0: której się ród osiedlał. No i później ten zamek przechodzi z rąk do rąk. Od jednego starosty tutaj historię miał. Między innymi mamy piękną historię z Mikołajem Zebrzydowskim, założycielem Kalwarii Zebrzydowskiej.
1: No właśnie, bo to rodzina Zebrzydowskich także związana z tym miejscem.
0: Tak jest. I tutaj właśnie rodzina Zebrzydowskich miała też w posiadaniu zamek Landskoroński. No, legenda głosi, że Mikołaj wraz ze swoją żoną Dorotą z okna swojej sypialni mieli objawienie trzech krzyży na górze Żar Sąsiedniej, o której pan wcześniej wspomniał, gdzie był też w Barwałdzie zamek, prawda? Ale on tą górę Żar z tym objawieniem trzech krzyży. No i bardzo uduchowieni tym przeżyciem, tym objawieniem wysyła swojego człowieka do Ziemi Świętej, no i postanawia wybudować tutaj swoją kalwarię. No, koło 1605 roku zaczynają już pierwsze kapliczki tej kalwarii powstawać. Kapliczka Grobu Pańskiego właśnie na Górze Żar. Później funduje tam klasztor. Jak to zwykle bywa, pod klasztorami, zamkami zawsze wyrastają jakieś miejscowości. No i formuje się miasteczko Kalwaria Zebrzydowskiego, czyli Kalwaria Zebrzydowska obecnie. A wracając do naszego zamku, no tutaj... Tak jak mówię, różne byli tutaj gospodarze. Jeden był lepszy, drugi był gorszy. No też historia i potop szwedzki, i Konfederacja Barska no, przyczyniła się do upadku tego zamku. Zwłaszcza podczas Konfederacji Barskiej, gdzie po pierwszych rozbiorach zamek dostaje się w ręce Austriaków. Oni tutaj tworzą pierwotnie koszary wojskowe, później więzienie, ale no wiadomo, że granice się przesuwają, więc Austriacy schodzą z zamku i częściowo go wysadzają. Stąd długo, długo ten zamek był po prostu ruiną. Od 3 lat prowadzone są prace rewitalizacyjne na Górze Zamkowej i przywracane są takie pierwotne obrzeża tego zamku, żeby zobaczyć, jak on wyglądał. No, zamku były oczywiście zakusy odbudowy zamku, ale na ten moment on nie może być odbudowany, ponieważ jest wpisany na listę UNESCO właśnie z różkami pastyjno-maryjnymi w Kalwarii Zebrzydowskiej. Został właśnie, ta góra zamkowa została podpięta do UNESCO wraz z dróżkami, dlatego mogą być prowadzone tam tylko prace jak gdyby odkrywcze, wydobywające walory, zasypane elementy, fundamenty, ale odbudowy nie może być i w tym momencie tylko na zasadzie strzępi. Są jak gdyby zarysy komnat, murów zewnętrznych zrobione. No i ta rewitalizacja z jakimiś ścieżkami spacerowymi, punktami widokowymi, ale to jest proces. To nie będzie się działo z dnia na dzień, bo wiadomo, że to wszystko trwa.
1: Do jeszcze historii Landskoronnych powrócę, natomiast ja chciałem też zapytać, ponieważ panie są z Ośrodka Kultury, jesteśmy też przy muzeum, o którym za chwilkę jeszcze mam nadzieję będziemy mogli porozmawiać, ale ja chciałem zapytać o te wydarzenia, które, bo Landskorona to, no mogliśmy przed chwilą posłuchać piosenki Marka Grechuty na temat Landskorony, ale o Landskoronie dużo się słyszy w kontekście właśnie różnych takich festiwali, również wydarzeń, mówi się też o tych aniołach landskorońskich, to chyba gdzieś w grudniu tutaj też jest taki festiwal, ale jakie są te właśnie, pani dyrektor, takie wydarzenia teraz również w okresie letnim, na które mogą przyjechać nasi radiosłuchacze?
2: Właśnie niedawno, bodajże 2 tygodnie temu, mieliśmy międzynarodowe warsztaty gitarowe. Piękne warsztaty, które tutaj gromadziły osoby z całej Polski, można powiedzieć. Trwały około 10 dni. Zakończyły się wspaniałym występem, koncertem tych uczestników. Była możliwość nauki pod okiem wspaniałych artystów, nie tylko z Polski, ale i z zagranicy.
1: To też taka cykliczna właśnie, tak, już, która się bardzo zakotwiczyła tutaj w tym programie rocznym.
2: Tak, to jest cykliczna impreza organizowana przez Hałanociów. Ludzi niezmiernie oddanych Landskoronie. Wspaniałych ludzi. To już w tym roku mieliśmy 19 te warsztaty gitarowe. W przyszłym roku będą takie jubileuszowe, czyli 20. Są różne ciekawe pomysły, jak je zorganizować, żeby tak utkwiły w pamięci. Natomiast wracając do tych warsztatów, no wspaniały czas. Ludzie młodzi uczą się w różnych takich miejscach klimatycznych w Landskoronie. I tutaj w muzeum są warsztaty i w Ośrodku Kultury i po kafejkach, więc ten klimat tak się tutaj unosi, można to tak i zobaczyć i

0: odczuć, ponieważ bardzo dużo osób tutaj można spotkać z gitarą. One się spotykają, te osoby grają. Wieczorami są koncerty. Mamy też koncerty, które przyciągają szereg innych osób, nie tylko tych uczestników. Organizowane są dla szerszej widowni w kościele i w kafe Arka i w różnych innych miejscach i tutaj też w Ośrodku Kultury. Także jest wspaniały czas. To jest to, co było. Natomiast to, co nas czeka w najbliższym czasie, za tydzień będziemy mieć romantyczną Landskoronę. Też ciekawy weekend. Będziemy mieć różne wydarzenia, różne koncerty, spacery, różne warsztaty. To jest takie wydarzenie, które gromadzi bardzo wielu społeczników, bardzo dużo stowarzyszeń, osób prywatnych angażuje się w tą romantyczną Landskoronę, więc też szereg różnych imprez tutaj.
1: Romantyczna Landskorona, to mówi pani o spacerach? To za romantyczność. To jest romantycznie, ale...
0: Tak. To i tematy, i tematyka, i koncerty. To jest też ten festiwal skierowany dla różnych odbiorców, począwszy od dzieci, skończywszy już na takim wysublimowanym turyście, można powiedzieć. Więc kto chce, to na pewno coś dla siebie znajdzie. Więc serdecznie zapraszamy już w przyszły weekend, 8-9, do Landskorony.
1: Tak, to rzeczywiście to jest romantycznie, między innymi dlatego, że tutaj mamy taką piękną drewnianą architekturę, piękne wille. Zresztą mogę Państwu zdradzić, że w drugiej godzinie naszej audycji do jednej z tych willi się udamy, ale o tę drewnianą architekturę za chwilkę zapytam. Natomiast proponuję, ponieważ są w końcu wakacje i kto mówi wakacje, to muzyka, kto mówi muzyka, to muzyka wakacyjna. Posłuchamy teraz Brigitte Bardot, piosenka La Madrague.

0: I tak śpiewała Brigitte Bardot o La Madrague, czyli o tym, o tej plaży położonej niedaleko Saint-Tropez na południu Francji. Południu Francji, które od kilku tygodni zmaga się z potwornymi upałami i przede wszystkim pożarami. Pożarami, które trwają i które na pewno komplikują urlopowiczom pobyt właśnie w tych okolicach. Ale my nie jesteśmy na południu Francji, jesteśmy na południu Polski, przypomnę, w Lanskoronie. I mówiłem, powrócę do tej drewnianej architektury. My zresztą znajdujemy się przy jednym z tych budynków właśnie drewnianych, ale skąd ta drewniana architektura?
1: No, ostała się na nasze szczęście, że tak powiem. Lanskorona, znajdujemy się w ogóle w muzeum, które powstało w 1967 roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Lanskorony i współzałożyciela profesora Antoniego Kryjewskiego, którego imię nosi w ogóle nasze muzeum. Charakterystyka tej zabudowy to przede wszystkim te podcienia z przodu budynków, które są tak mocno wysunięte. W tych podcieniach kiedyś handlowano, tak jak wspomniałam, Lanskorona jako miasto miało prawo handlu, więc tutaj przyjeżdżali i sprzedawali te swoje towary. Mamy piękny rynek w tym momencie drukowany, ale kiedyś tam było błoto, więc wygodniej było kupcom stanąć sobie w podcieniach takich domów i sprzedawać. Mieli sucho nad głową, sucho pod stopami, więc te stragany tutaj rozkładali. Więc to takie mocne wysunięcie tych strzech właśnie służyło i kupcom, ale też mieszkańcom na co dzień, ponieważ takie ścieżki zdrowe w tych podcieniach były i są, bo nadal funkcjonują. Te ogromne, taki charakterystyczny element, to są drzwi jak do stodoły, a to są domy. Dlaczego takie drzwi? No, Lanskorona miastem była, no ale umówmy się, to nie metropolia. Każdy jakieś gospodarstwo tutaj miał. Wiadomo, że miasteczko kupieckie, ale każdy jakąś krowę, czy jakieś chociażby kozę, kurę w swoim gospodarstwie miał. No i jakoś trzeba było zwieść te rolne do swojego gospodarstwa, do tych zabudowań gospodarczych, które znajdowały się za domami. A Lanskorona ma układ

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: No i tak, proszę Państwa, jesteśmy w Lanskoronie i tak czasami, jak Państwo wiedzą, w tych studiach wyjazdowych naszych, że teraz będziemy mogli kontynuować naszą opowieść. Stanęliśmy na tych wozach z sianem, które przyjeżdżały, które nie mogły przejeżdżać między budynkami, ale to dobrze, to ja chciałem się zapytać w takim razie, korzystając z tej wymuszonej przerwy, o te wille. Wspomniałem o tych willach, no willa Zamek, willa Tadeusz, willa Słoneczna, z tego co ja teraz mówię z pamięci, ale te bardzo piękne budynki, które tutaj powstawały gdzieś tam na początku XX wieku. Dlaczego by tutaj upatrzyli, no bo nie wiem przede wszystkim, kto budował te wille, ale dlaczego one powstawały właśnie tutaj w okolicach, bądź też w Lanskoronie?
2: No, Lanskorona była miastem, ale później utraciła swoje prawa miejskie w 1933 roku, ale wcześniej Lanskorona stała się taką, bo funkcję takiego wiodącego miasteczka przejęła Kalwaria Zebrzydowska jednak. I tutaj Lanskorona troszeczkę podupadła. No, największy pożar w 1869 roku sprawił, że tutaj ta Lanskorona taką biedną miejscowością na uboczu się stała. Ale w pewnym momencie, tak jak pan wspomniał, zaczęła być modną miejscowością wypoczynkową. Modnie było być w Lanskoronie na wakacjach. Wobec tego zaczęły właśnie powstawać te willopensjonaty, i po całej Górze Zamkowej właśnie są rozsiane różne i willa Zamek, i willa Tadeusz, pod Blachą kiedyś, teraz Leśny Ogród, willa Modrzewiówka, no dużo ich jest tutaj. I tutaj taka bohema, śmietanka krakowska zaczęła zjeżdżać i gościliśmy tu i Wajdę, i Szymborską. Pan Wojciech Przoniak miał tutaj długo swój dom. No, na ten moment Kazimierz Wiśniak też przecież bardzo jeszcze aktywnie tutaj działający artysta. Więc nie było być na wakacjach, w czasach w Lanskoronie. Stąd właśnie można było tutaj wypocząć. Lanskorona jest troszeczkę na uboczu, więc tu była cisza, spokój, las, góra. No, czegoż więcej.
1: No to teraz zwracam się do pani dyrektor. To teraz pytanie o tę współczesną Lanskoronę. Ja nie będę ukrywał, że też jakoś z Lanskoroną jestem związany, ale to, co zauważyłem, to, że w ostatnich latach tych odwiedzających Lanskoronę jest coraz więcej. Czy to nadal jest właśnie taka cicha miejscowość, która no, jakoś właśnie przyciąga letników? Czy jak wygląda ta dzisiejsza Lanskorona?
3: Tak, z pewnością jest dalej cicha, natomiast to jest właśnie jej urok. Jej taka, jest taki klimat wspaniały, czego właśnie teraz ten współczesny człowiek szuka. Takiego zatrzymania troszkę, takiego powrotu, można powiedzieć, do przeszłości, do korzeni. No mamy czas zabiegany, ludzie są mocno, mocno zabiegani i czasem potrzebują takiego wytchnienia, takiego zatrzymania. Często spotykamy się właśnie tutaj, jak mamy odwiedzających, z takim nieukrywanym zachwytem, jak chodzą do muzeum. I tak jest związany ten czas jest też z takim wspomnieniem, dobrym wspomnieniem, wspomnieniem dzieciństwa, jak to dawniej było u babci, u dziadków. Ten klimat, to wyposażenie, mówimy tutaj akurat o muzeum, czyli ta kuchnia, te kredensy, takie wspomnienia, że tutaj babcia miała apteczkę, tutaj było coś innego. I taki przekaz dla tych swoich dzieci, często wnuków, że tak było kiedyś. Więc ona jest bardzo taka, jest taka konieczność, taka potrzeba, żeby właśnie tutaj być, zatrzymać się, poczuć, można powiedzieć, to życie, prawda? Bo to życie nam czasem tak ucieka, że no nie wiemy kiedy, prawda? A tutaj można się zatrzymać.
4: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Lewe do prawego. Występują Kilo Milo oraz szef kuchni, czyli Mędrula Mędrula.
5: Na Zeusa, jakim głodny! stąd też humor mój okropny.
6: Nie dojadasz, drogi Milo, i dlatego nie jest miło.
5: Kilo zjadłem dziś skrzydełek, tylko lewych, ale wiele.
6: Drogi Milo, jedz ty prawe, będziesz zdrowy, zyskasz sławę.
5: Prawe dobre rzeczywiście, od dziś występuje w mikście. Lewa prawa, prawa lewa, równowagi nam potrzeba. Każdy przechył jest niezdrowy, dla wątroby i dla głowy.
1: I tak, proszę Państwa, cały czas jakieś te problemy z zasięgiem się pojawiają, czasami nie, ale mam nadzieję, że nas słychać, ale wracamy właśnie tutaj do tej rozmowy o tej współczesnej Lanskoronie, ale mówiliśmy o tych odwiedzających, o tych turystach. Skąd przyjeżdżają tutaj ludzie do Lanskorony?
3: Z różnych części Polski. Przede wszystkim, co zauważyłyśmy, to raczej północ, Gdańsk, Gdynia. Tutaj, no widocznie my jeździmy do nich, oni jeżdżą do nas, prawda? Ale też i z całego świata. I też mamy tutaj turystów, którzy przyjeżdżają, jest okres wakacyjny, okres letni, przyjeżdżają do Polski odwiedzić rodziny. I jeśli tam kupują jakieś pamiątki, to z takim zaznaczeniem, że to leci tam, gdzieś tam do Chicago, gdzieś tam do Australii, gdzieś tam do Norwegii. Także no, cały świat, można powiedzieć, jednak tutaj się do nas zjeżdża i ludzie, no tak jak wspomniałam, szukają takich miejsc klimatycznych, ciekawych, fajnych, gdzie można miło spędzić czas, można wypić pyszną kawę, zjeść coś pysznego, a tutaj mamy takie urokliwe miejsca, gdzie można i kawkę wypić, i obiadek świetny zjeść, i zwiedzić, coś posłuchać, porozmawiać, także zapraszamy do Lanskorony.
1: To jeszcze może zakończmy tą naszą rozmowę. Pojawił się gdzieś w naszej rozmowie ten wątek tych różnych festiwali, które się odbywają. Mówiliśmy o tym okresie letnim, ale jeżeli mówimy o całym roku, ja wspomniałem także o tych aniołach lanskorońskich, to inny festiwal, ale no właśnie, jeżeli powiedzmy ktoś zacznie urlop dopiero we wrześniu albo gdzieś później, na jesieni, to czego może się spodziewać w Lanskoronie?
3: We wrześniu odbywają się międzynarodowe warsztaty filmu animowanego. Też trwają około 10 dni. Tutaj taką osobą, która mocno zabiega, jest taką twarzą tych warsztatów, to jest profesor Jerzy Kucia. W tym roku bodajże to już będą 30, chyba 3 te warsztaty filmu animowanego. Również przyjeżdżają tutaj uczestnicy z różnych części świata. Też są te warsztaty skierowane dla naszych dzieci. Także my też tutaj z tego mamy, można powiedzieć, taki swój udział. One trwają też w ośrodku, w Gminnym Ośrodku Kultury. Tam są tworzone filmy animowane pod nadzorem też specjalistów tutaj z uczelni z całej Polski. Odbywa się również przegląd tych, które są tworzone, które powstały na tych warsztatach. Jest taki przegląd tych filmów animowanych. Tutaj na rynku też wspaniała impreza, też zapraszamy. Natomiast kolejna taka ważna, sztandarowa, to jest Anioł w Miasteczku. On trwa w grudniu, to jest drugi weekend po Świętym Mikołaju. Co roku jest wybierany anioł. Będzie to już 23 bodajże Anioł w Miasteczku. Piękny czas. Każdy może poczuć się aniołem. Odbywają się różne spotkania, różne warsztaty, również koncerty. Nie straszna nam pogoda, nie straszny nam mróz. To właśnie dodaje uroku Lanskoronie. Można poczuć się jak w niebie, można powiedzieć. Także zapraszamy.
1: Tym bardziej, że jak tu spada śnieg, to mogę Państwu rzeczywiście potwierdzić, jest tak bardzo... bardzo rajsko. Tak mogę powiedzieć. Dobrze, bardzo Panią dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Na pewno się jeszcze usłyszymy w Radio Wnet. To może jeszcze jedno zdanie zachęty na koniec, aby do Lanskorony przyjeżdżać. Pani dyrektor.
3: Drodzy Państwo, zapraszamy. Będzie nam miło, jeśli Państwo będziecie u nas gościć i spędzicie z rodziną swój wolny czas. Zapraszamy serdecznie do Lanskorony.
1: I tutaj chciałem jeszcze zapytać Panią Przewodnik, ale tak, przychodzą kolejnie. A nie, Pani Przewodnik wraca, to jeszcze zapytam Panią o to, dlaczego przyjeżdżać do Lanskorony?
2: Żeby się wyciszyć, żeby pobyć w pięknym otoczeniu, żeby posłuchać śpiewu ptaków, żeby odwiedzić nasze muzeum, zobaczyć, jak kiedyś ludzie tutaj w Lęckoronie mieszkali. Także serdecznie zapraszamy. No i zlot aniołów w grudniu to przede wszystkim. Także do zobaczenia, mam nadzieję, kiedyś znów.
3: Do zobaczenia.
1: Do usłyszenia oczywiście, ale to nie koniec audycji z Lęckorony, ponieważ jestem z Państwem do godziny 14. Za chwilkę wyjdę na rynek ponownie i będziemy kontynuowali właśnie nasze lęckorońskie.

To był Artur Żubim, Wave, a ja już jestem z powrotem na rynku w Lanskoronie. To jest taki rynek też dość charakterystyczny, ponieważ nie jest on płaski. Jest to takie w zasadzie zbocze właśnie góry lanskorońskiej i to są takie tarasy. Na tarasach można sobie usiąść, są ławeczki. Jest oczywiście miejsce na różne jarmarki, tych jarmarków oraz innych imprez w centrum Lanskoronie jest bardzo dużo przez cały rok, ale oczywiście szczególnie teraz właśnie w tym okresie letnim, chociaż dzisiaj akurat tutaj zbyt wielu osób nie ma. Wychodząc z muzeum tutaj etnograficznego, dostałem właśnie aniołka i też było sporo turystów, kiedy wchodziłem, kiedy wychodziłem, również przy samym rynku stoją samochody, różne rejestracje z bardzo różnych regionów. Widzę województwo podkarpackie, województwo mazowieckie, jest Śląsk, jest również województwo łódzkie, tak więc tak, zgadza się, tutaj przyjeżdżają goście z całej Epki i te wyjątkowe budynki drewniane z tymi podcieniami, o których można było usłyszeć w naszej wcześniejszej rozmowie. Jedna z nich, i tutaj być może sobie Państwo przypominają, być może w taki sposób Państwo także kojarzą Lanskoronę, jeden z tych budynków jest także, można powiedzieć, związany z pewną, no może nie kontrowersją, ale jednym z polityków Prawa i Sprawiedliwości, związanym z Prawem i Sprawiedliwością, i tutaj swojego czasu, chyba w okresie wyborów parlamentarnych, tutaj w Lanskoronie miały miejsce różne konferencje prasowe polityków aktualnie opcji rządzącej. Tak więc tak, od czasu do czasu ta Lanskorona przebija się tutaj w naszej przestrzeni medialnej. Ale dużo mówię o rynku, dużo mówię o również tych budynkach, które przy tym rynku się znajdują. Ale warto także powiedzieć o kościele, który dominuje tutaj nad całą miejscowością. Jest mniej więcej w połowie drogi między rynkiem a zamkiem lanskorońskim. Jest to także świątynia, którą warto odwiedzić. Troszeczkę przyćmiona jest ona splendorem tych innych obiektów sakralnych znajdujących się tutaj w okolicy. Mowa oczywiście o sanktuarium kalwaryjskim, ale także o tych wszystkich wspaniałych kapliczkach, z których niektóre są po prostu kościołami, które są także wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, ale ten kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Lanskoronie także warto odwiedzić. Jest to świątynia, która powstała tutaj bodajże jeszcze w XIV wieku, która wielokrotnie była przebudowywana, ale w środku można zobaczyć piękny wczesno-barokowy czy też późno-renesansowy ołtarz. I tak, ma także ta świątynia taki właśnie urok tych kościołów w Małopolsce, tych kościołów właśnie w tych wszystkich małych miejscowościach. No i tak, o tych dróżkach. O dróżkach tutaj mogliśmy usłyszeć pani przewodnik, która opowiedziała troszkę genezę tej kalwarii, być może najbardziej znanej kalwarii w naszym kraju. Ten cały kompleks, który powstał mniej więcej w XVII, na przełomie XVI i XVII wieku, po tym jak właśnie legenda mówi, tutejszy szlachcic zebrzydowski właśnie z wzgórza Lanskorońskiego miał doznać objawienia i miał zobaczyć Jerozolimę. I tutaj na tych właśnie wzniesieniach powstała z jego inicjatywy wspaniała kalwaria, w ramach której możemy znaleźć ponad 80 różnych kapliczek oraz małych kościółków. I to naprawdę są perełki, prawdziwe perełki, głównie barokowe, ale one powstawały w bardzo różnych okresach. Także powstawały nawet na przełomie XIX i XX wieku. I jeżeli Państwo gdzieś tutaj będą się znajdowali w najbliższych tygodniach, to zdecydowanie
zdecydowanie warto tutaj do Kalwarii przyjechać, a to dlatego, że będą odbywały się niezwykłe uroczystości. 15 sierpnia będą tutaj procesje na tych dróżkach. Tutaj te procesje, te dwa największe wydarzenia mają miejsce w okresie wielkanocnym, w Triduum Paschalnym i właśnie teraz w sierpniu będzie odpust, będą wielkie uroczystości w tak zwanym grobku Najświętszej Marii Panny. To jest jeden z tych obiektów sakralnych wchodzących w skład tej Kalwarii. Jest to kościół trzypoziomowy w zasadzie. Piękny barok i piękny, naprawdę przepiękny wystrój wnętrzy i jest to dosłownie grobek Matki Bożej. Tam za ołtarzem można zobaczyć symboliczny grób i złożoną w nim figurę przedstawiającą Najświętszą Marię Pannę. Tutaj właśnie już 15 sierpnia będą się odbywały te uroczystości pogrzebowe. Jest to wielkie wydarzenie. Zjeżdżają się pielgrzymi z całej okolicy, z całej Małopolski. Jest to wyjątkowe wydarzenie i takie też bardzo, bardzo folklorystyczne, bardzo związane z lokalnym folklorem, tak więc zachęcam Państwa do tego, aby w okolicach tego 15 sierpnia do Landskorony przyjechać. Zbliża się godzina 13 i to oznacza, że już za chwilę na antenie Radia Wnet będą mogli Państwo posłuchać serwisu informacyjnego. Ja się z Państwem już jeszcze się nie żegnam, ponieważ przed nami jeszcze cała jedna godzina audycji z Landskorony, ale żegnam się z rynku landskorońskiego, ponieważ w międzyczasie tak zwanym spróbuję się przemieścić właśnie do jednej z willi, o których opowiadaliśmy, chyba tej najbardziej znanej, mogę już zdradzić, że chodzi o willę Tadeusz. I tak odkryjemy właśnie, mam nadzieję, troszkę tę stronę Landskorony jako takiej ulubionej destynacji letniku, ale także tych współczesników i turystów. Tak więc teraz już czas na piosenkę, później serwis informacyjny i później słyszymy się ponownie. Witam się z Państwem ponownie przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Dzisiejsza podróż to raczej ta bliższa podróż. Przypomnę, że jesteśmy w Landskoronie i tak jak zapowiadałem przed serwisem informacyjnym, teraz będziemy rozmawiali na temat tej Landskorony. Mam nadzieję przynajmniej, że tak będzie. Porozmawiamy o tej Landskoronie międzywojennej, o tej takiej Landskoronie, no właśnie tej romantycznej Landskoronie, skoro teraz już w najbliższych dniach będzie tutaj się odbywał ten festiwal Romantyczna Landskorona, to też właśnie o tej romantycznej Landskoronie sobie kilka słów powiemy, ponieważ znajduje się przed niezwykle romantycznym miejscem, a mianowicie przed willą Tadeusz. To mniej więcej 10-minutowy spacer od rynku, gdzie ostatnio się z Państwem słyszałem, ale ponieważ nigdy dość podkreślać, że jest to audycja wakacyjna, zaczniemy ten drugą godzinę naszego programu od muzyki filmowej. Od muzyki filmowej był taki właśnie film z Louisem de Funesem w roli głównej. To był rok bodajże 66, Les Grandes Vacances, czyli Wielkie Wakacje. I to właśnie była ta muzyka do tego filmu.

0: to nas wprowadziło w klimat wakacyjny. Muzyka do filmu Les Grandes Vacances, Wielkie Wakacje z Louisem de Funès, który warto obejrzeć, jeżeli Państwo myślą sobie nad jakąś wakacyjną selekcją filmową. Ale my wracamy do Lanskorony. Jest już ze mną kolejny gość naszej audycji i to nie tuzinkowy gość, bo chyba dyrektor, szef. Proszę powiedzieć, jak Panią przedstawię?
1: No, jestem właścicielką do dnia dzisiejszego. Oczywiście to jest dom, który z pokolenia na pokolenie przechodził w ręce kolejnych spadkobierców, jak gdyby. Nazywam się Alicja Lorenc-Łomnicka. Córka Tadeusza, którego starsze pokolenie na pewno wspomina z łezką w oku, ponieważ był wspaniałym gawędziarzem, człowiekiem niesamowicie aktywnym, poza tym niesamowicie towarzyskim, więc po prostu do dnia dzisiejszego jest wielokrotnie wspominany przez zwłaszcza starsze pokolenie, które go pamięta do dzisiaj sprzed lat. Natomiast naprawdę nasz dom jest najstarszym, działającym, zaznaczam, bez przerwy w rękach jednej rodziny tego typu obiektem w Polsce, ponieważ od roku 1924, od 6 lipca, kiedy mój dziadek wykupił tak zwane świadectwo przemysłowe, czyli koncesję na prowadzenie jeszcze wtedy przedwojennego pensjonatu, obecnie willi, proszę pana, do dnia dzisiejszego bez przerwy dom funkcjonuje, przyjmując gości, mimo różnych sytuacji, mimo na przykład II wojny światowej, która była takim okropnym czasem, ale wtedy również mieszkali, tu się chronili ludzie, którzy uciekali na przykład z Powstania Warszawskiego, czy z jakichś miejsc, gdzie nie czuli się pewnie, czuli się zagrożeni, a przed wojną jeździli do naszego domu, tutaj zawsze znajdowali schronienie. Także rzeczywiście kawał historii jest związany z naszym domem.
0: Całe 102 lata.
1: Tak, całe 102 lata, rzeczywiście.
0: No ale to może opiszmy to miejsce, w którym się znajdujemy. Willa Tadeusz to na pewno znane miejsce nie tylko w Lanskoronie, ale też miejsce niezwykle położone. No i przede wszystkim sam budynek, który jest bardzo piękny. Proszę opowiedzieć.
1: Proszę pana, no więc położenie. Powiem, pokrótce muszę poopowiadać, bo by to była historia bardzo długa. Mój dziadek wybudował ten dom jako leśniczówkę w pierwotnej wersji. Był zarządcą majątku ówczesnego senatora Hammerlinga, który był właścicielem szczytu Góry Lanskorońskiej. No i proszę pana, i tutaj postawił sobie leśniczówkę i na pierwszym piętrze raptem były tylko 4 pokoiki. Powiedzmy dla rodziny najbliższej, dla jakichś gości, którzy przyjadą, ale nie gości w rozumieniu gości na wypoczynek taki, tylko bardziej właśnie dla znajomych. Ponieważ mój dziadek był legionistą, jeździł do Krakowa do jednostki po wojnie bolszewickiej do swoich kolegów, no i ich żony z dziećmi zaczęły tu przyjeżdżać i dziadek musiał dom rozbudować, bo się nagle okazało, że brakuje pomieszczeń. Na parterze raptem było 6 pomieszczeń, więc też plus kuchnia, jakieś tam inne sprawy, biuro mojego dziadka, w związku z czym nie było się gdzie podziać. No i dom się stopniowo rozrastał. Jak pan widzi, dom jest drewniany, praktycznie prawie cały, no w latach 70. tu dobudowane części, murowane to już przez mojego tatę, ale to związane z sanitariatami, z tego typu urządzeniami. Natomiast przed wojną caluteńki był z drewna i rósł coraz bardziej do góry, także w tej chwili dom jest dosyć duży rzeczywiście, ale to jest spadek po moim dziadku, który na przykład w latach 30. dobudowywał drugie piętro, bo takowego nie było, ale nie zdążył przed wakacjami, wtedy tylko goście przyjeżdżali, zimą nie było nikogo, rodzina tutaj zajmowała ten dom, więc nie zdążył zrobić schodów, to goście po drabinie wchodzili na przykład. Jest jeszcze sala werandowa, która znajduje się po drugiej stronie domu, oszklona, i ta sala werandowa wybudowana przed laty, przed wojną jeszcze przez mojego dziadka, stała na filarach, ponieważ zupełnie został w późniejszych latach zmieniony tutaj teren przez mojego tatę. Tu tata otworzył kamieniołom przed domem, odsuwając las i tworząc parking, przestrzeń, gdzie można obecnie postawić samochody. Natomiast odpad z kamieniołomu, czyli to, co nie zostało sprzedane, ponieważ tata sprzedawał kamień na podbicie drogi na Kraków. Więc ten kamień, jak gdyby ta sprzedaż kamienia wyrównywała koszty związane ze zmianami, które następowały koło domu. Natomiast, tak jak mówiłam, odpad został wysypywany za domem, więc powstała przestrzeń, gdzie obecnie stoją leżaki, goście się opadlają, dzieci mogą grać w piłkę, rosną kwiatki, jest duża przestrzeń właśnie taka do posiadówek, bym powiedziała.
0: I to rzeczywiście widać, jak tutaj się jeździ taką drogą poniżej willi. Jest taki uskok, taka skarpa, tak. I to rzeczywiście, że tutaj jest, ponieważ siedzimy właśnie chyba naprzeciwko tego miejsca, gdzie ten kamieniołom był, tu również można zobaczyć nadal ślady, że to...
1: Tutaj,
0: no właśnie, tak, tak, ślady, widać.
1: Gdzie sięgała ta góra. Tak. I pagórek specjalnie zostawiony jako na pamiątkę właśnie, jak wyglądała dawniej konfiguracja tutaj cała przed domem. Rzeczywiście było ciasno.
0: No tak, bo tutaj jest jeszcze kilka innych takich obiektów. Jest na przykład taki budynek tam w troszkę...
1: No, nie działający obecnie, no niestety nie nadający się do remontu budynek, który trochę stwarza nam problemów. No wizję mamy, że trzeba będzie rozebrać, ale może coś powstanie na fundamentach tamtego. Na razie jeszcze cały czas inwestujemy w ten stary obiekt, ponieważ tak jak sam pan mówił, ma 102 lata i wymaga ciągłych napraw, remontów, jakieś tu okna, tu drzwi, tu balkony, tam schodki, więc ciągle coś trzeba w nim dłubać.
0: A z drugiej strony mamy basen i o ten basen już panią pytałem przed rozpoczęciem naszej audycji, ponieważ on zawsze mnie bardzo intrygował swoim kształtem, bo to jest taka niecka jakby, ale także kolor wody, który się w niej znajduje, taki turkus, no tak, turkus, taki malediwski turkus.
1: Proszę pana, przed wojną, jeszcze za czasów, kiedy mój dziadek zarządzał tutaj tym obiektem, proszę pana, zrobił, można powiedzieć, coś w rodzaju kąpieliska dla gości. Przez nasz las, tam tutaj jest taki zakręt, stawy, widać groble różne i tam jest ciek wodny, taki strumyk, który cały czas się sączy, woda płynie. I mój dziadek, wykorzystując tą wodę, która właśnie tam gdzieś wypływa z góry w lesie, zrobił staw, w którym wydzielił część do kąpieli, do pływania. Był cały płotek zrobiony tak, żeby można było sobie tam, był wyczyszczony, wybagrowany, oczywiście można było się pochlapać, wykąpać, ale był to stricte staw, ziemny wykop, a dookoła stały domki dla łabędzi i łabędzie pływały poza tym ogrodzeniem, obserwując kąpiących się gości. Do środka wprowadzał trap drewniany, po którym można było wejść do wody. Natomiast mój tata w latach powojennych, to była końcówka lat 40., no wpadł na pomysł, no bo to jednak mimo wszystko była atrakcja i przed wojną, ale już te wymogi powojenne były trochę inne, wizje, warunki, możliwości. Czasy były ciężkie, a że pracy się nie bał, więc sam własnymi rękami, jeszcze przy pomocy jakichś tam robotników, wyczyścili cały ten staw, pogłębili to wszystko. Zresztą opowiadał mi, że po prostu mając tu jeszcze kamieniołom, tony kamienia utopił w tym nanosie tak zwanym, bo to są te iły takie, które woda nanosi i ich było przez wieki przecież. Ta woda przepływała tutaj. No i wymyślił sobie basen. Basen do dnia dzisiejszego jest w tym kształcie, jaki stworzył mój tata. I jak się spuszcza z niego wodę, to dopiero widać, jaki to jest przemyślany efekt tego basenu, ponieważ tak de facto ja zawsze mówię, proszę popatrzeć, to wygląda trochę jak gruszka przekrojona wzdłuż, ponieważ ma węższą część, która jest płycizną i potem następuje takie zagłębienie. No basen de facto ma 2,60 głębokości, więc jest również nieduża trampolina, z której można skakać. A rzeczywiście kolor wody jest przepiękny, ale to jest kolor naturalny.
0: To jest kolor naturalny, ale też pewnie jakoś się to współgra także z kolorem dna i całego basenu, który też jest taki...
1: Ale basen jest betonowy, więc ta woda się sama, wie pan, jakoś tak wybarwia. Ona taka płynie w naturze.
0: Ale rzeczywiście ślicznie wygląda. No ale dobrze, to wróćmy do tego głównego budynku. No bo tak, 102 lata, domyślam się, że tutaj sporo różnych ciekawych artefaktów i innych elementów wystroju można znaleźć.
1: No, jesteśmy troszkę traktowani jako takie muzeum, no nie tylko dla Landskorony, dla turystów, którzy przyjeżdżają, ale rzeczywiście bardzo wielu ludzi przyjeżdża z różnych stron świata, żeby zobaczyć to nasze miejsce. Zresztą widzi pan, jesteśmy schowani, mamy 5 hektarów otoczenia, które nas jak gdyby odgradza od sąsiedztwa. Dookoła otacza nas las, siedzimy sobie w zieleni. Zresztą wszyscy, nawet goście, mówią, że jest zupełnie inne powietrze tutaj niż w centrum Landskorony. Zwłaszcza zimą, powiem szczerze, to jest bardzo odczuwalne. Natomiast, proszę pana, no, jeżeli chodzi o ciekawostki na naszym terenie, to wszyscy o tym wiedzą i jak gdyby to powtórzę po raz kolejny. Miałam wspaniałego ojca, który był niesamowicie pomysłowym człowiekiem. Miał 14 lat, zrobił szybowiec i nim poleciał. Zrobił katapultę w ogóle, żeby go koledzy wystrzelili. No efekt tego lotu był marny, bo przeleciał trochę, a potem wylądował gdzieś tam w lesie. Miał złamany nos i rękę wytkniętą w łokciu. Natomiast później w okresie wojny, na początku wojny, jeszcze póki był w domu, póki nie poszedł do wojska, zrobił sanie motorowe, które były napędzane śmigłem. A ponieważ w naszym domu stacjonował pod koniec wojny w 1944 roku w grudniu Koniew, no więc próbowali te sanie, czy one funkcjonują. A w latach powojennych, ponieważ znowu się nudził, a zawsze przed wojną samochody były w naszym domu, tak się składało, że mój dziadek, czyli Tadeusz Lorenz senior, który ten dom wybudował, był tutaj burmistrzem Kalwarii, był wójtem Landskorony, więc tak, no, należał, powiedzmy, do elity, więc i finansowo zupełnie troszkę inaczej stał niż pozostali ludzie tu w okolicy, więc ten samochód był. Pradziadek był inspektorem szkolnym na Galicję, Józef Lorenz, więc on, no, też był zmotoryzowany, więc ojciec pociął dętki samochodowe, żeby tą katapultę zrobić. Jego tata patrzył, co z tego wyjdzie, nie krzyczał, tylko powiedział jedną rzecz: pamiętaj, jak cię będę wiózł do szpitala, to nie krzycz.
0: Ale tu stał taki kiedyś, pamiętam, drewniany samochód.
1: I właśnie zmierzam, że pod koniec lat 40., tak jak mówiłam, tu basen, tutaj kamieniołom, a zimą, kiedy tej pracy było mniej, mój tata skonstruował sobie samochód drewniany. W latach powojennych zdobył, proszę pana, ramę z silnikiem czeskiego auta Aero. Kupił to od kogoś tam w okolicach Myślenic i obudował drewnianą karoserią. Pierwsza wersja mu się nie bardzo podobała, jeszcze coś tam powymyślał, jakieś innowacje, więc przebudował i samochód marki Talor 2 jest do dnia dzisiejszego, bo to jest model numer 2. Obecnie jest na ramie syrenowskiej z silnikiem syreny. Natomiast tata chyba jako pierwszy wprowadził, proszę pana, ruchome reflektory i ruchome światło wsteczne. Z tyłu samochodu jest taki, jak gdyby wszyscy mówią ster i podejrzewają, że to jest łódź, a to nie
0: jak
1: jest
0: pan, jak pan samochodzik.
1: Właśnie. A to nie jest łódź, to jest drewniany samochód i całe wszystkie światła były sprzężone z układem kierowniczym, także jeżdżąc to wszystko się tam, wie pan, biorąc zakręt, to świeciło tu, to tam, to cofając się świeciło do tyłu, ale mogło się świecić za zakręt gdzieś tam, żeby lepiej widzieć. No różne ciekawostki wprowadzał w tych swoich samochodach, między innymi w tym swoim samochodzie, między innymi na przykład, ponieważ był szefem koła łowieckiego tutaj po wojnie, no to zrobił, w tym samochodzie również były montowane koła łopatkowe, żeby nie niszczyć upraw, jadąc gdzieś tam na polowanie i zwożąc te niestety sarenki czy tam zające, które w bagażniku tego samochodu leżały, więc, a poza tym mógł wyjechać, bo to jednak inaczej samochód na w oponach zwykłych nie pojechałby po łące, natomiast to gwarantowało, że z każdego jaru, z jakichś tam pól, łąk, z lasu wrócił do domu ze zwierzętami.
0: Czy samochód jeszcze funkcjonuje?
1: Oczywiście. Ostatnio miałam ekipę filmową, która kręciła dokument właśnie również o naszym domu i o drewnianym samochodzie. Przede wszystkim musieliśmy na szybciutko go uruchomić. Samochód jest sprawny, tylko stał kilka lat, ponieważ COVID spowodował, że samochód nie był używany, bo co roku odbywały się zjazdy starych samochodów do ryneczku w Landskoronie. No ale potem niestety był zakaz wszelkich zgromadzeń, inicjatywa upadła. Wiem, że tego typu impreza odbywa się gdzieś poza Landskoroną. Tak się składa, że to jest na tyle niedobry czas, że my nie mamy czasu dojechać. Ja jeżdżę tym samochodem jak trzeba. Wiadomo, że zawsze go trzeba przygotować, trzeba załadować akumulator, trzeba uzupełnić paliwo, sprawdzić hamulce, bo samochód nie jest używany na co dzień, tylko w momencie, kiedy jest jakaś potrzeba.
0: Minęła godzina 13.30. My jeszcze nie poruszyliśmy tematów, na które się umawialiśmy. Jeżeli ma pani chwilę, to proponuję, byśmy teraz jakąś piosenkę puścili, żeby dać naszym słuchaczom wytchnienie. Posłuchamy teraz może pozostaniemy w tych brazylijskich rytmach. Posłuchamy piosenki o dziewczynie z Ipanemy i powrócimy, mam nadzieję, do naszej rozmowy. Ale teraz już słuchamy Astrud Gilberto.
2: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do

0: I to, proszę Państwa, była piosenka o dziewczynie z Ipanemy. Troszkę czasami świetny kawałek, prawda? Szczególnie w tym oryginalnym wykonaniu, bo tam później było mnóstwo różnych wersji. I tak, ja pamiętam tylko, że jak nasza korespondentka Małgorzata Klesz była właśnie na plaży w Ipanemie i stamtąd prowadziła program, to my tę piosenkę puszczaliśmy na naszej antenie. Ale my wracamy do Lanskorony, chociaż tutaj też jest ciepło, domyślam się, chociaż nie, bo teraz na Ipanemie to tam chyba jest teraz wczesna wiosna, w każdym razie, czy zima nawet, w każdym razie wracamy do opowieści o Lanskoronie. Przypomnę, jesteśmy przed willą Tadeusz, pani Lorenz Łomnicka wraz ze mną, tutaj właścicielka tego przybytku, ale teraz chciałbym wrócić właśnie do tego okresu międzywojennego. Ja w pierwszej godzinie naszej audycji mówiłem o tych różnych willach, które tutaj powstawały w okolicach. No i właśnie, Willa Tadeusz to jest jedna z tych willi. Jak wyglądała ta Lanskorona właśnie okresu międzywojennego i dlaczego tutaj sobie upodobano tę Lanskoronę w tym okresie, ale także w okresie wojennym?
1: Proszę pana, no bardzo... Może to trochę nieskromnie powiem, ale rzeczywiście bardzo duże zasługi dla Lanskorony wniosła moja rodzina, seniorzy, czyli mój pradziadek, mój dziadek, mój ojciec. Rzeczywiście. I tak jak wspominałam, w pewnym momencie mój dziadek był tutaj wójtem Lanskorony, a ponieważ był legionistą i miał całą chmarę tych kolegów frontowych, przecież nawet tutaj późniejszy minister Beck jeździł, on był kolegą frontowym mojego dziadka z okresu wojny bolszewickiej. Natomiast będąc wójtem, mój dziadek no tak zawiadywał, wtedy nie było Wydziału Architektury, tej całej chmary, że tak powiem, nadbudowy biurokracji. On był tutaj panem na włościach lanskorońskich, można powiedzieć, i decydował, gdzie rolnik ma postawić stodołę, czy chce wybudować dom, ale za moim dziadkiem, który się przeprowadził, wrócił do Lanskorony po tej wojnie, zaczęli przyjeżdżać, tak jak wspominałam, koledzy z Legionów. I najpierw jeździli tu, a potem zaczęli również kupować działki i budowali sobie domki. Tak się złożyło, że mój dziadek przed wojną jeszcze bolszewicką, on studiował w Austrii leśnictwo. I podglądał budownictwo austriackie, willowe. Bardzo dużo rysunków z tamtego czasu przywiózł do domu, do Lanskorony. I ci koledzy, którzy i znajomi, jacyś, nie wiem, przyjezdni, kto potem już się po prostu, to wie pan, jak to idzie, jeden za drugim, prawda, przyjeżdża tu znajomi, tam jacyś krewni, dalsi. W każdym razie do tej Lanskorony zaczęło jeździć coraz więcej ludzi i zaczęli budować, powiem szczerze, całkiem spore wille, między innymi Willa Słoneczna, rodziny Polaczków Korneckich. Tutaj pod nami obecnie jest hotel Modrzewiówka, ale to był rodziny Królikiewiczów, znajomych mojego dziadka. Więc była Willa Zamek jako pierwszy dom rodziny Lorenców w Lanskoronie, gdzie już przyjmowano gości. Potem powstał Tadeusz, bo to już był obiekt syna Józefa, czyli mojego dziadka Tadeusza, więc tych willi zaczynało przybywać. Nie były to chałupy, bo Lanskorona, mimo że miała prawa miejskie, to jednak była miejscowością, miała prawa miejskie, ale ogólnie tutaj rolnicy byli. Było trochę różnych tam, nie wiem, szewców, kowali, czy takich z rękodziełem, prawda, działających ludzi. Niemniej jednak takie rozpopularyzowanie jako w czasowej miejscowości w dużej mierze jest zasługą naszej rodziny.
0: No ale tak jak mówiłem, to były oczywiście lata te 30, no ale okres wojenny, tutaj także inni sobie także upatrzyli Lanskoronę jako takie miejsce wypoczynku.
1: Oczywiście wspomnę jeszcze, że mamy na przykład my w naszym domu księgi pamiątkowe związane z pobytami gości z lat 30. właśnie. Mamy ogromne archiwum. No wiadomo, że to już są tylko wspomnienia, nazwiska, tych ludzi już nie ma, ale księgi zostały. Zdarza się, to już późniejsze lata,

0: przykład teraz często przyjeżdżają osoby, które jako dzieci tutaj do nas jeździły z dziadkami, z rodzicami, spędzali wakacje czy święta, na przykład Bożego Narodzenia, czy Wielkanocne i odszukują swoje rysunki jako dzieci w starych księgach pamiątkowych z lat 60., z lat 70., no to już jest kawał czasu, prawda?
1: No tak, tak, wspomnienia, ale to właśnie wspomnienia też sprawiają, że jest to miejsce niezwykłe. No ale właśnie, lata 40. to także taki okres bardzo ciekawy dla Landskorony. Ja tutaj pytałem przed, kiedy słuchaliśmy muzyki, to pytałem o skocznię narciarską, która tutaj miała powstać. Okazuje się, że całkiem niedaleko, no, ale to też pokazuje, że właśnie w tym okresie wojennym życie w Landskoronie nie ustało.
0: Tak, no proszę pana, w Landskoronie powstała willa, przepięknie wykończona willa Róż, która miała być przeznaczona na przyjazdy Boże Święty.
1: Hansa Franka.
0: Tak, Hansa Franka. Był podobno jeden raz. To jest z przekazu, więc ja tylko powtarzam to, co słyszałam. Natomiast wiadomo, że był jeszcze cały jego sztab. Oficerowie niemieccy. Więc w momencie, kiedy tutaj miał Frank przyjeżdżać, wypoczywać, no to okazało się, że ta Landskorona jest całkiem blisko. Niemcy byli zmotoryzowani, mieli czym dojechać, odległość nieduża, więc wynajdowali obiekty, w których mogli się zatrzymać czy weekendowo, czy na urlopy, no bo takie też mieli, zwłaszcza oficerowie. No i między innymi większość willi została przeglądnięta w Landskoronie przez nich i niektóre obiekty zostały wybrane na te pobyty. Między innymi również w naszym domu zaczęli mieszkać Niemcy. Część wydzielili dla siebie, no a w części mogli również mieszkać Polacy, o dziwo. Powiem jako ciekawostkę, do dnia dzisiejszego mam pozostawione, schowane, bo ja jestem takim chomikiem i zbieram wszystkie starocie, jakie są możliwe, to mam do dnia dzisiejszego oczywiście nie kompletną, ale częściowo zastawę ze swastykami.
2: O.
0: Jest i można zobaczyć. Natomiast widzi pan, wiadomo, że w 1944 roku potem losy wojny się odwróciły, Niemcy zaczęli uciekać. Również przestali przyjeżdżać do nas, wiadomo, wracali kto mógł do domu albo gdzieś pewnie szukali po świecie miejsca. Natomiast zajął nasz dom marszałek późniejszy Koniew i stacjonował tutaj przez tydzień razem ze swoim całym sztabem. Tutaj Kraków wtedy był oswobadzany, nie wiem jak to kto uważa, ale niemniej jednak ci Rosjanie w tym Krakowie byli. I tam była również jego późniejsza żona. Była jej łączniczką, była jego adiutantką i mieliśmy przyjemność, powiem szczerze, w 1982 roku gościć oczywiście już wtedy wdowę po marszałku Koniewie wraz z dwoma córkami.
1: Marszałek Koniew, gdybym wiedział, że będziemy o nim mówili, to byśmy słuchali dzisiaj jeszcze piosenki Piwnicy pod Baranami, bodajże mieli piosenkę o marszałku Koniewie, ale no, a ta Landskorona powojenna. Dzisiaj rozpocząłem program od piosenki Marka Grechuty, oczywiście Landskorona, ale tutaj bardzo wielu tych artystów i przedstawicieli kultury tutaj w Landskoronie było i nadal przyjeżdżają.
0: Proszę pana, no Landskorona taka trochę właśnie, jak Grechuta śpiewał, prawda? Gdzieś tam zagubiona. Powiem panu tak, to nas chroniło przed takim natarciem turystów. Nie staliśmy się Kazimierzem i mam nadzieję, że nie będziemy Kazimierzem, nie aż tak.
1: Kazimierzem Dolnym czy Krakowskim?
0: Nie, Kazimierzem Dolnym. Chociaż Kazimierz Krakowski też, powiem, wiele mu nie brakuje. Natomiast proszę pana, jesteśmy taką oazą, gdzie naprawdę można wypocząć do dnia dzisiejszego, Bogu dziękować. Wiadomo, że weekendy są hałaśliwe, ludzi jest tłum, zwłaszcza teraz w okresie wakacyjnym. Trudno się dziwić. Ta odległość od Krakowa jest niewielka, więc jedzie się bardzo szybciutko i jest super. Są wspaniałe lasy. Dla grzybiarzy w jesieni jest pole do popisu. Dla ludzi, którzy lubią ciszę jesieni, naprawdę jest to coś wspaniałego. Złota polska jesień w Landskoronie. Polecam wszystkim naprawdę spacery. coś wspaniałego. Natomiast rzeczywiście Landskoronę upodobali sobie artyści. Ojciec mi opowiadał, że przed laty on jako tam nastolatek jeszcze oprowadzał wspaniałego naszego pisarza Szaniawskiego, wędrowali. Mój tata był gadułą, zresztą ja chyba po nim mam takie zacięcie. A Szaniawski go podpuszczał na tych spacerach, bo najpierw mówił, żeby go gdzieś tam zaprowadził, coś mu opowiedział, więc mój tata gadał cały czas, a Szaniawski wędrował za nim, pykając fajeczkę i słuchając opowieści młodego chłopaka. Natomiast proszę pana, w latach powojennych, tak szczerze mówiąc, najgorszy był okres stalinizmu. Należeliśmy do tego bloku nieszczęsnego i było jak było. Była bieda. Wszyscy się wszystkich bali. W związku z czym każdy jeden drugiego podejrzewał. Nikt się nie czuł wtedy bezpiecznie, więc ksiąg pamiątkowych z tamtego okresu nie mamy. Natomiast powiem, że jeszcze ciekawostkę, której nie opowiadałam, ale tak. W czasie wojny nasz dom był rewidowany, były dwie rewizje gestapo. Pomijając, że zajęli ten dom, ale pro forma przyszli i przeczepali cały dom, paląc oczywiście spore archiwum nasze plus część biblioteki, która była przeznaczona dla naszych gości. Potem była trzykrotnie rewizje Rosjan, natomiast po wojnie było 7 rewizji UB. Ostatnia, czyli Urzędu Bezpieczeństwa, ostatnia rewizja była w 1968 roku, czyli to tak de facto już pod koniec Gomułki. Tuż przed Gierkiem, czyli już przed tymi dobrymi czasami. Do tej pory nasz dom, mój ojciec de facto był prześladowany. Pochodzenie inteligenckie niestety pokutowało. Rodzina związana z Legionami, bo i mój dziadek, i jego brat był, młodszy brat mojego dziadka był w drugiej brygadzie Legionów, dziadek był w pierwszej brygadzie, więc to tak troszeczkę, wie pan, do tamtych czasów nie pasowało. Natomiast powiem tak, w Landskoronie rzeczywiście Landskoronę upodobało sobie wspaniałe takie towarzystwo literacko-malarsko, Landskorona piękna do malowania, malarsko-aktorskie. A dzięki mojemu tacie, który był bardzo zaangażowany również w politykę, cała chmara ludzi związanych z polityką też tu przyjeżdża, zwłaszcza do mojego ojca. Siedzieli, dyskutowali. Radio Wolna Europa cały czas funkcjonowało. Dyskusje się odbywały praktycznie codziennie po wysłuchaniu wiadomości na bieżąco. Powiem tak, miałam przyjemność, będąc wychowanką Landskorońskiej Szkoły Podstawowej, rozmawiać gwarą w Landskoronie z kolegami i koleżankami, a w domu z Tadeuszem Różewiczem, z Kazimierzem Brandysem i oglądać obrazy malowane przez wspaniałych malarzy, które tutaj schły w naszej jadalni. No i powiem tak, ukochanym moim wujkiem z dzieciństwa i młodości był na przykład wspaniały Eugeniusz Fulde, który był rektorem szkoły teatralnej w Krakowie. Spod jego skrzydeł wydostali się i pani Ania Seniuk, i Jerzy Kamas, i Marek Walczewski, i Jerzy Trela. No cała plejada wspaniałych aktorów i oni wszyscy, ponieważ pan Eugeniusz Fulde jeździł do nas zawsze i w wakacje, miał ukochany pokój numer 9 z wielkim tarasem i czekał na czereśnie, które ja zrywałam z drzewa, wisząc tam gdzieś na wierzchołku. I powiem tak, że było coś wspaniałego, bo to wszystko były tak zwane przyszywana rodzina. Wujkowie, ciotki, którzy nie byli z nami spokrewnieni, ale byli bardzo zaangażowani w nasze życie rodzinne, a my w ich. Z reguły odbywały się spotkania wieczorne w kuchni. Mój tata grywał w brydża właśnie. Wtedy to była taka gra, gdzie z reguły się starsze towarzystwo spotykało i spotykali się przy jakimś koniaczku i właśnie przy tych kartach. Brydż się toczył, dyskusje właśnie, opowieści. No i tak mijały. I czy święta Bożego Narodzenia, czy wakacje. No było cudownie. A ja ich miałam po prostu u siebie w domu.
1: No to już w takim razie na zakończenie naszej rozmowy 102 lata. To jest dziedzictwo, które zobowiązuje w jakiś sposób. Jak dzisiaj prowadzić Willę Tadeusz, aby z jednej strony no, oczywiście zachować to dziedzictwo, z drugiej strony w jakiś sposób przystosować się do tych potwornie szybko zmieniających się trendów i innych mód?
0: Wie pan, dla mnie problemem jest wyjazd do Krakowa, ponieważ jest Kraków za hałaśliwy, za ciasny. Ja rano wstaję i wychodzę i oglądam sobie kwiatki, które tutaj sobie posadziłam i czy drzewka wszystkie są w porządku, czy coś im tak nie je ich, albo czy ktoś mi czegoś nie złamał. Oblatuję tutaj, sprawdzam basen. Wie pan, można powiedzieć gospodarze. Czuję się wolna i czuję się gospodynią na tym terenie. Co jest najważniejsze w tej chwili? Powiem tak, mam troje dzieci, ale najstarsza córka, Katarzyna, chyba pan z nią nawet rozmawiał. Mogę powiedzieć tak, ja jestem emerytką pracującą, ale cały czas wspólnie prowadzimy. To ja, wiadomo, ja już częściowo oddałam panowanie nad naszym domem, ale decyzje podejmujemy razem. Staram się pomagać i działać jak najprężniej. Bogu dziękować, zdrowie dopisuje i chęci do pracy, więc jak pan widzi, siedzę, opowiadam, zawsze jestem do dyspozycji, czy tam trzeba coś. Zarządzamy, pitrasimy rodzinnie, dbamy o naszych gości i myślę, że jak sam pan widzi, jest o kogo się troszczyć.
1: Jest o kogo się troszczyć. Państwo mogą z kolei usłyszeć, ponieważ przez całą tę godzinę, jak tutaj rozmawiamy, widzimy nadjeżdżające samochody, cały czas ktoś się przechodzi, tak więc zdecydowanie życie tutaj jest. No i dwa pieski.
0: I dwa pieski i powiem, że jest to raj dla dzieci. Naprawdę. Zresztą sam pan widzi tutaj taką ochronkę, która chodzi, ponieważ rodzice są spokojni, to im się nic stać nie może. Samochody, jeżeli są, to tylko te, które przynależą w tej chwili do naszych gości, więc głównie stoją i nie stwarzają zagrożenia, a dzieciarnia ma gdzie biegać. W związku z czym myślę, że każde dziecko po pobycie naszym jest zadowolone i wypoczęte i spędza ten czas tak, jak dzieci dawniej spędzały, wie pan, że nie grzebią w komórkach, nie SMS-ują, tylko po prostu dzieci biegają, wieczorem są ogniska, co dopiero towarzystwo wylazło z basenu, więc wie pan, dzieci są zajęte takim życiem dziecięcym tutaj u nas.
1: Tak jest. I dlatego też warto do Willi Tadeusz zaglądnąć, jeżeli państwo będą oczywiście gdzieś w okolicach Elanskorony. Do tego serdecznie państwa zachęcam. Zbliża się godzina 14. Jeszcze posłuchamy jednej piosenki. Ja teraz już podziękuję pani Alicji Lorenc-Łomnickiej za opowieść, wspaniałą opowieść.
0: Ja dziękuję również. Bardzo mi było miło i powiem, jeżeli coś będzie trzeba, to jeszcze mogę rozwinąć, ale to już może innym razem. Opowieści jest dużo.
1: I czasu Antonowego na takie opowieści również jest bardzo dużo.
0: Dobrego życia.
1: Bardzo dziękujemy. I tak, już jak już wspominałem, słuchamy teraz jeszcze jednej brazylijskiej piosenki, Corcovado, a na koniec jeszcze mały epilog, aby zamknąć dzisiejszy program.

0: Tak, proszę Państwa, ponownie przenieśliśmy się do Rio de Janeiro, było o Ipanemie, teraz było o tym wzgórzu Corcovado, a mnie przychodzi powoli zakończyć naszą audycję, naszą małą podróż do Lanskorony. Przypomnę, jesteśmy niedaleko od Krakowa, to tak mniej więcej 40 minut jazdy. Teraz troszeczkę dłużej, ponieważ jeżeli Państwo jadą od strony Krakowa, to trzeba liczyć się ze sporymi utrudnieniami przy wyjeździe, ponieważ Zakopianka jest cały czas w trakcie przebudowy. No i te korki niestety się tworzą, ale można też wyjechać od strony Krakowa przez Skawinę, z Warszawy zresztą również, tylko trzeba zjechać wcześniej z obwodnicy i do tej Lanskorony dojechać. Tutaj można się troszkę też schronić przed tymi upałami. Właśnie tutaj ja w czasie tej przerwy muzycznej mówiłem, że wśród tych lasów i też właśnie na troszkę wyżej niż powiedzmy Kraków, to jest wyraźnie chłodniej. Tak więc być może to jest także ciekawy pomysł, aby tutaj przyjechać właśnie, żeby schronić się przed tymi wyższymi temperaturami, jeżeli ich nie lubimy. No ale jak już Państwo zrozumieli, to także kultura. Lanskorona miastem kultury jest przez swoją architekturę, przez swoje położenie, przez swoją przede wszystkim historię, a też dookoła Lanskorony mnóstwo tych różnych miejsc można znaleźć, oczywiście z Kalwarią Zebrzydowską na czele, ale także wiele innych miejscowości. Kilka z nich już wymieniłem, oczywiście Wadowice, ale także Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Jordanów, a stąd to już z Jordanów to już chyba nawet jest Podhale, więc w zasadzie stąd na Podhale to rzut beretem. Podobnie zresztą jak rzut beretem jest z Lanskorony na Babią Górę. Babią Górę świetnie widać z rynku lanskorońskiego. Więc raz jeszcze powtórzę, Lanskorona, piękne miejsce do odwiedzenia na tych naszych letnich szlakach, ale także świetna baza wypadowa. Tak więc proszę korzystać, jeżeli Państwo przebywają w Krakowie bądź też w okolicach, a ja obiecuję, że przez najbliższe tygodnie będę wraz z Państwem odkrywał te piękne, nieewidentne miejsca na naszym południu. Bardzo dziękuję realizatorom Tomaszowi Rosłonowi, Szymonowi Chrystianosowi za zrealizowanie dzisiejszej audycji, którą przygotował dla Państwa i poprowadził Mikołaj Murkociński. Miłego dnia.
1: Wnet tu i tam, czyli
2: wakacyjne podróże małe i duże.
3: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
7: Trzeba to kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Mizomarki Decyzji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam, bo do tłumu.
8: Więcej sztuki!
9: Więcej sztuki!
8: Arcydeko!
9: Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
7: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
5: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
12: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
10: była autopromocja.
13: Audycja Kiedyś to było.
14: Zmiana turnusu! Zmiana turnusu!
15: Znowu pod trzynastką! Pamiętasz ostatnim razem?
16: Lina, leć na plażę zająć kosze, ja nas rozpakuję.
17: Matko i córko, zapomniałam kapelusza.
18: Ciekawe, czy malinowscy przyjadą też w tym roku.
19: Terenia, ta Bułgaria, to był strzał w dziesiątkę. Cały blok nam pozazdrości.
15: Zosia, widziałaś moje sandały?
16: Kto dzisiaj będzie przygrywał na dancingu?
20: Trzymaj tego balona, trzymaj, bo mu ucieknie, no proszę cię, no. Kazik.
15: Mam nadzieję, że w tym roku to może będzie ciepłe.
13: Zmiana turnusu, czyli co w wakacje kiedyś grało.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
1: Nocne powtórki Wnet. Nocne powtórki Wnet. Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.
3: Tomasz Rosłon realizuje audycję, mówi Wojciech Jankowski z Warszawy i ja jestem najmniej ważny w tym całym układzie, ponieważ najważniejszy jest realizator i opoka, ostoja, fundament, filar, kotwica i długo by tak wymieniać aktywności lwowskich i nie tylko lwowskich Radia Wnet, a zatem kłaniam się Państwu i Arturowi Żakowi, którego przy okazji od razu pytam o pogodę we Lwowie, jeżeli w ogóle we Lwowie, bo za tobą nigdy trafić nie można. Dzień dobry.
4: Serwus Wojciechu, kłaniam się nisko. Jesteś nad wyraz skromny, biorąc pod uwagę, że to ty jesteś twórcą tej audycji Studio Lwów, bo Studio Lwów na antenie Radia Wnet było chyba ładnych kilka lat przed tym, jak dołączyłem do redakcji Radia Wnet, o ile dobrze pamiętam. A co do pogody, no to nie będę chyba nad wyraz oryginalny i powiem, że jest upalnie i gorąco w Lwowie. Teraz ponad 30 stopni pokazuje termometr mojego lwowskiego mieszkania i to trzeba też zaznaczyć, że ten termometr nie jest w otwartym słońcu umieszczony, przynajmniej na razie. Do godziny mniej więcej trzeciej słońce nie trafia bezpośrednio na niego, więc jest naprawdę, naprawdę upalnie. A jak w Warszawie, Wojciechu?
3: W Warszawie też jest ciepło. Wczoraj był taki jeszcze umiarkowany upał, było całkiem przyzwoicie, ale upały wracają, ale jak ktoś ma remont w domu, to nawet nie zwraca uwagi na takie rzeczy, bo i bez tego mu gorąco.
4: No właśnie, od ciebie się dowiedziałem, Wojciechu, że jednak powyżej 27 stopni Celsjusza nie powinno się malować ścian, co było dla mnie dosyć dużym zaskoczeniem, bo ja na odwrót myślałem, że jak jest cieplej, to farba szybciej schnie i to malowanie idzie no, co najmniej szybciej. Też dowiedziałem się, że istnieją ponoć przyspieszacze i spowalniacze do farb. To jest kolejna nauka, którą wyciągnąłem z rozmawiania z tobą na temat twojego remontu. Zresztą współczuję remontu.
3: To jest wiedza, której jeszcze 2-3 dni temu nie miałem. Źródłem jest pan Rafał Wołkowski, który pomaga mi ogarnąć chaos w moim mieszkaniu, ale myślę, że naszych słuchaczy to w ogóle nie interesuje i przejdźmy do tego, co chciałeś zaprezentować ze Lwowa.
4: Szkoda, bo miałem zamiar się zapytać, czy masz taką czapeczkę zrobioną z gazety i z jakiej gazety zrobiłeś taką czapkę chroniącą głowę. No ale dobrze, przejdźmy może właśnie do
3: Nie mam takiej czapeczki, dzisiaj. Ponieważ moja fryzura nie przyswaja dużej ilości śmieci, farby, lakieru i tak dalej. Bardzo łatwo się to wszystko zmywa, więc czapeczka nie jest mi potrzebna. Skończmy temat remontu. Bardzo nie lubię tego słowa.
4: Dobrze, to przejdźmy jednak do tematu wakacyjnego, chociaż remont to też jest w sumie jeden chyba ze stałych elementów od dziesięcioleci wakacji. Ale w tym roku odbyła się 22. edycja Festiwalu Dziedzictwa Kresów. To jest festiwal, który, i tutaj mówię o Festiwalu Kresów, Dziedzictwa Kresowego w Lubaczowie. Festiwal, który no, jest stałym elementem nie tylko właśnie w Polsce, ale przede wszystkim dla Polaków spoza granic, elementem, na który właśnie licznie Polacy także z Lwowa przybywają. Ten festiwal, to co jest ciekawe, nie trwa jeden dzień, nie trwa dwa dni, ale to jest naprawdę całe wydarzenie. No niemalże połowa lipca była poświęcona temu festiwalowi. Dokładnie wczoraj się zakończył festiwal, a zaczął się 18 lipca. No i dlaczego tak mówię o tym festiwalu? A to dlatego, że też odbył się w ramach tego festiwalu, były liczne warsztaty, wystawy, koncerty, ale także odbywały się takie warsztaty nauki, wokalu, gry na fortepianie, takie warsztaty właśnie artystyczne dla dzieci i młodzieży. No i takim zakończeniem tych warsztatów był koncert na fortepian i głosów kilka. Nazywał się dokładnie Folk na fortepian i głosów kilka, melodie dawnej Warszawy, a koncert odbył się 24 lipca bieżącego roku. Więc najbardziej znane utwory Mieczysława Foga wybrzmiały. Wybrzmiały właśnie w interpretacjach młodych artystów. A dlaczego w Studiu Lwów tak mówimy dużo o Mieczysławie Fogu? A to dlatego, że Mieczysław Fog nie tylko śpiewał tylko we Lwowie, ale spora część repertuaru Mieczysława Foga powstała dzięki lwowskim kompozytorom, lwowskim przede wszystkim tekściarzom, bo to zarówno Marian Hemar, Emanuel Schlechter, Felix Konarski, ale także Alfred Schulz. No, nie wszyscy urodzili się we Lwowie, niemniej jednak większość z nich miała powiązane swoje życie, sporą część życia artystycznego, prywatnego, właśnie zawodowego z naszym przecudnym miastem. I dzisiaj w naszej audycji będzie sporo muzyki, bo chciałem Państwu zaprezentować właśnie taki krótki, 11-minutowy reportaż z tego koncertu z Lubaczowa, gdzie usłyszymy nie tylko wypowiedzi, nie tylko zapowiedzi z tego koncertu, ale także nie tylko wypowiedź pani Dominiki Kindrat, właśnie osoby, która była kierownikiem artystycznym tego całego przedsięwzięcia, zarówno tych warsztatów, jak i samego koncertu. A pani Dominika Kindrat to jest właśnie wokalistka sesyjna, trenerka głosu, pedagog, animatorka kultury. Właśnie ona pracowała z tym młodym artystycznym narybkiem i także podczas koncertu. Więc posłuchajmy, co się działo w Lubaczowie na tym koncercie.
5: Dlaczego to właśnie Mieczysław Fog stał się w tym roku muzyczną twarzą? W tym roku przypada 125. rocznica urodzin tego wybitnego piosenkarza, prawdziwej legendy polskiej piosenki. Jubileusz ten jest hucznie obchodzony w całym kraju, a Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił go oficjalnym patronem tego roku. Ponadto ten niezrównany artysta przez dekady był żywym łącznikiem z przedwojenną kulturą Wschodu. Jego wielkie sukcesy i artystyczna dusza nierozerwalnie splotły się z twórczością wybitnych lwowskich autorów. Fog popularyzował cudowne, nostalgiczne utwory, wykonując choćby słynną piosenkę dobrze nam znaną Tylko we Lwowie. Warto również dodać, że we wrześniu 1939 roku, uciekając przed wojenną zawieruchą, znalazł schronienie właśnie we Lwowie, gdzie przez pewien czas występował przed lokalną publicznością.
6: Ostatnia niedziela to słynne tango z 1935 roku. Muzykę skomponował Jerzy Petersburski, a słowa napisał Zenon Fierdwald. Ze względu na niezwykle dramatyczny tekst, utwór bywał nazywany tangiem samobójców, choć przede wszystkim pozostaje przejmującą opowieścią o utraconej miłości i pragnieniu przeżycia jeszcze jednej, ostatniej niedzieli. Wykonanie Mieczysława Foga przyniosło piosence ogromną popularność, a jej nagranie ustanowiło przedwojenny rekord sprzedaży płyt.

Kiedy znów zakwitną białe bzy? Melodia powstała w Niemczech w 1932 roku, a już rok później polska wersja piosenki pojawiła się na scenach warszawskich teatrów rewiowych. Polski tekst napisał Marian Hemar, a muzykę skomponował Franz Tele.

Powiem szczerze, że ja im celowo wybrałam takie aranżacje, żeby oni się do tego repertuaru nie zrazili. I myślę, że te aranżacje, które były nie takie standardowe, bo to nie były takie typowe tanga, prawda? Były takim rzeczywiście fajnym zapalnikiem do tego, że im się chciało. Natomiast to nie jest absolutnie tak, że myśmy zupełnie nie skorzystali z tych tang, bo one się pojawiły i jestem zaskoczona tym, jak młodzież to świetnie przyjęła. Tak w ogóle to w tym repertuarze powinno trwać dużo, dużo dłużej, ale myślę, że udało się, że naprawdę dopięliśmy swego i że poszło nam świetnie, jak na to, ile poświęciliśmy czasu. Natomiast no, na pewno, jeżeli byłyby to piosenki takie proste, polskie, popowe, to byłoby szybciej. Jestem otwarta i powiem tak, to są tak cudowne, zdolne, wrażliwe przede wszystkim dzieci, że chętnie podejmę się każdych warsztatów z tak wspaniałą młodzieżą. Występuję w różnych miastach, w różnych województwach. Nawet 9 sierpnia występuję w Warszawie razem z moim projektem Opacupa, ale jest to taki projekt zupełnie inny muzycznie, dlatego że tam śpiewam muzykę bałkańską. Bałkańską, cygańską, karpacką, tak. Śpiewamy też ukraińskie pieśni. Także jesteśmy takim kolorowym tworem, który sięga po dużo różnorodnej muzyki. Dla Lwowa myślę, że no, chciałabym zaśpiewać piosenki kresowe, pogłębić je jeszcze bardziej. Wiem, że w poprzednich edycjach też te piosenki lwowskie się pojawiały. No tylko we Lwowie, no to też jest utwór, który śpiewał przecież Fok, Mieczysław Fok, prawda? Dzisiaj go akurat zabrakło, chociaż szczerze mówiąc, jeszcze wczoraj wieczorem zastanawiałam się, czy nie dorzucić go do repertuaru, bo byłby to jedyny walc. Przepiękny walc zresztą. Jest wykonanie tylko we Lwowie, na YouTubie wczoraj nawet z młodzieżą go słuchaliśmy.

0: I właśnie w ten magiczny sposób przenieśliśmy się do Lubaczowa, a nawet nie tylko się przenieśliśmy w przestrzeni, ale także w czasie, bo cofnęliśmy się do 24 lipca bieżącego roku na 22 Festiwal Dziedzictwa Kresowego, który właśnie już te 22 lata w Lubaczowie się odbywa, a przenieśliśmy się i wysłuchaliśmy fragment koncertu folk na fortepian i głosów kilka, melodie dawnej Warszawy. Usłyszeliśmy także nie tylko młodzież i dzieciaków, którzy śpiewali piosenki Mieczysława Foga, ale także panią Dominikę Kindrat, wokalistkę, trenerkę głosu, animatorkę kultury. No i to był taki Wojciechu spójnik lwowsko-warszawski. Pomimo tego, że Mieczysław Fog nie urodził się w Lwowie, bo urodził się w Warszawie, a dokładnie na Szmulowiźnie, ale tak jak mówiliśmy na początku naszej audycji, spora część repertuaru była repertuarem naszych tutaj lwowskich działaczy. Po raz kolejny ich wymienię, takich jak na przykład Marian Hemar, Emanuel Szlechter, Felix Konarski i chociażby Alfred Schutz. Przed audycją w Wojciechu rozmawialiśmy na temat Felixa Konarskiego i faktycznie pomyliłem go z Warsem. Felix Konarski, urodzony notabene w Kijowie, chociaż sporą część życia także artystycznego spędził we Lwowie, miał pseudonim Refren. A dlaczego o nim postanowiłem wspomnieć? Bo po tym, jak Mieczysław Fog wyjechał z Warszawy, to wyjechał do Lwowa. Wyjechał właśnie na początku września 1939 roku i do października tego samego roku przybywał w naszym mieście. Tutaj po raz ostatni spotkał się ze swoim przyjacielem Felixem Konarskim, pseudonim Refren, i następne spotkanie miało miejsce dopiero w 1958 roku, spotkanie w Londynie. No, myślę, że wszyscy znają piosenkę, no, wybitny utwór Czerwone Maki na Monte Cassino. Właśnie słowa tego utworu napisał Felix Konarski, pseudonim Refren. Wojciechu?
1: No, łezka się wokół kręci. To były cudowne lata, których oczywiście nie pamiętamy, bo znamy je tylko za pośrednictwem tego, co oni stworzyli. No, ale też współcześnie to w jakimś stopniu funkcjonuje, bo Wiktor Morozow, czyli Lwowiak, który zdaje się, że w Kanadzie teraz mieszka, nagrywał też te piosenki po ukraińsku. Ja bardzo lubię te jego ukraińskie wersje, chociaż ja wiem, że Polacy z Lwowa to często mówią, że to kaleczenie tak naprawdę sztuki i że to tak nie powinno się dziać. No i też chyba trzeba wymienić kabaret Czwarta Rano, który też przecież sięgał po te utwory. Ja nawet czasami, gdy słuchałem tego reportażu, to miałem wrażenie, pierwsze skojarzenia to właśnie był ten kabaret Czwarta Rano, czyli to, co jak gdyby najwcześniej jest w moich, może nie najwcześniej, ale te najbardziej najnowsze górgra warstwa moich wspomnień, to właśnie są skojarzenia z tymi koncertami jeszcze we Lwowie, na których byłem kilkukrotnie, kabaretu Czwarta Rano.
0: No, ten świat się przenikał, chociażby wybitny twórca też z tego samego okresu, także z Lwowa, Wysołowski, twórca ukraińskich szlagierów tango. No, chociażby też warto wspomnieć Irenę Jarosewicz, Wel Irenę Anders z tego okresu. Więc to wszystko wtedy się przenikało. No, jak już powiedziałeś, wywołałeś kabaret lwowski, kabaret artystyczny Czwarta Rano, to może dajmy naszym słuchaczom posłuchać utwór, który jest w drugą stronę. Powiedziałeś o wersjach polskich piosenek w wersji ukraińskiej, to może posłuchajmy jedno z najbardziej znanych tank ukraińskich, chyba najbardziej znany utwór ukraiński z XX wieku, utwór Huculka Ksenia, którą właśnie przerobił w bardzo, bardzo artystyczny sposób kabaret Czwarta Rano, i w tej polskiej wersji ten utwór nazywa się Całuj, nie żałuj.

0: Kabaret artystyczny, czwarta.
1: Mów,
0: w tym samym momencie chcieliśmy to powiedzieć. Kabaret artystyczny, czwarta rano, Całuj, nie żałuj, czyli Huculka Ksenia w polskiej wersji opracowane przez tenże kabaret, no i wyśpiewane, co państwo usłyszeli. Zresztą nie po raz pierwszy na antenie Radia Wnet. Tutaj, Arturze, jeszcze ad vocem twojej wypowiedzi poprzedniej, bo chyba też trzeba uporządkować jedną rzecz. To, co my często nazywamy polskimi piosenkami ze Lwowa, ja w tej chwili nie powiem, nie badałem tematu, nie powiem, czy to 60, czy 40, czy 80%. Tak naprawdę część z tych piosenek to są piosenki żydowskie, które zostały zaadaptowane jak gdyby przez kulturę polską we Lwowie, więc to, jak to we Lwowie czasami bywało, nie jest takie oczywiste i nie jest takie proste.
2: No, Emanuel Szlechter był z pochodzenia Żydem, zresztą tak jak Marian Hemar. Chociaż w sumie tutaj tak naprawdę trudno jest stwierdzić, bo na przykład Tylko we Lwowie jest walcem, tak? Więc czy z kulturą żydowską, to ma duży związek, tak? Niektóre walce były tworzone przez Żydów. Część utworów to były tanga. No dzisiaj te tanga w naszej audycji dominowały. No tak, no Lwów to był tygiel kulturowy, pożyteczny i zdrowy, jak śpiewał niegdyś klasyk warszawskiej sceny.
0: To przypomniałeś piękną piosenkę, może do niej kiedyś wrócimy. Jest godzina 11:59, to znaczy, że już studio Lwów będzie, Arturze, dobiegało końca.
2: W rzeczy samej, no i zapraszamy oczywiście na następny tydzień, na następny poniedziałek, ale także zapraszamy w środę o tej samej godzinie, czyli o 11:30 na studio białoruskie, na program wschodni o godzinie 10 w sobotę i o godzinie 17 na Czarne Niebo Raport, czyli takie podsumowanie bardziej polityczne, mniej artystyczne.
0: A żegnają się z państwem Tomasz Rosłon, Wojciech Jankowski z Warszawy i ze Lwowa.
2: Artur Żak. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło.
3: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów. Nocne powtórki wnet. Nocne powtórki wnet.
4: Wakacje z królem, czyli Elvis Presley w Radiu Wnet.

step this way. Come on.

0: Reklama.
1: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.

0: che so dire.
1: Miłość i śpiew. Czyli miś.
2: Nas nauczono, nie ma miłości, kiedy nie wrócą matki ni dzieci z pustego serca, rozpruty strąg. Nas nauczono, nie ma litości, po nocach śni się brat, który zginął. Nas nauczono, nie ma sumienia, w jamach żyjemy, strachem zaryci, źli troglodyci. Nas nauczono, trzeba zapomnieć, wygaśnie męka, ale zostanie kamień, tak głaz. To słowa Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z wiersza Pokolenie. Dzisiaj 82. rocznica jego śmierci na Placu Bankowym, tutaj w pobliżu Radia Wnet. Zawsze przechodzimy tam, widzimy tablicę pamiątkową, palą się znicze, złożone są kwiaty, a ja goszczę w studio syna powstańca warszawskiego, Marka Kulczyckiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, panie redaktorze, dzień dobry państwu słuchacze.
2: Tak. Czego nas nauczono? Czego nauczono pana Marka w domu? Jak rodzina Kulczyckich w ogóle znalazła się, bo tato był warszawiakiem, więc skąd tutaj przybyli wcześniej? I jak to się stało, że podzielił los także Krzysztofa Baczyńskiego?
3: No, w pewnym sensie także podzielił ten tragiczny los Krzysztofa. Ja może zacznę od siebie. Przede wszystkim chciałem podziękować za zaproszenie. Nazywam się Marek Kulczycki.
2: Spotkaliśmy się 1 sierpnia.
3: Spotkaliśmy się 1 sierpnia tutaj nieopodal radia podczas takiej modlitwy patriotycznej też. W tym była modlitwa za ojczyznę, tak zwany męski różaniec tutaj.
2: Tak, patrzyłem jak setka miesiąca. Czy dwusetka mężczyzn klęczy na posadzce, tak, na bruku. I modlą się przed tą Matką Bożą Pasaską, którą fundowano, dziękując za zwycięstwo króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem.
3: Tak. Mówiąc szczerze, no nie czuję się jakąś osobą ważną. Natomiast chętnie dam świadectwo prawdzie, że tak się wyrażę. Chętnie opowiem o losach swojego ojca, także o wkładzie mojej rodziny w, no cóż, w wolność, w niepodległość.
2: A jak
3: wolność.
2: Mówisz, chcesz dać świadectwo tak. prawdzie, to jak tą prawdę ty i twoja rodzina zawsze rozumiała, czy ją pielęgnowała?
3: No tak, chodzi naturalnie o ten aspekt prawdy w odniesieniu do naszych losów dziejowych, prawda? Cóż, jeżeli chodzi o mojego ojca, nie był warszawiakiem, był, można powiedzieć, zamościaninem, a urodził się jeszcze dalej, bo w Rawie Ruskiej, to jest obecnie Ukraina Zachodnia, tutaj zaraz jak się tuż praktycznie za granicą w kierunku Lwowa. Notabene nasze nazwisko pochodzi od miejscowości Kulczyce pod Samborem. Te same Kulczyce, w których urodził się Ataman Sachajdaczny, ale o wiele wcześniej, bo za panowania Kazimierza Wielkiego, nasz praszczur, można powiedzieć protoplasta rodu, Jan Skulczyc, otrzymał nadanie i tam był, no, dzierżył urząd łowczego królewskiego. Notabene nasza rodzina, podobnie jak rodzina Baczyńskich, jest

0: Tak, to również reprezentant naszego rozrodzonego niezwykle licznie rodu. Już w XIX wieku było kilkanaście, legitymowało się ze szlachectwa około 30 różnych rodzin wywodzących się z tego samego pnia. Jak słyszałem, to wiadomość nie jest zweryfikowana do 100%, ale mniej więcej 20 lat temu przyjmowano, że jest nas wywodzących się właśnie od tego samego, z tego samego gniazda rodowego ponad 3000. Mam nadzieję, że przyrost naturalny jest w naszym rodzie dodatni, więc jest nas zapewnie już teraz więcej.
1: Wracając do... Tak, jeszcze tego Kulczyckiego poruszę, bo... Tak,
0: Jerzy Franciszek Kulczycki.
1: Jerzy, tak.
0: To taka kolorowa postać. W młodości był posłem przy porcie otomańskiej. Stąd poznał język i zwyczaje tureckie. W wystarczającym stopniu, aby przejść dwukrotnie przez obóz turecki pod Wiedniem. Przeszedł z Wiednia do Króla i z powrotem. Przepraszam, odwrotnie. Z obozu królewskiego do Wiednia i z powrotem. Zbierając przy okazji informacje o dyslokacji wojsk tureckich, czym walnie przyczynił się do zwycięstwa. Skracając, został wynagrodzony przez Wiedeńczyków w złocie. Natomiast Jan III, jak wiadomo, miał gest i powiedział: wybierz sobie z obozu Kara Mustafy, czego byś sobie życzył.
1: Tak, i wybrał karmę dla wielbłądów.
0: To nie była to karma dla wielbłądów, tylko ziarnista kawa, która znajomość nie była powszechna wówczas Rzeczypospolitej. To też poszła plotka wśród rycerstwa, podobno, taka barwna legenda, nie wiadomo czy prawda, ale rozpowszechniana, iż jest to karma dla wielbłądów. No i on przygarnął tę, w cudzysłowie, karmę dla wielbłądów. W oparciu o nią założył pierwszą we Wiedniu kawiarnię, która była pierwszą kawiarnią w Europie Środkowej.
1: Tak, opisuje to Wydra Sobieska w alfabecie Rzeczpospolitej i ta kawiarnia nazywała się Pod Błękitną Butelką.
0: To znaczy, dom był pod błękitną butelką. Ten budynek, kamienica, ten budynek istnieje do tej pory. Jest to dokładnie na tyłach katedry, głównej katedry wiedeńskiej. W narożniku jest budynku, jest taka płaskorzeźba, gdzie... No nie był to z pewnością mój pradziadek, ale utrzymuję, że mam nadzieję, że stosunkowo bliski kuzyn pradziadka, ponieważ skąd czerpię tę wiedzę, że nie był to mój pradziadek? Otóż z tej prostej przyczyny, że zmarł we Wiedniu, nie pozostawiając męskiego potomka. Podobno miał córki, ożenił się z miejscową, z Wiedenką, zmarł na gruźlicę później, zmienił jeszcze dyslokację, ten jego lokal. Natomiast w narożniku budynku jest jego płaskorzeźba, gdzie w stroju tureckim, w fezie, a jakże, podaje gościom kawę i ciasteczka w formie gwiazdek i półksiężyców.
1: Stąd wzięły się kreszente. Ale,
0: tak, ale myśmy mieli o powstaniu
1: właśnie opowiemy o teraz. Natomiast przejdźmy od Jerzego Kulczyckiego do Jana Kulczyckiego, tak. Czyli taty.
0: Tak, otóż...
1: Gdzie on walczył? W jakim oddziale? Tak, czy był związany też z Krzysztofem Baczyńskim?
0: Poniekąd. Nie wiem, czy go poznał osobiście, czy miał taką okazję. Natomiast może zacznę od, jak to się mówi, od Adama i Ewy, jak ojciec trafił do Warszawy. Otóż środowisko, z jakiego się wywodził, bo środowiskiem takim rzeczywiście bardzo kulturalnym, zarówno jeżeli chodzi o rodzinę Kulczyckich, a zwłaszcza rodzinę jego mamy, była to rodzina Dadlezów. Rodzina lekarza kolejowego. Moja trzy razy prababka wywodziła się z Francji. Otóż po kądzieli

0: wśród tych Dadlezów był niejaki Świątkiewicz, który to przebywał jakiś czas na Rivierze francuskiej i tam zaromansował z jakąś panią podobno wysokiego rodu. Owocem tego romansu było dziecko, dziewczynka. No i było dla niej mezaliansem ożenek z tym przybyszem. No i tak ten pra dziad przywiózł dziewczynkę. Była to osoba niezmiernie utalentowana. Mam jej nawet takie wczesne zdjęcie. Jedno z pierwszych zdjęć. Przepraszam, tak, Świątkiewicz, bo Chmielowska to już później jej nazwisko z męża. I miała, że tak powiem, inklinację, jeżeli chodzi o literaturę. Korespondowała ze Słowackim. Ojciec opowiadał, że w Zamościu, w domu rodzinnym jeszcze była taka jego korespondencja jej z Julkiem. A później jej córka, Paulina Dadlezowa, moja prababka, już była polonistką. Była zresztą odznaczona Złotym Wawrzynem Literatury Polskiej, Srebrnym Pierścieniem Literatury Polskiej. Była działaczką społeczną, poniekąd sufrażystką. W każdym razie uczęszczała na wykłady słynnej Wysłouchowej, po których twierdziła, że rodziły się pragnienia czynów, jak to opisała w swoim pamiętniku. To moja prababka Dadlezowa. Babcia Kulczycka z Dadlezów także była polonistką. Także tutaj ten i była, i moi dziadkowie byli oboje nauczycielami w gimnazjum zamojskim. Posiadali domy w Rawie Ruskiej, natomiast zamieszkali na stałe w Zamościu w związku z pracą dydaktyczną, jakiej się oddali. A ojciec był harcerzem. I dziadkowie zostali ostrzeżeni, że ojcem interesuje się gestapo. Do tej pory nie ustaliłem, czy ojciec miał już wtedy kontakty konspiracyjne tam właśnie w Zamościu, czy też jego okolicach. Bardzo mnie to zawsze interesowało.
1: A gimnazjum zamojskich, tak? Nie.
0: Nie pamiętam w tej chwili, mówiąc szczerze, tutaj zaspałem gruszki w popiele. Mam tę informację, do jakiego gimnazjum ojciec uczęszczał. Bardzo znane gimnazjum, ale
1: tak, a ale później kończył pod chorążówkę, tak jak Baczyński w Warszawie, tą Agricoli.
0: Słynną podchorążówkę, właśnie tę Agricoli, którą kończyli członkowie kierownictwa dywersji, tak zwanego Kedywu.
1: Kedyw A to była ta akcja zbrojna.
0: Tak, ja zaraz do tego przejdę. Chciałbym tylko zakończyć, że tak powiem. Nie wiem dokładnie, w jakich okolicznościach ojciec, poza tym, że wskazane była jego ewakuacja z Zamościa, nie znam tutaj szczegółów. Otóż ja historię mojego ojca poznawałem już po jego śmierci. Ojciec mój zmarł w wieku niespełna 43 lat. Zresztą no, każda śmierć jest tragiczna, ale wyjątkowo niesympatycznych okolicznościach, mianowicie pobity przez milicję obywatelską. Ale może ten wątek na razie zostawię.
1: Za to, że był żołnierzem Armii Krajowej.
0: Właśnie tutaj nie wiadomo. Ojciec miał po wojnie pewne kłopoty. Przejdę do tych losów powojennych jeszcze. Może nie będę się...
1: Tak, ale weźmy tak, jak Krzysztof pisał.
0: Natomiast właśnie tutaj ten losy Krzysztofa Kamila jakoś były dla mnie zawsze, zresztą jego poezja niezwykle, no wielka poezja, niezwykle dojrzały poeta, prawda, o czym wszyscy...
1: Mówili, że był takim Słowackim, gdyby żył dłużej, to kto wie, jakie dzieła byśmy jeszcze mieli, tak?
0: Znaczy uważają analitycy, że przerósłby zapewne Słowackiego, dlatego, że w tym wieku Słowacki, no Poezja słowackiego była jeszcze, można powiedzieć, grafomanią. Natomiast już Baczyński już miał ten wielki talent i te wieszcze, że tak powiem, przebicia.
1: Rodzicom tak pisał. Byłem jak lipy szelest, na imię mi było Krzysztof. Ja miałem jak święty przenosić Pana przez rzekę, zwierząt, ludzi, piasku, w ziemi brnąc po kolana. Kwiecie, mówiłaś, rozkwitaj ogniem znaczeń. Ojcze, na wojnie twardo, nie poznasz człowieczej pogardy, udźwigniesz sławę ciężką. Jakby odpowiadał ojciec i matka jemu, a on mówił, matko, ojcze, jeszcze ustoję, ja żołnierz, poeta, czasu kurz. I piękne takie słowa jego z psalmu, Boże mój, ja przed Tobą, ołtarz ciała rozdarty, ja jednym sumieniem rodzony, dymię tysiącem martwych. Nie tłumacz mi ptaków i roślin, ja z nich poczęty rozumiem. Tylko się krzywdy nauczyć i ludzi się uczyć nie umiem. Takie Krzysztof pisał poezję jeszcze przed powstaniem. No i to jest takie wstrząsające, że ja jak badałem tą historię Krzysztofa i Basi Baczyńskich, bo wzięli ślub w 1942 roku, czyli tajny taki ślub, ale sakramentalny w Kościele katolickim. I oni prawdopodobnie, bo Basia nawet nie wiedziała, że Krzysztof zginął. Ona zginęła parę dni później na Marymoncie. Nie wiem, czy od tych krów, od bombardowania, czy w inny sposób, ale miała przy sobie tomik poezji i wiersz Wiatr, który dedykował jej Krzysztof, i prawdopodobnie byśmy mieli Baczyńskich, bo też pod sercem nosiła dziecko.
0: Tak.
1: Posłuchajmy Krzysztofa Baczyńskiego z poematu, tak dla nas przygotował Tomasz Rosłon, Ewę Demarczyk, wiersze wybrane właśnie o tym szkle, bo to jest znamienne, że ludzie dzisiaj oceniają powstanie warszawskie tak jak to Krzysztof, jakby mieli w oczach szkło, tak jak Kaj, Gerda Baś Andersena. On nie widział świata dobrze, widział tylko zło. Widział tylko wszystko negatywnie. Dopóki mu ta Gerda tego szkła z oczu nie wyjęła. My też dzisiaj musimy wielu Polakom pokazać, wyjąć to szkło, bo oni mają szkło w oczach, dlatego tak na to powstanie, na ten zryw tak negują to wszystko, że było niepotrzebne, tyle strat i tak dalej.
0: Z perspektywy historycznej naturalnie można mieć tutaj ogromne zastrzeżenia. Ja mówiąc szczerze, no już po śmierci ojca, już jako dorosły człowiek, rozmawiałem z kilkoma kolegami ojca i tutaj też wśród części tego środowiska stosunek był, nie wiem czy nawet nie ze strony wszystkich, niezmiernie krytyczny, jeżeli chodzi o doprowadzenie do powstania. Ale może nie o samą decyzję wybuchu, bo tutaj jest, zaczyna się dyskusja. Nie jest brana pod uwagę sytuacja w samej Warszawie w przeddzień powstania. Tak. Jakoś zapomina się podczas dyskusji o powstaniu o tym, że Warszawa miała być ogłoszona twierdzą, podobnie jak później Wrocław. I być może tak samo byłaby wykrwawiona ludność Warszawy. Nie wiadomo, czy nie gorzej, nie spacyfikowana, wymordowana, żeby zrobić po prostu bezpiecznie dla obrońców Niemców, prawda, tej twierdzy, że były wezwania do mężczyzn, do okopów, kopania wokół Warszawy, nikt się nie stawił. Niemcy się zdziwili. Jak to? My każemy, nikt się nie stawia. I jeszcze kilka innych szczegółów pikantnych. Nieźle to przedstawia Burko Morowski w swojej książce Armia Podziemna. Ja zawsze się tą sprawą interesowałem, natomiast muszę powiedzieć tak, że ja osobiście sądzę, że jeżeli nie wszystkie, to większość powstań naszych XIX, później XX, może za wyjątkiem powstania poznańskiego i powstań śląskich, były to powstania, a również takie, o których się nie mówi, były przygotowywane przez Brytyjczyków głównie, powstania dla ich interesów, żeby po prostu siły rosyjskie.
1: O tym porozmawiamy.
0: Tak, ale to jest osobne zagadnienie.
1: Po utworze Ewy Demarczyk.

0: płaszczem rzeki. Niewiele wiem, jak ty zapewne. Idziemy razem, patrząc czujnie. Ty na gwiaździstym, prostym niebie szukasz płomienia i mnie w łunie. Ja odwrócony, serce pełne miłości smutnej niosę, jak żołnierz mogiłę pod swym hełmem niesie przez czas. To kolega Baczyńskiego, Krzysztofa, Tadeusz Gajcy. Tadeusz Gajcy też niezwykła postać, bo 25 maja 1943 roku wraz z Bojarskim i ze Zdzisławem Stroińskim, z Wacławem Bojarskim, podjęli próbę złożenia wieńca pod pomnikiem Kopernika. Wiemy, jak to się dla nich skończyło, na Pawiaku, i później no, nie przeżyli już. I niezwykła postać. Możemy powiedzieć, że ci właśnie twórcy sztuki i naród, bo oni wydawali takie pismo w Powstaniu Warszawskim, to byli tacy wieszcze. Oni przerośli Krasickiego, Mickiewicza, Słowackiego. To byli właśnie poeci tacy, no, niedoścignieni, możemy powiedzieć, w tych czasach przyszło im żyć i oddać życie. Co twój ojciec robił w Powstaniu i czy twoja rodzina też była połączona jakoś z tymi meldunkami, które wychodziły na zachód z Powstania Warszawskiego?
1: Już żeśmy o tym rozmawiali, stąd domyślam się to pytanie. Po kolei. Ojciec już w Warszawie, bo tak jak mówiłem, nie wiem, w którym momencie nawiązał kontakty konspiracyjne. W każdym razie już tutaj po przyjeździe do Warszawy był w Kadywie, ukończył podchorążówkę podziemną. Powstanie warszawskie rozpoczął w stopniu plutonowego podchorążego.
2: Podoficerskim.
1: Zakończył jako sierżant podchorąży, a ze względu na odznaczenia, jakie otrzymał, notabene rozkaz, tu też jest tajemnicza bardzo sprawa, bo wiem od świadków, że ojciec poza tym, że był kawalerem Krzyża Walecznych, także był kawalerem orderu Virtuti Militari, czego współczesne źródła nie potwierdzają. Natomiast wiem to stuprocentowo od świadków, od kolegów ojca. Ojciec mówił coś mamie o tym, jak UB po aresztowaniu zabrało mu dokumentację związaną z oznaczeniami. Został wtedy zdegradowany. Notabene po wojnie był jeszcze bardzo krótko zmobilizowany. Nie był na froncie, ale był w stopniu podporucznika jeszcze w tej armii berlingowskiej tak zwanej. Ale to dodatkowy wątek. Tutaj w Warszawie był członkiem tak zwanego Kolegium A, początkowo grupy, tak zwanej grupy Mokotowskiej, później grupy Żoliborskiej. Byli dowodzeni notabene przez syna generała Sosabowskiego, pseudonim także Sosabowskiego, Wiwatowskiego, pseudonim Stasinek.
2: A Jan Kulczycki jaki miał pseudonim?
1: Argos. Argos. I ojciec brał udział w wielu akcjach zbrojnych jeszcze przed powstaniem. Nawet jest w moim posiadaniu taki początek wspomnień pisany jeszcze ołówkiem dotyczącej akcji pod Warszawą, tam gdzieś na linii o Otwock, Chwalenica, ostrzeliwanie pociągów urlopowych. W akcjach zbrojnych na terenie Warszawy, w obstawie akcji Góral, w obstawach różnych zamachów, że tak powiem. Podobnych. Byli dosyć dobrze, jak na warunki konspiracyjne, uzbrojoną grupą. Wiem, że ojciec używał między innymi żółtowego Thompsona. No a jeżeli chodzi o powstanie warszawskie, to komenda dywersji przystąpiła jako oddzielny oddział, podporządkowany późniejszemu dowódcy zgrupowania Śródmieście, pułkownikowi Radosławowi Janowi Mazurkiewiczowi. Radosław to pseudonim oczywiście. I zaczęli od walk na stawkach, zdobywając magazyny SS, które bardzo pomogły później, prawda? Tam były między innymi sorty mundurowe, żywność i tym podobne. Później jeszcze triumfalnie przeszli na Wolę, gdzie zostali dosłownie zdziesiątkowani i już ta Stasinek został oślepiony, otrzymał postrzał w oko, później stracił zupełnie wzrok. Także dowództwo później zostało przekazane.
2: Tak, ale to znamy tak mniej więcej dzieje, ale przejdźmy do tego meldunku, który nadał na zachód z Warszawy brat twojej babci.
1: Tak, jeszcze chciałbym dać świadectwo, no czuję się już, jak zostałem tutaj zaproszony, ojcu dwa słowa. Ojciec również podczas Powstania Warszawskiego później bronili Starego Miasta, walczyli w budynku szpitala umysłowo chorych prowadzonego przez ojców Bonifratrów na Bonifraterskiej. Ja mam na imię Marek ze względu na kolegę ojca, któremu było też Marek. Ojciec nie wiedział, że prawdziwym imieniem tego Marek to był pseudonim. Naprawdę nazywał się ów kolega Mieczysław Szpinko. Dzisiaj groby mojego ojca i tego Mieczysława na Powązkach Wojskowych oddalone są od siebie może 50 metrów. Ten Marek, Mieczysław Szpinko, poległ właśnie wtedy. I to bardzo pechowo, ponieważ dostał w ciemnościach kulę od swoich. Gdzieś był w zwiadzie, w ruinach getta poszła grupa. No i brakowało porozumienia między dwiema grupami. Ostrzelali się wzajemnie. Opowiadała mama, że ojciec mówił, że później się ostrzeliwał za mogiły tego właśnie
2: swojego przyjaciela.
1: Tego przyjaciela Marka.
2: Tak, a ty straciłeś tatę, kiedy ile miałeś lat?
1: Ja straciłem niespełna 7 lat. Ojciec ukończyłby 43 lata.
2: Symboliczne 64 nawet nie dożył. Tak.
1: A propos jeszcze, wróciłbym chętnie tutaj jeszcze do Baczyńskiego. Otóż Baczyński jest takim poetą. Jest u nas tradycja w rodzinie czytania sobie poezji na głos.
2: O to ja przeczytam właśnie teraz fragment dla ciebie. Może nie Baczyńskiego, ale mam przygotowane Gajcego, który mi się strasznie jakby podoba, bo no mieli takie metafory, takie porównania, że to rzadko się spotyka. Kora obrasta pnie, dźwiga się kłos i powój. Ptaki prowadzą swe małe, kret wychodzi na światło. W pieśni wiosennej tak pisał Tadeusz Gajcy. Ogrodnik zgiął się jak most. Pęka gałąź i leje się sok. Nad żywym i nieżywym deszcz wywodzi roślinne kształty, szeptu ziaren i owadów chrzęstu. I na wietrze faluje las, z wody ścieka znużony statek. No niesamowite.
1: Wspaniałe.
2: Trawa przewierca kamień, asfalt się marszczy na placach, krzak kartofla zakwita na ulicy Świętego Łazarza. Zwalone są mury Jerycha. Piękne. I on mówi, ten Gajcy, że kapłan idzie z monstrancją nad płonącą Warszawą i ten szatan pierzcha z Warszawy. Bo ci, którzy tą Warszawę zniszczyli, to byli no, demoniczni.
1: Tak, tak. No niewątpliwie. Hitler, Himmler no, byli satanistami. No są źródła, prawda?
2: Ale przejdźmy do tego meldunku, bo to jest tak, tak ale to najbardziej jeszcze, mnie
1: tak,
2: frapuje.
1: Ale jeszcze chciałbym powiedzieć, bo boję się zapomnieć jeszcze o że był w tej grupie, która się przebijała ze Starego Miasta później, bo tu mieliśmy
2: na Wolę
1: obronę,
2: czy na Żoliborz?
1: Do Śródmieścia. Większość
2: to co
1: żołnierzy,
2: kanałami.
1: Wszyscy poszli kanałami. Natomiast grupa Zośki, grupa Kedywu, przebijały w tym właśnie ten Pluton Śnicy. I część Zośki właśnie przebiła się przez ogród Saski. Wtedy ojciec zgłosił się na ochotnika wraz z trzema kolegami. Tam jest taki opis w pamiętnikach nawet żołnierzy batalionu Zośka w tej takiej ciut zbeletryzowanej książce doskonałej zresztą Podlewskiego Przemarsz przez piekło. Także też tu jest to ładnie opisane, jak to Argos bierze, zgłaszają się na ochotnika, Argos bierze świecę dymną, czarny bodajże ten kolega się nazywał, Gamona, czyli taki potężny granat, ktoś tam jeszcze coś innego i na hasło rzucają, przeskakują przez, najpierw był przeskok przez ulicę Bielańską, później Senatorską i właśnie przed tą Senatorską ten przeskok się udaje, chociaż raniony zostaje Andrzej Moro, z przestrzelonym nosem przebiega przez, z pomocą kolegów przez jezdnię, zapadają, wpadają do kościoła świętego Antoniego.
2: Dlatego wiesz dlaczego legioniści, oni czczą wszystkich powstańców i sami też te race zawsze dymne.
1: I później zapadli, zapalają w piwnicę niedaleko placu teatralnego, a później pod osłoną nocy, udając Niemców, ponieważ mieli te, część z nich miała, lwia część bym powiedział, te SS-mańskie panterki na sobie, pozdejmowali opaski, wypchnięto na czoło najlepiej mówiących po niemiecku i próbują przechodzić przez, no i jakoś się udało przejść i później częściowo przebić już do końca, aż do ulicy Królewskiej, do barykady powstańczej, która broniącej Śródmieścia. Ojciec nie doczekał kapitulacji powstania podczas ciężkich walk na Czerniakowie. Został, rozerwał mu się na pasku granat jego, notabene produkcji radzieckiej przez berlingowców, już dostarczony. Na szczęście słabej jakości zapewne. Automat na piersi osłonił ciało, pełno drobnych odłamków w całym ciele. Nawet pamiętam dzieckiem jeszcze takie wspomnienie. Poszliśmy z mamą do szpitala bielańskiego z ojcem zimą i ojciec wrócił z zabandażowanym okiem. Maleńki odłamek, taka można powiedzieć opiłka, wychodziła, mały odłamek, wyszedł z białka oka. Tam mu wyjęli, opatrzyli.
2: Tylko wyjmij mi z tych oczu.
1: Tak. Natomiast jeszcze wracając, tutaj pan wspomniał o tej śmierci tragicznej mojego ojca. No i ta śmierć jeszcze poprzedzona właśnie różnymi, no, można powiedzieć, prześladowaniami, mimo niedziałania zbrojnego po wojnie.
2: Też przesłuchaniami.
1: Ojciec był w wyniku prowokacji pracownika UB wraz z kolegami zaresztowany, później zwolniony, mimo że wcześniej się zgłosił, oddał broń, prawda, był amnestionowany, to później był aresztowany, no ale jakoś udało się ten 46-47 rok siedział, wyszedł z amnestii, ale później był na takiej czarnej liście. I pamiętam, jak mój dziadek został wezwany przez jakiegoś, dziadek pracował wtedy w służbie zdrowia po wojnie. Był takim osobą, teść mojego ojca, prawda? Był osobą zaangażowaną społecznie. Coś kiedyś pomógł jakiemuś prokuratorowi takiemu komunistycznemu. I ten go wezwał do siebie i powiedział, my wiemy, z kim się pana córka spotyka, to jeszcze przed ślubem. Proszę odradzić, bo przed tym człowiekiem nie ma przyszłości. Ma zawalone papiery, tak się wyraził.
2: Czyli też miał,
1: czyli
2: dziwna, papiery.
1: Tak. A ojciec wcześniej musiał się zgłaszać, był na jakimś indeksie, stracił mieszkanie pierwsze, etc., etc. Tak. To tylko sygnalizuje, prawda, ten. I właśnie niedawno rozmawiałem z żoną. Żona interesuje się także, i teraz jest w ogóle polonisko. Natomiast rozmawialiśmy sobie o Baczyńskim i w ogóle o tym pokoleniu właśnie tych poetów, którzy tragicznie odeszli.
2: Wszyscy pokolenie Kolumbów.
1: Ale właśnie o tych ludziach, tych zdolnych, tych, zwłaszcza jak Wieszcz, niewątpliwie Baczyński, jak Gajcy. Co by było wspaniałego, jakby przeżyli. A moja żona zauważyła, a Marek, nie wiadomo, nie wiadomo. Popatrz, co ich czekało. Notabene,
2: tak, oni byli bardzo wrażliwi.
1: Baczyński był poszukiwany przez UB po wojnie.
2: Jeszcze.
1: Jeszcze. Jeszcze nie dotarła do nich.
2: Posłuchajmy, wiadomo, Tadek i Karat to tacy legioniści warszawscy i ja zawsze jestem zdumiony, bo jak wchodzę w lasy tutaj w Rembertowie, tam jest taki grób samotny, też w Kedywie, w oddziale Huragan, więc bardzo takim oddziale stricte, takim egzekucyjnym chyba nawet, do zdrajców Polski on walczył i tam jest grób tego, nawet po wojnie bano się grób ujawnić jego, bo on dostarczał broń do powstania, ale tak, znał ludzi, miał powiązania, więc jego rodzinę. I na tym grobie zawsze jest szarfa legionistów, którzy znaleźli ten grób w tym lesie, go upamiętnili, obmurowali i jest zawsze szarfa legionistów. Więc posłuchajmy teraz Tadka, firma Powstanie. Posłuchajmy fragment, bo to jest taki, oddaje właśnie, jak oni czczą tych powstańców.

0: żywią. Przechodziłem krakowskim przedmieściem. Tak Wacław Bojarski, poeta, przyjaciel Baczyńskiego i Gajcego, pisze w swoim poemacie. Niedbale potocznie i koło zburzonego pomnika wdzięczności. Jakim trudem wznieść mi to uczucie proste, a pomnikowe przecież. Chyba tylko powietrza tego do płuc nabrać z wdzięczności, że przecież mimo wszystko jestem. Takie słowa, a Marek Kulczycki, syn powstańca, o losach swojej rodziny, co działo się na Starym Mieście i z tym meldunkiem w końcu opowiedzmy wszystkim.
1: Ach, to osobny wątek. Otóż dotyczy on nie Kulczyckich, tylko mojej rodziny ze strony mamy, w której notabene ja się wychowywałem, ponieważ dziadkowie, swoich dziadków ze strony ojca nie poznałem osobiście. Dziadek mnie widział, ale bardzo małego, trzyletniego.
0: Natomiast Mareczka.
1: Mareczka, tak. Natomiast babcia zmarła jeszcze przed moim urodzeniem. Babcia Maria Kulczycka. Mnie wychowywali dziadkowie ze strony głównie, tak, mama pracowała wciąż. Moi rodzice notabene, zarówno właśnie ojciec Jan Kulczycki, pseudonim Argos, później po wojnie ukończył chemię, był chemikiem, mama także była chemiczką. Notabene ja nie jestem pierwszym dzieckiem ojca. Ojciec był żonaty jeszcze po wojnie z koleżanką z powstania. To taka też ciekawostka, jego taką dziewczynnią z powstania była członkini oddziału Danuta Mancewicz, późniejsza aktorka Teatru Komedia. Tak. Ale jakoś ten, podobno ojciec myślał, że ona zginęła, jakoś ten romans, że tak powiem, zakończył się wraz z końcem okupacji. Ojciec trafił najpierw do Lublina, ciężko ranny, skąd musiał zresztą uciekać, bo tam NKWD już nawet raz go zatrzymało. Ze szpitala uciekł, bo mordowali powstańców, etc., etc. Ale to nie będę rozwijał ze względu na szczupłość czasu. Natomiast ożenił się z wnękówną, z domu Wnęk, pseudonim Ireną Wnękówną, pseudonim Iris, która także walczyła w tym samym oddziale. I miałem starsze, niestety nieżyjące już, rodzeństwo przyrodnie. Siostrę i brata także. Z którymi zresztą wszedłem dopiero w takie dość mocno zażyłe relacje już po śmierci naszych mam. Już jako dorośli, że tak powiem, poznaliśmy się lepiej.
0: To była rodzina? Pradziadu?
1: Nie, to moje rodzeństwo przyrodnie. Pierwsze małżeństwo mojego ojca. Natomiast ja wychowałem się właśnie w rodzinie mojej mamy, Jolanty Almakiewicz, która urodziła się jeszcze, mieszkałem od dziecka i notabene rodzina przeżyła okupację na Bielanach. Natomiast rodzina ze strony mamy mieszkała wcześniej na Kanonii. Tam się urodziła moja mama zresztą.
0: Tutaj na Starym Mieście.
1: Na Starym Mieście. I tam wuj mojej mamy, Janusz Filipowicz, nadał z piwnicy od mojej prababci. Właśnie w tym budynku, który tam jest dzisiaj taka współczesna rzeźba na Kanonii. Kanonia to...
0: Tak. On był żołnierzem dwójki, jako radiotelegrafista.
1: Przed wojną młodym żołnierzem dwójki. Pasjonowało go w ogóle radio przed wojną i w związku z tym zajmował się, że tak powiem, łącznością radiową w ramach tej dwójki i wraz z kolegą, którego nazwiska nie znam, nadał po wkroczeniu wojsk niemieckich do Warszawy pierwszy meldunek na zachód właśnie wyszedł podobno z piwnicy od mojej babci.
0: I on też działał w podziemnej drukarni, robili fałszywe dokumenty?
1: Jego bracia. Jeżeli chodzi o jego działalność, to jemu udało się, że tak powiem, zatrzeć ślady. Nie należał do zbowidu. Nikt nie wiedział o jego działalności w czasie wojny, oprócz najbliższych...
0: I po wojnie.
1: Najbliższych kolegów. Także on w ogóle odszedł bardzo cicho. Po wojnie ukończył architekturę, ale ostatecznie zajął się tymi radiami. Prowadził przez wiele lat na Mokotowie zakład reperujący radia i telewizory. Ten Janusz Filipowicz. Natomiast jego bracia trzej introligatorzy, notabene jeden z tych braci, Jerzy Filipowicz, był później przez wiele lat szefem cechu introligatorów i takim wybitnym introligatorem, także wydawał rozmaite, znaczy wytwarzał, można powiedzieć, rozmaite księgi, oprawiał starodruki, etc., etc., ale to nie należy do tematu. Otóż ci bracia byli zaangażowani w produkcję fałszywych dokumentów.
0: I nawet, dzięki temu wielu ludzi uratowali.
1: I nawet nie wiem, czy wszyscy, czy Zbyszek także, ale na pewno Jerzy, ten właśnie późniejszy prezes cechu i najstarszy Zygmunt, byli aresztowani, była wsypa, byli aresztowani przez gestapo i zostali z Szucha wykupieni. Też osoba notabene z rodziny znalazła dojście.
0: Czyli państwo podziemne miało takie wpływy, że nawet mogło czasami się udawało.
1: Wykupowano ludzi z Oświęcimia także, jak wiadomo, i to z różnych, ale, że tak powiem.
0: Ciekawe, pani Marku, to co pan opowiada, bo ja kiedyś gościłem tutaj żołnierza właśnie z Kedywu, który jeszcze po wojnie, też nie wiedziano o jego dane, co on robił w czasie wojny, a on później w urzędzie już KGB podrabiał dokumenty dla swoich kolegów z Armii Krajowej i robił to w dziwny sposób, bo jajko gotowane przynosił do pracy, brał te pieczątki, odciskał i przykładał na dokument i o tym opowiadał. To było też takie poruszające. Opowiedzmy teraz o tych dziejach tej rodziny.
1: A jeżeli chodzi o braci właśnie tych zaangażowanych właśnie w to wydawanie dokumentów, im się także udało i była to, że tak powiem, prywatna ich akcja, nie akcja podziemia, wyciągnąć koleżankę, Żydówkę z getta. Ich kolega później się z nią ożenił. Dożyła, że tak powiem, bardzo późnego wieku jako znakomita, jako lekarz stomatologii. Przez wiele lat przyjmowała, nazywała się Halina Sameryt po mężu, a jej żydowskie nazwisko brzmiało Gałązka. I była na wszystkich uroczystościach rodzinnych jeszcze u mojej prababci, u Janiny Filipowicz. Właśnie tej, która tutaj mieszkała na Starym Mieście. Notabene jej mąż Roman Filipowicz był sekretarzem parafii Katedry Warszawskiej, parafii Świętego Jana.
0: Ale nie trzeba ludzi innych, tak, czy obrażać, trzeba zawsze mówić prawdę. I dobrze, że pan o tym mówi. Dla pana ważna i pana rodziny była zawsze prawda. Ale dzisiaj, jak mówimy prawdę, to niektórzy to przyjmują jako taki atak, tak? I wtedy co możemy zrobić? Jak pan to widzi? Jak w ogóle do tego podejść?
1: To są takie czasy, o których właśnie mówili prorocy, że prawda będzie nazywana... Kłamstwo będzie nazywane prawdą i odwrotnie. Wiadomo, że...
0: Ale dzisiaj też wielu w Polsce tą prawdę myli z takimi, no nie wiem, jakimiś wschodnimi pojęciami. Oni gdzieś tam, prawda, nasłuchali się, bo to była taka moda, wie pan, na wschód, na tą religię na wschodzie, tak?
1: New Age, etc., tak?
0: Tak, chociażby te słynne równowaga musi być, Yang, Ying, wie tak. pan, i to no, takie naszego, weszło w to pokolenie tych naszego, takich, którzy...
1: Z naszego punktu widzenia, ja byłem również zafascynowany, zresztą sam ja jestem z wykształcenia archeologiem śródziemnomorskim, ale jak mówili moi koledzy, zszedłem na złe ścieżki antropologii kulturowej. Pisałem pracę taką archeologiczną, ale ona dotyczyła
0: symboliki. Czyli ten, kto mówi prawdę, to schodzi ze ścieżki, tak?
1: Religijnej. I no, interesowała mnie zawsze ta problematyka religijna, religie wschodu, również współczesne i tak dalej. Ale że tak powiem, popularność zrobiła wielkie tutaj zamieszanie w duchowości współczesnego tych młodych pokoleń, które po prostu łaknęły czegoś tej prawdy, natomiast no, ta prawda była manipulowana. Wmawia się nam obecnie, że wszystko musi być w równowadze, prawda? Czyli zło i dobro w równowadze. No cóż, nie ma prawdy tam, gdzie istnieje kłamstwo. Jest albo kłamstwo, albo prawda. No trzeba być radykalnym, jeżeli chodzi o to, prawda? Chrześcijaństwo też nie polega na tym, że na jakiejś równowadze dobra i zła, tylko na prawdzie, prawda?
0: I tą prawdę, tak pisał Wacław Bojarski, jeden z twórców Sztuki i Naród, przyjaciele, my ten wiersz, my tą prawdę opowiemy jeszcze światło od nowa, twardym marszem żołnierskim, radośni, zakochani swą pierwszą miłością wielkości. No piękne słowa, więcej nam pieśni, więcej nam prawdy pod wichry snów i ziemi więcej pod stopy Boga. To byli ludzie, którzy umieli łączyć te rzeczywistości, tak? I dobrze, że pan przyszedł dzisiaj do studia, pan Marek Kurczycki. Mam nadzieję, że z tego powstanie taka kronika rodzinna i będziemy mogli losy pana rodziny Kurczyckich poznać wszyscy, tak? Od strony też druku, no bo skoro związana była rodzina z introligatorami.
1: No to nie rodzina tutaj, rodzina Filipowiczów, tak.
0: Mm-hmm.
1: No,
0: jeszcze do tych Filipowiczów wracając, chyba pradziad tych Janusza Filipowicza, tego żołnierza dwójki, to był też taki zacny człowiek. Roman Filipowicz. Pan mi coś opowiadał, ale nie pamiętam, co to było.
1: Ojciec Janusza.
0: A, ojciec Janusza.
1: To ojciec Janusza, tak. Mm. To był po prostu sekretarz parafii świętego Jana.
0: A przy kanonii tam właśnie.
1: Stąd to mieszkanie właśnie na kanonii. A mój dziadek, którego rodzina pochodziła z Lublina, a dokładnie jeszcze wcześniej z Krasnego Stawu, gdzie tam nasz antenat z początku XIX wieku był żołnierzem drugiego pułku Ułanów, którego głównym miejscem stacjonowania, to słynny pułk pułkownika Dębińskiego, także zasłużony w kampanii napoleońskiej, powstaniu listopadowym, który właśnie stacjonując w tym, że Krasnym Stawie, pojął za żonę siostrę gospodarza, u którego stał na kwaterze. Wiem o tym, ponieważ zostały opublikowane, zdigitalizowane księgi parafialne w tamtejszej parafii przypadkiem natrafiłem. A potem rodzina się przeniosła do Lublina, z Lublina na początku wieku do Warszawy. Jeszcze po drodze w Kielcach byli. O. Ale to już, jak mawiał Rudyard Kipling, jak pisał, zupełnie inna historia. Mógłbym to ciągnąć.
0: I
1: jeszcze
0: zakończymy wierszem poetów Kolumbów, tak. W tym kraju smutnym, pełnym gwiazd, samotne trwanie, młodość chrobra i sen pod pługiem, co jak orła, złamane skrzydło i dzienisko. Dalekie niebo się nachyla. Mamy nadzieję, że ten czas opływa lekko, ciało twoje jak rybę szybko. Tak z nami też się dzieje. Dziękuję. Marek Kurczycki, ojciec powstańca Jana Kurczyckiego.
1: Syn.
0: Przepraszam. Ojciec, tak, był Jan Kurczycki. A
1: ojciec Joanny. Na pamiątkę tak. Ojca nadałem imię, żeńska forma imienia Jan, prawda? Bo syna nie mam, swojej córce.
0: I posłuchamy na koniec utwór Katarzyna Stawczuk, Dziewczyna z granatem, czy mój hymn Chorytnicy. Co wybiera pan?
1: Proszę wybrać.
0: To zostawiamy realizatorowi. Dziękuję bardzo za realizację. Dziękuję za przybycie do studia.
1: Dziękuję serdecznie.
0: I chwała bohaterom wszystkim, także chwała. Dzieciom, wnukom, powstańcom.

0: po to, by usłyszeć miłość i śpiew.
1: Opowiadałem mojemu koledze o spektaklu Seminarium Diabła, że robimy i że patronem medialnym jest Radio Wnet. On powiedział do mnie: o, to jest bardzo dobre radio.
2: patronite.pl/radiownet

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Mateusz Morawiecki zakłada partię. Prezydent ułaskawił 3 osoby w 3 znanych sprawach. Upały nie ustępują w Krakowie do 36 stopni w cieniu.
1: Wiadomości wnet.
0: Do 15 października założę partię, przekazał Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla kanału Rymanowski Live. Powiedział, że nie przywiązuje się do sondaży, ale jego ugrupowanie odnotowuje wzrost poparcia w badaniach.
2: Ja się do żadnych sondaży teraz nie przywiązuję, chociaż warto zaznaczyć, że trend jest wzrostowy. Bardzo ważne, bo różne inicjatywy, przecież my nawet jeszcze nie zaczęliśmy na dobrą sprawę w tym sensie naszej drogi politycznej, że nie mamy partii politycznej, bo do końca o tę jedność walczyliśmy. Teraz, kiedy nasze członkostwo jest martwe, czyli zostaliśmy usunięci całkowicie z Prawa i Sprawiedliwości, to mogę powiedzieć, że rzeczywiście taką partię założymy. Natomiast
3: 15
2: nie.
3: października to będzie ten
2: najpóźniej
3: moment?
2: Najpóźniej 15 października.
0: Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił 3 osoby: Adama Borowskiego, Piotra Staruchowicza i Piotra Pytela. Motywy zastosowania aktu łaski przedstawiał prezydencki minister Mateusz Kotecki. O ułaskawieniu Borowskiego miały zadecydować stan zdrowia i działalność opozycyjna w czasach PRL.
4: Względy humanitarne, a więc między innymi podeszły wiek skazanego oraz pogarszający się w związku z nim stan zdrowia, ustabilizowany tryb życia, zasady sprawiedliwości oraz racjonalności represji karnej. Incydentalny charakter czynu połączony z dotychczasowym sposobem życia, a zwłaszcza ponadprzeciętnymi zasługami, między innymi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.
0: Borowski powiedział w jednym z wywiadów w 2020 roku, że Roman Giertych współpracuje z przestępcami. Za to został skazany na przeproszenie. Borowski nie wykonał orzeczenia, a sąd zamienił karę na 6 miesięcy bezwzględnego więzienia. W marcu zarządził wykonanie kary. Prezydent ułaskawił również gniazdowego Legii Warszawa Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. Sąd orzekł wobec niego 2-letni zakaz stadionowy za kierowanie dopingiem z ogrodzenia na meczu w Lublinie z Motorem. Prezydent uwolnił go od zakazu, mówił Kotecki.
4: Prezydent zastosował prawo łaski przez darowanie środka karnego, zakazu wstępu na imprezę masową i zarządzenie zatarcie skazania. Osoba, wobec której prezydent zastosował prawo łaski, była skazana za wykroczenie z artykułu 54 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych, przebywanie w sektorze innym niż skazany na bilecie wstępu. Motywy ułaskawienia: między innymi pozytywna opinia środowiskowa, incydentalny charakter czynu, ustabilizowany tryb życia.
0: W grudniu 2025 roku Staruch dodzwonił się do prezydenta Nawrockiego, gdy ten był gościem kanału Zero i zapytał go, tu cytat, czy święty Mikołaj przyniesie mu ułaskawienie w tym roku. Prezydent Karol Nawrocki wręczył sztandar wojskowy 18. Stołecznej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Uroczystość odbyła się na Placu Zamkowym w Warszawie. Jesteście unikalną jednostką, powiedział Nawrocki.
5: Jesteście zawsze blisko i zawsze gotowi. Gdy jest powódź na Dolnym Śląsku, to tam jesteście i służycie drugiemu człowiekowi. Gdy jest pożar w powiecie wołomińskim, są tam terytorialni. A do tego jesteście tak unikalną, unikatową jednostką, gotową do tego, aby walczyć w zagęszczonym, zurbanizowanym terenie miejskim w swojej ukochanej Warszawie.
0: Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar opuszcza Warszawę i ma objąć funkcję wiceministra spraw zagranicznych, podają media, powołując się na wypowiedź prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Bodnar pełnił już funkcję wiceministra spraw zagranicznych Ukrainy w latach 2017-2021. Następnie był ambasadorem w Turcji, a w 2024 roku objął stanowisko ambasadora Ukrainy w Polsce.
1: Prognoza pogody.
0: Upały mają się dobrze. W Warszawie do 32 stopni w cieniu, w Krakowie do 36, we Wrocławiu do 35, a w Białymstoku do 30.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
3: Vox. Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
12: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
10: To była autopromocja.
13: Życie w niewoli. Są chwile, kiedy życie wydaje się być więzieniem. Zostaliśmy stworzeni do życia w wolności, a kiedy ktoś lub coś lub jakieś okoliczności stają się ograniczeniem, czujemy się tak, jakbyśmy utracili tę wolność. Dobrze wiesz, o czym mówię. Może to być praca, może to być zajmowanie się dziećmi, domem. Nawet bieganie na bieżni może sprawić, że będziemy się tak czuli. Może to też być relacja, w której ktoś nas dominuje. Wydaje się nam, że wolność oznacza robienie tego, co chcemy, wtedy, kiedy chcemy. Ale to nieprawda. Wolność to coś, co znajduje się głęboko wewnątrz nas. Świadomość, że jesteśmy kochani, że możemy być sobą, że mamy wybór. Wolność to

poranek w Radiu Wnet. Zaczynamy wtorek, 4 sierpnia, środek wakacji. Wczoraj, jeżeli ktoś mieszkał pod Warszawą albo nawet w samej Warszawie, chociaż tego nie wiem, to mógł zaobserwować naprawdę oberwanie chmury i burzę, która się przetoczyła, takie oberwanie chmury, błyskawice, grzmoty, lato w pełni, w ciągu dnia upał, a nocą burza i co, i nikomu to nie przeszkadza, ale co dziwnego, żadnego alertu RCB nie dostałem, co mnie zdziwiło, bo ostatnio po tej wypadku pod Kraśnikiem to raporty przez parę dni przychodziły codziennie, już się bałem, że za chwilę SMS od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, tenże alert mi coś zaproponuje z Avonu, ale nie. A tu się była burza, przeszła i się obyło bez alertu i wszyscy żyją, więc się da. Chociaż dobrze by było, gdyby o upadku rakiety informowano także w SMS-ie. O burzy może nie trzeba, a o rakiecie można by było. Gdzieś tam w naszym studiu, w redakcji przechadza się pan profesor Domański, to jeżeli słyszy mnie Tosia Bartyś, to może pana profesora powoli do studia zaprosić. Będzie nam bardzo, bardzo miło. A propos rakiety, ciekawy tekst w dzienniku Gazecie, w Gazecie Polskiej, codziennie na stronie trzeciej. Rząd bezradny wobec ruskiego ataku. Teraz atakuje krytyków. To oczywiście o tym, co się wydarzyło w województwie lubelskim. Politycy rządzącej koalicji nie dopuszczają żadnej krytyki reakcji państwa na rosyjski atak rakietowy. Mimo że syreny obudziły mieszkańców Lublina po fakcie, to ministrowie twierdzą, że rząd Donalda Tuska zdał egzamin. Kuriozalnego wywiadu udzielił Rafał Rosiński, wiceminister cyfryzacji z PSL-u, który nie umie odpowiedzieć na żadne pytanie dziennikarzy o kwestie, w sprawie alertów. Wił się jedynie, że wszystko zadziałało, a sianie paniki jest czymś niepotrzebnym. To prawda, trochę to wygląda tak, jakby rząd był zwarty i gotowy, tylko że efektów nie widać. Rzeczpospolita tylko rzuca okiem, strona trzecia. Reforma może wydłużyć kolejki. O jaką reformę, jakie kolejki chodzi? Oczywiście o lekarzy, że wprowadzenie limitu godzin to jest niedobre i to się bardzo źle odbije na pacjentach, a jeszcze gorzej, jak się obecnie

0: nie milionowe zarobki lekarzy, wtedy to służba zdrowia się zawali, podejrzewam. Racja jest ciekawa, ale ciekawa jest też Rzeczpospolita, idę dalej. Czy geje będą mogli zostać ojcami? Kampania przeciw homofobii zamierza wydać poradnik dotyczący surrogacji dla par homoseksualnych. W wielu europejskich krajach jest ona zakazana. W Niemczech polityczny skandal na tym tle wywołał, a nasza Polska, nie wiem czy Polska, no ale działająca w Polsce kampania przeciw homofobii będzie handel ludzkim ciałem, w tym wypadku ciałem kobietami, zachęcać i promować. Lewica w pełnej krasie. Na stronie 5 z kolei zupełnie inna kwestia. Artykuł polemiczny wobec słów Jana Rokity, artykuł Przemysława Czarnka o relacjach z Ukrainą. Ja tylko fragment Państwu przytoczę. Tak pisze wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Jednak rzeź wołyńska, ludobójstwo na Polakach i postawa ukraińskich władz zawsze była cierniem w naszych relacjach z Ukrainą. Nawet jeżeli niewielka część mojego obozu politycznego uznawała, że ukraińskie rozliczenie z historią należy odłożyć na jakiś czas na bok, ja zawsze konsekwentnie trwałem na stanowisku, że pomoc musi iść równolegle z walką o prawdę, a samo wsparcie ma służyć przede wszystkim temu, aby Polska pozostała bezpieczna. I tak robiłem także wówczas, gdy w odpowiedzi od niektórych polityków dziś stawiających się poza PiS-em słyszałem, że nie wolno nam, bo Ukraińcy dają daninę krwi. Tak pisze w ciekawym felietonie Przemysław Czarnek. I już na koniec zupełnie z przeglądu prasy coś, o czym powiemy po godzinie 7.30. Jędrzej Bielecki, nieoceniony na stronie 6, zachwala premiera Węgier. Madziar pokonał Tuska. Niespełna 4 miesiące od zwycięskich wyborów przywódca Tiszy zrobił więcej dla odbudowy państwa i rozliczeń niż polski premier w ciągu 3 lat. Oj, niedobrze, panie Tusku, niedobrze. Nawet Jędrzej Bielecki krytykuje. Mówi, popatrz, jak sobie radzą w Budapeszcie. Jak sobie radzą, to my zaraz powiemy z profesorem Szymanowskim. A obiecałem jeszcze jedną rzecz z przeglądu prasy. Jedynka, Dziennik Gazeta Prawna, urzędnik zasypane pismami z AI. W niektórych urzędach wzrost liczby pism od obywateli jest dwukrotny. To efekt spopularyzowania narzędzi sztucznej inteligencji. Teraz urzędnicy mają kłopot, co z tym zrobić. Ja wiem, jak to się skończy. Urzędy zatrudnią AI i tak jest, że AI będzie za nas pisać pisma, a AI będzie odpisywać i może to usprawni proces decyzyjny. A my teraz przechodzimy w naszym decyzyjnym procesie do rozmowy. W naszym studiu profesor Henryk Domański, socjolog Polska Akademia Nauk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Trochę widziałem, że zrobiło na panu profesorze wrażenie artykuł z Rzeczpospolitej o Tiszy i o Węgrzech i krytyka, że patrz, Donaldzie Tusku, jak to się w Budapeszcie robi, jaki to Peter Modziar jest skuteczny, a tobie nic nie wychodzi. Rzeczywiście tak jest, że te rozliczenia i albo dokładnie ich brak to jest coś, co może zaszkodzić obecnemu rządowi?
1: Raczej nie, bo tutaj chodzi raczej o usatysfakcjonowanie w tym przypadku elektoratu Koalicji Obywatelskiej, która byłaby usatysfakcjonowana, gdyby rzeczywiście Donald Tusk i jego ekipa rozliczyli Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy liderów Prawa i Sprawiedliwości, tak jak to było zapowiadane między innymi w wyborach w 2023 roku. Tak się nie stało, ale stało się między innymi powodu zupełnie innego układu sceny politycznej w Polsce w porównaniu z Węgrami. Madziar ma przewagę zdecydowaną i może zrobić wszystko, może zmieniać konstytucję nawet. Natomiast Donald Tusk nie może, więc ja bym tu usprawiedliwiał trochę.
0: Jędrzej Bielecki jest niesprawiedliwy.
1: Nie jest sprawiedliwy, no bo nie bierze tego czynnika, tak zwanego czynnika kontrolnego, który powinien uwzględnić. Wtedy pewnie ta ocena była bardziej pozytywna, przychylna dla pana premiera Tuska.
0: Jak na razie Donald Tusk się pod obszarem nawet przychylnych mu publicystów. Węgry mają też swoje kłopoty, ale to zaraz o tym powiemy szerzej. A ja pana profesora zaprosiłem trochę na podsumowanie sezonu, bo nie ukrywam, za chwilę dłuższy urlop, sierpień. Chociaż polityka w tym roku urlopu raczej nie będzie miała. W chyba w ten piątek, żebym Państwa nie oszukał, ja to jeszcze sprawdzę, w ten piątek spotkanie Mateusza Morawieckiego we Wrocławiu, na słynnym wrocławskim osiedlu Jagodno. I taki symbol, Mateusz Morawiecki chce iść do tych, którzy gremialnie stali w kolejkach i głosowali na Donalda Tuska prawie 3 lata temu w wyborach parlamentarnych. To jest dobry pomysł, to jest miejsce odpowiednie dla Mateusza Morawieckiego, łowienie tych, którzy są zniechęceni rządami Donalda Tuska, a wybrali tą partię w poprzednich wyborach?
1: To był jeden z celów Mateusza Morawieckiego w tworzeniu tej nowej formacji, która stanie się partią, niezależną partią, tak jak to wynika z ostatnich kilkudziesięciu godzin już na pewno.
0: Tak, zapowiedział w wywiadzie wczoraj, że do 15 października...
1: Bo nie ma wyjścia.
0: Tak, będzie nowa...
1: Bo nie ma wyjścia, aczkolwiek tego nie powiedział, bo w dalszym ciągu jakby deklaruje się zwolennikiem PiS-u i chciałby być w PiS-ie, no ale sytuacja się potoczyła innym torem. Natomiast o to chodziło przede wszystkim Mateuszowi Morawieckiemu, o takie rzeczy, po pierwsze jak rozszerzenie elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Temu ma służyć pewnie kolejny kongres, jakby można powiedzieć, bo już się odbyły ze 2-3 tego typu spotkania z szerszą populacją, którą postanowił zapoznać z programem, czy z tym, co chce zrobić, a więc rozszerzenie elektoratu, a po drugie pokonanie Donalda Tuska. Żeby pokonać Donalda Tuska, trzeba mu odebrać trochę tego elektoratu. No tam są również inne elementy w tym, co zapowiada. Przede wszystkim, no, można to nazwać modernizacją tej prawicowo-konserwatywnej części polskiej sceny politycznej, czyli PiS-u, mówiąc innymi słowy, na co liderzy PiS-u, ci, którzy w nim są, nie chcieli się zgodzić. To właściwie są główne cele Morawieckiego, więc ta aktywność jego chyba to ma na celu. Ważne jest, jak się zaczyna. Pewnie z takiego założenia wychodzi, a to jest dobry moment.
0: Jagodno, rzeczywiście piątek, 18, spotkanie razem też z byłą polityk, to dłużej polityk PiS-u niż Mateusz Morawiecki był w tej partii, Mirosławią Stachowiak-Różecką, kiedyś kandydatką PiS-u na prezydenta Wrocławia. Piknik reklamowany. Powinien Donald Tusk się bać? Mateusz Morawiecki ma takie instrumentarium polityczne, taki program, który może docierać do wyborców tego, no w tym wypadku nawet nie przysłowiowego Jagodna, ale właśnie Jagodna, bo tam to spotkanie będzie.
1: Może. No z jednej strony może, z drugiej na pewno jest w tej chwili zadowolony, bo myślę, że w świadomości społecznej raczej to, co się dzieje, to raczej dochodzi do głosu jako oznaka rozbicia tej prawicowej części sceny politycznej, ale to tak nie jest przecież. Mateusz Morawiecki cały czas, trzeba podkreślić, deklaruje swoją sympatię do Prawa i Sprawiedliwości, że jest jej członkiem. I natomiast czy ta partia powstaje po to, tego Morawiecki nie mówi jasno, żeby zmienić wizerunek PiS-u, poprawić wizerunek PiS-u. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, że to, w czym PiS przegrywa z Koalicją Obywatelską i Koalicja i Tusk wcale to wykorzystują, że jest to partia zaściankowa i anachroniczna. Natomiast Morawiecki jakby doszedł do głosu, nie mówi tego wprost, ale chodzi mu o to, żeby zmienić, żeby stworzyć z niej nową chadecję. Na przykład chadecję, odpowiedni chadecji dawnej chadecji niemieckiej. Więc jest z tego punktu widzenia, a jest bardzo skuteczny, był bardzo dobrym premierem. Za czasów jego rządów Polska odnosiła największe sukcesy gospodarcze, to najłatwiej zmierzyć, więc kiedy to się wszystko bierze, kiedy Tusk weźmie to wszystko pod uwagę, to na pewno jest to powód do zaniepokojenia, tym bardziej mając w kontekście wyborów przyszłorocznych. Najprawdopodobniej, ja sądzę, że zostanie stworzona wspólna lista PiS-u i Rozwój Plus.
0: Ale to nie będzie, że najpierw Mateusz Morawiecki spróbuje, bo nie wiem, jaka będzie tylko efekt, przejąć część wyborców od Platformy. Znaczy, jak potem nie pójdzie z PiS-em na jednej liście, to się tego nie straci. Czy nie jest tak, że jednak to rozdzielnie powinno być trwałe, żeby było skuteczne? No i zapytam, czy Mateusz Morawiecki jako jednak osoba, która była 2 lata wicepremierem, 6 lat premierem Prawa i Sprawiedliwości, może być wiarygodna dla wyborców, którzy dość tłumnie, nawet bardzo tłumnie, bo to była rekordowa frekwencja w roku 2023, poszli i często oddawali głos na Donalda Tuska.
1: To jest niewiadomo, ale oddawali głos na Donalda Tuska do pewnego momentu.
0: Albo na Szymona Hołownię, co jest jeszcze
1: ciekawsze. Cofnijmy się do 2015 roku. Oddawali głos na Donalda Tuska do 2015 roku, a później oddali na Nowoczesną, a później oddali na Trzecią Drogę.
0: A część oddała na Pawła Kukiza na przykład.
1: No to musiał być jakiś powód tego, dlaczego.
0: A potem w 2019 roku poparli Prawo i Sprawiedliwość. To, no, pamiętajmy cały czas, że PiS wygrało te wybory w roku 2023.
1: I w 2019 z największą przewagą jakakolwiek partia polityczna po
0: 1993.
1: Tak, 43,7 z tego co pamiętam, bo tych głosów było oddanych, więc w związku z tym, biorąc to pod uwagę, że część elektoratu obecnej, te 35%, załóżmy średnio rzecz biorąc, elektoratu Koalicji Obywatelskiej może być rozczarowana. Między innymi z tego powodu, o których pan powiedział na początku, to na pewno nie jest, ale z tego powodu nie będzie głosować na Morawieckiego, ale z innych powodów, właśnie z powodów tego, że wolałoby coś nowego, coś świeżego w tej takiej części centrowo, bym powiedział, konserwatywnej, czyli bliskiej na przykład Polski 2050, bliskiej Nowoczesnej z 2015 roku. Kiedy to przypomnimy sobie, w grudniu, zaraz po wyborach 2015, Nowoczesna miała 25-26% poparcia, a Koalicja Obywatelska poniżej 20%. Więc to jest ten elektorat, o którym mówimy i pewnie na niego Morawiecki ma prawo liczyć i nawet mimo tego, że był premierem za czasów PiSu, to go nie dyskredytuje. Biorąc pod uwagę te sukcesy, o których żeśmy mówili, a poza tym, że nie jest kojarzony w ogóle z czymś takim nowym, nowoczesnością, nie jest kojarzony z tym właśnie tradycyjnym PiS-em, Prawem i Sprawiedliwością. Na pewno nie jest kojarzony z, no, można wymienić kilka tutaj postaci, no ale również z Przemysławem Czarnkiem, więc jest to zupełnie inna postać.
0: To prawda, oni się rozchodzą. Ten tekst Przemysława Czarnka, także jak czytowałem, miejscami uderzający w Mateusza Morawieckiego, chociaż to nazwisko i imię nie pojawia się w tym artykule Przemysława Czarnka, no ale pojawia się Jan Rokita i uderzenia czy polemika z Janem Rokitą, szczególnie po jego występie na tym grillu Mateusza Morawieckiego, gdzie mówił, że będzie popierał każdą Ukrainę, także tą, gdzie chwalone będzie SS Galicjen czy inne jednostki ukraińskie kolaborujące z nazistowskimi Niemcami. No to rzeczywiście jest wprost uderzenie w Mateusza Morawieckiego, więc ta wrażliwość jest zakreślona. A jeszcze chciałem pana profesora zapytać o inny styk na prawicy, bo jeżeli Mateusz Morawiecki ma odświeżyć odbiór społeczny, markę Prawa i Sprawiedliwości, to czy nie wejdzie w duży spór także z Konfederacją, która też jechała na tym, że jest prawicą, ale właśnie tą nowoczesną, lepszą dla młodszych, bardziej rozumiejącą współczesny świat?
1: Dla części Konfederacji, zwłaszcza tej kierowanej przez Mentzena, nazwisko Morawiecki jest uosobieniem zła, mówiąc z pewną przesadą. Więc na pewno nie ich pozyska.
0: Mentzen się budował na krytyce Mateusza Morawieckiego, ale z drugiej strony nie jest tak, że ludzie trochę myślą swoimi własnymi kategoriami, a nie kategoriami polityków, że mogą patrzeć na to też trochę symbolicznie, że jest Mentzen, młody ekonomista, no ale z drugiej strony też jest niestary, przynajmniej nie mający obraz osoby z podeszłym wieku, Mateusz Morawiecki, także ekonomista, no i to jeszcze z większymi sukcesami, bo prezes banku kiedyś, no i jeszcze lepsza kariera, jeżeli chodzi o ten zasób materialny. No i to na przykład wyższy od Mentzena, to ludzi też zdaje się bardzo interesuje.
1: Znany
0: jaki
1: na rynku
0: wzrost.
1: Na rynku międzynarodowym, tak, Morawiecki jest znany, Mentzen raczej nie jest znany, nie sądzę, żeby jak się kojarzył politykom.
0: Nie jest tak, że dla części aspiracyjnego elektoratu konserwatywnego może być ciekawszy, mimo swojego bagażu rządzenia, Mateusz Morawiecki.
1: To jest właśnie taka dosyć korzystna konfiguracja, która się wyłania z tego jakby rozłamu. No z jednej strony, załóżmy, powstaje wspólna lista, na której jest osobna partia Rozwój Plus, która przyciąga ten elektorat, o której mówiliśmy, część byłej Polski 23 drogi, a z drugiej w dalszym ciągu pozostaje Prawo i Sprawiedliwość. No Prawo i Sprawiedliwość, co do której może przejść ten elektorat, który od niej odszedł do Konfederacji, no bo nie wąt- wątpliwie odszedł. No te 13-14%, które Konfederacja uzyskuje, to nie uzyskuje ich znikąd, to nie spływa z nieba, tylko przyszło z PiSu. To jest były elektorat PiSu, który w dalszym ciągu może głosować na PiS już bez Morawieckiego, a więc całkiem do zaakceptowania przez tych, których odeszli. No, gdyby to tak rozumować, spekulacje są to trochę, ale gdyby rozumować w ten sposób, to ten tak zwany rozłam z punktu widzenia wyborów jest sytuacją korzystną, bo są tutaj możliwe właśnie do pogodzenia jakby dwie trochę sprzeczne opcje. Morawiecki przyciąga elektorat z tej lewocentrowej strony, a równocześnie PiS, do PiSu wraca ten elektorat mocno radykalno-prawicowy z Konfederacji.
0: No, tak to można ostatni, sobie... ostatnie sondaże pokazują, że po rozłamie różnica między Konfederacją a PiSem jest bardzo, bardzo nieznaczna, że Konfederacja notuje ponad 15% poparcia i jest, a jak się odrzuci głosy tych, którzy nie mają jeszcze swojej preferencji, to jest to jeszcze więcej. I że nagle ta różnica jest bardzo, bardzo nieznaczna.
1: Tak jest w tej chwili oczywiście, no, ale to wynika z tego, że PiS powinien mieć 25. Tego, co mu brakuje z 16 do 25, no to wiadomo, co to jest. To jest te 7%, które w tej chwili część respondentów deklaruje, że będzie głosować na Mateusza Morawieckiego, bo tak to wynika z tych ostatnich sondaży, chociaż różne były wyniki. Więc to jest jakby konsekwencja, ale cały czas mówimy o wspólnej liście. No to, to jest nieuniknione oczywiście, że część elektoratu PiSu w tej chwili deklaruje głosowanie na Morawieckiego i tak właśnie wynika z tych badań, około 75-80% tych, którzy mówią, że będą głosować na Morawieckiego ewentualnie, to jest elektorat PiSu. A tylko część, jakieś 2-3%, to jest Polska 2050, była Polska 2050, mówię cały czas o elektoracie. Więc jakby w tej chwili ta utrata przez PiS na korzyść Morawieckiego jest oczywista, ale gdybyśmy się wznieśli na ten wyższy poziom wspólnej listy. I tu wszystko zależy od jednego czynnika, mianowicie dobrej woli liderów PiSu i dobrej woli tej jest mniej. I dobrej woli ze strony Morawieckiego tej jest zdecydowanie więcej. Więc gdyby ta dobra wola była, to w gruncie rzeczy ten rozłam nic by nie zmienił, jeżeli chodzi o poparcie dla tej formacji, która była PiSem przed kilkoma tygodniami, no powiedzmy.
0: Panie profesorze, to już trochę wchodząc to w to podsumowanie, patrzę na sondaże zaufania, popularności. I tutaj po pewnym zawahaniu kilka miesięcy temu są bardzo wyraźne wzrosty dla prezydenta Karola Nawrockiego, który rzeczywiście zaczyna dominować w tych odpowiedziach, komu się ufa i wydaje się, że już przekracza takie proste partyjne okopy. Na ile to jest unikatowa sytuacja, a na ile to jest no, coś, co ma małe znaczenie w polityce. Kiedyś Bronisław Komorowski też miał duże zaufanie, ale potem w wyborach niewiele z tego wynikło. Jak czytać te sondaże, te odpowiedzi, co to oznacza w aktualnej sytuacji politycznej? To duże zaufanie, na przykład ostatni sondaż CBOS-u, 55% ufa prezydentowi.
1: Tak, 41 chyba ma następny.
0: Tak. A następny Kośniak-Kamysz ma 41, czyli to jest no, przepaść. To widać na takich słupkach sondażowych, gdzie jest prezydent, a potem jest tąpnięcie i są...
1: Takiej przepaści nie było, ma pan rację. Tak. Samodzielność. Wydaje mi się, że głównym atutem prezydenta jest poczucie tego, że jest to polityk całkowicie samodzielny, co ma uzasadnienie, no bo przyszedł jakby, co prawda, kojarzony z PiS-em był i z tą częścią prawicową, ale jednak był kimś bardziej niezależnym, no uniezależnionym, można by powiedzieć, politycznie od prezydenta Dudy. No to, a poza tym prowadzi jednak bardzo aktywną i samodzielną politykę, chociażby w postaci tych wet, które są bardzo dobrze uzasadnione, jeżeli chodzi o ustawy proponowane przez obóz rządzący. To jest główny powód, a poza tym jakby trafia w oczekiwania społeczne, jeżeli chodzi o te swoje decyzje, na przykład albo zajmowanie stanowiska dotyczącego Ukrainy chociażby.
0: No a tutaj... co to znaczy o mediach? No bo fenomen Aleksandra Kwaśniewskiego, czy trochę też Bronisława Komorowskiego można wytłumaczyć pełną osłoną medialną. To też były trochę inne czasy, zwłaszcza Aleksandra Kwaśniewskiego, zupełnie inny system medialny, bez internetu de facto, otoczka medialna NIMP, a tu mamy człowieka, który idzie wbrew temu, który jednak przeszedł całą swoistą ścieżkę zdrowia w życiu publicznym, ataków, insynuacji, a mimo to buduje i z każdym miesiącem jeszcze rozbudowuje zakres swojego poparcia społecznego.
1: Tak jakby większość społeczeństwa była odporna na ataki ze strony mediów, ale nie mediów oczywiście centrowo-prawicowych, tylko tych lewicowo Tuskowych, że tak. Tak, to też jest kolejny fenomen, ale to właśnie chyba świadczy o tej konsekwencji i o tej sile przekonującej Nawrockiego, której nie mieli jego poprzednicy, która według mnie bierze się z pewnego treningu akademickiego. No jest to w końcu no, przedstawiciel tej części. Ta ma za sobą taką karierę no, naukowo-badawczą, tak to można określić, i ma tą siłę przekonywania, która działa bardziej skutecznie. Ludzie w to wierzą, no, a to się przekłada jednak na te wskaźniki zaufania. Zaufanie w dużym stopniu od tego zależy, na ile można zaryzykować, żeby na kogoś głosować czy uwierzyć w coś. I tutaj Nawrocki ma przewagę.
0: To już na koniec pytanie. Też jedno z najważniejszych, szczególnie dla polskiej prawicy, ale szczerzej dla sceny politycznej również. Czy ma to, czy Karol Nawrocki, czy pan prezydent, czy to jest siła, którą można przełożyć na partyjne wybory? Czy prezydent, mając tak duże zaufanie, tak większe, może być aktywnym aktorem w kampanii parlamentarnej?
1: No na pewno będzie, bo już powiedział na przykład, że jeżeli chodzi o stosunek do tego, co nazywamy rozłamem w PiS-ie, będzie w dalszym ciągu się temu przyglądał, to znaczy nie zajmuje jednoznacznego stanowiska, ale że on jest, uważa, że silna prawica jest raczej atutem polskiej sceny politycznej, tak jak była do tej pory, i na pewno w odpowiednim czasie zajmie takie stanowisko, które będzie stanowiskiem sprzyjającym, będzie działało na rzecz PiS-u i Mateusza Morawieckiego. Właśnie przy tych wszystkich założeniach, o których mówiliśmy, że również z tej strony będą oznaki dobrej woli, że będzie warto kogoś popierać, warto się opowiadać. Bardziej jednoznacznie niż to ma miejsce w tej chwili, ale w tej chwili mamy do czynienia z takim wstępnym okresem i prawdopodobnie prezydent jakby zdawał sobie z tego sprawę, że warto odczekać. Natomiast jeżeli chodzi o jego stosunek do tego, jakie stanowisko zajmie w wyborach w ciągu tych najbliższych kilkunastu miesięcy, to w moim przekonaniu no, odpowiedź jest chyba prawie że jednoznaczna. No, na pewno nie będzie popierał rządu Donalda Tuska, tym bardziej, że stale nieustannie krytykuje.
0: Wizja listy prezydenckiej, nie paktu senackiego pod patentem, ale listy prezydenckiej do Sejmu.
1: Ale wybory wygrywa partia polityczna, a nie lista wyborcza, nawet prezydencka, bo coś takiego chyba w świadomości społecznej nie istnieje. Ludzie już w tej chwili przekładają sobie ten wynik wyborczy i to, na kogo oddadzą głos, na to, co będzie robiła ta partia prezydencka. Prezydent nie będzie robił dwóch rzeczy naraz, czy trzech rzeczy naraz. Nie będzie prezydentem, nie będzie premierem. Więc myślę, że to jest chyba mniej realistyczne, mi się to rysuje, taki scenariusz.
0: O czym powiedział Henryk Domański, socjolog Polska Akademia Nauk. Panie profesorze, dziękuję bardzo za wizytę w Poranku Wnet i za takie podsumowanie, bo zobaczymy się pewnie w Poranku Wnet dopiero we wrześniu. Będziemy otwierać, tak jak teraz trochę zamykamy sezon, tak otwieramy. Przecież jak powiedziałem, w tym roku nie będzie jakiejś większej pauzy i też Radio Wnet pozostaje na straży, więc Poranki Wnet funkcjonują, więc my będziemy na tą całą letnią kampanię polityczną także patrzeć. Ale my zaczniemy sobie we wrześniu na antenie z panem profesorem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: W Poranku Wnet na pewno. A my teraz biegniemy dalej. Jest godzina 7:35. Chociaż też będzie profesor na naszej antenie. Ale najpierw jakiś dżingiel, żeby taką klamrę. Taki jednak element, który pokazuje, że z jednej rozmowy idziemy do drugiej. To może wspomnimy, że to wszystko robimy dzięki naszym patronom. Bo mamy specjalnie przygotowane takie przypomnienie, żeby Państwo też pamiętali, że jeżeli Państwo słuchają Radia Wnet, to jest pewnym wyrazem dobrego gustu i taktu, żeby słuchając Radia Wnet wejść na stronę patronite.pl/radiownet.
2: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
3: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Wracamy do Poranka Wnet, a teraz naszym gościem profesor Maciej Szymanowski, hungarysta, historyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: I od Węgier zaczniemy. Zanim polityka, to trochę klimat. Rumunia ma swoje kłopoty, ale też Węgry. Wszystkie państwa, które leżą nad Dunajem, który ma rzeczywiście bardzo niski stan wody. Nawet niektórzy mówią, że wysycha Dunaj. No, ale szczególnie te państwa, które mają siłownie, elektrownie jądrowe, no właśnie chłodzone wodą z tej rzeki. Premier Madziar mówi, że czeka 5 dni bardzo trudnych dla Węgier. Co to oznacza i na ile ten kryzys energetyczny może także w polityce węgierskiej namieszać?
1: Już wyjaśniam. Węgrzy posługują się bardzo specyficznym językiem i też bardzo specyficzny sposób mierzą wysokość lustra wody w swoich rzekach od XIX wieku. Także to, co słyszymy, te komunikaty w Polsce, że Dunaj ma plus 35 centymetrów, to nie oznacza, że to jest 35 centymetrów mierzone od dna Dunaju, tylko od takiego umownego poziomu zero ustalonego jeszcze na początku XIX wieku jako stan niski, czy bardzo niski Dunaju. Także w dalszym ciągu jest powyżej tego bardzo niskiego stanu Dunaju, ale faktem jest, że elektrownia atomowa jest w tej chwili wyłączana, czyli 3 z 4 bloków elektrowni atomowej w Paks na południe od Budapesztu zostało wyłączone. 4. blok prawdopodobnie zostanie wyłączony dzisiaj. Przyczyną jest niski stan Dunaju bez wątpienia. Po drugie też trzeba pamiętać, że Dunaj przechodzi, przynajmniej ten odcinek węgierski, podobny proces jak Wisła w Warszawie, czyli po prostu lustro wody się obniża. Z uwagi na to, że zapory wodne w Austrii, 10 zapór wodnych na Dunaju, czy progów wodnych, 2 na Słowacji powodują, że od kilkudziesięciu już lat mniej piasku, żwiru po prostu woda z sobą niesie. Tym samym koryto Dunaju w Budapeszcie jest mniej więcej o 1,20 m niższe niż było. Także nie tylko, że jest mniej wody, ale jest też niżej ten Dunaj położony niż był kilkadziesiąt lat temu. Natomiast nie tyle jest brak energii w tej chwili na Węgrzech, ile brak właśnie tej elektrowni atomowej. Z tej elektrowni atomowej Węgrzy czerpią 2 gigabajty energii, gigawaty, przepraszam, energii, natomiast z samej fotowoltaiki to jest około 8 gigawatów, także wielokrotnie więcej. Problem polega na tym, że jak nie działa elektrownia atomowa, nie do końca mogą działać te właśnie odnawialne źródła energii. One potrzebują stabilizatora. No i oczywiście w nocy nie świeci słońce.
0: To jest rzecz jasna, więc w nocy trudno prąd z paneli fotowoltaicznych. Wyłączy się w Budapeszcie prąd, kiedy zostanie odłączona elektrownia jądrowa, co czeka pod względem tym też ekonomicznym Węgry.
1: Raczej myślę, że zakłady przemysłowe będą wyłączane. Być może niektóre rejony kraju będą miały pewne godziny, w których nie będzie prądu, gdyby faktycznie ta sytuacja, która jest obecnie, była kontynuowana. Natomiast z tego, co czytałem już rano, poziom Dunaju na tym odcinku przed Budapesztem i w samym Budapeszcie o kilka centymetrów już wzrósł w stosunku do wczoraj, przedwczoraj, więc myślę, że chyba przez to najgorsze Węgry przeszły, jakkolwiek w dalszym ciągu meteorolodzy twierdzą, że do końca tygodnia czekają Węgry upały na poziomie nawet plus 40 stopni.
0: No to skąd ten alarmistyczny język premiera Madziara? To jest walka o bezpieczeństwo państwa? To jest pokazywanie, jaka jest rzeczywistość, czy to jest polityka?
1: Jedno i drugie, chociaż chyba z pewnym postawieniem akcentu na politykę. No, to jest premier influencer, on potrzebuje sensacyjnych wiadomości codziennie, albo ogłasza, że odkryto jakiś gigantyczny przekręt, korupcję z czasów Fideszu, we wtorek, w środę kogoś się aresztuje. No a w czwartek na przykład się mówi, że straszne rzeczy się dzieją w energetyce, ponieważ poprzedni rząd to zaniedbał. Wspomniałem o to, że Węgrzy mają jeden z najwyższych w ogóle w Unii Europejskiej współczynnik fotowoltaiki. I to jest właśnie zasługa poprzedniego rządu. Nieważne, natomiast w ten sposób się to w interpretacji premiera Modziora pojawia w tej chwili, chociaż brzmi to humorystycznie, może wręcz niewiarygodnie, ale wczoraj podał do wiadomości, że udało się dzięki Solidarności, takiej narodowej, zbudowaniu Solidarności Narodowej po raz pierwszy obniżyć zużycie prądu o 700 megawatów i to oznacza, jakie wielkie poparcie jest dla rządu.
0: Ach, czyli jednak popieraj partię, wyłączając lodówkę albo telewizor, tudzież nie robiąc prania. Patrząc na tą politykę już w sposób ścisły, patrzę na dzisiejszy dziennik Rzeczpospolita, a tam tekst Jędrzeja Bieleckiego, który bardzo, bardzo chwali ten dziennikarz Piotra Madziora. To już Państwu na początku poranka wnet cytowałem. Madzior pokonał Tuska niespełna 4 miesiące od zwycięskich wyborów. Przywódca Tiszy zrobił więcej dla odbudowy państwa i rozliczeń niż polski premier w ciągu 3 lat. Są granice rozliczeń, których węgierski premier nie zamierza przekraczać. Tak zaczyna swój artykuł, przynajmniej na razie. Cokolwiek to znaczy, jak wyglądają te rozliczenia i skąd ten zachwyt liberalnej prasy, jak chociażby pana Jędrzeja Bieleckiego, nad tymi błyskawicznymi, a tym blitzkriegiem polityczno-rozliczeniowym Piotra Madziora.
1: Jeśli pan redaktor pozwoli, posłużę się informacją źródłową. Niestety źródła nie mogę podać, ale jest do dyspozycji redakcji w przypadku potrzeby. Napisała to do mnie dzisiaj rano pewna osoba, która miała okazję spotkać się w areszcie śledczym z byłym burmistrzem dzielnicy Stara Buda, panem Bolarzem Buszem. To jest bardzo reprezentacyjna część Budapesztu, a jednocześnie w pewnym okresie wiceprezesem Fundacji Państwowej Fundacji Kultury, która operowała środkami w wysokości około 200 milionów złotych w przeliczeniu. Ta osoba, ten wiceprezes, trafił, pan Busz, do aresztu śledczego i taką relację otrzymałem. To straszne, przez co przechodzi teraz Bolarz. Dziś na przykład po przesłuchaniu nie pozwolono mu nawet się wykąpać. Ostatnio kąpał się w piątek, a tu takie upały. Kontrole osobiste kilka razy dziennie. Na rękach pojawiła się egzema. Jest niemiłosiernie pogryziony przez pluskwy. I tak dalej, i tak dalej. Kończy się ta relacja. Traktowany jest jak morderca. Na szczęście trzyma się pan Bolarz Busz. Jest przetrzymywany w areszcie śledczym na kolejne 3 miesiące w najcięższym więzieniu na Węgrzech pod Segedem w Börtönciloc. Jest właśnie nie bardzo wiadomo, o co jest oskarżony. Sam pan premier Modzior w parlamencie powiedział, że ta fundacja ukradła tych 200 milionów złotych w przeliczeniu, to jest 17 miliardów forintów. W tym roku jak mogła ukraść, i kierownictwo jak to mogło ukraść, skoro wydało tylko część tych pieniędzy, wybory były w kwietniu, mniej więcej 7 miliardów z tych 17 miliardów forintów zostało w ogóle gdziekolwiek przekazane. Także takie są w tej chwili standardy na Węgrzech. Jest około 12 osób więzionych w aresztach śledczych w tej chwili. Nie zawsze obrońcy mają do nich dostęp. Jest ewidentnie próba zastraszenia przywódców opozycji. Jeżeli to są standardy, które komuś się podobają, no to ja się do tych osób nie zaliczę. Jeszcze dodam, że pan Busz jest osobą szczególnie zasłużoną, jeśli chodzi o stosunki polsko-węgierskie. To na terenie jego dzielnicy zostało za jego kadencji odsłonięty pomnik katyński, park imienia Jerzego Popiełuszki czy park Adama Mickiewicza.
0: A teraz jest w więzieniu. To jest jeden z kilku, będą kolejni. Na ile Piotr Madziar buduje taki system, gdzie już alternatywy nie będzie, gdzie ta demokracja walcząca rzeczywiście w sposób całościowy przejmie Węgry w węgierską politykę i wykluczy, zamknie, a może i zdelegalizuje opozycję?
1: Sam sobie zadaję to pytanie. Na pewno Piotr Madziar w tej chwili posiada największą władzę wśród premierów Unii Europejskiej. Na pewno większą władzę niż ma na przykład kanclerz Niemiec. Po tych zmianach, których dokonał, czyli po usunięciu prezydenta, po usunięciu prokuratora generalnego, po usunięciu szefa Trybunału Konstytucyjnego, więc ma pełnię władzy, ma oczywiście też olbrzymi dług wobec społeczeństwa. 1243 konkrety zostały obiecane społeczeństwu węgierskiemu. Obawiam się, że sytuacja na Węgrzech idzie w kierunku coraz większych igrzysk, ponieważ tego chleba siłą rzeczy będzie nie tak dużo, jak obiecał premier Modior. Jeden przykład. Pedagodzy mieli otrzymać w tym roku 20% podwyżki swoich uposażeń. Otrzymali, co prawda od 1 stycznia z wyrównaniem tego roku, ale 0,4%. No jest to pewna różnica, więc to jest w tej chwili chyba taktyka, którą przyjął premier Madziar. Jak ona będzie długo skuteczna, trudno powiedzieć. Myślę, że to na długą metę nie może się udać, chociażby z tego powodu, że nie zapominajmy o tym, że to oczywiście imponująco wygląda mieć większość ponad 2/3 w parlamencie, ale na premiera Modiora, na jego partię TISO zagłosowało 53% społeczeństwa węgierskiego, 47% nie oddało głosu na jego partię TISO.
0: Ja proszę powiedzieć, jak te 4 miesiące rezonują w społeczeństwie. Peter Madziar zdobywa poparcie, krzepnie w ramach rozliczeń, czy jest odwrotnie?
1: Bezpośrednio po wyborach poparcie dla partii TISO i jego osobiste poparcie, popularność, wiarygodność wzrosły. W tej chwili ten trend się zatrzymał, pojawiał się trend spadkowy. W ostatnich sondażach partia TISO zaczyna tracić niewiele, 2-3-4% w stosunku do tego, co nie było wynikiem wyborczym, ale co się stało bezpośrednio po wyborach, ta premia za zwycięstwo, w stosunku do tej premii za zwycięstwo. Natomiast sam Madziar traci bardzo dużo, to już jest spadek w granicach 10-12%, jeśli chodzi o zaufanie, nie jest najpopularniejszym, nie jest chyba nawet w pierwszej trójce najpopularniejszych polityków w tej chwili węgierskich.
0: A na koniec, jak się zakończył spór o prezydenta, bo udało się odwołać legalnie, nielegalnie, ale ta próba przeszła, no a potem był kłopot z następcą. Tak jakby Peter Madziar nie do końca, czy jego ekipa nie do końca panowała nad tymi krokami, które podejmuje.
1: No, w tej chwili mało chyba, po raz pierwszy widzę coś takiego, że jest prezydent pilnie poszukiwany. Jeszcze jest 2 tygodnie do znalezienia kandydatury na prezydenta Węgier. Jakoś się osoby, które mogłyby godnie prezentować Węgry i w kraju, i za granicą, jakoś się do objęcia tej funkcji nie garną, a powód jest oczywiście prosty. Po tym, jak się okazało, że można prezydenta, nie ma obecny rząd żadnych skrupułów, żeby odwołać prezydenta z dnia na dzień, korzystając ze swojej większości 2/3, no to też liczba kandydatów, podejrzewam, takich niepartyjnych bardzo, bardzo zmalała. Stąd też bardzo szybka odmowa pani Judith Polgard, słynnej szachistki węgierskiej, która była typowana jako pierwsza. W tej chwili jest cisza zupełna. Myślę, że to będzie, ktoś będzie oczywiście, bo w 10-milionowym kraju ktoś się znajdzie, kto będzie chciał sobie do CV dopisać prezydenturę. Natomiast jak do tej pory o żadnych nazwiskach, realnych nazwiskach nie ma mowy.
0: O czym mówił profesor Maciej Szymanowski, hungarysta, historyk. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: A ja się mogę zgłosić? Nie, trzeba mieć obywatelstwo węgierskie, jakby ktoś chciał. Czyli nie jest taki otwarty konkurs.
1: Chyba, że coś się zmieni w ramach kolejnej poprawki do konstytucji. Będę informował pana redaktora.
0: A to prawda. Nie wiem, czy bym chciał, bo ja to nie jestem zwolennikiem upałów, a w Budapeszcie jednak cieplej niż w Warszawie.
1: Byłem tydzień temu. Świetna kuchnia, piękny kraj. Bardzo sympatycznie.
0: Bardzo zachęcam. Budapeszt bardzo lubię, ale właśnie tak raczej turystycznie, tak na cały rok, to jednak pan profesor mi wybaczy, wolę Warszawę. Rodzinną. Profesor Maciej Szymanowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Zwłaszcza łaźnie w Budapeszcie lubię. Szczególnie tą postosmańską z wieku XV robi niezwykłe wrażenie, jeżeli ktokolwiek nie był, a chciałby zobaczyć, to zachęcam. Godzina 7:51, to my teraz od Węgier wrócimy do Polski, do Warszawy, do Wrocławia, do Krakowa, do Szczecina, do Lublina, do Białegostoku, do Bydgoszczy również i do wszystkich innych miast i wiosek polskich. Razem z nami Robert Bagiński, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pozdrawiam, witam serdecznie.
0: Bardzo ładny plener takiej polskiej wsi za panem, tylko kłopot w tym, że nasi odbiorcy na YouTubie widzą pana do góry, nie wiem, może bokiem, trzeba włączyć autoobrót i wtedy nie tylko z... Nie, bo teraz to, co jest przed panem widać, jakoś trzeba autorotację w komórce włączyć, wtedy się obraz sam dostosuje. dalej jest krzywo, dobrze, będziemy walczyć. Ja tymczasem powiem, że nas Państwo na YouTubie oglądają, nawet pod tym kątem to można subskrypcję zostawić zawsze, to o, a teraz jest nawet lepiej znośnie, można powiedzieć, widać i las, i pola, i pana redaktora, a jeżeli ktoś nas widzi, to tą subskrypcję na kanale YouTube Radia Wnet może zostawić, szczególnie, że zbliżamy się do 451 tysiąca subskrybentów, niewiele nam brakuje, więc można zakasać rękawy i nam pomóc ten kolejny kamek milowy przekroczyć w drodze do miliona subskrybentów, a może i więcej. No dobrze, tyle tytułem autopromocji. Bierzemy się za polską politykę. Mówiliśmy już o Mateuszu Morawieckim, to powiedzmy trochę o Donaldzie Tusku, który zdaje się będzie robił rekonstrukcję na jesieni, bo szuka rządu na wybory. Donald Tusk po rozłamie w PiS-ie może być spokojny, czy musi jednak intensywnie główkować nad tym, jak własną partię uszeregować przed rokiem wyborczym.
2: Donald Tusk przede wszystkim ma kłopot z rządzeniem, dlatego że po 3 latach nie ma czym się pochwalić i wymiana ministrów, jakakolwiek rekonstrukcja, z pewnością tutaj w niczym mu nie pomoże. Ponieważ problem nie leży tylko w ludziach, którzy oczywiście są pozbawieni kompetencji i predyspozycji do rządzenia, ale często także kręgosłupa moralnego, ale problem tkwi w braku wizji rządzenia. Ten rząd i Donald Tusk nie ma żadnej wizji, idą po najmniejszej linii oporu, tak aby w żaden sposób nikomu nie podpaść, jakoś lekką i suchą stopą przejść do wyborów, które mam nadzieję będą dla niego przegrane, ponieważ bilans 3 lat rządów jest katastrofalny dla gospodarki, dla instytucji państwa polskiego. I myślę, że nawet ten rozłam na prawicy, z którym mamy do czynienia, który być może będzie dobry dla prawicy, to się okaże oczywiście dopiero za rok, w żaden sposób mu nie pomoże.
0: Czyli jednak ta praktyka rządzenia dogoni Donalda Tuska, no bo jak na razie efekty są jakie są, rząd jest oceniany fatalnie, ale obecna koalicja, patrząc w sondaże, wcale nie musi uznawać, że już wybory przegrała.
2: No tak, ale jeśli zwrócimy uwagę na sondaże, to one wynikają raczej z faktu, że Donald Tusk zjadł swoje przystawki. Nie mamy już Polski 2050, nie mamy Szymona Hołowni, nie mamy praktycznie PSL-u. Lewica gdzieś tam raz jest pod progiem, raz nad progiem. Mówiąc wprost, siła Donalda Tuska i koalicji wynika ze słabości koalicjantów, a nie z efektów rządzenia. Efekt jest taki, że kiedy nadejdą wybory, a niektórzy będą chcieli podkreślić swoją odrębność programową i nie tylko, niektórzy kandydaci będą chcieli podkreślić swoją indywidualność, no wtedy szwy w tym hafcie puszczą i wszyscy zobaczą, że to jednak nie jest jedna wielka koalicja, jak to sobie wymarzył Donald Tusk, ale jednak konglomerat bardzo różnych, dziwnych, często oryginalnych, a nawet niebezpiecznych dla Polski, mimo kilku lat rządzenia, osobowości.
0: No, rzeczywiście te rządy pokazują, że jest pewne... No, może jest pewien kłopot z tymi osobowościami, bo tak jak wiele osób mówi, czeka nas być może rekonstrukcja rządu. Donald Tusk, nawet niektórzy mówią, może powinien się cofnąć na tylnie siedzenie, kogoś innego wystawić do pierwszego szeregu. Mówiło się o pani Sopkowiak-Czarnecki, która zarządzała programem SAFE, tudzież SAFE. No ale poza tym to nie ma kandydatów. Tak jakby nawet pani Sopkowiak nie zachwyca specjalnie, tak jakby Donald Tusk był niewolnikiem słabego własnego zaplecza.
2: Donald Tusk w sposób bardzo skuteczny wyjałowił partię i w ogóle koalicję rządzącą z osobowości, bo dziś mamy do czynienia tylko z osobowościami typu paleontologicznego, mówię tutaj o na przykład panu Czarzastym, i potem długo, długo nic. Gdzieś dalej jest Szymon Hołownia i reszta, a w samej Koalicji Obywatelskiej no, Donald Tusk swoim stylem całkowicie wyeliminował konkurencję, więc dzisiaj tak naprawdę nie ma nawet kim zastąpić siebie samego, jeśli w ogóle ta operacja dałaby jakikolwiek efekt, no bo tak jak powiedziałem wcześniej, to są 3 lata zmarnowane. Mamy premiera, który podpisuje traktat o bezpieczeństwie z premierem Wielkiej Brytanii, którego już nie ma, podpisuje porozumienie z kanclerzem Niemiec, którego sondaże szorują pod nie, czy z prezydentem Francji na temat bezpieczeństwa, który za chwilę odejdzie i zastąpi go ktoś całkowicie innego obozu politycznego. I tego typu sytuacje mają miejsce w każdym innym obszarze, więc Donald Tusk jest goniony przez brak efektu swojego rządzenia, jest goniony przez niekompetentnych współpracowników i, chyba co kluczowe, no afery, które pokazują demoralizację i zepsucie tej koalicji, bo nie ma nic gorszego niż wykorzystywanie służby zdrowia ani tylko dla politycznych korzyści niektórych działaczy, nieliczenie się z ludźmi i moglibyśmy tutaj wymieniać bez końca.
0: Panie redaktorze, a może taki wariant, o którym się kuluarowo mówi, szybszych wyborów, że Donald Tusk, patrząc na to, co się dzieje na prawicy, uzna, zanim PiS się otrząśnie, zanim Konfederacja jeszcze bardziej okrzepnie, zanim pojawią się struktury Mateusza Morawieckiego, to iść na szybkie wybory, może jeszcze tej jesieni podać wniosek o samorozwiązanie Sejmu, zanim ta prawica jakoś się w tej nowej sytuacji na nowo uszykuje.
2: Obawiam się, że poziom zepsucia i demoralizacji członków tej koalicji jest tak mocno zakorzeniony, że to jest niemożliwe, bo sama Koalicja Obywatelska nie jest w stanie przegłosować wniosku o rozwiązanie parlamentu. Myślę, że prawicy na tym etapie, zwłaszcza po ostatnich wydarzeniach, również nie jest na rękę przystępowanie do elekcji na jesień, ani nawet na szybką wiosnę. Więc nie ma nikogo, kto mógłby być, oprócz Donalda Tuska, oczywiście beneficjentem wcześniejszych wyborów. Boję się raczej scenariusza, w którym wybory mogłyby się w ogóle nie odbyć w przyszłym roku, a to pod pretekstem, nie wiem, wprowadzenia stanu wyjątkowego z powodu jakiejś sytuacji na granicy, która raptem zostanie może wykreowana, a może rzeczywiście będzie miała miejsce. Bo na pewno nie ma dzisiaj nikogo, kto byłby interesariuszem, oprócz Donalda Tuska, Koalicji Obywatelskiej, aby wybory odbyły się już teraz, jak najszybciej, więc nie będzie tych, którzy poparliby wniosek.
0: No chyba, że opozycja, bo opozycja trudno, żeby głosowała przeciwko skróceniu kadencji, która daje władzę Donaldowi Tuskowi. Patrzę jeszcze na to, że premier w zasadzie nieobecny w ostatnich dniach, nawet 1 sierpnia się nie pojawił. Nie wiem, czy to jest urlop, tego jeszcze nie sprawdziłem, ale ewidentnie widać, że Donald Tusk gdzieś się schował w tej polityce, stara się, no nie wiem, przeczekać, czy daje czas prawicy, żeby sama trochę się sobą zajęła? Jak to wygląda?
2: Nie, no tą sytuację z Powstaniem Warszawskim to oceńmy wprost, że to jest rzecz, która nigdy nie powinna mieć miejsca, choć ma kolejny już rok, bo i w przypadku kolejnej ważnej rocznicy, ważnego wydarzenia państwowego, premier Polski, który nie uczestniczy w tak ważnym dla nie tylko powstańców, nie tylko dla stolicy, nie tylko dla historii Polski, ale również dla młodego pokolenia wydarzeniu, jak rocznica Powstania Warszawskiego, wysyła tam wojewodę. No to jest, mówiąc wprost, skandal i naplucie tym wszystkim ludziom w twarz. No, gdybym był złośliwy, mógłbym powiedzieć, że nie ma co oczekiwać od premiera, którego babcia pracowała w organie NSDAP, dziadek nie wiadomo w jakich okolicznościach, wiadomo gdzie służył, mama nauczyła się języka w wieku 11 lat, a sam Donald Tusk swoim stylem rządzenia nieustannie pokazuje, że bliżej mu do realizacji interesów niemieckich niż polskich. Jeżeli to razem zestawimy te inklinacje takie proniemieckie, a z drugiej strony no, ewidentną postawę, która no, nie była godna i nie była adekwatna do tego, jak powinien się zachowywać premier, no to mamy premiera, który abdykował moralnie, no ale politycznie chciałby to w jakiś sposób rozgrywać poprzez milczenie, bo pamiętajmy, że milczenie, schowanie się również jest elementem polityki.
0: I czekanie. To jest w polityce najważniejsze, żeby się schować, zejść z linii strzału i przeczekać. I chyba taką taktykę aktualnie stosuje Donald Tusk. O czym mówił Robert Pagiński, dziennikarz, publicysta, portal Inna Polityka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 8:02. Czas na serwis informacyjny.

0: Dzień dobry. Co w wiadomościach? Mateusz Morawiecki zakłada partię. Prezydent ułaskawił 3 osoby, w tym gniazdowego Legii Warszawa. Upały nie ustępują w Krakowie do 36 stopni w cieniu.
1: Wiadomości wnet.
0: Do 15 października założę partię, przekazał Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla kanału Rymanowski Live. Powiedział, że nie przywiązuje się do sondaży, ale jego ugrupowanie odnotowuje wzrost poparcia w badaniach.
2: Ja się do żadnych sondaży teraz nie przywiązuję, chociaż warto zaznaczyć, że trend jest wzrostowy. Bardzo ważne, bo różne inicjatywy, przecież my nawet jeszcze nie zaczęliśmy na dobrą sprawę w tym sensie naszej drogi politycznej, że nie mamy partii politycznej, bo do końca o tę jedność walczyliśmy. Teraz, kiedy nasze członkostwo jest martwe, czyli zostaliśmy usunięci całkowicie z Prawa i Sprawiedliwości, to mogę powiedzieć, że rzeczywiście taką partię założymy. Natomiast
3: 15 października to będzie ten moment?
2: Najpóźniej 15 października.
0: Morawiecki zapowiedział też, że w piątek wybiera się do Jagodna na spotkanie z mieszkańcami. Ma prawo liczyć na wielkomiejski elektorat, ocenił w poranku Radia Wnet socjolog profesor Henryk Domański.
4: Te 35%, załóżmy średnio rzecz biorąc, elektoratu Koalicji Obywatelskiej może być rozczarowana. Wolałoby coś nowego, coś świeżego w tej takiej części centrowo, bym powiedział, konserwatywnej, czyli bliskiej na przykład Polski 2050, bliskiej nowoczesnej z 2015 roku. Więc to jest ten elektorat, o którym mówimy i pewnie na niego Morawiecki ma prawo liczyć i nawet mimo tego, że był premierem za czasów PiSu, to go nie dyskredytuje. Biorąc pod uwagę te sukcesy, o których żeśmy mówili, poza tym, że nie jest kojarzony w ogóle z czymś takim nowym, nowoczesnością.
0: Osiedle Jagodno we Wrocławiu stało się symbolem wysokiego poparcia dla Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi w wyborach parlamentarnych z 15 października 2023 roku. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił 3 osoby: Adama Borowskiego, Piotra Staruchowicza i Piotra Pytela. Motywy zastosowania aktu łaski przedstawiał prezydencki minister Mateusz Kotecki. O ułaskawieniu Borowskiego miały zadecydować między innymi stan zdrowia i działalność opozycyjna w czasach PRL.
5: Względy humanitarne, a więc między innymi podeszły wiek skazanego oraz pogarszający się w związku z nim stan zdrowia. Ustabilizowany tryb życia, zasady sprawiedliwości oraz racjonalności represji karnej. Incydentalny charakter czynu połączony z dotychczasowym sposobem życia, a zwłaszcza ponadprzeciętnymi zasługami m.in. na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.
0: Borowski powiedział w jednym z wywiadów w 2020 roku, że Roman Giertych współpracuje z przestępcami. Za to został skazany na przeproszenie. Borowski nie wykonał orzeczenia, a sąd zamienił karę na 6 miesięcy bezwzględnego więzienia. W marcu zarządził wykonanie kary. Prezydent łaskawił również gniazdowego Legii Warszawa Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. Sąd orzekł wobec niego 2-letni zakaz stadionowy za kierowanie dopingiem z ogrodzenia na meczu w Lublinie z motorem. Prezydent uwolnił go od zakazu, mówił Kotecki.
5: Prezydent zastosował prawo łaski przez darowanie środka karnego, zakazu wstępu na imprezę masową i zarządzenie zatarcie skazania. Osoba, wobec której prezydent zastosował prawo łaski, była skazana za wykroczenie z artykułu 54 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych, przebywanie w sektorze innym niż skazany na bilecie wstępu. Motywy ułaskawienia: m.in. pozytywna opinia środowiskowa, incydentalny charakter czynu, ustabilizowany tryb życia.
0: W grudniu 2025 roku Staruch dodzwonił się do prezydenta Nawrockiego, gdy ten był gościem kanału Zero i zapytał go, tu cytat, czy święty Mikołaj przyniesie mu ułaskawienie w tym roku. Na wniosek prokuratora generalnego ułaskawiony został także Piotr Pytel, który odsiadywał karę dożywocia za, wszystko na to wskazuje, niepopełnione przez siebie zabójstwo. W TVN24 nie krył wzruszenia i powiedział, że we wtorek rozpoczyna pielgrzymkę do Częstochowy. 82 lata temu, 4 dnia powstania warszawskiego, od kuli niemieckiego snajpera ginie poeta Krzysztof Kamil Baczyński. Poległ na stanowisku bojowym na placu Blanka przy placu Teatralnym. Brygada Rona, rosyjska formacja kolaborująca z Niemcami, morduje cywilów w kolonii Staszica na Ochocie. Na Mokotowie powstańcy przeprowadzają nieudane natarcie od strony ulicy Odyńca na ulicę Różaną i Dworkową, okupione licznymi stratami. Niemcy mordują kilka tysięcy osób w rejonie Puławskiej i Szustra, obecnie Dąbrowskiego. Na Starym Mieście Niemcy przypuszczają atak na plac zamkowy i ruiny Zamku Królewskiego. Na Woli czołgi niemieckie, wspierane przez lotnictwo, kontynuują natarcie w

0: Olimpijskim. Inauguracja nastąpiła w Gdyni, to zarazem obchody stulecia tego miasta. Meta była w Koszalinie. Kolarze mieli do przejechania 234 km. Etap prowadził po pagórkowatej trasie, której przewyższenie wynosi ponad 2000 metrów. Była nawet premia górska, to Góra Chełmska w granicach Koszalina, a zwyciężył Dirs de Bont. Pierwszy etap kolarze przejechali w ponad 5 godzin. Najlepszy z Polaków, Marceli Bogusławski, był 12. Dziś drugi etap z Międzyzdrojów do Szczecina, liczący 150 km. 83. Tour de Pologne jedzie pod hasłem Północ Południe. Zaczęliśmy nad morzem, a kolarze skończą najpierw oczywiście Bukowina, to już taka stały punkt wyścigów Tour de Pologne. No, ostatni etap, czasówka Kopalnia Soli Wieliczka, ale to za tydzień. Kibicujmy naszym wspaniałym kolarzom, wszystkim kolarzom i temu wielkiemu rzeczywiście wielkie święto polskiego sportu właśnie na ziemiach polskich, a wyścig przecież zaliczany do World Tour, a więc tej klasyfikacji najlepszych turów na świecie. Magdalinet wygrała jednego seta, ale wygrała dwa, a więc w sumie zwyciężyła w meczu na turnieju WTA 1000 w Toronto. To pierwsza runda, etap przygotowań do US Open, który odbędzie się na przełomie sierpnia i września. Nasza zawodniczka pochodząca z Poznania pokonała Kanadyjkę Carlo Zhao. Natomiast Iga Świątek dziś zagra o godzinie 18:30 i przeciwniczką będzie Czeszka Sara Bejlek, która jest sklasyfikowana na 34. miejscu według rankingu WTA. Iga Świątek sklasyfikowana jest na 8. pozycji, a prowadzi Sabalenka. W Toronto zobaczymy także Maję Chwalińską, Magdalenę Fręch. Tymczasem przegrał Kamil Majszak. Został on pokonany przez Francuza. No i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że właśnie tenże zawodnik 1 września skończy 40 lat. No ale nie ma co patrzeć na wiek, liczy się aktualna forma. Z tą zmierzył się Kamil Majszak i przegrał. Joel Monfils, właśnie to zawodnik, który zwyciężył w dwóch setach Kamila Majszaka 2 razy po 6-4. W meczu kończącym drugą kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy Krakowia przegrała z Pogonią Szczecin 0-2. Gole rozłożyły się na początek i koniec drugiej połowy, a strzelili je Borges i Mukariu. W tabeli prowadzi Legia, która ma 6 punktów, tyle też Jagiellonia. Na 3., 4. miejscu ex aequo są Lech i Wisła Płock. Pogoń jest 6., Krakowia 16. Tabele zamykają Raków i Wieczysta. Teraz to wszystko. Dziękuję. Do usłyszenia po godzinie 9.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
2: Autopromocja.
3: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11:30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
2: To była autopromocja.
4: Poranek Wnet zaczęliśmy od tego, że burza przeszła nad Warszawą, ale prawdziwa burza, i to ta polityczna, no może odwrotnie, prawdziwa była nad Warszawą, a ta polityczna burza przejdzie przez Kraków. Jest koniec końców decyzja, wybory będą, pierwsza tura 27 września, wybory na prezydenta Krakowa. Oczywiście, a więc czas, start, kampania formalna rusza, rusza rejestracja kandydatów, rusza zbieranie podpisów pod kandydaturami i rusza gra polityczna o Kraków, gra, która nie tylko w byłym mieście stołecznym, w stolicy Małopolski odciśnie swoje polityczne piętno, ale także na całej debacie politycznej. I my, tak jak właśnie od tej prawdziwej burzy nad Warszawą zaczęliśmy, tak teraz mamy godzinę, gdzie będziemy o Krakowie dyskutować. Za chwilę Michał Drewnicki, to jest kandydat PiSu na prezydenta Krakowa, a zaraz potem Aleksandra Owca to kandydatka partii Razem, także na prezydenta Krakowa, więc i polityką ogólnopolską, ale w szczególności tym, jak to będzie wyglądać pod Wawelem, za chwilę się zajmiemy. Zanim pierwszy gość, to

0: Wywiad Wnet.
1: To my biegniemy do Krakowa, zanim Kraków przyjdzie do nas do studia, bo w naszym studiu za chwilę będzie Aleksandra Owca, ale najpierw w Krakowie Michał Drewnicki, kandydat i radny Krakowa i kandydat PiS-u na prezydenta tegoż miasta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry z Krakowa, witam serdecznie.
1: Wtorek, 4 sierpnia, wielu pana konkurentów zapowiada, że dziś właśnie będzie rejestrować komitety wyborcze. Pan już zarejestrował, pan zarejestruje. Jak to wygląda technicznie?
2: Technicznie mamy jeszcze czas. W piątek planujemy zarejestrować komitet. W sobotę taki większy event, wydarzenie rozpoczynające zbiórkę podpisów też planujemy. Jesteśmy gotowi, zwarci. Tak naprawdę teraz już chodzi o te formalności, bo tak naprawdę prekampania trwa już od 1,5 miesiąca. No ale teraz takie 2 miesiące
1: ciężkiej prawdziwej kampanii, już tej formalnej, także z wszelkimi obostrzeniami. 27 września. Jak to się wydarzyło, że to jest końcówka września, a nie końcówka sierpnia, albo jeszcze później, bo najpierw mówiono, no wakacje będą sierpień pod znakiem kampanii w Krakowie i to będą wtedy dziwne wybory, bo w terminie wakacyjnym, potem protesty ludzi związanych z KOD-em, nawet mówiono, że być może premier to przeciągnie do grudnia, do listopada, koniec końców padło na końcówkę września. Jak to politycznie pan radny odczytuje?
2: No, Koalicja Obywatelska i jej akolici, sympatycy nie mogli się pogodzić z tym, że utracili władzę w drugim co do wielkości mieście w Polsce, w potężnej aglomeracji krakowskiej, no co powodowało, że szukali sztuczek formalnych. No i jedna z osób powiązana bardzo silnie z obecną ekipą rządzącą, bo i była szefem spółki państwowej w czasach rządów Koalicji Obywatelskiej i była w Komitecie Obrony Demokracji i tak dalej, i tak dalej. No, składała wnioski do sądu, przedłużanie terminów, odbiór uzasadnienia w ostatnim możliwym terminie. No to spowodowało, że ten termin był przedłużany. Natomiast finalnie ktoś poszedł po rozum do głowy, bo no, mieszkańcom to się nie podobało, że mieszkańcy jednoznacznie w demokratycznej procedurze odwołali Miszalskiego i Koalicję Obywatelską z tego tytułu, z tego fotela prezydenta, a tutaj sztuczkami się robi takie rzeczy. No więc ludziom to się nie podobało i groziło to już kompletną katastrofą ich kandydatki w wyborach. Dlatego też ten termin mógł być jeszcze dalszy, natomiast na szczęście nie jest. Sąd też jednoznacznie stwierdził, że nie było żadnych powodów do stwierdzenia nieważności. Teraz kampania może się dziać legalnie i wreszcie możemy zmienić w Krakowie sytuację, wreszcie możemy pokazać, że Kraków zasługuje na zmianę i nie będzie nami rządził ktoś z Koalicji Obywatelskiej, ale ktoś zupełnie nowy. Mam nadzieję, że będę to ja.
1: To jest nadzieja, która pewnie nie tylko panu jest towarzyszy, jest przypisana, bo kandydatów będzie bardzo, bardzo dużo. Zapowiadano, że to będzie kilkanaście, nie wiadomo ile osób koniec końców swoje komitety zawiąże, ale także na prawicy wydaje się, że będzie dość ciasno. Jest i pan Michał Klimek, to jest przedstawiciel Grzegorza Brauna, jest Bartosz Bochenczak z Konfederacji, jest pan, jest też Jan Hoffman, jest też Marian Banaś, że ta jest też Rozwój Plus, który może kogoś wystawi. Wczoraj deklarował Ryszard Terlecki, że Rozwój Plus, czyli Mateusz Morawiecki, będzie pana popierał, ale teraz to już nie jest chyba takie do końca pewne, jak to na tej prawicy wygląda krakowskiej.
2: Ja się cieszę, że jest duża liczba kandydatów, bo to też pokazuje, że te wybory są ważne, istotne, no ale też, że każdy mieszkaniec będzie miał możliwość wyboru kandydata, któremu najbardziej ufa, wierzy, kwestie i doświadczenia, i programu. Ja się cieszę, nie narzekam. Skupiam się na jakby własnej aktywności, programie, też ta aktywność jest jedna z najwyższych, jak nie najwyższa spośród innych kandydatów, tak zamierzam od początku pracować, spotykam się z ludźmi, mam propozycje programowe, przedstawiam po kolei i będę niebawem prezentował wizję rozwoju miasta w najbliższych latach, to są te rzeczy, na których się skupię, a odnośnie Rozwoju Plus, ja się bardzo cieszę, że pan marszałek, profesor Ryszard Terlecki jednoznacznie i w Radiu Wnet, i wcześniej w Radiu Kraków potwierdził, że Stowarzyszenie Rozwój Plus premiera Mateusza Morawieckiego mnie popiera, będzie mnie popierało. Ja zresztą jestem osobą, która lubi współpracować. Ja też nie mam żadnych animozji personalnych względem nikogo. Zresztą jeszcze gdy panowie byli na komitecie politycznym, w Prawie i Sprawiedliwości, to uzyskałem ich poparcie. Także życzyli mi i powodzenia, i głosowali za mną te osoby, które były, jakby potwierdzając moją kandydaturę, więc ja cieszę, że jestem takim szerokim kandydatem, znaczy w sensie kandydatem szerokiego poparcia prawicy.
1: No, dokładnie to Prawa i Sprawiedliwości, no i też Rozwoju Plus, ale to przecież partia, która dopiero co, czy Ruch Społeczny, jeszcze partia dopiero będzie się tworzyć, dopiero co wypączkowała z PiSu, a Konfederacja i Grzegorz Braun mają swoich kandydatów, plus jeszcze są ci dookoła, jak na przykład Marian Banaś, też przecież przez wiele lat z PiSem związany. A nie jest tak, że to jest sztuka dla sztuki, panie radny, że kandydować na prezydenta Krakowa z legitymacją Prawa i Sprawiedliwości to jest, no właśnie, sztuka dla sztuki. Walka o dobry wynik, a nie o zwycięstwo, bo prawica w Krakowie nigdy nie wygra.
2: Podobnie mówiono, że nie warto robić referendum, bo i tak nie odwoła się prezydenta Koalicji Obywatelskiej w drugim co do wielkości milionowym mieście, no bo jak jeszcze kiedyś pamiętamy, tu są młodzi wykształceni z wielkich miast i Koalicja Obywatelska, niezależnie kto tam będzie prezydentem, to i tak będzie rządził wiecznie. No, tymczasem krakowianie właśnie pokazali, że przełamują te stereotypy, że tak naprawdę to jest tylko taki mit, stereotyp, który powoduje, że Koalicja Obywatelska wygrywa. Dlaczego? No, wygrywa dlatego, że wszyscy myślą, że wygra. Przegrali w referendum i dlatego upatruję w tym wielkiej szansy na zwycięstwo. A też ja jestem osobą, która dała się poznać. Tym odróżniam się od innych kandydatów, że 12 lat jestem w Radzie Miasta Krakowa, 12 lat broniłem mieszkańców Krakowa przed złymi decyzjami wcześniej prezydenta Majchrowskiego, potem Miszalskiego. Przedstawiałem konkretne rozwiązania, czy to w postaci uchwał, interwencji, spotkań z ludźmi, więc ja się dałem poznać jako też osoba, która współpracuje z każdym i do mnie teraz, panie redaktorze, piszą, dzwonią, rozmawiają osoby różne, z różnych środowisk, z różnych opcji i nawet, co ciekawe, panie redaktorze, kilka osób z Koalicji Obywatelskiej życzyło mi powodzenia, mówiąc, że będzie na mnie głosowało. Więc ja odbieram, że jestem kandydatem, który po pierwsze ma wartości, ma idee, stoją za mną czyny, konkretne decyzje w przeszłości. Pokazałem, że potrafię współpracować, dlatego też uważam, że mam dużą szansę na zwycięstwo.
1: Panie radny, ale jakim pan będzie kandydatem i czy prawica też już wie, jaką chce być partią w Krakowie? Czy to ma być partia swoistej rewolucji przeciwko krakowskiemu establishmentowi? Czy to ma być właśnie partia, która będzie ten establishment zachowywać? Bo jak się popatrzy na różne wypowiedzi polityków PiSu, no to mają bardzo różny stosunek do poprzednika, do pana, który, profesora Majchrowskiego, który rządził Krakowem wiele, wiele lat. To już nie będę rzucał nazwiskami, a może rzucę. Przed Małgorzata Wasserman, która no, ma bliskie relacje, znajomości z profesorem Majchrowskim, jest przez niego wskazywana jako dobra kandydatka. No, nie wystartowała. Sam pan profesor wszedł do Rady Konstytucyjnej przy prezydencie Karolu Nawrockim. Na drugiej strony pan z Nowej Huty jawi się jako ten, który będzie z tym układem walczył. Tak to jest na prawicy. Wy chcecie go walczyć, czy petryfikować układ krakowski?
2: Ja mogę jednoznacznie powiedzieć, że nie zgadzam się na żadne monopole, nie zgadzam się na żadne układy, nie zgadzam się na żadne koterie, na żadne jakieś towarzyskie porozumienia, bo to jest coś, co niszczy Kraków. Jeżeli takie różne grupy lobbingowe obsiadły urząd i de facto one podejmowały decyzje albo wpływały na te decyzje kosztem życia mieszkańców, no choćby konkretne przykłady, deweloperzy, którzy tutaj w Krakowie mieli takie Eldorado, że betonowano każdy możliwy skrawek terenów zielonych i dzisiaj mamy większe korki niż w Warszawie, panie redaktorze, co jest dla mnie ewenementem i czymś no, niewyobrażalnie niesłychanym. Z drugiej strony mamy lobby turystyczne, które wypędzało ludzi z całych kwartałów w centrum miasta Krakowa i dzisiaj w centrum miasta Krakowa już mieszka bardzo mało mieszkańców, a ci, co pozostali, chcą się albo wyprowadzić, albo są już starsi i po prostu nie mogą, no doprowadziliśmy do sytuacji, że układziki lokalne różnych baroni turystyczni czy deweloperscy po prostu zawłaszczyli miasto i ja bym chciał z tym jednoznacznie skończyć. Kraków powinien być miastem równych szans, równych inwestycji, dobrego transportu, tego by każdy miał szansę na rozwój, aby jedna czy druga grupa po prostu nie dominowała, więc tutaj jednoznacznie mogę to stwierdzić, że chciałbym być kandydatem ludzi, chciałbym słuchać ludzi. No i choćby jeden z przykładów z brzegu. W Krakowie centrum miasta zamieniono w skansen turystyczny, tak? Tutaj jest więcej turystów niż mieszkańców. Ja bym chciał ten proces może zatrzymać, odwrócić i na przykład to jest możliwe, by wprowadzić w Krakowie już dzisiaj strefy, gdzie będzie zakaz lokalizacji na przykład hoteli. To jest możliwe do wprowadzenia. Poprzedni prezydenci nie chcieli o tym słyszeć, no bo albo tak jak Michalski wywodzili się z branży turystycznej, albo Majchrowski, który, że tak powiem, korzystał na ich poparciu. Ja bym chciał jednoznacznie być kandydatem ludzi, więc sądzę, że ta deklaracja, panie redaktorze, chyba mówi wszystko.
1: Mówi wiele, to prawda. I nagle okazuje się, że w takich miejskich sprawach kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości no pewnie bliżej do kandydatury partii Razem niż do kandydatur centrowych.
2: Nie, ja jestem jak najdalej od partii Razem, jakby w tym kontekście, że ja nie wyznaję idei socjalizmu ani innych marksizmów, natomiast jestem wręcz przeciwnikiem skrajnym takiego poglądu. Natomiast partia Razem, tutaj akurat muszę uczciwie powiedzieć, jest w Krakowie antyestablishmentowa, to znaczy my w Radzie Miasta Krakowa, ja na przykład z panią Radomowcą, potrafimy współpracować, gdy chodzi o te najważniejsze sprawy, więc sądzę, że to też jest pokazanie właśnie na konkrecie, że ja jestem kandydatem, który mimo pewnych różnic partyjnych, politycznych, ideowych, gdy sprawa dotyczy jakby kluczowych kwestii, na przykład monopolii, na przykład zawłaszczania miasta przez jakieś tam grupy lobbingowe, to potrafię współpracować i chcę współpracować z różnym, nawet z przeciwstawną mi ideowo partią Razem, jeśli mamy podobne spojrzenie na sprawy i potrafimy to robić, bo by nie być gołosłowym, ostatnio mieliśmy nawet wspólny projekt uchwały na Radzie Miasta Krakowa. Więc chcę pokazać jedno, że głosując na mnie, po pierwsze sprawiamy, że to mieszkańcy będą na pierwszym miejscu, a po drugie, że ja będę kandydatem innym niż Michalski. Michalski słuchał tylko swoich, obsadzał miasto kolesiami, nie słuchał innych, odrzucał wszystkie albo większość zadań zgłaszanych przez inne kluby, inne opcje, innych mieszkańców. Ja nie chcę być takim prezydentem, chcę być prezydentem porozumienia. Natomiast mam oczywiście twarde idee prawicowe, konserwatywne, więc dla mnie tutaj kwestia i wolności, i choćby na przykład zakaz albo brak takich stref czystego transportu. Z drugiej strony kwestia rozwoju gospodarczego, nowych miejsc pracy, inwestycji, rozwoju transportu, ale nie tylko zbiorowego, ale zbiorowego i samochodowego, i indywidualnego. Sądzę, że to są te rzeczy, które wreszcie muszą w Krakowie się zmienić, by miasto rzeczywiście zaczęło się rozwijać. Bo do tej pory mieliśmy wielu ideologów, którzy na przykład blokowali ruch samochodowy, a ja bym chciał, żeby każdy mógł sobie wybierać środek transportu, którym pojedzie. Rozwijajmy komunikację, rozwijajmy system drogowy, rozwijajmy kolej, budujmy metro. Sądzę, że sam mieszkaniec najlepiej wie, czym jeździć po mieście.
1: Chociaż czasami można mieć wrażenie, że jakby wpuścić samochody na starówkę, czy tą naszą siłą rzeczy niewielką w Warszawie, czy tą znacznie większą w Krakowie, to różnie by się to mogło skończyć.
2: Znaczy, powiem tak, no centrum miasta dzisiaj zasadniczo jest wyłączone z ruchu samochodowego. Tutaj jest rolą to, by
1: prezydent... I mało komu się wyobraża, żeby do tego wracać.
2: Nie będziemy wracać, żeby samochody jeździły po rynku tutaj. To jest raczej jakaś fikcja. Chodzi mi o to, że ludziom trzeba dawać alternatywę i wspierać ich i inwestować, a nie tylko tworzyć zakazy i nakazy. Poprzednicy wychodzili z takiej filozofii, żeby zakazywać ludziom tworzyć nakazy, czyli strefa czystego transportu, zakaz wjazdu. Znaki strefy ograniczonego ruchu, zakaz wjazdu. Blokowanie ulic z dwóch pasów do jednego, zakaz. Ja bym chciał postąpić inaczej. Jeżeli chcemy, załóżmy, ograniczyć ruch, to budujmy parkingi, tak by ci ludzie mieli gdzie zaparkować, a potem by mieli dobrą ofertę komunikacyjną dojazdu na przykład tramwajem, pociągiem, koleją, metrem czy rowerem, ale niech sami zdecydują. A w Krakowie mieliśmy sytuację taką, że zakazywano parkingów tych takich, gdzie ludzie spoza miasta mogą się zatrzymać, jest tylko raptem 1600 miejsc, no to jest kpina, jak 250 tysięcy samochodów dziennie wjeżdża do miasta. No, metra nie ma, a kolej, są przystanki, bardzo fajna sieć, ale no właśnie, nie ma przy nich parkingów, ani nawet często dróg dojścia, więc trzeba wykorzystać te szanse i rzeczywiście wziąć się do pracy.
1: Panie radny, na koniec pytanie o znaczenie ogólnopolskie. to będzie kampania lokalna, krakowska, czy to będzie też jednak probierz tego, jak sobie radzi rząd Donalda Tuska i też probierz tego, jak w pana wypadku prawica może sobie, i to ta prawica spod znaku Prawa i Sprawiedliwości, może sobie poradzić i powalczyć o wyborcę wielkomiejskiego?
2: Wszyscy mówią, że ta kampania rzeczywiście będzie miała odzwierciedlenie w wyborach w przyszłym roku. Ja mam wątpliwości, tak szczerze powiedziawszy, bo patrząc po referendum w Krakowie, które oczywiście trzęsieniem ziemi jest w Krakowie, to nie ma większego wpływu na całą Polskę. Te sondaże Koalicji Obywatelskiej trochę tąpnęły, ale czy z wyniku referendum, wątpię. Natomiast jedno jest pewne, ja chcę pokazać przede wszystkim dla krakowian alternatywę, ale też pokazać, że mądrze prowadzona polityka, że znajomość tematów miejskich, że ideowe podejście do właśnie spraw, czy to transportu, czy rozwoju gospodarczego, czy wreszcie równości, na przykład dostępie do inwestycji w mieście, to są tematy bliskie prawicy. Ja jestem kandydatem, który jest silnie prawicowy, silnie konserwatywny, a z drugiej strony mam bardzo duże doświadczenie samorządowe. Od 12 lat jestem radnym Krakowa, wcześniej jeszcze 4 lata byłem radnym dzielnicy. Ja byłem, panie redaktorze, najmłodszym radnym w Krakowie, więc sądzę, że pokazuję, że jeśli się chce, to się da, a trzeba to robić mądrze, więc też zachęcam wszystkie osoby o konserwatywnej wrażliwości do tego, by starać się walczyć o elektorat miejski. My naprawdę w Krakowie mamy 25-20, czasami 30, w zależności jak te badania pokazują, poparcia jako Prawo i Sprawiedliwość mieliśmy. Tu są ludzie, więc musimy o nich pamiętać, musimy o nich walczyć, musimy dla nich przedstawiać postulaty programowe i też pokazać, zachęcać do tego, by inni wyborcy, którzy do tej pory głosowali na inne partie albo nie głosowali, mieli alternatywę, że nie tylko ten salon liberalno-lewicowy, który niszczy miasta, nie potrafi tutaj rządzić, robi bałagan i dziadostwo, jak w ostatnich latach w Krakowie, że być może warto postawić na takiego kandydata młodego, aktywnego, sprawdzonego jak ja. I sądzę, że o tym są te wybory. O Krakowie,
1: i
2: ale też
1: tak,
2: o pokazaniu, element,
1: oczywiście, autoreklamy na koniec też się zdarzył, ale takie są prawa kampanii wyborczej. Każda pliszka swój ogonek chwali, a w tym wypadku Michał Drewnicki 12, to powoli zaczyna brzmieć jak 8 lat. 12 lat radny Krakowa, a teraz kandydat PiSu na prezydenta Krakowa był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
1: A teraz zagra zespół Bajm.

0: Kontynuujemy naszą krakowską godzinę i to nie ostatnia krakowska godzina i to nie tylko dlatego, że 27 września wybory w mieście królewskim Krakowie. Kontynuujemy, bo w naszym studiu Aleksandra Owca, wiceprzewodnicząca, czy współprzewodnicząca partii Razem oraz kandydatka tejże partii na prezydenta Krakowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, radna dzień Krakowa. Dobry państwu.
0: No dobrze, mamy kolejnego gościa i niestety tak się użyło, kolejnego gościa to jest w opozycji do władz krakowskich odwołanych, chociaż Rada Miejska się ostała. To trochę opiszmy sytuację co do kandydatów. Na lewicy też są dwie, przynajmniej dwie kandydatury, bo jest pani i jest pani Gosek Popiołek, która też kiedyś była w partii Razem, a teraz już jest w Nowej Lewicy. Tak. Dlaczego? Skąd taki dwugłowy pomysł na kandydowanie w lewicy?
1: Czym to się znaczy, różnicy? Jeżeli chodzi o przynależność partyjną posłanki Gosek-Popiołek, no to trzeba się na pewno zapytać posłanki Gosek-Popiołek. Natomiast myślę, że tutaj ważniejsze niż łatki lewica, prawica są po pierwsze konkretne plany, a po drugie jakaś wiarygodność w tym, co się mówi. To znaczy, tak jak pan redaktor słusznie powiedział, mamy pewien podział w Radzie Miasta, to znaczy mamy tych, którzy rządzili przez ostatnie dwa lata, to jest Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica, bo bez głosów Nowej Lewicy tej większości w Radzie Miasta nie ma. No i mamy i kluby, i radne niezrzeszone opozycyjne, które przy tych decyzjach Aleksandra Miszalskiego, które w efekcie doprowadziły do jego odwołania, wyraźnie mówiły, że tak polityki nie powinno się prowadzić, bo musimy pamiętać, że te powody, które padają jako jedne z najważniejszych, to znaczy podwyżki cen biletów, podwyżki innych opłat, takie jak chociażby śmieci, to są wszystko rzeczy, które wydarzyły się w tej kadencji, które były głosowane przez Radę Miasta.
0: A
1: pan prezydent
0: tak,
1: Miszalski sam tego nie zrobił.
0: Głosuje się w tak dużych miastach jak Warszawa, jak Kraków, nawet nie na konkretny program, tylko na partię polityczną, na etykietę polityczną i że Platforma, nieważne kogo by wystawiła, to i tak ma magistrat krakowski w kieszeni.
1: W kieszeni na pewno nie. Myślę, że to jest na pewno duża wskazówka dla wyborców, jaki mają szyld partyjny, czy jaką mają markę wcześniej sobie jakąś inną metodą wyrobioną. Natomiast myślę, że ta kampania, najpierw z długą prekampanią, bo już 2 miesiące w niej tak naprawdę jesteśmy, następnie z 2-miesięczną kampanią, to jest prawie pół roku, pozwala ludziom trochę zapoznać się z osobami, które podniosły rękawice i są gotowe teraz objąć urząd prezydenta miasta Krakowa. Myślę, że zarówno dotychczasowa działalność, również otoczenie polityczne, to są rzeczy, które powinny mieć wpływ na to, jakie wybory są podejmowane przy urnach. Koalicja Obywatelska w Krakowie pokazała swoją bardzo brzydką twarz. Wiem, że w Warszawie być może brzmi to delikatnie, dlatego że
0: Szpital Południowy,
1: dokładnie,
0: to prawda, świeża sprawa.
1: To się odbiło echem w całej Polsce. Natomiast Koalicja Obywatelska przyszła do władzy po wielu dekadach władzy prezydenta Majchrowskiego i myślę, że Kraków, krakowianie, krakowianki, byliśmy bardzo gotowi na zmianę. Byliśmy bardzo gotowi na to, żeby Kraków ruszył do przodu jako nowoczesne miasto, jako miasto myślące w przyszłość, jako miasto, które wyrywa się trochę z tego dotychczasowego układu i zaczyna działać dla ludzi. No i prezydent Miszalski był tutaj bardzo wielkim zawodem, również dla swoich wyborców, dlatego że jego polityka nie tylko była bardzo mocno chaotyczna, nie tylko w wielu miejscach była przeciwko ludziom, ale również pełną piersią postanowił korzystać z tego, z czego nie powinien korzystać, czyli używać majątku publicznego jako nagrody dla swoich działaczy i kolegów partyjnych.
0: A teraz partia rządząca dość długo i chyba nawet trochę chaotycznie szukała kandydata na prezydenta Krakowa. Mówiono o różnych postaciach, bardzo głośno mówiono o Rafale Soniku, przedsiębiorcy, rajdowcy. Wcześniej koniec końców stanęło na aktualnej pani senator, jest w jednym z dwóch okręgów senackich w Krakowie, pani senator Piątkowski. Dlaczego, no, myślę, skąd taka decyzja i czy to jest czy tak, że Platforma nie wiem, zlekceważyła te wybory, czy nie miała kandydatów, jak to się stało?
1: Myślę, że mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że nie wiem, co kierowało Koalicją Obywatelską i w żaden sposób nie uczestniczyłam w tych rozmowach ani decyzjach.
0: Ale się pani domyśla, podejrzewam, pani Redna.
1: Dlaczego tak wybrali, nie wiem. Szczególnie, że tak jak wspominałam, moim zdaniem po latach prezydentury prezydenta Majchrowskiego Kraków był gotowy na zmianę. My potrzebujemy nowoczesnych europejskich rządów. Potrzebujemy rozwoju dla tego miasta. Potrzebujemy inwestycji, które są dla ludzi. Tymczasem pani senator Piątkowska reprezentuje tak naprawdę ten porządek, który już trochę odszedł. Ten porządek, który minął. Pani senator Piątkowska...
0: Ale to jest tak, że w tej chwili to jest minął porządek krakowski, czy na przykład z referendum wyszło, że minęła pewna przewaga czy dominacja partii liberalnych w Krakowie.
1: Jak myślę, że...
0: To jest personalny, po prostu ktoś się nie sprawdził? Czy pewien nurt polityczny odchodzi?
1: Myślę, że w przypadku prezydenta Miszalskiego to był problem po prostu jego sposobu zarządzania, to znaczy zawiódł po prostu również swoich wyborców. Natomiast mówiąc o senator Piątkowskiej, mam przede wszystkim na myśli to, że ona przez wiele lat pracowała w magistracie prezydenta Majchrowskiego. Jej sposób podejścia do polityki to jest ten sam sposób, to znaczy pewien niedasizm, jeśli chodzi o decyzje dla ludzi, połączony z dość dużą, powiedziałabym, arogancją. Myślę, że w tej kampanii będziemy mieli okazję posłuchać więcej pani senator Piątkowskiej i myślę, że krakowianie i krakowianki podejmą te decyzje, patrząc również na to, żeby znaleźć kandydata czy kandydatkę, którzy będą stali za prawdziwą zmianą, będą stali za
0: prawdziwym
1: zwrotem.
0: Prawdziwa zmiana w Krakowie.
1: Chodzi o zwrot w stronę ludzi. To znaczy mamy inwestycje, które być może ładnie wyglądają na papierze. Duże budynki, duże jakieś tam instytucje, ale nie mamy podstaw. To znaczy w Krakowie potrzebujemy realnego zwrotu na najważniejsze problemy. Najważniejsze problemy to w tym momencie, moim zdaniem, będą mieszkania, praca i transport. To znaczy w Krakowie wyprzedaliśmy niemal cały zasób miejskich mieszkań. To jest sprawa, za którą niemalże w pełni odpowiada administracja Jacka Majchrowskiego. Właściwie w pełni, nie ma co tego rozwadniać. Mamy ceny mieszkań szybujące w sposób kompletnie niekontrolowalny, które prowadzą do tego, że młode rodziny po prostu nie mają gdzie się wprowadzić, że młodzi ludzie po studiach wyjeżdżają z Krakowa albo w ogóle nie decydują się na to, żeby do Krakowa przyjechać studiować i wiązać z Krakowem swoje życie. To jest realny problem, na który musimy znaleźć odpowiedzi.
0: No, nawet my w Radio Wnet to widzimy, mamy w naszej niedużej było, nie było redakcji, aż dwie osoby z Krakowa, które mieszkały, są związane rodzinie z Krakowem, a wyjechały do Warszawy.
1: To prawda. No i tutaj dochodzimy do następnego problemu, czyli praca. W Krakowie mamy w tym momencie masowe zwolnienia grupowe.
0: A może to jest, bo wiele osób mówi, że tak odchodzą do takiej partyjnej czy miejskiej polityki, że to jest może clue, czy ta cała tajemnica sukcesu referendum, że dla osób w wieku średnim skończyło się pewno Eldorado w Krakowie. Mhm. Przecież przez wiele lat Kraków miał wyższe wynagrodzenia niż Warszawa. To głównie napędzało. No różnie było statystyczne, ale rzeczywiście było tak,
1: nie
0: że...
1: Nie mediane.
0: Nie mediane pewno nie, ale średnią.
1: Średnią tak,
0: przez chwilę Kraków miał wyższą niż Warszawa. To wszystko za sprawą centrów informatycznych, informatyków. Mhm. I to się podobno kończy.
1: Nie tylko informatyków, mówimy o obsłudze biznesu generalnie. Tylko w tym roku ponad 1500 osób zostało zgłoszonych do zwolnień grupowych. Jeszcze nie aż tyle zostało zwolnionych, ale to jest poważny problem, dlatego że przez wiele lat widzieliśmy, jak prezydent Majchrowski ściskał sobie ręce z prezesami kolejnych oddziałów korporacji. Chwalił się, że miasto ściąga nowych pracodawców do siebie, że są nowe miejsca pracy, a w tym momencie, kiedy te miejsca pracy znikają. Nie ukrywajmy, dlaczego znikają. Częściowo są przenoszone na przykład do Indii, bo jest tam po prostu taniej. Częściowo są zastępowane narzędziami nowych technologii. to miasto po prostu milczy, nie podejmuje tak naprawdę żadnych działań, żeby temu zapobiec. Wiem, że, bo również byłam na spotkaniu z dyrektorem Grodzkiego Urzędu Pracy, wiem, że sam Urząd Pracy podejmuje wiele działań zmierzających do tego, żeby temu problemowi zapobiec, ale ze strony prezydenta Miszalskiego, jego wiceprezydentów, tych działań nie ma.
0: Ale sukces referendum i teraz może wpływ na wybory ma pewien bunt klasy średniej, albo więcej wyższej klasy średniej, która zaczęła się bać o swój status materialny.
1: Nie wiem,
0: czy to zbyt daleko idący wniosek.
1: Powiem szczerze, że trudno mi jest wyśledzić, w jaki sposób to akurat byłoby decydującym czynnikiem. Wiem, że jest bardzo wiele różnych powodów, dla których ludzie poszli na referendum, albo dla których zostali w domu. Bo są zarówno ludzie, którzy są zwolennikami, byli zwolennikami prezydenta Miszalskiego, którzy poszli na referendum mimo wszystko, i są ludzie, którzy bardzo mocno się z tą polityką nie zgadzają, ale zostali w domu. Tych powodów są naprawdę dziesiątki. Ludzie, decydując się na pójście do referendum, nie mieli wyboru, na jaki Kraków głosują. I ten wybór pojawia się dopiero teraz, bo samo referendum nie odwołało żadnej dziury w chodniku, nie stworzyło nowej linii tramwajowej, nie zmieniło żadnego przepisu. To dopiero teraz zadecydujemy o tym, jaki jest kierunek, w którym chcemy pójść. Teraz wybierzemy takiego kandydata, taką kandydatkę, którzy poprowadzą nas w dobrą stronę.
0: Nie udało się też Rady Miejskiej odwołać, chociaż pierwotne sondaże Exit Poll wskazywały na frekwencję, która by na to pozwalała. No i narracja, która pojawiła się dookoła obozu rządzącego w Krakowie, to jest tożsame w zasadzie z rządzącym na poziomie polskim, na ogólnopolskim, że de facto ponad 60% wybrało Miszalskiego, bo zostało w domach. Mhm. Jak powiem, taki to był argument?
1: To była taktyka prezydenta Miszalskiego, która...
0: Kim był ten, który został w domu? To był zwolennik Miszalskiego, to się zaraz objawi w wyborach prezydenckich i pani Piątkowska w pierwszej turze wygra, czy to jednak było bardziej złożone?
1: Myślę, że bardzo, bardzo różni ludzie zostali w domu. Zostali ludzie, którzy po prostu bali się alternatywy. Zostali ludzie, którzy zgadzali się z polityką prezydenta Miszalskiego, tacy też są. Uważali, że przeważają te pozytywne decyzje nad tymi nieudanymi. I myślę, że też rozmowy z mieszkańcami, z mieszkankami w tym momencie wskazują na to, że wiele osób dalej dokonuje refleksji, czy to była dobra decyzja. I tak jak mówię, nie ma w tym momencie większego już znaczenia, czy ktoś poszedł, czy nie poszedł na referendum. To, co ma znaczenie, to jest to, co zrobimy 27 września. To znaczy 27 września będziemy musieli zadać sobie bardzo poważne pytanie, czy chcemy spojrzeć tylko na szyld i wybrać coś, co znowu nam zostało przygotowane w Warszawie, czy być może wybierzemy trochę mądrzej, trochę lepiej dla miasta, bo ja nie mam wątpliwości, że działania Koalicji Obywatelskiej przez ostatnie już ze 3 lata w stosunku do Krakowa, no to jest trochę lekceważenie drugiego największego miasta w Polsce, bo zarówno zachowanie polityków Koalicji Obywatelskiej w obliczu referendum, w obliczu tych decyzji Aleksandra Miszalskiego, jak i te działania, które teraz odprawiają łącznie z przedstawieniem swojej kandydatki w Warszawie na prezydentkę Krakowa, no to jest po prostu lekceważenie.
0: Pani radna, naszym gościem Aleksandra Owca, współprzewodnicząca partii Razem i kandydatka tej partii na prezydenta Krakowa. Trochę ostatnie minuty spędźmy na polityce ogólnopolskiej, skoro jest wiceprzewodnicząca partii Razem. Za 2 dni, to dokładnie będzie czwartek, przypadnie 6 sierpnia, pierwsza rocznica, czyli pierwszy rok pełnego urzędowania prezydenta Karola Nawrockiego, rocznica zaprzysiężenia. Jak partia Razem patrzy na ten rok? Mhm.
1: Ja nawet byłam na tym zaprzysiężeniu, powiem panu, panie redaktorze.
0: Ale jako osoba urzędowa, czy jako...
1: Jako zaproszona przez nasze koło poselskie. Myślę, że pan prezydent podejmuje bardzo wiele decyzji, z którymi się nie zgadzam. I to muszę powiedzieć bardzo otwarcie. Uważam, że część z jego decyzji to są decyzje, które po prostu powstrzymują nas przed poprawą życia ludzi na co dzień. Mam na myśli...
0: Związki partnerskie zapewne.
1: To nie były nawet związki partnerskie. I ja się tutaj zgadzam w 100%, że z tym, powiedzmy, co mówi część konserwatystów, że nie powinniśmy robić wyrwy w przepisach. Tak, lepiej byłoby nie zrobić wyrwy w przepisach, lepiej byłoby po prostu wprowadzić równość małżeńską. Natomiast jeżeli mówimy o wygodzie życia, o jakiejś tam podstawowej administracyjnej równości, czy nawet powiedziałabym podstawowym szacunku wobec osób, które po prostu inaczej żyją niż akurat pan prezydent, no to to była bardzo, bardzo zła decyzja. Ale nie tylko, bo mówimy też o rzeczach kompletnie niezwiązanych z, nie wiem, tym, kto kogo kocha i w jaki sposób żyje, typu wiatraki, kwestie związane z podatkami, opodatkowaniem poszczególnych wielkich biznesów. To są decyzje, które nas trzymają.
0: A to dla was, dla partii Razem lepiej się stało, że wygrał Karol Nawrocki, czy lepiej by było, gdyby prezydent był Rafał Trzaskowski?
1: Panie redaktorze, to nie jest pytanie, jak jest lepiej dla partii Razem. My nasz kandydat niestety nie dotarł do drugiej tury tym razem.
0: Jasne.
1: Adrian Zandberg zebrał niemal 1 000 000 głosów w pierwszej turze wyborów prezydenckich i mam nadzieję, że to był tylko pierwszy z milionów naszych wyborców.
0: Wygrał Magdaleną Biejat, co było dla was pewnie ważne, bo to też kiedyś osoba, która zajmowała pani miejsce, czyli była współprzewodniczącą partii Razem, a potem odeszła, tak jak Daria Gosek-Popiołek do Włodzimierza Czerwistego, do Nowej Lewicy. No dobrze, ale politycznie jak to jest dla systemu, dla państwa polskiego, dla obywateli? Lepiej jest, że jest prezydent Karol Nawrocki, czy lepiej by było, gdyby prezydentem był Rafał Trzaskowski?
1: No właśnie, panie redaktorze, problem polega na tym, że my musimy trochę wyrwać się z tej popisowej przepychanki, bo to nie jest tak, że jeden z nich jest we wszystkim lepszy, a drugi we wszystkim gorszy i że to są jakieś wartości, które da się porównać. Jest duża gorycz we mnie, że mamy prezydenta, który w ten sposób z taką naprawdę pogardą podchodzi do Polek i Polaków, którzy na przykład mają po prostu inną orientację seksualną, kochają kogoś, z kim pan prezydent się nie zgadza. Jest we mnie ogromny smutek, że głowa państwa, która powinna reprezentować wszystkich, w ten sposób z pogardą podchodzi do naszych obywateli, naszych obywatelek. Natomiast również patrząc na przykład na to, co Koalicja Obywatelska robi w ochronie zdrowia, co próbowała zrobić tuż przed wyborami prezydenckimi, to znaczy kolejne obniżenie składki zdrowotnej, które również po spotkaniu z Adrianem Zandbergiem zawetował ówczesny były prezydent Duda. Mam również obawy, co się stanie, jeśli tego typu władza będzie w rękach liberałów, bo my mówimy o państwie, które powinno być dla wszystkich. Powinno być dla ludzi, którzy mają prawo, konstytucyjne prawo korzystać z publicznej ochrony zdrowia. Powinno być dla pracowników, których prawa powinny być chronione. Powinno być dla ludzi, którzy chcą założyć rodziny, nawet jeśli, tak jak wspomniałam, nie jest to taka rodzina jak akurat pana prezydenta. I takie państwo chcielibyśmy zbudować. Państwo, które faktycznie działa dla tych wszystkich ludzi, a nie dla konkretnych grup wpływów, ani nie dla jakichś, przepraszam, prawicowych halucynacji o tym, czym jest inność i czym są inni obywatele, inne obywatelki.
0: Chociaż pewnie o małżeństwie moglibyśmy dyskutować, czym jest i czym powinno
1: zawsze
0: być.
1: Zawsze moglibyśmy.
0: I czym było od czasów starożytnej Grecji aż po XXI wiek. I czy na pewno warto to zmieniać?
1: Możemy o tym podyskutować, panie redaktorze.
0: Ale helenistyczną Grecję zostawimy sobie na kiedy indziej. Kampania ogólnopolska to jest tak, że Kraków będzie uwerturą, będzie początkiem, przedbiegiem do tej prekampanii, do wyborów krajowych. No i wszyscy patrzą w słupki sondażowe i myślą sobie, kto z kim, jak pójdzie, co sobie myśli partia Razem. Czasami nad progiem, ale najczęściej pod progiem. No i was żenią, a to żenią was z postulatami po Hołowni, a to kusi. Tutaj była na pani miejscu Anna Maria Żukowska 2 tygodnie temu, mówiła, że dobrze by było Razem wystartować, ale wy nie będziecie chcieli z nimi iść, bo jesteście niechętni.
1: Myślę, że Anna Maria Żukowska mówi tak z oczywistej przyczyny, to znaczy dla nich jest to wygodna narracja, ale kiedy pojawiło się pytanie startu na przykład Mateusza Morawieckiego z jedną z partii koalicyjnych, no to odpowiedź już była jasna, to znaczy absurdem jest start opozycji z koalicją rządzącą i to się tyczy po prostu wszystkich partii. My jesteśmy partią opozycyjną wobec rządu Donalda Tuska, który doprowadza do tego, że na przykład publiczna ochrona zdrowia toczy się w przepaść, który...
0: Ale macie wiele wspólnego z pomysłami Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na przykład.
1: Pani minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wybrała swoją walkę związaną z mieszkaniami i oczywiście wiele z tych pomysłów, które prezentuje, to jest coś, co za czym spokojnie jesteśmy w stanie zagłosować, z czym możemy się zgodzić. Natomiast, no, tak jak mówiłam, można się zgadzać w jednej sprawie, nie zgadzać w dziesiątkach innych. I tak będzie i tak jest w demokracji. To znaczy czasami te pomysły się będą pokrywać, mimo tego, że ktoś jest w opozycji, ktoś jest w koalicji rządzącej, ktoś jest z prawa, ktoś jest z lewa. Ale najważniejsze jest to, żeby znaleźć taki kompromis, który będzie służył ludziom.
0: Czy z tym znajdziecie, czy nie? Jest na tyle dużo wspólnych...
1: Kiedy się pojawiają ich dobre pomysły w Sejmie, to nasi posłowie głosują za tymi dobrymi pomysłami. My nie mamy...
0: Ale wspólnie nie wystartujecie już.
1: Nie ma... żadnego sensu w tym, żeby partia, która godzi się na to, w jaki sposób w tym momencie jest rządzona Polska, startowała z partią, która chce w tym zakresie zmiany. To jest kompletnie bezsensowne.
0: Sensem są miejsca w Sejmie.
1: No tak, panie redaktorze, ale celem nie są miejsca w Sejmie dla dowolnych ludzi pod konkretnym szyldem. Celem są miejsca w Sejmie dla ludzi, którzy potem będą mieli odwagę głosować za sprawami ludzi. I to jest trochę clue tego wszystkiego, co wydaje mi się, że gubimy w polityce. To znaczy... My musimy doprowadzić do tego, że większość parlamentarna będzie działała dla ludzi, a nie dla biznesów, nie dla stołków swoich kolegów, nie ze strachu i nie pod czyimś butem. I to jest nasz główny cel. I jeszcze pozwolę sobie zrobić małą nawrotkę, bo tak wyszedł pan redaktor od tego, że Kraków jest uwerturą. Kraków bardzo potrzebuje... w tym momencie dobrej decyzji. To znaczy, myślę, że zarówno przy bogactwie kandydatów i kandydatek, jakie się teraz pojawia, jak i przy tematach, które się pojawiają w Krakowie, bardzo wyraźnie widzimy, że to jest trochę odrębna sprawa. To nie jest żaden wstęp, to nie jest żaden sondaż. To jest walka o drugie największe miasto w Polsce i o milion ludzi, którzy tam mieszkają. To jest walka o to, czy w tym mieście będziemy mieli szansę wyznaczyć kierunki takiej polityki, w której po prostu da się stać po stronie ludzi.
0: A ja pani radnej gwarantuję, że my jako dziennikarze i tak zrobimy z tego temat do analiz ogólnopolskich. Aleksandra Owca, współprzewodnicząca partii Razem i kandydatka tej partii na prezydenta Krakowa. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję bardzo.
0: 9:02, lekko spóźnieni, kończymy poranek wnet, za chwilę serwis informacyjny, a ja mam dla państwa pewną, nie wiem czy przyjemność, bo dla mnie to będzie trudny okres, ale 2 tygodnie urlopu przede mną, więc nie będę siedział przed tym mikrofonem aż do 16 sierpnia. Nie wiem, jak to wytrzymam, ale będę się starał. Może nawet coś wymyślę w trakcie urlopu ciekawego. A zatem zostawiam państwa w dobrych rękach. Za chwilę Michał Trześniewski, serwis informacyjny, a my słyszymy się po 16 sierpnia. Do usłyszenia.

Tu Marcin Styczeń. Polecam Wam wszystkim słuchać Radia Wnet. Dla mnie to przestrzeń wolności, naturalności i prawdy. patronite.pl/radiownet

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie edukacji zdrowotnej. Mateusz Morawiecki zakłada partię. Prezydent ułaskawił 3 osoby, w tym Gniazdowego, Legii Warszawa.
1: Wiadomości wnet.
0: Opozycyjny PiS złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z konstytucją rozporządzeń wprowadzających przedmiot edukacja zdrowotna. Rządzący mają obsesję dotyczącą edukowania seksualnego Polaków, mówił na porannej konferencji prasowej kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek.
2: Pani Nowacka, likwidując przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, wprowadziła przedmiot edukacja zdrowotna. Szumnie nazywane edukacją zdrowotną, ale z komponentem bardzo twardej, demoralizującej, deprawującej edukacji seksualnej. Dzisiaj składamy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów wprowadzających zarówno obowiązkowość edukacji zdrowotnej, jak i sposób traktowania tego komponentu edukacji dotyczącej zdrowia seksualnego, tak to jest tutaj nazwane, ale też składamy wniosek o zabezpieczenie. Prosimy Wysoki Trybunał o to, ażeby przed rozstrzygnięciem całej sprawy wydał zabezpieczenie tak, żeby te rozporządzenia nie mogły być stosowane od 1 września, tak żeby dzieci i młodzież w Polsce nie była poddawana indoktrynacji nowacko-lewackiej i lubnauerowej sprzecznej z konstytucją.
0: Od 1 września przedmiot edukacja zdrowotna będzie obowiązkowy w szkołach podstawowych od 4 klasy i ponadpodstawowych. Komponent dotyczący wiedzy seksualnej ma być nieobowiązkowy. Decyzja o posłaniu dziecka na ten moduł ma należeć do rodziców. Edukacja zdrowotna 1 września zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie, ale w tym roku była nieobowiązkowa. Kościół i ugrupowania prawicowe są jej przeciwne. Przekonują, że promuje treści związane z ruchem LGBT i seksualizuje dzieci. Do 15 października założę partię, przekazał Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla kanału Rymanowski Live. Powiedział, że nie przywiązuje się do sondaży, ale jego ugrupowanie odnotowuje wzrost poparcia w badaniach.
3: Ja się do żadnych sondaży teraz nie przywiązuję, chociaż warto zaznaczyć, że trend jest wzrostowy. Bardzo ważne, bo różne inicjatywy, przecież my nawet jeszcze nie zaczęliśmy na dobrą sprawę w tym sensie naszej drogi politycznej, że nie mamy partii politycznej, bo do końca o tę jedność walczyliśmy. Teraz, kiedy nasze członkostwo jest martwe, czyli zostaliśmy usunięci całkowicie z Prawa i Sprawiedliwości, to mogę powiedzieć, że rzeczywiście taką partię założymy. Natomiast
4: 15 października to będzie ten moment?
3: Najpóźniej 15 października.
0: Zapowiedział też, że w piątek wybiera się do Jagodna na spotkanie z mieszkańcami. Ma prawo liczyć na wielkomiejski elektorat, ocenił w poranku Radia Wnet socjolog profesor Henryk Domański.
5: Te 35%, załóżmy średnio rzecz biorąc, elektoratu Koalicji Obywatelskiej może być rozczarowana. Wolałoby coś nowego, coś świeżego w tej takiej części centrowo, bym powiedział, konserwatywnej, czyli bliskiej na przykład Polski 2050, bliskiej nowoczesnej z 2015 roku. Więc to jest ten elektorat, o którym mówimy i pewnie na niego Morawiecki ma prawo liczyć i nawet mimo tego, że był premierem za czasów PiSu, to go nie dyskredytuje. Biorąc pod uwagę te sukcesy, o których żeśmy mówili, a poza tym, że nie skojarzony w ogóle z czymś takim nowym, nowoczesnością.
0: Osiedle Jagodno we Wrocławiu stało się symbolem wysokiego poparcia dla Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi w wyborach parlamentarnych z 15 października 2023 roku. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił 3 osoby: Adama Borowskiego, Piotra Staruchowicza i Piotra Pytela. Motywy zastosowania aktu łaski przedstawił prezydencki minister Mateusz Kotecki. O ułaskawieniu Borowskiego miały zadecydować między innymi stan zdrowia i działalność opozycyjna w czasach PRL.
6: Względy humanitarne, a więc między innymi podeszły wiek skazanego oraz pogarszający się w związku z nim stan zdrowia. Ustabilizowany tryb życia, zasady sprawiedliwości oraz racjonalności represji karnej. Incydentalny charakter czynu połączony z dotychczasowym sposobem życia, a zwłaszcza ponadprzeciętnymi zasługami, między innymi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.
0: Borowski powiedział w jednym z wywiadów w 2020 roku, że Roman Giertych współpracuje z przestępcami. Za to został skazany na przeproszenie. Borowski nie wykonał orzeczenia, a sąd zamienił karę na 6 miesięcy bezwzględnego więzienia. W marcu zarządził wykonanie kary. Prezydent ułaskawił również gniazdowego Legii Warszawa Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. Sąd orzekł wobec niego 2-letni zakaz stadionowy za kierowanie dopingiem z ogrodzenia na meczu w Lublinie z Motorem. Prezydent uwolnił go od tego zakazu, mówił Kotecki.
6: Prezydent zastosował prawo łaski przez darowanie środka karnego, zakazu wstępu na imprezę masową i zarządzenie zatarcie skazania. Osoba, wobec której prezydent zastosował prawo łaski, była skazana za wykroczenie z artykułu 54 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych, przebywanie w sektorze innym niż skazany na bilecie wstępu. Motywy ułaskawienia, m.in. pozytywna opinia środowiskowa, incydentalny charakter czynu, ustabilizowany tryb życia.
0: W grudniu 2025 roku Staruch dodzwonił się do prezydenta Nawrockiego, gdy ten był gościem kanału Zero i zapytał go, tu cytat,

0: poeta Krzysztof Kamil Baczyński poległ na stanowisku bojowym na placu Blanka przy Placu Teatralnym. Brygada Rona, rosyjska formacja kolaborująca z Niemcami, morduje cywilów w kolonii Staszica na Ochocie. Na Mokotowie powstańcy przeprowadzają nieudane natarcie od strony ulicy Odyńca na ulicę Różaną i Dworkową, okupione licznymi stratami. Niemcy mordują kilka tysięcy osób w rejonie Puławskiej i Szustra, obecnie Dąbrowskiego. Na Starym Mieście Niemcy przypuszczają atak na plac zamkowy i ruiny Zamku Królewskiego. Na Woli czołgi niemieckie wspierane przez lotnictwo kontynuują natarcie wzdłuż ulic Wolskiej i Górczewskiej.
1: Wiadomości sportowe.
2: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Magda Linet przerwała serię 4 porażek i po 2 miesiącach wygrała mecz w kobiecym turze. Poznanianka w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Toronto pokonała w 3 setach Kanadyjkę Carle Zhao. Dziś Iga Świątek w tym samym turnieju, zaczyna od drugiej rundy, zagra w Kanadzie, właśnie w Toronto, z Czeszką Sarą Bejlek, która zajmuje 34 miejsce w rankingu WTA. Iga Świątek sklasyfikowana jest na 8 pozycji. W turnieju w Toronto, który jest zarazem etapem przygotowań do US Open na przełomie sierpnia i września, zobaczymy także Maję Chwalińską, Magdalenę Fręch. Niestety odpadł Kamil Majszak, który właśnie w turnieju w Toronto został pokonany przez Francuza Joela Monfisa, który skończy 1 września 40 lat. Wiek nie gra, gra forma i o tym przekonał się Kamil Majszak, przegrywając 2 sety po 4-6. Pierwszy etap kolarskiego Tour de Pologne jechał z Gdyni Szalina, 234 km, a więc pierwszy jubileuszowy etap 83. Tour de Pologne już właśnie wczoraj ruszył, a pierwszym zwycięzcą Jonathan Milan, to Włoch z grupy Lidl Trek. Kolarze mieli do przejechania 234 km, tak jak powiedziałem, prowadził on po pagórkowej trasie, której przewyższenie wynosiło 2000 metrów. Była nawet premia górska, Góra Chełmska na granicach Koszalina. Zwyciężył Dires de Bont. Na pierwszym etapie kolarze mniej więcej spędzili na nim ponad 5 godzin. Najlepszy z Polaków Marceli Bogusławski był 12. Dziś drugi etap z Międzyzdrojów do Szczecina, liczący 150 km, a peleton liczy około 150 kolarzy. Wczoraj w meczu kończącym drugą kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy Krakowia przegrała z Pogonią Szczecin 0-2. Gole rozłożyły się na początek i koniec drugiej połowy. Strzelili je Borges i Mukariu. W tabeli prowadzi Legia, która ma 6 punktów. Tyle też ma Jagiellonia. Trzecie, czwarte miejsce ex aequo Lech i Wisła Płock. Pogoń jest 6, Krakowia 16. Tabele zamykają Raków i Wieczysta. Kończymy bardzo smutną informacją. Zmarł Mateusz Bąk, były legendarny bramkarz Lechii Gdańsk. 245 meczów w barwach biało-zielonych rozegrał właśnie w bramce popularny Bączek. Przebył drogę z A-klasy do Ekstraklasy. Na jubileusz 75-lecia klubu został wybrany najlepszym bramkarzem w historii. Mateusz Bąk miał 43 lata. Dziękuję, to wszystko, do usłyszenia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
3: Autopromocja.
4: You must remember this.
5: Nazywam się Gabriela Potrac.
6: A ja Jerzy Głuszek i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
5: Magia Kina, radiowy magazyn filmowy. W każdą środę o godzinie 19:00.

0: tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński i witam serdecznie w audycji w Podróże Wnet Małe i Duże, ale to tylko taka bardzo, można powiedzieć, ogólny tytuł, ponieważ jak Państwo wiedzą, jeżeli Państwo słuchają Radia Wnet, to na pewno Państwo wiedzą, że w tych letnich czasach, w tych wakacyjnych czasach o sprawach także tych społecznych nie zapominamy i również je odkrywamy w różnych częściach Polski. Ja wczoraj prowadziłem dla Państwa audycję, ale z Landskorony, natomiast teraz już jestem w zupełnie innym miejscu, ponieważ znajduję się w Nowej Hucie, czyli w Krakowie, ale znajduję się też w miejscu dość niezwykłym, ponieważ w tak zwanym Pałacu Dożów, to jest ten kompleks budynków przy głównym wejściu do huty imienia Tadeusza Sędzimira i tutaj, choć huta już w dużej mierze nie przypomina tego, czym kiedyś była, to nadal tutaj istnieją zakłady różne i bardzo, no można powiedzieć, takie wyspecjalizowane i to właśnie o jednym z tych zakładów będziemy mówili, ponieważ 3 dni temu mniej więcej w sieci pojawił się list otwarty do premiera pracowników firmy Metal Odlew, który tutaj właśnie na terenie kombinatu funkcjonuje. Metal Odlew, przedsiębiorstwo, któremu grozi likwidacja i tak samo grozi likwidacja miejsc pracy tutaj w tym przedsiębiorstwie. My dzisiaj rano dużo mówimy o Krakowie, było o Krakowie w poranku Wnet. Była także mowa właśnie o likwidacji miejsc pracy w różnych branżach tutaj w tym mieście. Dzisiaj porozmawiamy właśnie o Metal Odlewie i jestem tutaj już w pomieszczeniu z moim pierwszym gościem, czy też jestem gościem pana doktora inżyniera Zbigniewa Sieranta, pełnomocnika zarządu do spraw produkcji, planowania i rozwoju przedsiębiorstwa Metal Odlew. Dzień dobry panie doktorze.
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
3: To ja tak wprowadziłem bardzo ogólnikowo, gdzie jesteśmy, czym jest Metal Odlew, ale proszę opowiedzieć właśnie, czym jest Metal Odlew, o czym w ogóle mówimy, jaka jest historia tego przedsiębiorstwa.
4: Metal Odlew jest odnią, która funkcjonuje na terenie w tej chwili ArcelorMittal, a kiedyś to była huta, jeszcze kiedyś Lenina, zaczęła działalność właściwie w 1953 mniej więcej roku, jako spółka akcyjna, prywatna, polska spółka już w pełni w 1994 od stycznia i od tego czasu działamy, to już jest blisko 32 lata i od początku zajmujemy się właściwie, i to naszym celem było produkcja odlewów staliwnych. Później weszliśmy w trochę inny asortyment, a w odlewach staliwnych były to odlewy dla energetyki. Tam zresztą do tej pory wykonywaliśmy dla większości elektrowni odlewy staliwne, zestawy miażdżące tak naprawdę do mielenia węgla. Chodzi o to, że pył, który jest spalany, musi powstać z brył węgla i te bryły są miażdżone tymi zestawami, które my produkujemy w naszej firmie.
3: Te zestawy, one służą przede wszystkim właśnie w kopalniach, tak? One są kierowane do polskich kopalni, czy nie tylko?
4: Inaczej. Kopalnie kopią u nas węgiel, jest tego dużo. Dzięki temu energetyka węglowa przez lata miała się dobrze, a my ten węgiel dzięki tym elementom pozwaliśmy na to, żeby go zmielić przed spaleniem w palnikach w elektrowni. Czyli taki węgiel w całości nie da się efektywnie spalać, a poprzez rozdrobnienie go w postaci pyłu, dostarczenia tam tlenu pozwala na to, że te palniki spalają to tak jak należy. I każda elektrownia, no może nie każda w tej chwili, wiele elektrowni w Polsce większych, nie wiem, Kozienice, Połaniec, nie wiem, Rybnik, mogę wymieniać, jeżeli jeszcze inne, korzystają z tego typu rozwiązań ciągle. No i
3: To jest przedsiębiorstwo, które ma też dłuższą historię. Powiedział pan o roku 1994, kiedy ono się tak wyodrębniło, ale jego historia sięga do początków w ogóle kombinatu, prawda?
4: No tak, no w tej chwili to jest chyba już 72 rok funkcjonowania odlewni jako odlewni. Nie? Jako spółka funkcjonujemy 32 lata, a wcześniejszy okres to był okres funkcjonowania jako wydział. Jeden z wydziałów huty, to był tak zwany zakład mechaniczno-odlewniczy. Tam produkowaliśmy części, właściwie ta huta, która była budowana, pewnie w dużym stopniu była budowana na bazie elementów odlewów, które były wykonywane właśnie w tej odlewni. A później po sprywatyzowaniu odlewnia miała być likwidowana w 1993 roku. Tam grupa ludzi się skrzyknęła wtedy i została powołana spółka prywatna i troszkę rynek trzeba było przekształcić, bo 100% produkcji wtedy była przeznaczona na rynek wewnętrzny tutaj huty. Trzeba było ten rynek zmienić i po kilku latach tam, nie wiem, 1-2% było produkcji na hutę, czy tak zwaną na potrzeby huty. Większość była na rynek zewnętrzny i w tym właśnie już od 1994 roku były intensywne działania w zakresie energetyki. Nawet tutaj Wydział Energetyczny w hucie korzystał z naszych zestawów miażdżących już na samym początku.
3: I jeszcze, jeżeli mówimy o tych miejscach pracy, ile osób pracuje w metalodlewie dzisiaj?
4: No w tej chwili jest to 129 osób. No odlewnia musiała ulec pewnym przekształceniem, restrukturyzacji. Musieliśmy zmniejszyć to zatrudnienie. W najwyższym takim porywie tam, już w okresie funkcjonowania jako prywatna spółka, pracowało tutaj 450 osób. No w tej chwili po zoptymalizowaniu do produkcji na odlewni Staliwa właściwie, w tej chwili te 129 osób jest koniecznych, żeby tę produkcję realizować efektywnie.
3: Co się dzieje właśnie?
4: W tym momencie nie mamy takiej możliwości, ponieważ uczciwie trzeba przyznać, w wyniku tam różnych problemów, które były przez ostatnie lata na rynku. Był COVID, były straszne wielkie ruchy cenowe, chociażby gazu. W pewnym momencie gaz kosztował 10 razy więcej, jak COVID się zaczął, niż standardowa cena. My do obróbki cieplnej odlewów musimy używać medium takiego, jakim jest gaz ziemny, więc no wtedy to spowodowało, że firma wydawała 10 razy więcej za gaz. Czyli na przykład, jeżeli wydajemy, nie wiem, 400 tysięcy za coś, wtedy wydawaliśmy tam pod 4 miliony, 3 miliony czy czymś za sam gaz. Nie? To są niesamowite rzeczy. Krótko mówiąc, spółka niestety się zadłużyła w tym czasie, a dostawcą mediów u nas jest na tym terenie ArcelorMittal i prąd, i gaz jest dostarczany przez nich. No w tym momencie, w skrócie mówiąc, jesteśmy w takim punkcie, że mamy dług niespłacony do huty. Huta postawiła jasno warunki, że spłacamy lub musimy opuścić teren, który jest dzierżawiony. No bólem tego wszystkiego jest to, że my ten majątek dzierżawimy przez cały okres i właściwie nigdy nie udało się doprowadzić do takich rozmów, żebyśmy otrzymali ofertę kupna. Staraliśmy się, występowaliśmy wielokrotnie w czasie funkcjonowania spółki jako prywatny podmiot o kupno tego majątku. No byłoby dużo łatwiej wtedy zrestrukturyzować, zoptymalizować pewną produkcję, nie wiem, zlikwidować pewne budynki, być może wynająć cokolwiek, zrobić, jak to właściciel może zrobić. My jako dzierżawca musieliśmy dzierżawić całość albo wcale, więc trudno było mówić o jakiejś optymalizacji właśnie kosztowej w firmie w takich warunkach, jeżeli my produkujemy w tej chwili, załóżmy, 150-200 ton z odlewów staliwnych na powierzchni 3 hektarów pod dachem, nie? No to jest to.
3: No i ten list otwarty, który został skierowany do premiera, czy jest jakaś odpowiedź?
4: Na ten moment jeszcze nie. Jedynie jest informacja, że list został przekazany do prawdopodobnie innego ministerstwa, Ministerstwa Energetyki prawdopodobnie.
3: No właśnie, bo w tym liście jest, no poza tym właśnie przedstawieniem to, co pan, tej sytuacji, o której pan mówi, to również podkreślany jest fakt, no, że jest to pod wieloma względami takie przedsiębiorstwo mocno wyspecjalizowane. Tu nie chodzi tylko o miejsca pracy, o utratę miejsc pracy, ale o utraty rzeczywiście przedsiębiorstwa, które, no, które mogłoby jakoś także przysłużyć się do tej inicjatywy, prawda, reindustrializacji Polski. Czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście Metal Odlew jest takim przedsiębiorstwem mocno wyspecjalizowanym?
4: Myślę, że tak. Można spokojnie tak stwierdzić. No, te kompetencje, które my posiadamy, no, są coraz rzadsze. Nie tylko w Polsce, generalnie w Europie odchodzi się od produkcji odlewniczej, produkcja odlewnicza też jakby dzieli się na pewne specjalizacje. My wydaje mi się, jesteśmy dobrzy w produkcji odlewów staliwnych różnego typu, między innymi właśnie te dla potrzeb energetyki. Możemy je oferować w szerokim zakresie. Praktycznie dla każdej elektrowni w Polsce, elektrociepłowni, jesteśmy w stanie wykonać te elementy do kruszenia węgla. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że no, jest to już nie czas na węgiel, na tego typu elektrownie. No, choć chyba nie jest to do końca prawda. Jestem przekonany, że pewna część, którą energetyki wytwarzamy w Polsce, jest, powinna być i będzie oparta na energetyce klasycznej, bo daje to pewną gwarancję i bezpieczeństwo naszego kraju. Ja jestem Polakiem, tutaj żyję i chciałbym, żeby nasz kraj był bezpieczny. My mamy ludzi, którzy potrafią takie rzeczy robić, dobrze potrafią robić. Przez ponad 30 lat produkowaliśmy to i trudno powiedzieć, że odlewnie elektrownie były zadowolone. Faktem jest, że wszyscy mieli prąd, nikt nie narzekał. No, nie, no, potrafimy to robić, krótko mówiąc. I gdyby nawet 20-25% dla bilansu energetycznego zachowało się energetyki klasycznej, to ciągle będzie potrzebna firma, która jest w stanie skutecznie i pewnie wykonać tego typu elementy. My jesteśmy taką firmą i ten jakby segment produkcji jak najbardziej byłby wystarczający, a umiejętności ludzi, odlewników, którzy pracują u nas, pozwalają na wykonanie dużo bardziej skomplikowanych rzeczy, przepraszam, że tak mówię, niż nawet te odlewy dla energetyki. Wyzwania, które przedstawiane są przed firmą, potrafimy realizować w sposób zaskakujący. Wiele lat temu wykonaliśmy nawet blisko 60-tonowy dzwon z brązu. De facto nasza odlewnia w życiu nie miała takich możliwości odlewniczych. My mamy piece największe 12,5 tony. No to proszę sobie policzyć, jakie to było wyzwanie inżynierskie, żeby odlać tak duży element, gdzie de facto uciekłego metalu weszło blisko 70 ton.
3: Czy są takie inne zakłady w Polsce, nie wiem, na przykład w Hucie, Katowice, no tak strzelam, ale czy są takie inne przedsiębiorstwa, które specjalizują się w takich sprawach?
4: No w tej chwili no jesteśmy jednym z ostatnich zakładów, który właściwie może coś takiego produkować. Niedawno została zamknięta duża firma przez prywatnego przedsiębiorcę w Elblągu. To była jedna z, obiektywnie muszę powiedzieć, lepiej wyposażonych, rozwiniętych odlewni w Polsce, która w tej chwili już nie działa. No, odlewnie staliwa generalnie z takimi odlewami, to nasze odlewy do tych zestawów, one kilka ton muszą ważyć, bo to nie są małe rzeczy. Największa kula, która jest elementem miażdżącym, która mieści się między pierścieniami, waży 2700 kg. Pierścień ponad 10 ton. Oczywiście mniejsze mają odpowiednio mniejsze wagi, ale to są tego typu wagi, więc nie każdy zakład jest w stanie w tej chwili coś takiego zrobić.
3: To w takim razie na czym teraz przedsiębiorstwo stoi? Na czym polega teraz sytuacja i czy jest jakaś w ogóle wizja, aby Metal Odlew uratować?
4: Ciągle twierdzimy, że tak. Należałoby to w miarę szybko robić, bo niestety no, ta trudna sytuacja, która się w firmie już dość długo ciągnie, może już w tym momencie nie będę tego opisywał, ale jest taka, że no, pracownicy trzymają się firmy, ale każdy potrzebuje miejsca pracy po to, żeby mieć dochód. I jeżeli będziemy stać tutaj pod bramą, bo my obecnie w tej chwili nie możemy wejść na teren zakładu, na którym jest nasza firma, bo ArcelorMittal ma takie regulacje, przepisy. Jeżeli skończy się umowa dzierżawy, która została wypowiedziana, a tak się stało 31 lipca, żaden z nas nie może wejść legalnie na teren swojej firmy.
3: Jednym słowem, odlewnia jest poza zasięgiem w tym momencie.
4: Tak, nie możemy świadczyć swojej pracy swojej firmie w tej chwili. W tej chwili jesteśmy w tymczasowym biurze właśnie, który pan redaktor na początku opisał, dość blisko naszej firmy, ale poza jakby murem, krótko mówiąc, tej dużej firmy ArcelorMittal. No i są możliwości. W tej chwili, w ostatnich dniach nasz potencjalny, myślę, inwestor rozmawiał z panią senator Piątkowską, panią Moniką Piątkowską. Zdaje się, że nawet nie raz. I ona jest bardzo jakby zainteresowana tym tematem i wydaje mi się, że jest dobry kierunek, że może udałoby się z pomocą władz miasta i spółki KAN, HP, która tam od lat tutaj jakby funkcjonuje, właścicielem, z tego co wiem, jest miasto, dałoby się tą spółkę uratować, czy to wydzierżawić, czy przejąć przez tą spółkę ten teren, na którym my funkcjonujemy, i wtedy my moglibyśmy, choć szczegóły, myślę, pan redaktor, możemy...
3: Nie, właśnie, no bo trwa kampania wyborcza w Krakowie już oficjalnie, bo już mamy termin wyborów. Czy tutaj jacyś kandydaci, no poza panią senator, czy jacyś kandydaci tutaj sprawą się zainteresowali?
4: Na razie poza panią senator nie mam informacji, choć być może coś takiego jest. Nie jestem na bieżąco akurat z tym, także przepraszam, mógłbym kogoś skrzywdzić. Pani senator Piątkowska na pewno tym się interesuje i mamy wstępne jakby deklaracje, że da się ten temat być może w miarę szybko, no, pomóc nam w tym, krótko mówiąc.
3: Minęła godzina 9:30. Moja propozycja jest taka, ponieważ my teraz, tak jak już powiedziałem, siedzimy w zaciszu biura, ale tutaj, gdy przybyłem na miejsce, to zastałem całą grupę pracowników Metalodlewu, którzy stali przed wejściem, przed bramą numer 1 na teren huty. Jak rozumiem, nie mogą tam się dostać. I zrobimy tak. Posłuchamy teraz muzyki. My w międzyczasie spróbujemy się przemieścić właśnie na dół tam przed bramę i gdy powrócimy na antenę, postaramy się porozmawiać i porozmawiać i też posłuchać tego, z czym tutaj przyszli dzisiaj pracownicy Metalodlewu, dlaczego pikietują, jakie są ich oczekiwania, ale to po piosence w wykonaniu Hanki Ordonównej, której rocznica urodzin przypada dzisiaj, bodajże nawet chyba okrągła 120, ale to jeszcze państwu potwierdzę, a my schodzimy kilka pięter w dół.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Ja tylko przypomnę Państwu, że jesteśmy przed hutą imienia Tadeusza Sędzimira w Krakowie. Tutaj trwa pikieta pracowników Metalodlewu S.A., o którym Państwu opowiadamy w tej audycji. Jesteśmy przed bramą numer 1 i to jest też takie bardzo symboliczne miejsce, też związane z historią Solidarności, z latami 80., ale właśnie dzisiaj trwa pikieta pracowników, którzy też nie mogą się dostać na swoje miejsce pracy do odlewni. To w związku właśnie z wypowiedzianą dzierżawą tych obiektów. I jestem teraz właśnie z jednym z pikietujących. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Proszę się przedstawić.
4: Kamiński Radosław. Jestem jednym z pracowników odlewni Metalodlew S.A.
3: Dlaczego tutaj jest? Pan, jest tutaj ogólnie kilkadziesiąt osób zebranych. O co chodzi? Widzimy też takie hasła, które sygnalizują właśnie, że Metalodlew nie może pracować. O co w ogóle chodzi?
4: No nie udało się niestety doprowadzić do pozytywnych negocjacji między ArcelorMittal a nowym inwestorem. W piątek jeszcze ostatni dzień pracowaliśmy. Na koniec dnia dowiedzieliśmy się, że no niestety, ale umowa dzierżawy się kończy i no niestety te negocjacje spełzły na niczym. Zebraliśmy się wczoraj, dzisiaj jesteśmy ponownie. W ten sposób chcemy zaprotestować przeciw tej całej sytuacji i chcielibyśmy w ten sposób doprowadzić do jakichś pozytywnego rozwiązania, żeby te negocjacje między nowym inwestorem a ArcelorMittal skończyły się pozytywnie.
3: Dużo mówimy o tym, że to jest przedsiębiorstwo już takie dość rzadkiego rodzaju na terenie Polski. Czym się zajmował Metalodlew? Co pan robił konkretnie właśnie w tym zakładzie?
4: Mówimy
3: cały czas w czasie teraźniejszym.
4: Ja jestem kierownikiem na Wydziale Formierni. Wykonywaliśmy formy, które później były zalewane ciekłym metalem.
3: Rozumiem. Ale jeżeli chodzi właśnie o to, co robi Metalodlew, czy to jakby, co właśnie jest tutaj odlewane, mówiliśmy o tych młynach, elementach do młynów węglowych, czy jest koniunktura w ogóle na takie produkty?
4: Znaczy my przede wszystkim wykonujemy odlewy z żeliwa, odlewy z taliwa. To są odlewy też skomplikowane. Między innymi wykonujemy elementy do młynów węglowych, do elektrowni. To są zestawy miażdżące, kule, pierścienie. No jesteśmy specjalistami w wykonywaniu tych odlewów. W zasadzie w Polsce nie ma takiej drugiej odlewni. Troszeczkę koniunktura się zmieniła i przez ostatnie lata dało się zauważyć, że tych zamówień było coraz mniej. Niestety odlewnie chińskie, indyjskie niestety nas wypierają i stąd być może te kłopoty finansowe, stąd te długi, bo to są wieloletnie długi, za które my jako pracownicy nie odpowiadamy.
3: To zadam takie psychologiczne pytanie. Jak pan się czuje emocjonalnie? Co pan czuje tutaj, będąc dzisiaj?
4: No jest mi przykro. Ja tu już pracuję 26 lat. Wiele osób, które tutaj stoją, pracujemy nawet dłużej, 40 lat. Odlewnia w ogóle powstała w roku 49, także ma historię bardzo, bardzo długą. Sam Metalodlew S.A. powstał w 94 roku.
3: Czy jest taki etos pracy, taki właśnie jeszcze związany trochę z historią tego miejsca, z Huty?
4: Tak, dokładnie.
3: Dokładnie. W sumie na terenie Huty to już niewiele zostało, tak chyba z tego co ja wiem. Wielki Piec chyba już nie funkcjonuje.
4: No odlewnia ma trochę inną specyfikę, wiadomo, tutaj są odlewy, to jest w ogóle co innego. Wiadomo, to są jakieś części maszyn, urządzeń o skomplikowanych kształtach, które mogą być odlane tylko przez formowanie ręczne. Także takich odlewni jest coraz mniej. No, co chwilę dowiadujemy się, że wiele odlewni upada, między innymi ja pochodzę z Elbląga.
5: Tam też była odlewnia.
4: Tak, pracowałem w odlewni elbląskiej też 70 lat. Ona też w wyniku przekształceń własnościowych na samym końcu była własnością GA, to jest koncern amerykański. No i tak samo nie udało się doprowadzić do jakichś negocjacji, żeby ktoś mógł tą odlewnię przejąć. Także oni to po prostu zniszczyli. No.
3: A czy powinno być jakieś, według pana, jakaś pomoc państwa, żeby takie przedsiębiorstwa chronić?
4: Ja uważam, że tak. Bo jeżeli państwo nie pomoże, a raczej odlewnie, raczej państwowe już nie są. Po prostu tą gałąź przemysłu zniszczymy.
3: Panowie tutaj się zgromadzili przed wejściem. Czy jest jakieś oczekiwanie, że ktoś wyjdzie, że z kimś będzie można porozmawiać, przedstawić rację? Może, czy jaki jest cel tego dzisiaj zgromadzenia, poza no takim oczywiście symbolicznym, aby pokazać niezadowolenie?
4: No cel, jaki cel? No każdy chce pracować. Każdy chce pracować. Jeżeli pracujemy tu po 20, po 30 lat, no to wiadomo, no też żal po prostu się rozstawać, żal. Na pewno ci ludzie znajdą pracę. Raczej kurde, tacy fachowcy nie ma żadnego problemu, żeby znaleźć pracę. To jest kwestia czasu. Jeżeli nie uda się pozytywnie rozwiązać tej sytuacji, no to po prostu ludzie nie będą czekać.
3: Bo mówimy o pracownikach bardzo wykwalifikowanych.
4: Tak, dokładnie.
3: Czyli to jest prawdziwe know-how, które również może zniknąć wraz z tym przedsiębiorstwem.
4: Dokładnie, tak będzie, bo odlewni niestety, no tu w Krakowie jest wprawdzie odlewnia Krakoodlew, no ale na pewno część pracowników znajdzie to miejsce. No a część po prostu będzie musiała szukać pracy w jakichś innych branżach.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
3: Ja tutaj wracam do mojego pierwszego rozmówcy raz jeszcze, pan doktor inżynier Sierant. No właśnie, bo nie dokończyliśmy tej naszej rozmowy o tych negocjacjach, które się toczyły. Wspomniał pan o tym, że no, były podejmowane jakieś interwencje, no oczywiście list otwarty do premiera. Co jeszcze, jakie jeszcze były podejmowane działania, aby no, jakoś Metal Odlew czy uratować, czy też zwrócić uwagę władz publicznych na to, co się dzieje tutaj. Tutaj na Hucie.
6: Dziękuję za to pytanie. W ostatnich właściwie dniach, tygodniach udało się doprowadzić do spotkania dzięki panu wicewojewodzie, panu Śmiałkowi, do spotkania z ArcelorMittal. Wprawdzie to spotkanie no, nie zakończyło się pozytywnie, ale zaczęliśmy rozmawiać. Kolejnym jakby tym być może etapem w tej chwili są próby przeprowadzenia rozmów i w dobrym kierunku wydaje mi się to idzie. To tak jak wcześniej wspominałem z panią senator Piątkowską. Miejmy nadzieję, że uda się wypracować jakiś model.
3: Tutaj problemem jest czas, tak jak rozumiem. Czy o jakim czasie my mówimy, właśnie o jakim oknie, aby Metal Odlew w jakiś sposób uratować?
6: W tej chwili to już tak trochę jesteśmy jakby prawie za oknem, bo to już kwestia dni, bo nasi klienci chcą odbierać odlewy, które są de facto na odlewni, nie możemy ich skończyć, sprzedać. Mamy wielu klientów wieloletnich, którzy chcą uzyskać jakąś informację. No, możemy im oczywiście powiedzieć, że to koniec, ale nie chcemy tego robić, bo ciągle jest szansa, że firma mogłaby funkcjonować z sukcesem na rynku odlewniczym, krajowym i nie tylko, ale no musi mieć tą możliwość.
3: No właśnie, bo mówił pan o tej restrukturyzacji, o tych problemach, które związane były no między innymi z, czy to z pandemią koronawirusa, czy też z zmianą koniunktury, czy też z powodu konkurencji, szczególnie z Indii, czy też Chin. No właśnie, ale co, mówimy, że jest inwestor, ale co w takim razie mogłoby zostać zmienione, aby Metal Odlew ponownie wrócił no, na te właściwe tory rozwoju?
6: Były właściwie dwie opcje. Jedna to była opcja kupna po prostu tego majątku przez inwestora. No, a te negocjacje były trudne i chyba na razie no, nie doszły do pozytywnych skutków. Drugim wariantem jest to, że mogłaby tutaj pomóc firma tutaj założona już wiele lat temu KNHP w Krakowie, która mogłaby, ona jest zależna od miasta. Tak, tak.
3: To jest spółka miejska, tak?
6: Właściwie mogę to, proszę to zweryfikować, ale myślę, że tak, że jak najbardziej to jest zależne od miasta. I myślę, że to mogłoby pozwolić na, gdyby w wyniku rozmów z Arcelorem ta firma mogła ten teren wynająć, wydzierżawić, kupić. No, są różne możliwości. Wydaje mi się, ArcelorMittal, myślę, też z otwartą głową do tego podchodzi. Myślę, że pewnie ma pewne ograniczenia, z których w wyniku których nie chciał w tej chwili zgodzić się na te warunki, które były proponowane. Musi jakiś powód być.
3: Ale czy jakieś rozmowy jakieś trwają, jakieś kontakty z ArcelorMittal są, czy na razie to są rozmowy, powiedzmy, zamrożone?
6: No ja tak nie mam pełnej wiedzy na ten temat, ale z tych informacji, które posiadam, że w tej chwili raczej stanęło to wszystko w miejscu. No ale są, mówię, prowadzone rozmowy ze stroną, która mogłaby podjąć właśnie negocjacje, już nie Metal Odlew, nie firma, nie inwestor, który do tej pory jakby chciał tym się zająć, tylko może całkiem inna strona, może to by było łatwiejsze dla Arcelora, żeby tą rozmowę
3: pozytywnie. Że negocjacje są prowadzone przez zarząd Metal Odlewu.
6: Tak, przez prezesa zarządu.
3: Proszę Państwa, słuchamy teraz piosenki, jeszcze na przerwa muzyczna i później epilog dzisiejszej audycji tutaj sprzed wejścia do huty imienia Tadeusza Sędzimira w Krakowie. Słuchamy piosenki Louisa Armstronga.

0: Godzina 9:51. Ja cały czas jestem przed głównym wejściem na teren huty imienia Tadeusza Sędzimira w Krakowie. Miejsce, tak jak już wspomniałem, niezwykłe, nie tylko dlatego, że miejsce bardzo też związane z tą naszą historią współczesną. Zresztą tutaj na jednej z tych monumentalnych bram w stylu socrealistycznym jest duża tablica. Właśnie na tej tablicy jest opisana nasza droga do wolności, czyli powrót do tych strajków, do tych różnych strajków, które tutaj wybuchały od sierpnia roku 1980. Jest również logo NSZZ Solidarność, a obok są transparenty, które pozwolę sobie Państwu zacytować. Panie Aditya Mittal, pozwól nam pracować, pracownicy Metal Odlew S.A. I oczywiście pan Aditya Mittal, który jest właścicielem, dyrektorem Arcelor Mittal, do której należy nie tylko zresztą huta w Krakowie. No i wreszcie oczywiście cała grupa pracowników Metal Odlewu, którzy tutaj cały czas są obecni. Pojawili się także przedstawiciele innych mediów i oczywiście będziemy Państwu relacjonowali to, co dzieje się wokół tej sprawy odlewni Metal Odlew, która, jak już Państwo na pewno zrozumieli, jest jednym z ostatnich takich przedsiębiorstw w Polsce. No i oczywiście pytanie, które można sobie zadawać, to w jaki sposób w dobie tej reindustrializacji, o której się tak dużo mówi, zresztą nie tylko w Polsce, ale też na skalę europejską, w jaki sposób władze publiczne powinny takie przedsiębiorstwa chronić, bo rzeczywiście, jeżeli mówimy o hucie w Krakowie, już tutaj wychodzę poza Metal Odlew, to trzeba powiedzieć, że, no cóż, mówię pompatycznie trochę o tej hucie imienia Tadeusza Sędzimira, ale faktem jest, że tutaj z tej huty niewiele już zostało. Od kilku lat nie działa wielki piec i w zasadzie ostatni już taki element, który został tutaj na terenie huty, który nadal działa, to walce. Koksownia również została zamknięta, więc można powiedzieć, że raczej miejsce, w którym się znajdujemy, to raczej taki symbol upadku tego przemysłu w naszym kraju. No i teraz oczywiście pytanie, na ile przedsiębiorstwo Metal Odlew S.A. będzie mogło zostać uratowane. Może jeszcze spróbuję podejść do jednego tutaj z protestujących. Zapytam się, przepraszam najmocniej, czy możemy jeszcze dwa słowa do mikrofonu. Jesteśmy na żywo. Czy mógłby się pan tylko przedstawić?
1: Dzień dobry, Marzec Artur, Metal Odlew.
0: No i jakie pana są oczekiwania tutaj właśnie, ponieważ no jest taki, można powiedzieć, protest, czy dlaczego pan tutaj jest?
1: No chciałbym wrócić do pracy. W piątek jeszcze normalnie pracowaliśmy, wykonywaliśmy wytopy, swoje zadania, a niestety od poniedziałku nie mamy prądu, nie mamy gazu i jesteśmy na postoju.
0: A pan czym się zajmuje tak konkretnie?
1: Ja jestem z działu technologicznego, projektuję technologię wykonania odlewów.
0: Dużo mówimy o tym, że Metal Odlew jest takim w zasadzie już takim wyjątkowym przedsiębiorstwem na mapie Polski, bo tych podobnych przedsiębiorstw jest mało. Czy rzeczywiście tak jest? Czemu właśnie takie przedsiębiorstwo należy bronić?
1: To znaczy, jesteśmy przedsiębiorstwem, które produkuje odlewy staliwne, duże odlewy staliwne, i takich przedsiębiorstw faktycznie jest, można powiedzieć, na palcach jednej ręki można wymienić w Polsce. Jesteśmy, można powiedzieć, w top 3.
0: Mówiłem dużo o tym, no, że przed chwilą, że należy tego, że ten przemysł, no, dużo się mówi o obronie przemysłu rodzimego. Jak to powinno według pana wyglądać, że tak już zadam takie bardziej ogólne pytanie? Dlaczego też należy tego bronić?
1: Wydaje mi się, że przemysł, który może służyć również państwu polskiemu w sytuacjach kryzysowych, należy bronić.
0: Mówi pan o sytuacjach bezpieczeństwa, prawda?
1: O sytuacjach bezpieczeństwa, o sytuacji wytopy, tapiania stali, wykonywania odlewów dużych, również dla przemysłu zbrojeniowego jest to możliwe, wykonywanie takich odlewów w naszej odlewni.
0: I z tym może pozostańmy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
0: Ja również Państwu dziękuję za dzisiejszą audycję. My będziemy oczywiście, tak jak już mówiłem, wracali do tej sprawy. Pozostawię Państwa z jeszcze jedną, mam nadzieję, piosenką Louisa Armstronga, jeżeli takową mamy, i zachęcam do tego, aby pozostać przy radioodbiornikach. Trwają wakacje, ale na pewno tych rozmów na różne tematy i społeczne, i polityczne, i gospodarcze dzisiaj na naszej antenie nie zabraknie. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Audycję zrealizował Tomasz Rosłon, a przygotował i poprowadził prosto z Krakowa Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Kiedy słucham Radia Wnet, wiem, że mówią do mnie ludzie, którzy chcą przekazać prawdę w informacjach, którzy mają świetną publicystykę i znakomitą kulturę. To jest znakomita stacja, więc wspierajmy ją, żeby mogła dalej istnieć i nadawać. patronite.pl/radiownet. Pozdrawiam. Filip Frąckowiak, Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego.

0: Dzień dobry. W wiadomościach powiemy o wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie edukacji zdrowotnej i partii Mateusza Morawieckiego.
1: Wiadomości wnet.
0: Jestem przeciwko koteriom deweloperskim i turystycznym, powiedział w poranku Radia Wnet kandydat PiSu na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki.
2: Deweloperzy, którzy tutaj w Krakowie mieli takie eldorado, że betonowano każdy możliwy skrawek terenów zielonych i dzisiaj mamy większe korki niż w Warszawie, panie redaktorze, co jest dla mnie ewenementem i czymś niewyobrażalnie niesłychanym. W Krakowie centrum miasta zamieniono w skansen turystyczny, tak? Tutaj jest więcej turystów niż mieszkańców. Ja bym chciał ten proces może zatrzymać, odwrócić i na przykład to jest możliwe, by wprowadzić w Krakowie już dzisiaj strefy, gdzie będzie zakaz lokalizacji na przykład hoteli.
0: Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się w niedzielę 27 września. Kandydatką KO i PSL-u jest senator Monika Piątkowska, PiSu Michał Drewnicki, a Konfederacji Bartosz Bochenczak. W maju prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum. Opozycyjny PiS złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z konstytucją rozporządzeń wprowadzających przedmiot edukacja zdrowotna. Rządzący mają obsesję dotyczącą edukowania seksualnego Polaków, mówił na konferencji prasowej kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek.
3: Pani Nowacka, likwidując przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, wprowadziła przedmiot edukacja zdrowotna. Szumnie nazywane edukacją zdrowotną, ale z komponentem bardzo twardej, demoralizującej, deprawującej edukacji seksualnej. Dzisiaj składamy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów wprowadzających zarówno obowiązkowość edukacji zdrowotnej, jak i sposób traktowania tego komponentu edukacji dotyczącej zdrowia seksualnego, tak to jest tutaj nazwane, ale też składamy wniosek o zabezpieczenie. Prosimy Wysoki Trybunał o to, ażeby przed rozstrzygnięciem całej sprawy wydał zabezpieczenie tak, żeby te rozporządzenia nie mogły być stosowane od 1 września, tak żeby dzieci i młodzież w Polsce nie była poddawana indoktrynacji nowacko-lewackiej i lubnauerowej sprzecznej z konstytucją.
0: Od 1 września przedmiot edukacja zdrowotna będzie obowiązkowy w szkołach podstawowych od 4 klasy i ponadpodstawowych. Komponent dotyczący wiedzy seksualnej ma być nieobowiązkowy. Decyzja o posłaniu dziecka na ten moduł ma należeć do rodziców. Edukacja zdrowotna 1 września zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie, ale w tym roku była nieobowiązkowa. Kościół i ugrupowania prawicowe są jej przeciwne. Przekonują, że promuje treści związane z ruchem LGBT i seksualizuje dzieci. Prezydent Karol Nawrocki wręczył sztandar wojskowy 18. Stołecznej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Uroczystość odbyła się na Placu Zamkowym w Warszawie. Jesteście unikalną jednostką, powiedział Nawrocki.
4: Jesteście zawsze blisko i zawsze gotowi. Gdy jest powódź na Dolnym Śląsku, to tam jesteście i służycie drugiemu człowiekowi. Gdy jest pożar w powiecie wołomińskim, są tam terytorialsi. A do tego jesteście tak unikalną, unikatową jednostką, gotową do tego, aby walczyć w zagęszczonym, zurbanizowanym terenie miejskim w swojej ukochanej Warszawie.
0: Według stanu na koniec zeszłego roku Wojska Obrony Terytorialnej liczą około 45 tysięcy żołnierzy, z tego ponad 38 tysięcy to żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej. WOT powstał w 2017 roku. Do 15 października założę partię, przekazał Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla kanału Rymanowski Live. Powiedział, że nie przywiązuje się do sondaży, ale jego ugrupowanie odnotowuje wzrost poparcia w badaniach.
5: Ja się do żadnych sondaży teraz nie przywiązuję, chociaż warto zaznaczyć, że trend jest wzrostowy. Bardzo ważne, bo różne inicjatywy, przecież my nawet jeszcze nie zaczęliśmy na dobrą sprawę w tym sensie naszej drogi politycznej, że nie mamy partii politycznej, bo do końca o tę jedność walczyliśmy. Teraz, kiedy nasze członkostwo jest martwe, czyli zostaliśmy usunięci całkowicie z Prawa i Sprawiedliwości, to mogę powiedzieć, że rzeczywiście taką partię założymy. Natomiast
6: 15 października to będzie ten moment?
5: Najpóźniej 15 października.
0: Morawiecki zapowiedział też, że w piątek wybiera się do Jagodna na spotkanie z mieszkańcami. Ma prawo liczyć na wielkomiejski elektorat, ocenił w poranku Radia Wnet socjolog profesor Henryk Domański.
1: te 35%, załóżmy średnio rzecz biorąc, elektoratu Koalicji Obywatelskiej może być rozczarowana. Wolałoby coś nowego, coś świeżego w tej takiej części centrowo, bym powiedział, konserwatywnej, czyli bliskiej na przykład Polski 2050, bliskiej nowoczesnej z 2015 roku. Więc to jest ten elektorat, o którym mówimy i pewnie na niego Morawiecki ma prawo liczyć i nawet mimo tego, że był premierem za czasów PiSu, to go nie dyskredytuje. Biorąc pod uwagę te sukcesy, o których żeśmy mówili, a poza tym, że nie skojarzony w ogóle z czymś takim nowym, nowoczesnością.
0: Osiedle Jagodno we Wrocławiu stało się symbolem wysokiego poparcia dla Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi w wyborach parlamentarnych z 15 października 2023 roku.
7: Prognoza pogody.
0: Upały nie ustępują. W Warszawie do 32 stopni w cieniu, w Krakowie do 36, we Wrocławiu do 35, a w Białymstoku do 30.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
9: Reklama.
8: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Po reklamie.
8: Wakacje z królem, czyli Elvis Presley w Radiu Wnet.

0: Godzina 11. Zapraszam na wiadomości. Dlaczego prezydent łaskawił gniazdowego Legii Warszawa? PiS uważa, że edukacja zdrowotna jest niekonstytucyjna.
1: Wiadomości wnet.
0: Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zaprosił na czwartek na godzinę 17 Polaków do udziału w wydarzeniu z okazji rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego.
2: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego powstanie specjalna scena. O godzinie 17.30 w czwartek 6 sierpnia rozpocznie się wydarzenie, rozpocznie to debata publicystów, jak wyglądał rok prezydentury, później krótki program artystyczny i następnie wystąpienie prezydenta Rzeczpospolitej Karola Nawrockiego.
0: Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił 3 osoby: Adama Borowskiego, Piotra Staruchowicza i Piotra Pytela. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz był pytany, dlaczego Nawrocki zastosował akt łaski wobec gniazdowego Legii Warszawa Staruchowicza. Sąd orzekł wobec niego 2-letni zakaz stadionowy za kierowanie dopingiem z ogrodzenia na meczu w Lublinie z Motorem.
3: Ta decyzja według pana prezydenta była niesprawiedliwa i pan prezydent podjął taką, a nie inną decyzję, stosując akt łaski, bo miał do tego prawo.
4: A co wyróżnia tę sprawę spośród innych? Bo wspomniał pan o tym, że 7 ułaskawień.
3: Siedem. Tak, to jest 7.
4: Czy to jest szczególna sprawa zasługująca na to, żeby prezydent się nad nią pochylił i dlaczego?
3: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski, bo analizuje dokumentację spraw w każdym z przypadków. Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
0: W grudniu 2025 roku Staruch dodzwonił się do prezydenta Nawrockiego, gdy ten był gościem kanału Zero i zapytał go, tu cytat, czy święty Mikołaj przyniesie mu ułaskawienie w tym roku. Opozycyjny PiS złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z konstytucją rozporządzeń wprowadzających przedmiot edukacja zdrowotna. Rządzący mają obsesję dotyczącą edukowania seksualnego Polaków, mówił na konferencji prasowej kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek.
5: Pani Nowacka, likwidując przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, wprowadziła przedmiot edukacja zdrowotna. Szumnie nazywane edukacją zdrowotną, ale z komponentem bardzo twardej, demoralizującej, deprawującej edukacji seksualnej. Dzisiaj składamy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów wprowadzających zarówno obowiązkowość edukacji zdrowotnej, jak i sposób traktowania tego komponentu edukacji dotyczącej zdrowia seksualnego, tak to jest tutaj nazwane, ale też składamy wniosek o zabezpieczenie. Prosimy Wysoki Trybunał o to, ażeby przed rozstrzygnięciem całej sprawy wydał zabezpieczenie tak, żeby te rozporządzenia nie mogły być stosowane od 1 września, tak żeby dzieci i młodzież w Polsce nie była poddawana indoktrynacji nowacko-lewackiej i lubnauerowej sprzecznej z konstytucją.
0: Od 1 września przedmiot edukacja zdrowotna będzie obowiązkowy w szkołach podstawowych od 4 klasy i ponadpodstawowych. Komponent dotyczący wiedzy seksualnej ma być nieobowiązkowy. Edukacja zdrowotna 1 września zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie, ale w tym roku była nieobowiązkowa. Kościół i ugrupowania prawicowe są jej przeciwne. Przekonują, że promuje treści związane z ruchem LGBT i seksualizuje dzieci. Jestem przeciwko koteriom deweloperskim i turystycznym, powiedział w poranku Radia Wnet kandydat PiSu na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki.
6: Deweloperzy, którzy tutaj w Krakowie mieli takie eldorado, że betonowano każdy możliwy skrawek terenów zielonych i dzisiaj mamy większe korki niż w Warszawie, panie redaktorze, co jest dla mnie ewenementem i czymś niewyobrażalnie niesłychanym. W Krakowie centrum miasta zamieniono w skansen turystyczny, tak? Tutaj jest więcej turystów niż mieszkańców. Ja bym chciał ten proces może zatrzymać, odwrócić i na przykład to jest możliwe, by wprowadzić w Krakowie już dzisiaj strefy, gdzie będzie zakaz lokalizacji na przykład hoteli.
0: Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się w niedzielę 27 września. Kandydatką KO i PSL-u jest senator Monika Piątkowska, PiS-u Michał Drewnicki, a Konfederacji Bartosz Bocheńczak. W maju prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum. Prezydent Karol Nawrocki wręczył sztandar wojskowy 18. Stołecznej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Uroczystość odbyła się na Placu Zamkowym w Warszawie. Jesteście unikalną jednostką, powiedział Nawrocki.
7: Jesteście
1: zawsze blisko i zawsze gotowi. Gdy jest powódź na Dolnym Śląsku, to tam jesteście i służycie drugiemu człowiekowi. Gdy jest pożar w powiecie wołomińskim, są tam terytorialni. A do tego jesteście tak unikalną, unikatową jednostką, gotową do tego, aby walczyć w zagęszczonym, zurbanizowanym terenie miejskim w swojej ukochanej Warszawie.
0: Według stanu na koniec zeszłego roku Wojska Obrony Terytorialnej liczą około 45 tysięcy żołnierzy, z tego ponad 38 tysięcy to żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej. WOT powstał w 2017 roku. To były wiadomości, teraz pół godziny z Elvisem, a o 11.30 Studio Bejrut.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Autopromocja.

0: step this way.
1: Wakacje z królem, czyli Elvis Presley w Radiu Wnet.

Sabah el Heir, Hon Beirut, czyli dzień dobry, tu studio Beirut. Dzisiaj z tego studia Beirut osamotniony pozdrawia wszystkich naszych wiernych słuchaczy, Kazimierz Gajowy. Dlaczego osamotniony? Dlatego, że studio Beirut jest dzisiaj w drodze dokładnie do Bejrutu po kilkudniowym pobycie na terenie naszej ojczyzny. Zresztą tydzień temu nadawaliśmy studio Bejrut ze studia Matka, czyli na krakowskim przedmieściu, a już ten czas pobytu w ojczyźnie mija. Dzisiaj wieczorem, jak to mówimy zawsze w Libanie, Allah rad, czyli jeżeli Pan Bóg nam pozwoli, całą noc studio Bejrut w osobie jej dziennikarza Kazimierza Gajowego będzie wracało powoli. Te powroty do Bejrutu są dość trudne. Nasze linie lotnicze LOT, tak przecież pięknie kiedyś obsługujące tą trasę Warszawa-Bejrut bezpośrednim lotem, na razie czekają, tak jak cały świat czeka na pokój całkowity w Libanie. Czekają też turyści, czekają też zwłaszcza pielgrzymi, ci, którzy chcą nawiedzić sanktuarium świętego Szarbela. Czekamy wszyscy i jak na razie jesteśmy do tego zmuszeni, bo wiemy, że sytuacja jest taka, jest jaka jest. Praktycznie spędzę calutką noc aż do rana na takim olbrzymim lotnisku w Istambule. Będę miał czas do przemyśleń i do planów tego, co Studio Bejrut, a zwłaszcza związana ze Studiem Bejrut Fundacja Fenicja im. Świętego Szarbela będzie w tym okresie działać na terenie tego przecudownego kraju Libanu. Cóż mogę obiecać tym, którzy mają jakieś tam nadzieje związane ze wzdawnictwem świętego Szarbela. Mogę obiecać, że jak tylko tam przybędę, a mieszkam w mieście Biblos, kilkanaście kilometrów zaledwie od sanktuarium świętego Szarbela, Annaja, to jest w takich już wysokich górach, bo zaledwie robię 18 kilometrów, a już z zera ląduję na 1200 metrów nad poziomem morza i stamtąd widzę to przecudowne wybrzeże, czasami aż po sam Cypr, i tam o was wszystkich, kochani, wspomnę. Ale dzisiaj będę przede wszystkim wspominał razem z wami rocznicę niechlubną, bo to już szósta wybuchu w porcie Bejrut. Wszyscy to pamiętamy. Jak na razie nie było straszniejszego wybuchu i mocniejszego wybuchu nieatomowego jak ten, który miał miejsce właśnie 4 sierpnia roku 2020. Była to godzina 18:07. W Bejrucie to jest najczęściej czas powrotu do domu. Po pracy w biurach, po pracy chociażby w porcie, który na szczęście był prawie, że już opustoszony przez pracowników, na szczęście. Godzina 18:07. Pierwszy, niby jeszcze mały wybuch, pierwszy biały dym. Ludzie wyszli na balkony w okolicznych wieżowcach. Niektórzy, a nawet dzieci, z tego powodu zginęli. Zostały po nich filmiki, które niestety ciągle królują i pokazują tą tragedię. Oby pokazywały nie dla ciekawskich, ale przede wszystkim dla tych, którzy chcą ten straszny wybuch wspomnieć i wspomnieć tych wszystkich, którzy z tego powodu ucierpieli. Zaledwie minęła jedna minuta, a już o godzinie 18:07 niewyobrażalny wybuch. I czego, jak dowiedzieliśmy się później, 2750 ton saletry amonowej. To jest materiał, może być nawozem, może być materiałem konserwującym różnego rodzaju produkty, zwłaszcza zwierzęce, ale często bywa na świecie wykorzystywany do czegoś groźnego, do produkcji bomb, do produkcji chociażby tych niesłynnych bek z saletrą amonową, którą wojsko Bashara al-Assada zrzucało podczas wojny w Syrii na ludzi. Te 2750 ton wybuchło, zginęło w jednym mgnieniu, jak to możemy widzieć na filmikach, 235 osób. Inne do dzisiaj nie zostały jeszcze odnalezione. 7 tysięcy osób
ciężko rannych, najczęściej odłamkami szkieł żelastwa. W jednym mgnieniu 300 tysięcy, zwłaszcza mieszkańców Bejrutu, straciło dach nad głową. Po tym wybuchu zapanowała śmiertelna cisza i tylko przerywana jękami ludzi ratowali szpitale pełne krwi. To był straszny moment. Przeżyjmy to, bo Fundacja Fenicja przygotowała na drugą rocznicę wtedy ten właśnie klip wideo po to, żeby pokazać, jaka to jest tragedia. Wsłuchajmy się, a kto będzie chciał zobaczyć ten wideoklip, to oczywiście znajdzie go na Facebooku Fundacji Fenicja. Proszę reżysera pana o tą piosenkę.

No cóż można powiedzieć, nie odchodź w Bejrucie. Kto był w Bejrucie, kto czytał o Bejrucie, kto widział stare zdjęcia, jak ten Bejrut był po prostu naprawdę Paryżem Bliskiego Wschodu, to może się naprawdę podpisać pod tymi słowami tej piosenki, tego wideoklipu. Nie odchodź Bejrucie, pozostań dla Libanu, pozostań dla Bliskiego Wschodu, ale pozostań też dla świata. Dlaczego ma pozostać dla świata? Tak, bo to bardzo kosmopolityczne miasto. To tam i chrześcijanie, i muzułmanie, poprzeplatani jedni z drugimi, na głównej ulicy można zobaczyć dwie koleżanki, jedna w kusej spódniczce z dekoltem, śmiejąca się, radująca się, ale razem z swoją koleżanką w czadorze. I nikomu to tak naprawdę nigdy, jak do tej pory przynajmniej, nie przeszkadzało. Takiego Bejrutu chcemy. Taki Bejrut chcemy ratować. Taki Bejrut, taki Liban był widziany oczyma Jana Pawła II, który mawiał, że to więcej niż przesłanie dla świata, to trzeba uratować. Zachęcam do odszukania tej piosenki jako wideoklip właśnie na tej stronie facebookowej naszej Fundacji Fenicja, lub po prostu można wpisać Nie odchodź Bejrucie i to znajdziecie. Zobaczycie jednocześnie w tym wideoklipie zniszczenia, ale zobaczycie też jednocześnie nadzieję na powrót tego pięknego Bejrutu. Zwłaszcza w tej sytuacji strasznej, ciężkiej, musimy wszystko zrobić, by go uratować. Zresztą to się wiąże bardzo, Studio Bejrut razem z właśnie Fundacją Fenicja, dlatego że tego pamiętnego 4 sierpnia roku 2020 ja byłem w Warszawie. Ja miałem informacje sekunda po sekundzie od naszej pani dziennikarz Mai Otaj, która właśnie praktycznie uniknęła, nie wiemy czego, czy ran, czy nawet może śmierci, półgodzinną tylko i wyłącznie różnicą czasu, która ją dzieliła od przejazdu tą ulicą do powrotu do domu. Często mogłaby w tym, na tej drodze się tam znajdować, ale po prostu informowała nas. A ja to przekazałem naszym słuchaczom, wtedy jeszcze świeżym. To były początki Studia Bejrut i spotkaliśmy się już wtedy z takim szalonym odzewem dobroci ludzkich serc słuchaczy Radia Wnet. Wtedy dzięki słuchaczom mogliśmy razem z naszym partnerem lokalnym, taką organizacją, Stowarzyszeniem Młodzież Nadziei, z nieodżałowanym już świętej pamięci monsyniorem Taufikiem Buhadir, i mogliśmy z tych rodzin pokrzywdzonych, z tych 300 tysięcy osób, które straciły dom, aż 500 około rodzinom razem wspólnie z tą organizacją News of Hope pomóc. Co robiliśmy wtedy za wasze dary, za waszą pomoc? Przede wszystkim odwiedzaliśmy rodziny, te pokrzywdzone, gdzie nie było okien, gdzie nie było drzwi, gdzie nie było lodówek, gdzie nie wiadomo było w zasadzie, gdzie była kuchnia, gdzie sypialnia. Po prostu po ocenie naszego eksperta wiedzieliśmy, że tej rodzinie wystarczy tyle, a tyle, by jak najszybciej jeszcze przed zimą te właśnie domy doprowadzić do stanu zamieszkiwania, możliwości zamieszkiwania. Wcześniej inżynierowie sprawdzili, że konstrukcje nie zostały naruszone. To był najlepszy sposób dotarcia bezpośrednio i zaangażowania ojców, matek, rodzin do odbudowy. Tam, gdzieśmy nie dotarli, proszę mi wierzyć, są jeszcze do dzisiaj niektóre budynki nieodbudowane. Ci, którzy liczyli na pomoc rządową, którzy liczyli również czasami na pomoc rządową dla rządu libańskiego, niestety w sytuacji chaosu tak to się kończyło. My naprawdę jesteśmy dumni, że mogliśmy tym ludziom, dzięki wam, szanowni państwo, tak pomóc. Dzisiaj jest inna sytuacja. Dzisiaj jest sytuacja wojenna. Dzisiaj są chrześcijańskie miasta, zwłaszcza na południu Libanu, Dybel, Ain Ebel, Rmejś, tam, gdzie stacjonują nasi żołnierze. Dosłownie kilka kilometrów chociażby od miejscowości Dybel, gdzie od wielu, wielu lat współpracują zarówno z wójtem, zarówno z gminą, jak i z poszczególnymi instytucjami, szkołami, czy to małymi punktami medycznymi, czy nawet parafią. I właśnie my teraz przygotowujemy następną partię i liczymy bardzo na polskie wojsko, na wojsko polskie tam na miejscu, ale również i tutaj w Polsce, aby
żebyśmy mogli, korzystając z ich pomocy, jeszcze więcej tej darów dostarczyć bezpośrednio, właśnie ze współpracą z żołnierzami. Dlatego też, no cóż, przy tej okazji znowu apel, jeżeli chcecie wejść na naszą stronę, chociażby fenicja.org.pl, żeby się dowiedzieć, gdzie wasze dobre serce dociera. Ja już tam będę, jak Pan mu pozwoli, jak mówimy zawsze w Libanie, już jutro i będę to kontrolował. I następny również konwój humanitarny, jeżeli będzie możliwy, to będziecie mieli informację, że my w tym konwoju na pewno weźmiemy udział. No, nie bez dreszczyku. Wielu ludzi w ogóle do Libanu nie chce jeździć, a wyobraźcie sobie, kiedy bierzemy udział w takim konwoju, który już opisaliśmy w studiu Bejrut dokładnie. Przejazd z Bejrutu do Sydonu, z Sydonu do Tyru, a tam dopiero zaczyna się gorąco. Mówi się żółto z wielu powodów, bo widzimy tam flagi żółte Hezbollahu, ale też ponieważ ten teren Armia Izraelska określiła jako strefa żółta. No cóż, szanowni państwo, co się dzieje w zasadzie w tym Libanie, na tym Bliskim Wschodzie, i postaramy się to po prostu wypunktować. No przede wszystkim musimy się zapytać, co z porozumieniem Liban-Izrael. Wiemy, że już było aż 6 takich spotkań. To jest ewenement w ostatniej historii Bliskiego Wschodu, że bezpośrednio przedstawiciele rządu libańskiego, przedstawiciele rządu izraelskiego dyskutują. Oczywiście zawsze pod egidą Stanów Zjednoczonych, być może na szczęście pod egidą rządu libańskiego. Ale w tym porozumieniu kto? No, według przynajmniej 2/3 Libanu, kto bruździ? Hezbollah bruździ. Hezbollah to odrzuca całkowicie i nazywa to zdradą samego prezydenta też, że właśnie bierze udział w zdradzie, że z Izraelem nie wolno dyskutować, nie wolno się godzić, że to wszystko jest na szkodę Libanu i że po prostu jednej rzeczy, której można wymagać, natychmiastowego opuszczenia całego terytorium Libanu. No tak, tu się zapomina, że to właśnie z powodu rozpoczęcia ataków przez to ugrupowanie na Izrael, że Izrael no, przynajmniej miał wytłumaczenie, kiedy zaczął bombardować. A mówienie, że i tak by to zrobił, to po prostu jest musztarda po obiedzie. Nie, dano mu okazję, by się w jakiś sposób wytłumaczył przed światem, że to robi. Czyli to jest ten główny problem. No, następnym jest Armia Libańska. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że Armia Libańska jest za słaba i tutaj po prostu no, jeżeli Armia Libańska nie obejmie tych terenów po tak zwanych strefach pilotażowych, no to ludzie nie wrócą. No to nie będzie żadnej odbudowy. Te powroty będą po prostu niemożliwe. Dlaczego? No bo problemy, jakie stawia Izrael, no to już nie moja sprawa, by to oceniać, czyli wymóg całkowitego rozbrojenia Hezbollahu. Czy to jest możliwe? Według wielu fachowców, znawców tematu, z punktu widzenia strategicznego, militarnego, wojskowego jest to niemożliwe. Dlaczego? Mówimy, że las jest dobrym terenem dla uprawiania partyzantki. Kto był w Libanie, a jak nie był, niech sobie spojrzy na mapy, na zdjęcia. Jest to ukształtowanie terenu tak jakby przygotowane przez naturę do prowadzenia wojny partyzanckiej. Tysiące mniejszych czy większych wąwozów, grot, skał, brak dróg. Tam wystarczy jeden bojownik, dobrze uzbrojony, a przysłowiową armię jest w stanie zatrzymać. Jeżeli dodamy do tego całkowitą determinację, no bo przecież kiedyś już nieżyjący Hasan Nasrallah, przywódca Hezbollahu, aktualnie Naim Kasem, jego następca, mówią wyraźnie, że ich bojownicy śmierci się nie obawiają i że zawsze będą wygrani, bo albo osiągną to zwycięstwo tu na ziemi, albo dostaną koronę męczeńską w niebie. Czyli walczyć z takim ugrupowaniem militarnym jest po prostu nie sposób i do końca świata, jak to kiedyś klasyk mówił, jeszcze jeden dzień, to jest niemożliwe, by militarnie tego dokonać. No jak tego można dokonać? Ja już wielokrotnie mówiłem to, co znawcy, zwłaszcza systemu teokratycznego irańskiego, mówią. Jest tylko jedno rozwiązanie.
uwaga, teologiczne. Wystarczy jedno zdanie tego słynnego żyjącego, albo rannego, albo nieżyjącego Ajatollaha Musztabe, który zastąpił swojego nieżyjącego ojca. Jedno zdanie dokumentu fatwa. To jakby bulla papieska, czyli dokument przywódcy najwyższego duchowego, w którym napisze, cele przez Hezbollah zostały osiągnięte. Wszystkie, całe uzbrojenie wraca pod stopy Ajatollaha do Teheranu. I proszę mi wierzyć, to by nastąpiło już od razu, bezpośrednio po takim dokumencie. Czyli tutaj podpowiadałbym za fachowcami, oczywiście prezydentowi Trumpowi, że to trzeba uzyskać w rozmowach z Iranem, w ewentualnym pokoju, który miałby nastąpić, to w tym dokumencie powinien być ten wymóg i wtedy, proszę mi wierzyć, jak ręką odjął, w jednym momencie te sprawy zostaną rozwiązane. No, oczywiście to byłoby też w jakiś sposób wytrącenie z ręki jakiegokolwiek atutu, żeby tam została armia izraelska, musiałaby się wycofać. No tak, tylko kto by to później weryfikował? No właśnie, czyli jest potrzebna siła. I kiedy skończy się mandat UNIFIL-u, ONZ-owskich sił, w których bierze udział również żołnierz polski, już 31 grudnia, trzeba to zastąpić koniecznie odpowiednią siłą, która będzie miała więcej prerogatyw niż właśnie niebieskie kaski. No, a wszystko to się jakoś tam gdzieś kołacze między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Dyplomacja ponoć funkcjonuje. No, ja już naliczyłem się w zeszłym tygodniu chyba 52 takich obwieszczeń pana prezydenta Trumpa, że to już, że będzie pokój. No i to nie było już. No dzisiaj też słyszymy, że to już i że są rozmowy. No tam może coś się zaczęło dziać, bo jakieś takie rozdźwięki między tym właśnie Ajatollahem Musztabą, jeżeli żyje, bo on się jeszcze nie pokazał, a prezydentem i w ogóle tą grupą tak zwanych pragmatyków, coś tam się dzieje, bo właśnie praktycznie ta twardogłowa część reżimu irańskiego chyba by chciała nawet jego dymisji, bo on jakby według nich za bardzo chciał pragmatycznie postąpić ze Stanami Zjednoczonymi, po prostu uratować ten kraj. No tak powiedzmy, żebyśmy wiedzieli, co mamy obserwować. Zachęcam, żeby obserwować, co stanie się ze strefami pilotażowymi, czy rzeczywiście wojsko libańskie je zacznie, zaczęło, czyli będzie kontynuowało przejmowanie pełne, czy będzie czyściło magazyny i tunele, no i czy nie dojdzie do konfrontacji takiej zapowiadanej od czasu do czasu przez prezydenta Trumpa olbrzymiego ataku izraelsko-amerykańskiego na Iran. No to byłaby olbrzymia katastrofa. Tego nie chce tak naprawdę nikt. I myślę, że tak do końca to nawet tego sam prezydent Stanów Zjednoczonych nie chce. No a na koniec no to crème de la crème tej sytuacji, a mianowicie dzisiaj ta przykra rocznica 4 sierpnia, ale też no data, która może zaważyć o przyszłości i Bejrutu, i Bliskiego Wschodu w całości. A mianowicie po raz 7, i to gdzie? W Rzymie spotkają się przedstawiciele rządu izraelskiego i rządu libańskiego. Co ciekawe, no Ameryka zmusiła obie strony do rozszerzenia tematów, które będą poddane podczas tych praktycznie 3 dni do dyskusji, a mianowicie rozmawiajcie o waszej granicy lądowej. Wiemy, że kilka lat temu ta morska praktycznie została ustalona, no to rozmawiajcie o tej granicy, my wam pomożemy, trzeba ją koniec końców ustalić. Kontrolujcie te strefy pilotażowe, czyli starajcie się, aby po prostu rzeczywiście wojsko przejmowało te części, kiedy były zajęte do tej pory przez armię izraelską. No i oczywiście, no przede wszystkim również zostały te delegacje poszerzone. Zostaje na czele delegacji libańskiej doświadczony ambasador w wielu krajach Simon Karam, on rozmawia w imieniu prezydenta, jak również zostaną dołączeni eksperci do spraw, uwaga, gospodarki.
No, pamiętajmy, że zamysł prezydenta Trumpa również dotyczy strefy takiej handlowej, przemysłowej, na tym, powiedzmy, pasku przygranicznym, który by oddzielał Izrael od Libanu, a jednocześnie jednym i drugim przysparzałby rozwoju gospodarczego i dochodów. Dlaczego? Dlatego, że przecież tam jest gaz i ropa w morzu na samym pograniczu, czyli muszą się dogadać. I oczywiście Ameryka też zmusza obie strony, żeby przedyskutowali po prostu bezpieczeństwo, żeby po prostu zapewnić takie mechanizmy, instrumenty, które sprawią, że nikt nie będzie miał wątpliwości, że ani Izrael nie zagraża Libanowi, ani Liban, oczywiście pod postacią Hezbollahu, nie zagraża Izraelowi. Także w tych dniach obserwujcie, szanowni państwo, co się stanie ze wzgórzem Ali Taher. To jest takie wzgórze, z którego widać no, cały południowy Liban, a nawet i północny Izrael. To wzgórze wydaje się być ciągle jeszcze zajęte i ufortyfikowane, podziemnie ufortyfikowane przez organizację o nazwie Hezbollah. I wszystko się zanosi na to, że być może będą ze strony armii izraelskiej ruchy, i to być może już się zaczną niebawem, które będą chciały całkowicie no, zneutralizować to wzgórze. Podejrzewa się, że tam, ojejku, pod tym wzgórzem mogą być różne rzeczy. I to byłoby po to, żeby po prostu zapewnić bezpieczeństwo. Tak przynajmniej mówi Izrael. Ale gdy to zajmie armia libańska, to na pewno to nam przysporzy radości i pewności, że będzie pokój. Także jeżeli gdzieś na świecie są jakieś siły, które chciałyby Libanowi pomagać, to słuchajcie, tylko poprzez wzmocnienie jego armii. To jeżeli chodzi o rządy, natomiast jeżeli chodzi o nas, szanowni państwo, dziękując za to dobre serce tych, którzy słuchają Radia Wnet i słuchają Studia Bejrut, polecamy się ciągle. Te korytarze humanitarne funkcjonują, i będziemy państwa informować i będziemy robić więcej, o ile więcej będziemy my wspomagani. Pamiętajmy zawsze jednak o tej instrukcji z samolotu. Najpierw matce, później dziecku. Czyli żeby to wszystko funkcjonowało, żeby Studio Bejrut ciągle nadawało i informowało o rzeczywistych sytuacjach i pomagało też ludziom, to trzeba pomóc matce, czyli oczywiście Patronite, wiemy jak go znaleźć. A jak to dziecko też otrzyma wsparcie tlenu, to będziemy po prostu wdzięczni i w imieniu wszystkich mieszkańców Libanu. Bo my pomagamy potrzebującemu. Nie ukrywamy, że bliższa nam jest koszula chrześcijańska, w naczyniu takim nasi bracia na południu Libanu, którzy na nas liczą. Naprawdę. Jeżeli mnie proszą, kiedy mówię coś przez radio, albo kiedy jestem tu w Polsce i mówię do ludzi, powiedz im, że tam jesteśmy. I ja dzisiaj w tą przykrą rocznicę, szóstą, przypominam światu. Jest Bejrut, są tam ludzie umiejący żyć razem, są tam chrześcijanie, tym, którym jest bliska ta idea i tym, którzy no, chcieliby uratować obecność chrześcijan na Bliskim Wschodzie. To wiemy, że jedna z dróżek takiej pomocy prowadzi przez Radio Wnet, Studio Bejrut i oczywiście Fundacja Fenicja, czyli fenicja.org.pl. Zawsze na tą stronę zapraszamy, a teraz wszystkich serdecznie z drogi pozdrawia Kazimierz Gajowy i daj Boże do usłyszenia za tydzień już z Bejrutu. Dziękuję.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Dlaczego prezydent łaskawił gniazdowego Legii Warszawa? Opozycyjny PiS uważa, że edukacja zdrowotna jest niekonstytucyjna. Mateusz Morawiecki zakłada partię.
1: Wiadomości wnet.
0: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć, tak jego rzecznik Rafał Leśkiewicz odpowiedział na pytanie, dlaczego Karol Nawrocki zastosował akt łaski wobec gniazdowego Legii Warszawa Piotra Staruchowicza. Sąd orzekł wobec starucha 2-letni zakaz stadionowy za kierowanie dopingiem z ogrodzenia na meczu w Lublinie z motorem.
2: Ta decyzja według pana prezydenta była niesprawiedliwa i pan prezydent podjął taką, a nie inną decyzję, stosując akt łaski, bo miał do tego prawo.
3: A co wyróżnia te sprawy spośród innych? Bo wspomniał pan o tym, że 7 ułaskawień.
2: To jest 7.
3: To jest szczególna sprawa zasługująca na to, żeby prezydent się nad nią pochylił i dlaczego?
2: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski, bo analizuje dokumentację spraw w każdym z przypadków. Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
0: W grudniu staruch dodzwonił się do prezydenta Nawrockiego, gdy ten był gościem kanału Zero i zapytał go, tu cytat, czy święty Mikołaj przyniesie mu ułaskawienie w tym roku. Prezydent łaskawił wczoraj także Adama Borowskiego i Piotra Pytela. Do 15 października założę partię, przekazał Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla kanału Rymanowski Live. Powiedział, że nie przywiązuje się do sondaży, ale jego ugrupowanie odnotowuje wzrost poparcia w badaniach.
4: Ja się do żadnych sondaży teraz nie przywiązuję, chociaż warto zaznaczyć, że trend jest wzrostowy, bo bardzo ważne, bo różne inicjatywy, przecież my nawet jeszcze nie zaczęliśmy na dobrą sprawę w tym sensie naszej drogi politycznej, że nie mamy partii politycznej, bo do końca o tę jedność walczyliśmy. Teraz, kiedy nasze członkostwo jest martwe, czyli zostaliśmy usunięci całkowicie z Prawa i Sprawiedliwości, to mogę powiedzieć, że rzeczywiście taką partię założymy. Natomiast
5: 15 października to będzie ten moment?
4: Najpóźniej 15 października.
0: Morawiecki zapowiedział też, że w piątek wybiera się do Jagodna na spotkanie z mieszkańcami. Ma prawo liczyć na wielkomiejski elektorat, ocenił w poranku Radia Wnet socjolog profesor Henryk Domański.
6: Te 35%, załóżmy średnio rzecz biorąc, elektoratu Koalicji Obywatelskiej może być rozczarowana. Wolałoby coś nowego, coś świeżego w tej takiej części centrowo, bym powiedział, konserwatywnej, czyli bliskiej na przykład Polski 2050, bliskiej nowoczesnej z 2015 roku. Więc to jest ten elektorat, o którym mówimy i pewnie na niego Morawiecki ma prawo liczyć i nawet mimo tego, że był premierem za czasów PiSu, to go nie dyskredytuje. Biorąc pod uwagę te sukcesy, o których żeśmy mówili, a poza tym, że on jest kojarzony w ogóle z czymś takim nowym, nowoczesnością.
0: Osiedle Jagodno we Wrocławiu stało się symbolem wysokiego poparcia dla Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. W wyborach parlamentarnych z 15 października 2023 roku. Opozycyjny PiS złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z konstytucją rozporządzeń wprowadzających przedmiot edukacja zdrowotna. Rządzący mają obsesję dotyczącą edukowania seksualnego Polaków, mówił na konferencji prasowej kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek.
7: Pani Nowacka, likwidując przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, wprowadziła przedmiot edukacja zdrowotna. Szumnie nazywany edukacją zdrowotną, ale z komponentem bardzo twardej, demoralizującej, deprawującej edukacji seksualnej. Dzisiaj składamy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów wprowadzających zarówno obowiązkowość edukacji zdrowotnej, jak i sposób traktowania tego komponentu edukacji dotyczącej zdrowia seksualnego, tak to jest tutaj nazwane, ale też składamy wniosek o zabezpieczenie. Prosimy Wysoki Trybunał o to, ażeby przed rozstrzygnięciem całej sprawy wydał zabezpieczenie tak, żeby te rozporządzenia nie mogły być stosowane od 1 września, tak żeby dzieci i młodzież w Polsce nie była poddawana indoktrynacji nowacko-lewackiej i lubnauerowej sprzecznej z konstytucją.
0: Od 1 września przedmiot edukacja zdrowotna będzie obowiązkowy w szkołach podstawowych od 4 klasy i ponadpodstawowych. Komponent dotyczący wiedzy seksualnej będzie nieobowiązkowy. Jestem przeciwko koteriom deweloperskim i turystycznym, powiedział w poranku Radia Wnet kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki.
8: deweloperzy, którzy tutaj w Krakowie mieli takie Eldorado, że betonowano każdy możliwy skrawek terenów zielonych i dzisiaj mamy większe korki niż w Warszawie, panie redaktorze, co jest dla mnie ewenementem i czymś no, niewyobrażalnie niesłychanym. W Krakowie centrum miasta zamieniono w skansen turystyczny, tak? Tutaj jest więcej turystów niż mieszkańców. Ja bym chciał ten proces może zatrzymać, odwrócić i na przykład to jest możliwe, by wprowadzić w Krakowie już dzisiaj strefy, gdzie będzie zakaz lokalizacji na przykład hoteli.
0: Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. W maju prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum. 82 lata temu, czwartego dnia powstania warszawskiego, od kuli niemieckiego snajpera ginie poeta Krzysztof Kamil Baczyński. Poległ na stanowisku bojowym na Pałacu Blanka przy Placu Teatralnym. Brygada Rona, rosyjska formacja kolaborująca z Niemcami, morduje cywilów w kolonii Staszica na Ochocie. Na Mokotowie powstańcy przeprowadzają nieudane natarcie od strony ulicy Odyńca na ulicę Różaną i Dworkową, okupione licznymi stratami. Niemcy mordują kilka tysięcy osób w rejonie Puławskiej i Szustra, obecnie Dąbrowskiego. Na Starym Mieście Niemcy przypuszczają atak na Plac Zamkowy i ruiny Zamku Królewskiego. Na Woli czołgi niemieckie wspierane przez lotnictwo kontynuują natarcie wzdłuż ulicy Wolskiej i Górczewskiej.
9: Prognoza pogody.
0: W Warszawie do 32 stopni w cieniu, w Krakowie do 36, we Wrocławiu do 35, a w Białymstoku do 30. To były wiadomości. Dziękuję za uwagę, a za chwilę audycja Konrada Mędrzeckiego.
10: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. Konrad Mędrzecki. No właśnie, dzisiaj będziemy podróżować troszkę bardziej duchowo, tak bym to ujął, ale będziemy wracać też do wyprawy do Tolkienowskiej, do Wielkiej Brytanii, bo ze mną jest uczestnik tej wyprawy Tolkienowskiej, nasz opiekun duchowy, jeden z dwóch opiekunów duchowych, ksiądz Paweł Stępień. Witam serdecznie.
4: Witam serdecznie.
3: No właśnie, i ksiądz, ale będziemy też rozmawiać o przemianach duchowych, bo to bardzo taka jest teraz sytuacja, może zawsze jednak była taka newralgiczna, ale potrzeba nam przemiany duchowej, takiej podróży do wnętrza siebie. Ja tak przynajmniej te materiały, które sobie przeczytałem od księdza, które dostałem, to uznałem, że to taka podróż do wnętrza siebie, bo co jest bardzo ważne, ksiądz jest psychoterapeutą, tak?
4: Tak, też psychoterapeutą jestem.
3: Też księdzem i psychoterapeutą.
4: I zawsze
3: był ksiądz. Księża byli zawsze psychoterapeutami.
4: No chyba nie do końca jednak.
3: No przynajmniej ci, co spowiedzi, że tak powiem, przyjmowali spowiedź. To nie była terapia, czy nie?
4: Nie, no zdecydowanie nie. I nie? Raczej, żeby nie było to terapią. Jest to nasza podróż do wnętrza, w którym możemy odkryć obecność. Obecność Pana Boga, z którym nam jest trudno żyć. Psychoterapia może nam pokazać, dlaczego jest mi tak trudno w relacjach też z Panem Bogiem, bo mam relacje do siebie, do ludzi, do Pana Boga. Natomiast ona pokaże, co jest tą barierą, a że ta droga duchowa, droga spowiedzi, życia sakramentalnego, modlitwy, to już jest spotkanie. Spotkanie z Panem Bogiem, w którym no, chyba jako pierwsze to mamy być wierni i wtedy ono się rozwinie. Wtedy ta podróż uwieńczy się spotkaniem z tą obecnością, która nas wypełnia.
3: No ale jak już dojdzie do tego spotkania, no to wtedy, tutaj ksiądz cytuje świętego Augustyna, ale ja też zacytuję, wtedy uczcie się ludzie tańczyć, bo aniołowie nie będą wiedzieli, co z wami robić. To po prostu prawdziwa wiara, taka dogłębna, to jest jedna wielka radość z odczuwania świata. Czy dobrze?
4: To jest pokój, nie taki spokój, ale to jest pokój, bo wszystko, co mnie wypełnia, co mnie spotyka, wtedy opiera się na nim i wtedy jestem prawdziwie bezpieczny. Jestem przyjęty, kochany, bezpieczny. I jest we mnie pokój, no i z tego wybuchnie radość.
3: No musi. A ja chciałbym zapytać, czy ksiądz ma ten gabinet psychoterapii w ramach jakby struktur kościelnych, czy to on jest oddzielnie zupełnie? Czy tam przychodzą i duchowni, i nieduchowni? Czy jak to jest? Bo to ciekawe.
4: Nasza poradnia jest poradnią katolicką. Podlegamy naszej archidiecezji warszawskiej i konkretnej fundacji, która oprócz naszej katolickiej poradni De Vitis prowadzi też inną działalność. Szkoły dla dzieci, przedszkola. No jesteśmy jako fundacja czymś większym. Natomiast nasza poradnia jest katolicka, ale ona jest otwarta na każdego, kto potrzebuje pomocy, zatrzymania się przy sobie, rozwoju, zastanowienia się, w czym trudno mu funkcjonować. Więc każdy, nie tylko wierzący czy katolik, jest widziany serdecznie i będzie na pewno zaopiekowany w naszej poradni.
3: A jak to wygląda na przestrzeni lat? Bo to już ile lat ksiądz jest psychoterapeutą?
4: Psychoterapeutą takim, że tak powiem, certyfikowanym zostałem w 2011 roku, tak?
3: Ho, ho, ho,
4: to już troszkę czasu jest. A z moimi rozmówcami spotykam się od 2009 roku.
3: To już kawał czasu. Ja chciałbym zapytać, jak na przestrzeni tych lat wygląda stan duszy naszych rodaków,

0: naszych bliźnich, czy można mówić o jakichś tendencjach, czy mają więcej kłopotów ze sobą. Ja mam ze sobą kłopoty, ty masz ze sobą kłopoty, my mamy ze sobą kłopoty. Taki wiersz napisała pewna taka, nie pamiętam nazwiska, ale to bardzo mi się podobał ten wiersz. No, mamy te kłopoty, ale jak to jest? Czy jest konstans, czy na przykład, że tak powiem, ta psychika siadła narodu?
1: Hej, nie ma tu jednoznacznej...
0: Trudne pytanie.
1: Nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. Jest na pewno, zmieniają się barwy naszych dysfunkcji, tak bym powiedział. Ja jestem 69 rocznik, lat 57. Jak sięgnę do mojego dzieciństwa, to ono było bieganiem pośród przyjaciół. Nasze matki musiały dużo wysiłku złożyć, żeby nas zawołać do domu, prawda? Także nie było tak, że jest szkoła i wracam do domku, siadam przed jakimiś mediami, które mi się wyświetlają. Był to świat relacyjny i myślę, że nam ten świat nie był obcy. Nawet jeśli był trudny, to myśmy się w nim poruszali.
0: No był trudny. Czasem można było dostać fangę pod trzepakiem albo coś takiego.
1: Albo samemu tę fangę wymierzyć. Także. Tak. Ale to też jest świat, w którym uczymy się granic, stawiania i właśnie to bycie w relacjach, myślę, że było naszym większym zapleczem niż dzisiaj. Dzisiaj jest, wydaje mi się, bardziej troszkę samotnie, nie? Ale każdy z nas ma inną barwę w tej swojej historii, swoich trudów, bagażu, który niesie. I to jest bardziej tak, że jeśli ktoś to odkrywa, no to ma szansę konkretnie widząc w sobie to, co jest jego niedoborem, czy niesionym skrzywdzeniem, czy nie wiem, jakimś trudem, ma szansę bardzo konkretnie wyjść naprzeciw temu, co odkrywa.
0: No właśnie, ale czasami jesteśmy tak zagubieni, w ogóle nie wiemy, w którą stronę patrzeć, tak by powiedział. To jest tak nie wiemy, no bo ja mam takie poczucie, i zresztą nie tylko, to nie ja tego nie wymyśliłem, ale że nasi i my sami, no ja też mogę, ale to jest ciężko ze znalezieniem sensu w ogóle, tak? Poczucia, no bo świat, no... Bo nie zadaje się takich pytań zasadniczych, tak naprawdę. O co chodzi, tak? Gdzie my idziemy, dokąd idziemy? Jest po prostu zalew informacyjny, tak jak Eliot pisał, destruction by destruction by destruction. Jesteśmy zupełnie, ale nie ma żadnej osi, tak? I to jest, tak mi się wydaje, taki gigantyczny problem współcześnie. I tutaj... Właśnie głos teologa jest potrzebny. I spojrzenie
1: tak,
0: teologa na...
1: Pan redaktor właśnie w tej chwili uprzedził moją wypowiedź, dlatego że tu chciałbym odejść od tej linii psychoterapeuty, bo w tej linii możemy poznać swoje mechanizmy i zacząć nad nimi trudną, ale wykonalną pracę. Natomiast kiedy dochodzi do sensu, to chciałbym tu mówić już jako teolog. To jest tak jakby, powiedziałbym, równoległa ścieżka w naszym życiu, rozwój duchowy. I dla mnie, katolickiego księdza, ale w ogóle ochrzczonego człowieka, chrześcijanina, jeśli mój sens życia, to na czym ja się opieram, jest rzeczywistością skończoną. Może to dziwnie brzmi. Opieram się na konkretnych, bliskich mi, ważnych, ukochanych osobach. Na moim znaczeniu, które wydaje mi się, że mam, bo nie wiem, coś w życiu osiągnąłem, karierę jakąś robiłem. Jeśli w tej rzeczywistości zamknę się w takiej bańce, to te podpory, one tak naprawdę w pewnym momencie widzimy, że są ograniczone, nie dadzą nam pełni szczęścia. I nasz trud polega, żeby nie zatrzymać się na tych, nie wiem jak to nazwać, drobnych strumyczkach, a przejść do źródła. Do źródła, które jest pełnią miłości, pełnią szczęścia, pełną dobra, a które dla nas jest przesłonięte. Bo patrzymy, to już też będzie bardziej myśl psychoterapeuty, to trud w relacjach polega też i na tym, że patrząc na Pana Boga, bardzo często przenosimy na Niego to, jak nas traktowano. I dostrzeżenie tego zaprasza, żeby w tej prawdzie, że mój obraz Pana Boga to nie Pan Bóg. Ja potrzebuję Go spotkać. I tu wyruszam w drogę duchową, w której pojawia się moja modlitwa, moje sakramentalne życie. I dobrze, żeby w tej duchowej drodze towarzyszył mi człowiek, który żyje życiem modlitwy, życiem sakramentalnym, spotkaniem z tym, który jest źródłem, żeby mnie pomógł mi odbić się. Czyli można by powiedzieć, że po psychoterapii ktoś widząc swoje trudy relacyjne, widząc jaka jest ta zasłona do źródła, do samego Pana Boga, może zapragnąć spotkania z Nim. I ono się może dokonać, ale będzie drogą przebijania się przez tę barierę spotykania, modlenia i tam dopiero to serce się uspokoi, można powiedzieć, za świętym Augustynem tutaj, tak? Niespokojne jest nasze serce, serce człowieka, dopóki nie spocznie w Panu Bogu.
0: Czyli dojdzie do źródła, dopłynie do źródła. No to też jest, przypominam sobie Herberta, który mówił, że właśnie chodzi o to, żeby płynąć do źródła, bo z prądem to płyną tylko śmiecie. No to
1: ten obraz jest, oddaje ten nasz trud, bo my przekraczamy coś, co jest tą barierą do Pana Boga. Jemu to nie przeszkadza, nam przeszkadza. I teraz w tych spotkaniach z żywym Panem Bogiem możemy, nie wiem, zgubić, odwrócić ten obraz, który blokuje. To już jest działanie samego Pana Boga. Bo ono z naszej strony w tej drodze duchowej ma wymiar nawrócenia. Chcę odejść od tego, co w moim życiu jest złe, co jest grzechem, co jest bezsensem, co jest właśnie bieganiem po innych źródłach, tak jakbym tam miał coś znaleźć. Jest potem działaniem Bożej łaski samego Pana Boga, który oczyszcza nas w tym, co jest tą blokadą na to. Możemy się otwierać, chcieć tego, chociaż to jest trudne, boli. Widzę nieprawdy o sobie i tej różnicy między mną, małym, kruchym, grzesznym, a tym, który jest pełnią miłości, jest trudnym doświadczeniem, ale przebija ta Boża miłość i ostatecznie Pan Bóg zacznie też nas oświecać, podnosić to, co po ludzku takie zranione, słabe, do tego, co w tym jego wymiarze pełne. I ta droga jest tak jakby równoległa do psychoterapii. Na pewno nie łączy się tego towarzysza duchowego i psychoterapeuty. To są, powiedziałbym, odrębne ścieżki. Chociaż człowiek jest ten sam i trud relacyjny jest, tak? A tutaj duchowo zbliżam się do Boga w tej drodze duchowej i On mnie w pewnym momencie unosi, podnosi ku sobie. Może to zrobić wtedy, kiedy we mnie jest tak i gotowość do tej przemiany, do utracenia tego, czego tak się trzymam, co tak kurczowo wydaje mi się sensem, a tym sensem nie jest. Bo to sensu mi nie da ostatecznie, bo tu jest tylko cząstka tej rzeczywistości. Jego odbicie w Nim jest pełnia, w Nim jest wszystko.
0: A była taka sytuacja, że przyszedł do księdza, no powiedzmy ktoś, kto jest absolutnie zadeklarowanym ateistą i szukał pomocy i było tak?
1: Ateista nie przyszedł do mnie, natomiast ci, którzy przychodzą do mnie do gabinetu psychoterapeuty, to nie jest linia, w której ja ich będę, nie wiem jak to nazwał, ewangelizował, czy nawracał, czy pokazywał im, jak daleko są od Pana Boga. Nie, to nie jest to spotkanie. Przychodzą ludzie, którzy są, nie wiem jak to nazwać, no nie praktykują za bardzo, ale przychodzą też ludzie praktykujący i wtedy w tym gabinecie psychoterapeuty pochylamy się nad ich niedoborem, na tym, co z sobą niosą, tak? Nad ich pracą, na poziomie, powiedziałbym, człowieczeństwa, tej strony psychiki, tak? A doświadczenie towarzyszenia duchowego jest w innym miejscu. Je z radością przeżywałem, bo wiele lat byłem ojcem duchownym w warszawskim seminarium, w którym przygotowywali się klerycy i wtedy miałem głęboką radość pracy, bo w nich była determinacja do tego, że chcą do tego Pana Boga jak najbliżej dojść, dotrzeć. I towarzyszenie im w tym było ogromną radością. Także i też trudem bezwzględnie, ze względu na samego siebie i na nich, bo wszyscy jesteśmy ludźmi.
0: No to teraz to bardzo mi się podobało, co słyszałem, ale teraz to zrobimy tak. Ja zadam takie pytanie, które będzie zawieszone w pewnym sensie, bo puścimy piosenkę na Louisa Armstronga. Dzisiaj urodziny są. Louis Armstrong lubi ksiądz Louis Armstronga i jazz, nie? To wspaniały. A bo właśnie dostałem materiały od księdza Pawła i tam było o zranieniach w miłości. Ja bardzo bym chciał, żeby ksiądz rozwinął ten wątek o tych zranieniach w miłości, bo to zawsze jest relacja, ale relacja człowiek-człowiek, człowiek-bóg, człowiek-matka, człowiek, no jak to o tych właśnie, o tych zranieniach w miłości chciałbym się i słuchacze też by chcieli się więcej dowiedzieć, nie? Bo to rozpoznanie często jest pierwszym krokiem do polepszenia sytuacji, tak mówiąc kolokwialnie.

0: No właśnie. Piękna, piękna taka muzyka. Właśnie doskonale współgra z tematem naszej rozmowy. No ja tylko się dowiedziałem, że teraz, bo wiem, że już niektórzy ze słuchaczy by chcieli być może odnaleźć gabinet i psychoterapii na Dewajtis, tak? To jest nie.
1: Przedtem byliśmy na ulicy Dewajtis. W tej chwili została nazwa Poradnia Dewajtis. Także nasza strona, jeśli się wpisze Poradnia Dewajtis, znajdziemy koło kościoła świętego Augustyna.
0: No to wiemy, bo tutaj mi się przypomniał Woody Allen, który kiedyś w jednym z filmów tam się spotkał z jakimś kolegą i mówił, no sytuacja jest tragiczna, bo w lato wszyscy psychoterapeuci pojechali na wakacje, a wariaci biegają po Nowym Jorku i nie wiedzą, co ze sobą zrobić. No i wy poszliście w ślady amerykańskich psychoterapeutów, proszę bardzo, zamknięte, ale niedługo będzie otwarte, tak?
1: Nie, poradnia jest otwarta. Poradnia jest otwarta. To, że dzisiaj nam udało spotkać, to ja po prostu mam urlop.
0: Ale poradnia jest otwarta cały
1: rok, bo poszczególni terapeuci, bo jest nas tam kilkanaście osób, po prostu mają co jakiś czas urlop.
0: To niemożliwe. No,
1: to niemożliwe.
0: Dobra, to teraz pytanie, wracamy do pytania, które zostało zadane przed Louisem Armstrongiem. To znaczy, jak z tymi ranami miłości? Co, gdzie tutaj, no bo i dla mnie to tak szeroko było to ujęte, ten punkt. No właśnie, proszę rozwinąć. Natychmiast.
1: Tak jest, rozwijamy. Wzrastamy od dziecka w konkretnej przestrzeni. Doświadczamy ze strony rodziców czy naszych opiekunów, którzy z nami są, ich zdolności do tego, jak kochać. I to jest doświadczenie, które z założenia ma w sobie niedobory. Czasem niestety może mieć stronę krzywdy. I to utrudnia nam później bycie w relacjach z innymi. Tak jakby przyjmujemy do siebie ten styl. Wtedy, żeby w nim się odnaleźć, wypracowaliśmy sobie pewne mechanizmy, żeby czuć się bezpiecznie. I te mechanizmy, które nam jako dzieciom służyły, jako dorosłym nam przeszkadzają. Bo w tym stylu tych niedoborów, tych zranień, tych braków miłości, tych bliskich wokół nas, zaczynamy patrzeć na siebie. Jeśli to było karzące, to siebie ciągle karzemy, poprawiamy, ustawiamy do pionu. Mamy taką tendencję do innych. No i wtedy też Pan Bóg jest karzący w tej rzeczywistości. I tutaj w pracy już jako psychoterapeuta w gabinecie bardzo cenię sobie pewną linię wypracowaną przez Teruwę Bars. Jest Dominikanie, wydali ich książkę, tych lekarzy, psychiatrów. Integracja emocjonalna. W jaki sposób nauczyć się kochać i przyjmować miłość, być kochanym. I to jest rzeczywistość, ścieżka, która pomaga nam wyjść, nie wiem jak to nazwać, z tego zamknięcia, z takiej bańki mnie, zranionego, skrzywdzonego, że jest możliwe, mogę doświadczyć bycia kochanym, tylko w tej rzeczywistości mam odkryć wszystkie proporcje. Można powiedzieć, to jest taka droga do pojednania się i z sobą, i z rodzicami, opiekunami, nie na siłę, bo jest jakiś imperatyw, nie wiem, w samym nauczaniu Jezusa, tak, słyszymy przebacz 77 razy. Do tej rzeczywistości ten środek potrzebuje dojrzeć, mieć czas. Potrzebuje odkryć, że wreszcie do tego swego wewnętrznego świata, można go, nie wiem, nazwać wewnętrznym dzieckiem, ja, Paweł, do Pawełka chcę mówić z ciepłem, miłością, przyjmować go, nie krytykować, nie uderzać. To jest pierwsza linia, na którą ja uczę się mieć, mam wpływ i uczę się do siebie odnieść. Jest to trudne, bo z automatu rusza ten dawny schemat. Mogę nauczyć się, że człowiek, który koło mnie jest, ma w sobie dobro. Nawet jeśli ono byłoby wobec mojego oczekiwania, oceanu oczekiwania, jak to będę kochany kroplą, to jest ta kropla. I mogę zacząć ją przyjmować, a nie czekać, że nagle zaleje mnie od tego drugiego ocean tej miłości. Tak? I to jest coś, co jest do przekraczania. Wtedy przychodzi czas przebaczenia w wolności innym, sobie. Zdolność do tego, żeby nie być już zamkniętym w tym poczucie krzywdy. To jest bardzo konkretna praca, bo to, co żeśmy otrzymali, słyszeli o sobie, to są konkretne słowa, zdania. Każdy z nas mógłby w tej rzeczywistości zobaczyć i zacząć pracę nad odwracaniem tego, nad dopełnianiem, o, można powiedzieć, to, co jest niezaspokojone, może być zacząć zaspokajane i przeze mnie, i przez czerpanie od innych. To jest droga, droga do przejścia. I cieszę się, że właśnie w gabinecie w takiej drodze moim rozmówcom towarzyszę. Że cieszą się nagle tym, że mogą żyć, mogą kochać, nie są zamknięci w tym, czego doświadczyli. Mogą też miłość przyjąć realnie. Mogą przebaczyć swoim rodzicom. To jest coś, co rzeczywiście uwalnia.
0: No dobra, ale jak mamy taką trudną sytuację z kompletnym deficytem miłości i ktoś w ogóle nie przyjmuje, jakby w sercu nie przyjmuje, że potrzebuje kochać, że po prostu żyje, że tak powiem, na takim szwungu, no nie wiem, takiego darwinowskiego przebijania się przez świat, w ogóle uważa tak, że no, miłość to jest jakiś po prostu wymysł, tak? Bo też takie stanowiska, że tak powiem, się spotyka i w życiu, i w literaturze, i tak dalej, bo tu ksiądz zakłada tą potrzebę i tą wymianę miłości i ten ton, ale jeżeli mamy jeszcze gorzej, to znaczy, jeżeli jesteśmy krok, kiedy nie ma tego, tej potrzeby, tej miłości, tylko jest po prostu brnięcie w jakiś właśnie świat bez miłości, tak? I takie założenie z punktu, że świat nie jest skonstruowany na miłości, tylko to jest walka o byt, tak? No i co wtedy?
1: Ja bym troszeczkę spojrzał z innego miejsca, dlatego że do takiej pracy nad sobą przychodzi ktoś, kto po pierwsze chce zmiany, czyli doświadcza w sobie pragnienia tej bycia kochanym, które nie realizuje i z tego powodu on cierpi. I to jest punkt wyjścia do pracy. Nie przyjdzie do mnie ktoś i nie odpowiem na pytanie, w jaki sposób w nim mogłaby się taka przemiana dokonać. Nie wiem. Ale przychodzi człowiek, który nawet jeśli miał ogromne krzywdy u początku swojego życia i widzi, czym to skutkuje, jak brak mu jest tej rzeczywistości, to mamy pierwszy, tak powiem, mamy przedpole. Bo to on przychodzi i mówi, zobacz, tu mam ranę, nie chcę w niej pozostać, nie chcę w niej się zamknąć. I wtedy to pragnienie tak jakby otwiera nam możliwość pracy z nim. Więc to nie jest, ja bym nie umiał napisać jakiejś teorii, co jest w sytuacji bardzo skrajnych ludzi, właśnie, którzy doświadczyli, nie wiem, czy w ogóle można mówić, że doświadczali od tych bliskich miłości, co z nimi. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć jako psychoterapeuta. Natomiast osoby, które przychodzą, to ja spotykam kogoś, kto płacze nad tym swym wnętrzem i prosi, żeby delikatnie, dotykając tego wnętrza, przejść z nim ścieżkę, w której on z tego ma szansę wyjść i wyjdzie.
0: A jak długo do księdza się przychodzi?
1: To jest bardzo zróżnicowane.
0: Czy są tacy, takie są osoby, które skończyły terapię, można powiedzieć, i żeście przybili piąteczkę i spotykacie się czasem na kawie, tak?
1: No na kawie może niekoniecznie, ale cieszę się, że czasem te osoby przychodzą. Natomiast powiedziałbym tak, tyle ile ta miłość ma pukać do serca, tyle czasu trzeba na to dać. I tu nie ma reguły. Patrząc zupełnie zewnętrznie, mogę powiedzieć, że raczej sporadycznie te spotkania trwają krócej niż kilka miesięcy, a czasem jest potrzeba rzeczywiście kilku lat, kiedy ktoś odbija się od czegoś dla niego no, bardzo trudnego. Tak? Wtedy ta ścieżka, to wędrowanie jest dłuższe, może nawet kilka lat potrwać.
0: No i potrwać, ale później następuje. Ale są takie sytuacje, że ksiądz jest no, zasmucony brakiem postępów w terapii na przykład?
1: Nie doświadczam zasmucenia w braku terapii, bo nie służyłoby to mojemu rozmówcy, jakby mnie bardziej zależało na zmianie, która w nim jest, niż jemu, nie? Natomiast mogę powiedzieć tak, że przez te kilkanaście lat służenia tym moim rozmówcą rzeczywiście kilkakrotnie spotkałem pewną barierę, że nawet człowiek odkrywając, co potrzebuje do zmiany, mówi bardzo uczciwie, że on tej zmiany nie osiągnie. Na przykład, bo wraca w realia, w których jest i w ogóle nie widzi szansy, żeby miał inne te realia. I wtedy no...
0: Przepraszam.
1: Wtedy w tej rzeczywistości mam dużo empatii, takiego współczucia do niego, ale on też wychodzi z troszkę innym spojrzeniem na swoje życiowe otoczenie. Wie, że pewnych rzeczy w głąb nie poprowadzi. Zaczerpnął tyle, ile mógł. Nie mógł powędrować głębiej. Nie wiem, jak to prościej dopowiedzieć.
0: Czyli rozumiem, to jest ścieżka. To jest ścieżka zgodnie z tą, z tą nauką od Konrada Barsa i Anny
1: Teruwe.
0: No właśnie, bałem się tego.
1: To są Holendrzy, ja też nie wiem, czy poprawnie wymawiam.
0: Czyli to jest ścieżka, po której sobie idziemy i z każdym krokiem staramy się, że tak powiem, znaleźć pojednanie z samym sobą.
1: Tak.
0: To jest...
1: Dopełniać miłością w sposób realny, taki jaki to jest osiągalne, ten nasz niedobór.
0: No właśnie, a czyli nie krzyczeć na siebie. O nie, matko, zostawiłem na gazie dzisiaj garnek pełen mleka i spalony garnek i w ogóle. To nie sobie wybaczyć, tak?
1: Wybaczać sobie bezwzględnie, sobie wybaczać i nawet z ciepłem powiedzieć do siebie wtedy własne jakieś zdanie swoje.
0: Tak?
1: Tak.
0: I cały czas...
1: Jestem więcej wart niż to spalone mleczko.
0: Gdzie są granice tego wybaczania sobie? Czy są jakieś takie granice?
1: Tu bardziej wchodzimy w taką linię już duchową.
0: No ale one się dotykają.
1: Myślę, że raczej chyba nie ma granicy. To nie jest czasem... Doświadczam w spotkaniu, że osoby niektóre niepokoją się, czy ja nie będę pobłażliwym dla siebie, tak? Ale miłość naprawdę nas rozwija. Ktoś, kto doświadcza, że właśnie inne, teraz mi przyszło skojarzenie, kochaj i rób, co chcesz. Jeśli jestem w tej miłości, to wtedy chcę dobra, chcę sensu. To jest ze sobą splecione, więc nie będę dla siebie, nie wiem, nazbyt pobłażliwym, niewymagającym, nie rozwinę się, nie będę dobrym mężem, dobrą żoną, bo sobie odpuszczę. No nie, to nie jest tak. W miłości tutaj, bym powiedział, nie ma, dziwnie to zabrzmi, tu nie ma konkurencji. Jeśli jesteśmy kochani i kochamy, to dajemy i przyjmujemy dobro.
0: Tak, ale tak jak brat przypomina mi się Miszkiewicz, czy to przyjaźń, czy to jest kochanie? Gdzie? No i co? I co? Ksiądz na to powie? No,
1: nie wiem, może miłość? Się wsłuchamy. No? Może nas taka piosenka zainspiruje.
0: No, chyba nie znajdziemy tej
1: piosenki. Nie znajdziemy. Okay.
0: Nie, ale nie, tak szybko chyba nie znajdziemy tej piosenki.
1: Nie, sugeruję, że...
0: Ale to nie, bo to czasami się zdarza, jak jest u nas w bazie, ale może nie być. Mamy zresztą przygotowaną Hannę Ardonowną, ale jeszcze chwilę chciałem wrócić do naszego spotkania wyjazdowego, bo to było...
1: To bardzo przyjemne wspomnienie.
0: Bardzo przyjemne. Wyjechaliśmy z śladem Tolkiena dla Tolkiena. Tolkiena ksiądz też musi lubić. On też miał swoją ścieżkę duchową. Też mi się przypominał, jak rozmawialiśmy o... No to jest wspaniała biografia duchowa. Wyszła Tolkiena opisująca...
1: Tak, Wiara Tolkiena.
0: Wiara Tolkiena, Holly Ordaway napisała tą książkę i tam można było prześledzić jego, bo on też miał bardzo pod górkę, bym powiedział. Ale my pojechaliśmy jego śladem. I jak ksiądz swoje wrażenia by przedstawił teraz tu naszym słuchaczom, bo to była grupka bardzo takich pokornych owieczek, moim zdaniem.
1: Oj, tutaj bym raczej nie miał poczucia, że byłem z pokornymi owieczkami, żeby nie zabrzmiało, że byłem niepokorny. Tylko było to dobra wspólnota ludzi, którzy byli bardzo otwarci na siebie, na to, co spotykamy i ciekawi tych śladów. Dla mnie ta barwa Tolkiena, w której on przekracza swoje życiowe historie, właśnie można by powiedzieć, niedobory, ogromne straty najbliższych, ukochanych, to, co przeżywa w okopach, z tej rzeczywistości wychodzi właśnie linią duchową, linią wiary. I też dla mnie jest ciekawe, bo dzisiaj tak jakby odżywają boleśnie te spory na linii... nie lubię tego podziału tradycjonalistów i liberałów w Kościele. W jego postawie obok ogromnej miłości do tradycji, do tego, co niesie z sobą język Kościoła, którym jest na przykład łacina.
0: Był filologiem,
1: tak. W tej całej rzeczywistości zmian, reform, które przyszły po Soborze Watykańskim II, on był niezmiernie pokorny i wewnętrznie szanując, tęsknąc za pięknem dawnej liturgii, pięknem języka, jednocześnie wchodził z zaufaniem do tego, co przychodzi, co przynosi po tych zmianach dla niego liturgia, kościół, parafia, w której jest. Potrafił właśnie w takim wewnętrznym duchu pojednania, sensu to łączyć. I cieszę się, żeśmy tymi jego śladami szli. Zresztą w tym celu podjęliśmy decyzję z drugim kolegą, księdzem, że chcemy, żeby ludzie mogli słyszeć te klasyczne języki Kościoła, greki, w której jest spisany Nowy Testament, dlatego po grecku była czytana Ewangelia i łaciny. Kanon mszy świętej odmawialiśmy po łacinie, łącząc to jednocześnie z liturgią sprawowaną według mszału rzymskiego, obecnego, tego współczesnego.
0: Tak, no bo ja to z perspektywy uczestnika takiego malutkiego, to muszę powiedzieć, to były naprawdę wspaniałe chwile, a już msza w oratorium
1: Birmingham,
0: kardynała Newmana. Notabene
1: przy
0: wyszło,
1: jego relikwiach.
0: To przy jego relikwiach. Notabene chciałem Państwu powiedzieć, że wyszły kazania. Teraz można kupić kazania Newmana. Także to nie wcale nie jest tak bardzo oczywiste go kupić. No i tak w ogóle, ale to jest niesamowite. No. Ja pożyczyłem swojego Newmana koledze, ale on mi nie oddał. Tak.
1: To... Zaopiekował się.
0: Nie, no powiedział, że gdzieś jest, ale zgubił. A jak czyta, to dobrze. Tak bym to ujął.
1: Może się dobro pomnoży.
0: No dobrze, to może to już będziemy powoli tak parkować. Jeszcze mamy przed sobą Hannę Ordonowną, później wiadomości już o 13. I jeszcze się, mam nadzieję, spotkamy. Ja bym sobie taką debatę o miłości w ogóle zrobił, bo ta miłość to jest taka... taka uchwytna, nieuchwytna, ale tak jak zacytowałem Mickiewicza, to tak, no właśnie, no właśnie. No słowo, które jest wszechobecne, a właściwie tak w wielu kontekstach używane, że się gubimy, tak?
1: Tak mi się wydaje. Tak.
0: Się gubimy i no, miłość to nie zawsze to samo, tak ktoś śpiewał też, ale nie, no w ogóle nie wiem, ale miło bardzo księdza było gościć, jest gościć w dalszym ciągu jeszcze przez te kilka minut.
1: Podzielam radość, myślę, że też z radością pozdrowimy współuczestników wyprawy.
0: Zrobimy sobie foto, co?
1: A, z
0: na
1: przyjemnością.
0: Koniec zrobimy sobie foto. To puścimy teraz Hannę Ordownówne, która też miałaby urodziny. Miłość ci wszystko wybaczy, bo jednak wybaczy, tak? Bo my mówimy o tej miłości.
1: Ta pełna miłość Ojca naszego w niebie rzeczywiście ma nas podnieść, dlatego wybaczy.
0: Ksiądz Paweł Stępień jest i był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Z Bogiem.
0: Hurra. Dziękuję.

do szkał, do dna.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna, Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem
4: Skrzydełko czy nóżka?
3: Występują kapitan Bossanoga.
5: Jestem.
3: Żyrafa, kleszcz, globtroterka.
6: Jestem.
7: Obiad!
6: Kapitanie, kapitanie, obiad w mesie podano. Skrzydełko czy nóżka?
3: Kapitan, który właśnie moczy nogi w wielkiej miednicy na mostku kapitańskim.
5: Nóżka, nóżka, już zakładam buty. Do jasnej ciastej, ale ktoś mi je świsnął.
8: A jednak skrzydełko, już lecę!

0: Dzień dobry, co w wiadomościach? Mateusz Morawiecki zakłada partię. Dlaczego prezydent łaskawił gniazdowego Legii Warszawa? Opozycyjny PiS uważa, że edukacja zdrowotna jest niekonstytucyjna.
1: Wiadomości wnet.
0: Do 15 października założę partię, przekazał Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla kanału Rymanowski Live. Powiedział, że nie przywiązuje się do sondaży, ale jego ugrupowanie odnotowuje wzrost poparcia w badaniach.
2: Ja się do żadnych sondaży teraz nie przywiązuję, chociaż warto zaznaczyć, że trend jest wzrostowy. Bardzo ważne, bo różne inicjatywy, przecież my nawet jeszcze nie zaczęliśmy na dobrą sprawę w tym sensie naszej drogi politycznej, że nie mamy partii politycznej, bo do końca o tę jedność walczyliśmy. Teraz, kiedy nasze członkostwo jest martwe, czyli zostaliśmy usunięci całkowicie z Prawa i Sprawiedliwości, to mogę powiedzieć, że rzeczywiście taką partię założymy. Natomiast
3: 15 października to będzie ten moment?
2: Najpóźniej 15 października.
0: Morawiecki zapowiedział też, że w piątek wybiera się do Jagodna na spotkanie z mieszkańcami. Ma prawo liczyć na wielkomiejski elektorat, ocenił w poranku Radia Wnet socjolog profesor Henryk Domański.
4: Te 35%, załóżmy średnio rzecz biorąc, elektoratu Koalicji Obywatelskiej może być rozczarowana. Wolałoby coś nowego, coś świeżego w tej takiej części centrowo, bym powiedział, konserwatywnej, czyli bliskiej na przykład Polski 2050, bliskiej nowoczesnej z 2015 roku. Więc to jest ten elektorat, o którym mówimy i pewnie na niego Morawiecki ma prawo liczyć i nawet mimo tego, że był premierem za czasów PiS-u, to go nie dyskredytuje. Biorąc pod uwagę te sukcesy, o których żeśmy mówili, a poza tym, że nie jest kojarzony w ogóle z czymś takim nowym, nowoczesnością.
0: Osiedle Jagodno we Wrocławiu stało się symbolem wysokiego poparcia dla KO i Trzeciej Drogi w wyborach parlamentarnych z 15 października 2023 roku. Pan prezydent nie musi się tłumaczyć. Tak jego rzecznik Rafał Leśkiewicz odpowiedział na pytanie, dlaczego Karol Nawrocki zastosował akt łaski wobec gniazdowego Legii Warszawa Piotra Staruchowicza. Sąd orzekł wobec Starucha 2-letni zakaz stadionowy za kierowanie dopingiem z ogrodzenia na meczu w Lublinie z motorem.
5: Ta decyzja według pana prezydenta była niesprawiedliwa i pan prezydent podjął taką, a nie inną decyzję, stosując akt łaski, bo miał do tego prawo.
6: A co wyróżnia tę sprawę spośród innych? Bo wspomniał pan o tym, że 7 ułaskawień.
5: Siedem, tak, to jest 7.
6: To jest szczególna sprawa zasługująca na to, żeby prezydent się nad nią pochylił i dlaczego?
5: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski, bo analizuje dokumentację spraw w każdym z przypadków. Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
0: W grudniu 2025 roku Staruch dodzwonił się do prezydenta Nawrockiego, gdy ten był gościem kanału Zero i zapytał go, tu cytat, czy święty Mikołaj przyniesie mu ułaskawienie w tym roku. Prezydent ułaskawił wczoraj także Adama Borowskiego i Piotra Pytela. Motywy zastosowania aktu łaski przedstawił wczoraj na konferencji prasowej prezydencki minister Mateusz Kotecki. O ułaskawieniu Borowskiego zadecydowały stan zdrowia i działalność opozycyjna w czasach PRL, przekazał.
7: Względy humanitarne, a więc między innymi podeszły wiek skazanego oraz pogarszający się w związku z nim stan zdrowia. Ustabilizowany tryb życia, zasady sprawiedliwości oraz racjonalności represji karnej. Incydentalny charakter czynu połączony z dotychczasowym sposobem życia, a zwłaszcza ponadprzeciętnymi zasługami m.in. na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.
0: Borowski powiedział w jednym z wywiadów w 2020 roku, że Roman Giertych współpracuje z przestępcami. Za to został skazany na przeproszenie. Borowski nie wykonał orzeczenia, sąd zamienił karę na 6 miesięcy bezwzględnego więzienia. W marcu zarządził wykonanie kary. Jestem przeciwko koteriom deweloperskim i turystycznym, powiedział w poranku Radia Wnet kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki.
1: deweloperzy, którzy tutaj w Krakowie mieli takie Eldorado, że betonowano każdy możliwy skrawek terenów zielonych i dzisiaj mamy większe korki niż w Warszawie, panie redaktorze, co jest dla mnie ewenementem i czymś no, niewyobrażalnie niesłychanym. W Krakowie centrum miasta zamieniono w skansen turystyczny, tak? Tutaj jest więcej turystów niż mieszkańców. Ja bym chciał ten proces może zatrzymać, odwrócić i na przykład to jest możliwe, by wprowadzić w Krakowie już dzisiaj strefy, gdzie będzie zakaz lokalizacji na przykład hoteli.
0: Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. W maju prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum. Opozycyjny PiS złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z konstytucją rozporządzeń wprowadzających przedmiot edukacja zdrowotna. Rządzący mają obsesję dotyczącą edukowania seksualnego Polaków, mówił na konferencji prasowej kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek.
8: Pani Nowacka, likwidując przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, wprowadziła przedmiot edukacja zdrowotna. Szumnie nazywany edukacją zdrowotną, ale z komponentem bardzo twardej, demoralizującej, deprawującej edukacji seksualnej. Dzisiaj składamy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów wprowadzających zarówno obowiązkowość edukacji zdrowotnej, jak i sposób traktowania tego komponentu edukacji dotyczącej zdrowia seksualnego, tak to jest tutaj nazwane, ale też składamy wniosek o zabezpieczenie. Prosimy Wysoki Trybunał o to, ażeby przed rozstrzygnięciem całej sprawy wydał zabezpieczenie tak, żeby te rozporządzenia nie mogły być stosowane od 1 września, tak żeby dzieci i młodzież w Polsce nie była poddawana indoktrynacji nowacko-lewackiej i lubnauerowej sprzecznej z konstytucją.
0: 1 września przedmiot edukacja zdrowotna będzie obowiązkowy w szkołach podstawowych od 4 klasy i ponadpodstawowych. Komponent dotyczący wiedzy seksualnej będzie nieobowiązkowy. To były wiadomości, a za chwilę audycja Konrada Mędrzeckiego.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
10: Reklama.
11: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
12: Trzeba tam kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Mizomarki Diecezji Warszawskiej. Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
13: Więcej sztuki!
14: Więcej sztuki! Arcydeko! Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
12: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
10: Po reklamie.
15: Autopromocja.
16: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
15: To była autopromocja.
10: Wnet tu i tam, czyli
17: wakacyjne podróże małe i duże.
18: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
12: No właśnie, 13:08 już minęła. Za chwilę jeszcze będzie taki appendix do rozmowy z księdzem Pawłem Stępniem, bo żeśmy wymyślili jeszcze taką piosenkę, właśnie ksiądz poprosił o Marka Grechutę, Niepewność, a po Grechucie już połączymy się z Maciejem Perzyną i będziemy, proszę Państwa, się dowiadywać, co w trawie piszczy. To będzie podróż do polskich miejsc, że tak powiem, związanych z przyrodą. A wszędzie jest przyroda, ale będziemy o zwierzaczkach ze szczególnym uwzględnieniem pełzających. To znaczy od węży pewnie zaczniemy, ale jeszcze jest dużo ciekawych rzeczy się dzieje w lesie. Zobaczymy, jakie już grzyby się pojawiły pewnie i w ogóle jak się czują pszczoły i na przykład borsuki. Ja? Właśnie borsuki mnie interesują. No dobra, to teraz, mili Państwo, Marek Grechuta i dzwonimy do naszego wspaniałego korespondenta przyrodniczego.

0: co w trawie piszczy.
1: Czyli cztery pory roku w przyrodzie.
2: Witam serdecznie. Maciej Perzyna z nami, nasz główny tutaj specjalista od przyrody. Fantastyczne opowieści. Dzień dobry. Halo. Coś tak słyszę dosyć słabo. Nie wiadomo, dlaczego nie słyszę, bo Tomasz Rosłoń słyszy. Rosłoń? Nie ma. Dobrze. Dzwonimy jeszcze raz, a w związku z tym, że dzwonimy jeszcze raz, to chciałem Państwu powiedzieć, że jest bardzo gorąco w Warszawie i wszyscy się, że tak powiem, chowają po różnych... Jest już. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Jakieś zakłócenia dzisiaj.
2: No zakłócenia to pewnie Shop Oracz może jakiś, bo ja właśnie słuchacz, który tutaj słucha nas bardzo często i uwielbia audycje i rozmowy z Panem, napisał do mnie, nawet słuchaczka, niech zapytaj o Shopa Oracza. No i co?
3: Shopa Pracza Oracza.
2: No właśnie. To źle przeczytałem, ale wiem, że jest Shop Pracza, ale myślałem, że jest jakiś specjalny podgatunek Oracza. Nie ma.
3: Oracza? Wiadomo, on taki jest pracowity i kreatywny, więc nie wykluczone, że czasem coś tam przyorze.
2: Przyorze, ale co, bo nie jest pan za bardzo teraz shopowy dzisiaj?
3: Nie, ja tak? Shopowy jestem zawsze. Z shopami mam jakby bliską relację. Mam nawet trochę materiałów w postaci mrożonych shopów. Tak, Shop jest teraz na topie, ale chyba mieliśmy o sznurowadłach rozmawiać, ale możemy zacząć od sznurowadeł.
2: Możemy zacząć od sznurowadeł, ale nie zapomnijmy o raczu praczem zwanym. Też na pół na koniec, ale dobra, zaczynamy o sznurowadłach, czyli mamy cztery rodzaje sznurowadeł, tak?
3: Cztery gatunki mamy sznurowadeł, a rodzaje to można powiedzieć, że mamy dwa. Sznurowadeł dla słuchaczy to nasze węże, nasze gady beznogie, ale mówię, że mamy dwa rodzaje, bo mamy oczywiście naszą jedną jaszczurkę beznogą, czyli padalca, która też tak przypomina trochę sznurowadło, bo wypustek dodatkowych nie ma, ale węże, czyli takie te typowe nasze beznogie gady, mamy cztery gatunki. Ten najbardziej powszechny, który może spotykają teraz słuchacze, siedzą sobie gdzieś się moczą nad jeziorem, to może czasami spod pomostu wyleźć albo nawet przypłynąć może pod pomost, to jest zaskroniec. Ten, który wzbudza największe emocje, bo oczywiście jest naszym jedynym takim sensu stricte jadowitym gadem, czyli żmija zygzakowata, a że jak większość albo prawie wszystkie nasze gatunki chronione, ochrona przyniosła efekt i okazało się, że się zaczyna robić powszechna, więc też chwyta dobrze clickbaitowe nagłówki w mediach, bo jadowity wąż to wszyscy klikają, no i trochę się tam nakręca pewna obawa, ale mamy jeszcze dwa gatunki, trochę bardziej rzadkie. Jeden, który często jest ze żmiją mylony, to się nazywa gniewosz plamisty. I tak jak żmija jest zygzakowata, czyli ma taki wzorek większości gatunków, gatunków form ubarwienia, bo żmije też są trochę zmienne pod kątem ubarwienia, to w większości form ma wyraźnie widoczny na grzbiecie wzorek. Trochę dla mnie to bardziej szlaczek, ale zygzak też można to określić, a gniewosz zamiast

0: zamiast takiego typowego szlaczka ma układ z plamek, stąd nazwa plamisty. I mamy jeszcze na południu, bo to jest nasze południe Polski, to jest całkowicie północny zasięg występowania jeszcze jednego gatunku węża i to jest bardzo ciekawy wąż, bo to jest jedyny europejski wąż, może nie jedyny europejski, ale jedyny polski wąż nadrzewny. To jest wąż Esculapa. On jest nadrzewny i to jest też największy europejski gatunek węża, bo on potrafi nawet 2 metry osiągnąć. W Polsce chyba nie, jak to na północy zasięgu występowania gadów akurat są trochę mniejsze, ale i tak jest największym naszym wężem i on sobie właśnie siedzi na drzewie i jest też symbolem lekarzy, medyków Esculapa. Stąd też, jeżeli niektórzy słuchacze pewnie kojarzą, czasami na aptece widzimy, jest jakiś taki patyk opleciony wężem. To jest właśnie ten wąż, który oplata ten patyk na logo, to jest właśnie wąż Esculapa.
1: I on z tych takich naszych anakond jest, nie? Bo on to dusiciel, tak?
0: No, właśnie anakonda podwójna tego słowa znaczeniu, bo nie tylko, że jest dusiciel, ale tak jak anakonda lubi sobie siedzieć na drzewie.
1: No właśnie, to taki film, no, kiedyś i on jest widziałem dusiciel, anakonda, dusiciel. Bałem się, ale to był większy był ten...
0: Anakonda jest, robi wrażenie, bo jest wielka. Anakonda jest największym wężem i ona faktycznie osiąga rozmiar umożliwiające jej zjedzenie człowieka. I no i tam czasami w tych miejscach, gdzie występują anakondy w takich rozmiarach i występują ludzie, to im się tego człowieka zdarzało zjeść. No. Jak to wśród ludzi i wśród generalnie naczelnych jest duża niechęć do węży. Także w tych miejscach, gdzie występują te ogromne anakondy, i przeważnie jak jakiś lokalny mieszkaniec zobaczy taką wielką anakondę, to albo A unika, albo B idzie po resztę mieszkańców lokalnej społeczności i taką anakondę przerabia właśnie na dzwonki węgorz wędzony. Tak. Ale nasze węże są ciekawe i ich spotykamy więcej. I te nasze właśnie żmija, gniewoż i tak dalej. Tym to się różni. Bo tak jak to rozpoznać po czymś takim prostym, uchwytnym? Trzeba wężowi spojrzeć w oczy. I tu już się może zaczynać trochę stresująca sytuacja.
1: No bo on ma nisko oczy, nie? Osadzone.
0: Nisko oczy i ma malutkie, to trzeba dość blisko podejść. I tak blisko podejść i patrzeć mu tak prosto w oczy, to może nie, ale tak blisko podejść i tak z boku patrzeć, to żmije generalnie określane są jako takie bardziej prymitywne węże i one mają źrenicę, najbardziej można to porównać podobną do kociej. Czyli mają taką pionową szparkę. A te wszystkie nasze pozostałe węże, one mają takie oczka, które już mniej wzbudzają w nas odrazy bądź lęku, bo mają takie oczy podobne do ludzkich, czyli mają okrągłą źrenicę. A wiem przecież, jak gdzieś jest narysowane jakieś zwierzę takie, jak kot ze Shreka, tak? Czyli takie oczka wielkie, źrenice okrągłe, no to my się wtedy mniej boimy. A jak coś ma taką źrenicę zupełnie nieludzką, no to zawsze było, że to od diabła posłane i te czarownice też mije miały i te koty też były czarownic. I koza też taka diabelska, bo ona też ma źrenicę co prawda w poprzek, ale też ma owalną.
1: Czyli kozy się nie boimy. Ale żmii można trochę, bo ona jak ukąsi, to słabo, nie? Może być.
0: Jak ukąsi, to no generalnie słabo. To jest taka jej metoda. Głównie to jest jej metoda tak naprawdę zarabiania na życie. Jakby ona gdzieś tam spotyka jakiegoś nornika albo gdzieś tam przyfiluje jakąś mysz polną czy inną zaroślową i ją urąbie, chwilkę poczeka. Myszka zaczyna jakby kończyć żywot swój i wtedy żmija ją zeżera. Ale jest to też jej metoda obrony. Ale uwaga, tutaj na pocieszenie. Po pierwsze taka żmija, no to wysoko nie sięga. No bo właśnie nisko ma te oczy i cała też jest nisko. Więc normalne buty takie trekkingowe do kostki to już załatwiają sprawę. A jak ktoś ma spodnie to w ogóle i takie buty, to się w ogóle może nie obawiać nawet nadepnięcia żmii, gdyż żmija nawet jakby go chciała ukąsić, to mu krzywdy nie zrobi. A druga rzecz, o czym niewiele osób wie, to tak mniej więcej połowa, czasami więcej tych ukąszeń żmii, to są takie ukąszenia odstraszające, to znaczy na sucho. Czyli ona z jednej strony chce pokazać, jestem tu, zostaw mnie, uciekaj stąd, Ale z drugiej strony, no niekoniecznie chcę trwonić ten swój jad, no bo jak...
1: No bo to jest jednak dość poważna sprawa, ten jad to jest drogi, nie?
0: No drogi jest i powoli się go produkuje, no ona tam nie ma jakichś wiader tego jadu w sobie, ona ma małe zbiorniczki jadowe. Jak wyleje na jakiegoś turystę ten jad, no to później będzie głodna pełzać przez tydzień, czy tam przez trzy dni, zanim jej się nazbiera, żeby tą myszkę zamordować, jaką spotka. Więc ona najczęściej jakby kąsa na sucho. I dla dorosłego człowieka nawet ukąszenie takiej wyrośniętej żmii, takiego sznurowadła długości tam, nie wiem, 70 cm, 80 cm, nie jest zagrożeniem życia. Dla dorosłego człowieka w dobrym zdrowiu. Tam większy problem mają oczywiście nasze pupile, którym, zwłaszcza psom, zdarza się zgarnąć ukąszenie, a że one tę żmiję, to sznurowadło, to lubią w zęby wziąć, więc mają te ukąszenia w głowie. No i oczywiście dzieci. Stąd ważne, żeby te nasze dzieci, dzieciątka edukować przyrodniczo, żeby je z jednej strony zainteresować fauną, a z drugiej strony zaszczepić w nich pewną ostrożność, ale też umiejętność rozpoznawania gatunków. Bo co do zasady, te wszystkie nasze gady, węże są gatunkami chronionymi i ich nie wolno w ogóle brać do ręki. Nie wolno. Jest w ustawie o ochronie zwierząt napisany zakaz chwytania. Nie wolno. Ale z drugiej strony czasami może można. Bo też ja jestem zdania, że bez doświadczenia ręką i zainteresowania za młodu, niestety dorośli już się później mało interesują. Więc takiego zaskrońca to czasami może można tak troszeczkę, nie wolno zupełnie, ale można go wziąć do ręki. I tu też trzeba być czujny, bo zaskrońc ma swoją metodę obrony, która jest przykra. Jak ktoś się nie spodziewa, to się zaskoczy. Ale powiedzmy, że krzywdy nie zrobi, a żmii zdecydowanie nie wolno i nie można. Nie bierzemy do ręki. O.
1: No dobra, ale to jaka jest ta metoda jego?
0: Zaskrońca? No. A zaskroniec, jakby to powiedzieć, strzyka odchodami rzadkimi, oczywiście jeżeli ma jakieś, to zupełnie jak żmija z jadem, jeżeli ma akurat odchody na podorędziu, na końcu swojego jelita, to potrafi strzyknąć taką mazią, co jest, no, mówiąc jakby łagodnymi słowami, trochę obleśne i może zniechęcić każdego takiego oglądacza do brania go w rękę, ale z drugiej strony też z radością, z lubością obserwuję czasami różne dziecięcia moje. Ja oczywiście wszystkim dzieciom moim i nie moim mówię, że nie wolno brać ich do rąk. Ja nigdy nie biorę, bo jako osoba dorosła podlegałbym oczywiście odpowiedzialności. Ale dzieci nie podlegają takiej odpowiedzialności prawnej, więc czasami patrzę, jak te dziecka moje i nie moje gdzieś takiego zaskrońca delikatnie wezmą w ręce, obejrzą i później wypuszczą. I ten zaskroniec się w ogóle potrafi nie zestresować. Co więcej, też z dużą frajdą obserwowałem, jak moje dzieciątka uklejkami takiego zaskrońca karmiły. Znaczy uklejkami to duże słowo, no to uklejkę taką zaskroniec, ukleja, czyli rybka. Taka rybka
1: taka z
0: kształtu
1: tych
0: rozmiaru szprotki mniej więcej. Szprotka, może lichy śledź. I gdzieś tam siedząc na pomoście ciągnęły te uklejki, potem oczywiście katując rodziców koniecznością smażenia ich i jedzenia. Ale do siatki z rybami podpłynął zaskroniec i próbował się do tych ryb dobrać przez tą siatkę. Więc one tam, dzieciątka, nie przymierzając długo, wpuściły go i sobie zjadł. A następnym razem przypłynął znowu, nie wiadomo czy ten sam, może to był inny zaskroniec. One tak jakby mają, z rysów twarzy są nieco do siebie identyczne, a rozmiar był zbliżony. I wtedy już mu taką uklejkę, która była trochę nieżywa, po prostu podarowały i zaskroniec wziął w paszczę uklejkę. No i niestety nie chciał drań zostać i pokazać, jak ją zżera, tylko popłynął w szuwary. Ale to też jest ciekawe, więc łowiąc ryby, można czasami na przykład dokarmić zaskrońca. Co robisz? Dokarmiam zaskrońcę. Taka ciekawostka.
1: No to szlachetne, no. Ale zaskrońców trochę jest, nie? Ona się dobrze, tak mówi ten. Bo wiem, że tam...
0: No.
1: On nie, bo wiem, że niektóre te gatunki, to takie ten gniewosz, to tak mało go bardzo. On jest jakiś...
0: Mało jest gniewosza, to trochę wynika z naszej lokalizacji. My jesteśmy dość, wbrew pozorom, na północy i na wschodzie Europy, czyli u nas dla gadów, no to już się takie, powiedzmy, ostatnie rewiry, gdzie one się zapuszczają. I gniewosza jest niedużo. Gniewosza nigdy nie spotkałem. Eskulapa chyba też nie spotkałem. Żmiję parę razy spotkałem. W ogóle większość osób może nawet mija te węże i spotyka, tylko ich nie widzi, bo nie patrzy pod nogi. bo nie patrzy pod nogi, a to ciekawe stworzenie jest. I mam takie doświadczenie, że kiedyś, jeszcze w czasach studenckich, biorąc udział w takich badaniach w Biebrzańskim Parku Narodowym dotyczących nornika i łasicowatych, tam kiedyś spotkałem, drodzy słuchacze, spotkałem dwugłową żmiję. Taką malusieńką dwugłową żmiję, ona się musiała niedawno urodzić, bo żmije się rodzą, one są jajożyworodne. W każdym razie ona musiała się niedawno urodzić i właśnie kończyła swój żywot, jak ją spotkałem, bo już wiła się w konwulsjach. Po tym, jak przeszła po niej wycieczka niemieckich turystów, która szła tam ze 30 czy 50 metrów przede mną. Więc tam ze 30 osób przeszło. Myślę, że jakby ją zobaczyli, to by się jednak pochylili z zainteresowaniem, a musieli nie zauważyć, no i żmiję niestety rozdeptali na śmierć. Bardzo ciekawy okaz przyrodniczy. Ja ją wtedy zarchiwizowałem, bo nie co dzień się spotyka dwugłową żmiję, a jak już była martwa, no to już tym bardziej. I zabezpieczyłem ją, naszkrzykując odrobiną formaliny, ale po przywiezieniu do domu, w tamtym czasie akurat miałem takiego kociaka w domu, niestety kotek był uprzejmy żmiję zeżreć i tyle było z okazu przyrodniczego. Ale trzeba patrzeć pod nogi, bo nawet nie chodzi o to, że rozdepczemy tego węża, no ale stracimy możliwość ciekawej obserwacji przyrodniczej, jeżeli będziemy mieć oczy szeroko zamknięte.
1: No właśnie, i nie będzie można spojrzeć w te oczy, no, tak naprawdę. Tak. Eskulap, największy wąż żyjący w Polsce, 2 metry. Czyli pan też nie widział, ale one mają takie terytoria swoje ulubione, tak? Generalnie rzecz biorąc, regiony, mają. Tak?
0: Na eskulapa to najlepiej się wybrać w Pieniny. To tradycyjnie zawsze się mówiło Pieniny i chyba Pieniński Park Narodowy nawet tam jakoś hołubi tego eskulapa. I pewnie jak się tam człowiek wybierze i będzie intensywnie patrzył w drzewa, to może go czasami spotka. Przybyło nam tych stworzeń. I za skrońce tutaj na północnym Mazowszu, gdzie najwięcej buszuję, bo pasiekę trzymam, to i za skrońce się pojawiły. I żmije już raz widzieliśmy w tym roku, co wcześniej to nawet dziadkowie od przedwojny żmijów nie widzieli. I nie widzieli też za skrońców. Za skrońce jeszcze są ze 20 lat. Ale teraz też co roku mam kilka obserwacji i w tym roku już 2 razy spotkałem padalce, czyli te nasze jaszczurki. Padalca można odróżnić, bo on ma trochę inną w ogóle mordkę, ma taką jaszczurczą mordkę, czyli bardziej płaską. Ma gruby ten tułów i wyraźnie widać, że w którymś momencie padalca zaczyna się ogon. I padalec zupełnie jak wszystkie jaszczurki ten ogon może odrzucić, więc trzeba być jakby czujnym i ostrożnym, żeby tego nie spowodować. I z padalcem trzeba... Znaczy
1: ale
0: trzeba,
1: mu odrośnie, prawda?
0: Jemu odrośnie, tak, no ale to jest wysiłek dla niego zawsze jakiś taki organizacyjny, żeby odbudować ten ogon, no bo to też nie pójdzie sobie do tam dyskontu i ogon kupi, tylko musi najeść się tych robaków rozmaitych i go tak budować.
1: Przez jakiś czas taki dyskomfort bez ogona, nie? To tak...
0: No może się wstydzić, nie wiadomo, co inne padalce pomyślą. No, inny przyjdzie
1: albo
0: padalec, mój padalec.
1: Nie daj Boże, żmija. Bo one się nie kolegują tam, te nasze...
0: Już te rzeczy nie kolegują. Chociaż...
1: No bo blisko mają do siebie, nie? Ten sznurówka, to mogliby jakiś związek sznurówkarzy założyć, wężów.
0: Mogliby, mi się wydaje, że tam prędzej bym się spodziewał relacji kulinarnych, że na przykład żmija mogłaby wciągnąć takie spaghetti z padalca. Chociaż nie jest to jakiś sposób opisywany. Są takie węże, które są wężożerne. I to są takie popularne, utrzymywane w terariach węże, czyli węże królewskie, czyli Californian Kingsnake. One są fajne, bo są niejadowite. Albo lancetogłowy, inaczej z Polska są nazywane lancetogłów, bo on jest taki w sposób ciągły jest sznurowadłem, czyli nie ma takiej szyi jakby. Tak. O żmii, o właśnie, to też jest taka cecha, że ona ma trójkątną głowę i szyja jest wyraźna. Ten łeb jest wielki. Widać, że tam jest myśliciel, ten wąż. A u lancetogłowa nie. No i tam jest taki problem, jak w terariach utrzymują hodowcy, takie lancetogłowy. Że raz, że takiego małego to trzeba przestawić na jedzenie czegoś innego niż gady, no bo on z urodzenia to jest gadożerem, mimo że sam gad. Więc tam takiego, jak mam malutkiego miot małych lancetogłowów hodowca, to na początku sporo wysiłku go to kosztuje, żeby przestawić go na oseski mysie, bo się żywi tym węże małe. A dwa, no musi uważać, bo jak już się trochę tam te relacje rozmiarów w miocie rozejdą, to ten największy lancetogłów może mieć pokusę, żeby takiego najmniejszego wciągnąć, nie? Ale to jest właśnie, to jest egzotyka. Ja trochę nad tym boleję, że w Polsce lepiej znamy te gatunki egzotyczne niż te nasze rodzime i jestem zdania, że to jest trochę pokłosie naszych takich dobrym duchem podbudowanych i motywacją, ale jednak siermiężnych przepisów dotyczących ochrony przyrody. To znaczy u nas wszystko jest chronione i niczego nie można dotykać. Nie wolno dotykać, nie wolno. Można, ale nie wolno. W związku z czym mało osób wie, jak się rozwija traszka w akwarium. To też miałem przyjemność u naszego znanego żabologa na studiach jeszcze w pracowni odchowywać traszki. I to jest wspaniała obserwacja i moglibyśmy to zupełnie robić w ramach pracowni szkolnych na przykład. Przynosić takie jajka, traszki z wodorostami, dawać je rozwinąć, a później wypuszczać je oczywiście, jak już stracą skrzela, bo traszka to jest płaszcz dla odmiany. Albo moglibyśmy taką sznurowadło na przykład za skrońca chwilę w klasie potrzymać i później go wypuścić, ale nie wolno, więc większość dzieci polskich wie, jak wygląda lew i wie, do czego służy anakonda, no ale no, za skrońcem to już jest problem i wszyscy krzyczą, żmija, żmija, uciekajmy, uciekajmy. Zupełnie tak samo, jak widząc na niebie ptaka, to jak jest duży, to mówią orzeł, a jak mały, to jaszczą, bez względu na to, czy jest to myszołów, czy powszechna wszędzie pustułka.
1: No tak, a z tym dotykaniem węży to inne prawo obowiązuje, te pytony, niepytony, to w Juracie stoi pan, tam owija dzieciom naokoło szyi, robią zdjęcie, wszyscy zadowoleni. To oni podlegają jakimś innym relacjom, tak? Nawet widziałem.
0: Tam są inne przepisy, bo tam są przepisy związane z utrzymaniem, to znaczy to, jak pan Cejrowski kiedyś się śmiał, pokazując buty z aligatora, że te buty z aligatora, to on musi mieć papier, żeby przylecieć do Europy, bo aligatory są w Europie chronione, mimo że tu nie występują. Nie, i zupełnie tak samo jest z wężami boa na przykład, czy z pytonami. Pytony to są te takie duże dusiciele Starego Świata, czyli Afryka, Azja, a boa to są te dusiciele Nowego Świata, czyli Ameryka Południowa, Środkowa i tam część wysp. One są wszystkie chronione w Europie, mimo że tu nie występują. Czyli obejmuje je tak zwana konwencja waszyngtońska i CITES muszą mieć papiery na to, że ten wąż jest legalny. Myślę, że to już jest zupełnie potrzebne nikomu do niczego, no ale taki mamy status prawny, tak jak na przykład skór foczych nie można do Europy teraz przywozić. Skóry z foki są chronione, te foki, więc nie można ich przywozić. Na przykład but z foki nie można przywieźć albo rękawic, albo kapotki, bo foki są pod ochroną w Europie. To prawda, Szwecja chyba już 300 w tym roku odstrzeliwuje, bo jest ich po prostu dużo na Bałtyku i tam im strasznie wyżerają łososia z sieci. I też już, które są w Unii Europejskiej skóry, no to fajnie, ale z zewnątrz nie można przywieźć. I podobnie ze skórami z wilków i z rysi i z niedźwiedziami jest też podobnie. Takie mamy przepisy prawne, ale wchodzi tutaj szop.
1: No właśnie, bo można... szopa mamy właśnie na ostrzu noża, że tak powiem.
0: Na ostrzu noża to jest dobre określenie. Szop jest, szop jest z jednej strony gatunkiem medialnie sympatycznym, bo on jest dość ciekawy. Zwłaszcza jak go się przedstawia w kreskówkach albo w filmie przyrodniczym. A w takim obejściu, albo jak go się ogląda przez okno, najlepiej nie w swoim ogródku, tylko gdzieś tam u kogoś w ogródku, to jest sympatyczny. A jak jest w swoim ogródku, to jest trochę mniej sympatyczny, no bo on jest kreatywny, jest szkodnikiem na miarę kuny, tylko bardziej, znaczy szkodnikiem w tych warunkach zurbanizowanych oczywiście, ale szop też jest szkodnikiem w warunkach dzikich w Europie, no bo on jest gatunkiem nieeuropejskim. Jest takim czołowym, sztandarowym, inwazyjnym gatunkiem obcym, czyli gatunkiem, który został zawleczony do Europy. No i genialne, piramidalne szkody generuje. On jest najbardziej efektywnym teraz drapieżnikiem gniazd i złożeń, nest predator z angielskiego. I faktycznie on tak jest, bo on bardzo, jak wąsze skulapa, chętnie po drzewach sobie pośmiga, ale też jak za skroniec bardzo efektywnie pływa. I jeszcze w przeciwieństwie do tych wszystkich wążów jest wielki, więc może zeżreć na przykład pisklęta, łabędzia. Było, już mamy opisane chyba drapieżnictwo na bieliku, też przy skrętach bielika oczywiście, że szop zamieszkał w gnieździe i zeżar. Szopy zniszczyły przynajmniej jedną kolonię lęgową czapli siwej, więc mogą zeżerać takie wielkie ptaki, ale przez to, że mają te swoje łapki chwytne i właśnie wchodzą na drzewa, to też całkiem efektywnie wyjmują jajka i pisklęta i dorosłe samice, na przykład siedzące na jajkach z budek lęgowych czy z dziupli, one są po prostu efektywne w zżeraniu czegokolwiek i wszystkiego. A jak nie ma ptaków, no to tam się naje żabą albo ślimakiem, albo zeżre borówkę z ogródka, albo otworzy śmietnik, wejdzie do śmietnika i też sobie coś do jedzenia zje, albo tak jak na Wilanowie splądruje karmniki dla ptaszków, albo otworzy jakiś tam, jak u jednej znajomej pani, weźmie sobie garnek z potrawką z kurczaka, który stygł na tarasie, przeturla do krawędzi tarasu, zrzuci i tam sobie w trzy szopy chętnie takie jedzenie zjedzą. No i to jest takie, powiedzmy, szkodliwe, uciążliwe. O, może to jest po prostu uciążliwe. Natomiast szop, jak się okazuje, ma bogate życie wewnętrzne. Ma bogate życie wewnętrzne i te bogate życie wewnętrzne to jest jeszcze większym problemem.
1: Połączenie z tymi, bogate życie wewnętrzne w połączeniu z tymi nieprawdopodobnie chwytnymi łapkami małymi, takimi, on ma takie te łapki, oj, ty, to może być niebezpieczne połączenie.
0: No tak, bo on ma te ojtytyty łapki, on ma cztery takie ojtytyty łapki, on ma równie chwytne i jest efektywniejszy w łazieniu po drzewach niż cokolwiek innego w Europie. Jest na, powiedzmy, na poziomie makaka czy innej kapucynki. Czyli tymi tylnymi łapkami się chwyta równie dobrze jak przed nimi, a te bogate życie wewnętrzne, takie najbardziej może wysunąwające się na czoło, to jest Bailascaris procyonis, czyli glista szopia, która trochę jak lista psia czy kocia może zarażać też żywiciela przypadkowego, czyli nie tylko mieszka w szopie, ale może zagnieździć się na przykład w jakimś gryzoniu i u tego gryzonia sobie osiada taka larwa gdzieś tam w mózgu, w oku bądź w wątrobie. Ten gryzoń robi się taki nie do końca rezolutny, więc szop może go złapać, zeżreć i wtedy się szop zaraża i ma znowu tą glistę. Ale czasami zamiast takie jajo z szopa trafić do powiedzmy jakiegoś gryzonia, no to niestety trafi do dziecka. No i u takiego dziecka taka larwa w oku albo w wątrobie, albo w mózgu, no jest bardzo przykra. To są duże problemy zdrowotne, czasami do śmierci, a czasami poważnego inwalidztwa prowadzące. I dlaczego dzieci? A głównie dlatego dzieci, bo oczywiście dorośli może trochę bardziej myją ręce i mniej jedzą piachu. A dzieci w piaskownicach mają to do siebie, że się bawią radośnie. No a ten szop czasami do tej piaskownicy przyjdzie. Stąd taki duży problem z szopami w miastach. A to są tylko robaki, a one mają jeszcze sporo bakterii. Mają leptospirozę, która powoduje niewydolność nerek i marskość wątroby i żółtaczkę. I mają jeszcze kilka jakichś takich bakterii całkiem pospolitych. Zdarza im się roznosić salmonelle. No jakby szop jest problemem, nawet jeżeli nie ma wścieklizny.
1: No może tego szopa tak jak, no bo on inwazyjny z Ameryki Północnej, może niech one jadą, trzeba im powiedzieć, że tak wizy dać do Ameryki, niech wszystkie szopy do Ameryki wracają, bo one stamtąd są, tak?
0: W Ameryce produkcja szopa idzie pełną parą od zawsze i oni chętnie tych szopów od nas nie przyjmą. Oni u siebie kilkadziesiąt tysięcy szopów przerabiają rocznie na elementy aplikacji do palt i różnych tam, i całe z futra. Piękne futro ma szop oczywiście w okresie dojrzałości futrzarskiej. I ostatnio akurat ten rok, który mieliśmy, to jest taka zwyżka na rynku futer. Czyli ludzie zaczęli wracać do tego, co naturalne, tego, co komfortowe, tego, co samoodnawialne, czyli kupują futra i noszą futra. I ceny się trochę poprawiły, a u nas niestety ten rynek, jakby popularność jest mała z powodu takich czy innych nagonek w mediach. Ale to trzeba jednak odwrócić tą sytuację. To znaczy, chcąc chronić naszą polską, europejską przyrodę, no niestety szopa trzeba tępić. Idealnie byłoby go wytępić. Ale taki pakiet minimum to jest go otrzymać w ryzach, żeby go nie przybywało. I elementem tego, wydaje mi się, mogłoby być przerabianie właśnie szopa na przykład na kołnierzyk, albo na czapkę, albo na
1: szalik, kurteczkę. Nie gryzący byłby taki szalik z procza?
0: No właśnie, jak już się jakby szopa wypuści z jesionki, czyli farsz szopa wyjmie i tylko samą obwolutkę odda rzemieślnikowi, których tych rzemieślników też mamy mniej. Mówię rzemieślnikowi, pierwszy rzemieślnik to garbarz, czyli ktoś, kto to garbuje skórę, żeby to się zrobiło futerko. A drugi rzemieślnik to kuśnierz, czyli taki, który z tych futerek jest w stanie poskładać coś sympatycznego. No to tych mamy mniej. Ale jak się ich to wszystko przekaże im do roboty dobrej jakości futerko z szopa, to jest piękne futro i bardzo przyjemne w noszeniu. Porównałbym to coś pomiędzy jenotem a alisem, czyli i kolorystycznie, i trochę taką tymi włosami pokrywowymi, połyskiem, bardziej może w stronę jenota, ale podszyt bogaty, puszysty, ciepły, lekka skórka. Także szopy generalnie, no w warunkach europejskich, oczywiście są azyle, które tam magazynują te szopy i życzymy im zdrowia i możliwości magazynowania, bo każdy szop wyjęty ze środowiska to jest kilkadziesiąt gniazd ptasik ochronionych i mamy więcej śpiewania i ładne nasze łabędzie mamy wtedy i kaczątka. Więc do azylów mogą trafiać, ale tak nie oszukujmy się, w azylu ten szop będzie żył 15 lat, więc ten azyl jest potem zatkany, a jak się takiego szopa przekaże panu kuśnierzowi, to potem można iść po następnego szopa i następnego szopa usunąć. I w parkach narodowych te szopy są usuwane, często za duże pieniądze, no bo parki narodowe muszą opłacić firmę usuwającą szopy. Czasami się uda im dogadać z jakimś pasjonatem, pasjonat jest w stanie kilka tych szopów upolować. No ale kilka, a potrzeby są najczęściej w parkach narodowych na poziomie kilkadziesiąt albo kilkaset. Niestety z parków narodowych, jak to w polskiej modelu ochrony przyrody, te szopy po usunięciu letalnym, czyli albo są zastrzelone, albo odłowione i poddane eutanazji, czyli tam uśpione, czy jak to w parkach narodowych zagazowane, w komorach takich przenośnych gazowych, to te szopy trafiają do utylizacji. Czyli mamy emisję dwutlenku węgla ze spalania szopa. A mogłoby nie być takiej emisji. Można by tego szopa właśnie przerobić w wytrzymujące, nie wiem, 30-60 lat używania przyjemne futerko, a farszem z szopa można by na przykład dokarmiać myszołowy, czyli tym szopem właściwym, nie? Po zdjęciu futerka, albo inne bieliki.
1: Da się coś z szopa zrobić. A dlaczego on jest pracz? Bo to jest...
0: On jest...
1: Bo to pytanie, pracz to jest... Jednak pierze, coś otworzył pralnię, czy jak?
0: To jest jeszcze z takich pierwszych obserwacji. Pierwsze obserwacje szopa, no to byli oczywiście brytyjscy osadnicy
1: w Ameryce.
0: No i oni obserwowali te szopy w takich miejscach, gdzie je było widać, a było je widać w strumieniach. I w strumieniach one tam szopy z lubością grzebią pod kamieniami, wybierając raki. Ale też zdarzało im się czasami, że jak znalazły sobie jakiegoś owoca albo innego orzecha, to go sobie trochę w wodzie namoczyły, żeby był miększy. Mogły sobie i opłukać z błota i namoczyć, więc to takie było poczucie, że on jest wtedy, że pierze, że myje sobie to jedzenie. No,
1: pracowitych
0: jedzenie przed
1: bardzo, tak.
0: Tak, co ciekawe, w ogóle amerykańska czy angielska nazwa shopa to jest raccoon. Która pochodzi z takiego niezbyt znaczącego, czy niezbyt wielkiego plemienia Powhatan chyba się nazywali i oni nazywali Arakun Szopa. I dziwne jest, bo dużo potężniejsze plemiona znały Szopa, używały Szopa i biali ludzie się z nim zetknęli, a jednak przyjęło się to słowo Rakun. I tu uwaga, wracamy do bajki i kreskówki. Nazwę zawdzięczamy takiemu dżentelmenowi, chyba on miał John na nazwisko i takie rzadkie na imię, a takie rzadkie brytyjskie nazwisko Smith. I to był ten biały podróżnik, co się w Pocahontas wziął, był podobno zakochał. A to jest przerysowane, to nie było tak cukierkowo. Ale faktem jest, że on był takim zwiadowcą, handlowcem i też znawcą języków tych lokalnych indiańskich. I to właśnie on do języka angielskiego wprowadził słowo a rakun, to się potem te a gdzieś zniknęło, dostał rakun. I tak tym się tłumaczy, dlaczego z wielu języków indiańskich akurat taka nazwa z jakiegoś lokalnego plemienia weszła do języka angielskiego.
1: No właśnie, ale a ile shopów mamy, tak mniej więcej? Jest jakaś taka estymacja?
0: Nie ma estymacji, bo shopa jest trudno policzyć. Shop jest z natury swej, on zarabia na tym, że go nie widać.
1: No to dobrze, ale to tym większe wyzwanie, żeby obrączkować i w ogóle wiedzieć. A jak ona się to, czy ona się, bo rozumiem, że w związku z tym, że ich przybywa wszędzie tych shopów, to one bogate życie rodzinne i szczęśliwe prowadzą, tak? Dużo się...
0: One prowadzą życie, są wyluzowane, znaczy wyluzowane społecznie, to znaczy jeżeli wystarcza jedzenia, to jeden shop drugiemu nie przeszkadza. Tak? To czym się odróżniają od wielu drapieżników i co też jakby... umożliwia im sukces ekologiczny, to znaczy jeżeli ekologiczny, czyli że podbijają tereny, to znaczy jeżeli jest bogate siedlisko, jest dużo jedzenia, to tych shopów może siedzieć obok siebie 12, takie bogate siedlisko i dużo jedzenia, z polskiego na nasze tłumaczy się to jako a, wysypisko śmieci, b, kompostownik, no tak, to w warunkach, albo kolonia gniazdowa ptaków. Tak, one tam siedzą grupowo. Jeżeli jest fajna dziupla, czy dziuplaste drzewo, to może tam być z tych samic, które rzuciły miod kilka i one się ze sobą bardzo nie kłócą. To z jednej strony umożliwia im wykorzystanie tych najlepszych lokalizacji, czy takich mieszkalnych, czy pokarmowych, a z drugiej strony niestety sprzyja bardzo szerzeniu chorób. I tak jak gdzieś w latach 40. Wścieklizna weszła w rejonie Florydy w populację shopów, to faktycznie jak ta wścieklizna w shopy zaczyna buchać, to są masowe zarażenia i ja to i tutaj też w Radiu Wnet to poruszę ten temat, bo jako lekarz weterynarii i trochę zakaźnik mam przed oczyma taki obraz Armagedon, co to się wydarzy, jak do Warszawy wróci wścieklizna. W Warszawie okresowo co kilkanaście lat mniej więcej mamy obszar objęty wścieklizną, teraz 5 lat jak udało się zwalczyć wściekliznę, ale to była ostatnia fala przypadków wścieklizny, to była ostatnia, zanim dostaliśmy szopy. Teraz już mamy szopy. Teraz to co wzbudza mój niepokój, to jest w momencie, kiedy mamy jakiś obszar z wścieklizną i ta wścieklizna występuje w dzikich gatunkach, no to oczywiście unikamy śmiałych lisów, czy tam innych zwierząt, które powinny być płochliwe, a nie są, no to nie głaszczemy ich po zębach i jesteśmy bezpieczni, wracamy do domu, zamykamy furtkę, jesteśmy bezpieczni. No i tutaj na białej pelerynie, albo w tym wypadku czarnej, przylatuje szop, bo szop się furtką nie przejmuje i on sobie przez płot przechodzi i taki wściekły szop może sobie chodzić po osiedlach domów, czy to na Wilanowie, czy to na Mokotowie, czy to na osiedlach nawet chronionych. Te szopy sobie tam chodzą i w warunkach amerykańskich tych filmów jest sporo, że jakaś pani na przykład wychodzi przed dom i szop jej się wgryza w nogę, albo wychodzi pani i zdejmuje szopa z córeczki. No to są rzeczy nieoczywiste, stresujące, a warto, żeby dla odmiany raz na jakiś czas, żebyśmy czemuś zapobiegali, a nie dopiero nagle otwierali oczy z zaskoczeniem, jak to się wydarzy. A wścieklizna, uwaga, w Polsce od kilku lat jest na pograniczu podkarpackiego i lubelskiego, a teraz od półtora miesiąca jest też na Podlasiu, czyli jakby na północ poszła. Ona się może zdarzyć w Warszawie. My na razie nie wiemy, w jaki sposób szopy pobierają te szczepionki dla lisów.
1: Halo, halo? Derwało nam połączenie, no ale to już pod koniec, to najwyżej puśćmy utwór The Alan Parsons Project Snake Eyes, Oczy węża.

0: wrócimy do oczu węża utworu bardzo interesującego, który jest a propos, ale ja jeszcze chciałem zapytać o jeszcze jedną sprawę, bo tutaj się domagają, jaka sytuacja na froncie grzybowym jest, bo rozmawialiśmy wtedy, kurki były już wszędzie, czy coś się zmieniło przez ten tydzień, czy ponad?
1: Widzę, że łagodnie, acz konsekwentnie koźlarze pojawiają się, ale prawdziwka nie widziałem i jest zdecydowanie za ciepło na podgrzybki, także chyba póki co musimy się cieszyć tym. Nie chodzę zupełnie w miejscach, gdzie występują maślaki. Maślaka należy szukać w młodniku sosnowym, na piachu.
0: A koło pana w ogóle jakieś te szopy są? Tam?
1: Koło mnie szopy są, bo szopy są teraz wszędzie.
0: Szopy są?
1: Uwaga, szopy są wszędzie. Tak, są wszędzie.
0: Bo
1: są,
0: ja nie widziałem
1: na Mazowszu Północnym.
0: Dziki widziałem nawet pędzące po autostradzie pod prąd, to widziałem, tak? O 6 rano pod Warszawą.
1: Pod prąd.
0: Tak, pod prąd. I tak robiły taki slalom pomiędzy ciężarówkami o godzinie 6 rano. Właśnie to Warszawa już była, no to bardzo to ten, ale a szopy, to dziki są wszędzie, to wiedziałem, ale że szopy są wszędzie, to nie wiedziałem, bo go nie widziałem takiego szopa.
1: Szopy są na razie na takiej fazie jakby kolonizacji, więc one nie są takie powszechne, ale teraz już są na północnym Mazowszu. Warszawę skolonizowały ze 3 lata temu, przyszły z Kampinosów. W Kampinoskim Parku Narodowym robią ptasiogedon robią już pewno z dekadę. Do Białegostoku, do Puszczy Białowieskiej przyszły chyba ze 6 lat temu. W tym roku osiągnęły Podkarpackie.
0: Czyli kto ich nie lubi tak, żeby można na niego liczyć?
1: Żeby go zjadł?
0: Albo go przestraszył, żeby on wsiadł do tego Beninga i poleciał.
1: I wypłynął. Nie, szopy, no to jest następne z tych cech gatunku, który mu jakby umożliwia podbój świata. To znaczy, że on, mimo że sympatycznie wygląda, to potrafi się bronić. Potrafi się bronić przed psem. Potrafi tego psa złapać pazurami i mocno pogryźć. Cztery łapy, wszystkie uzbrojone w pazury i wszystkie chwytne. I się taki szop chwyta za takiego psa i go gryzie, aż ten pies już stwierdza, że to może ja jednak pójdę. Więc nie ma takich możliwości. Nawet jak się wykorzystują tutaj, to jest taki tradycyjny z Alabamy sport, żeby szopa upolować przy pomocy psów, to te psy tak naprawdę służą tylko do tego, żeby szczekać. I jak ten pies szczeka przy tym szopie, to szop wchodzi na drzewo. No i on już jest poza zasięgiem psa, no ale wtedy, jeżeli jest pan Alabamańczyk, w każdym razie mieszkaniec Alabamy, to może takiego szopa zestrzelić i akurat w tych Stanach Południowych szopa się gotuje. Szopa się gotuje i szopa się zjada.
0: Zupa z szopa. To ciekawe.
1: Jest jakaś potrawka chyba się robisz w szopa, bo szopa trzeba wygotować, no bo on ma właśnie bogate życie wewnętrzne, to żeby nie zaszkodził, to musi być dobrze wygotowany. I jak mówią ci właśnie bardziej afroamerykańscy mieszkańcy Alabamy, szop, żeby był smaczny, to taki szop nie miejski musi być, tylko taki szop, co się żywi owocami natury, bo szop, który się żywi na śmietnikach, ma jakby nutę aromatyczną mniej atrakcyjną. O, tak mówią Alabamańczycy.
0: Niedługo chciałbym zrobić audycję o jeżach, bo sytuacja była tego typu, że właśnie napisał słuchacz, że widział dzisiaj, wyszedł z domu w Warszawie i był jeż, bo on spotykał te wieże wieczorami, one tak przemykały, a on dzisiaj w pełnym słońcu siedział na jezdni. To on może jakiś chory, jak pan myśli? Czy może...
1: On już był chory. Tak? Jest chory albo potrącony samochodem.
0: Tak, bo tak to nie wyjdzie, a wściekliznę może ma.
1: Wydaje się, że jeże są, znaczy w ogóle gatunki takie drobne zwierząt, najczęściej wściekliznę u nich działa tak szybko, że te zwierzę pada, zanim rozwinie objawy albo zanim jest w stanie zarażać. Czyli tak działają gryzonie, to do zasady. Bo w Polsce po 2000 roku mieliśmy 3 przypadki wścieklizny u człowieka, niestety śmiertelne, jak to wścieklizna u ludzi ma w zwyczaju. I no i 2 z tych przypadków były od kota, a 1 był prawdopodobnie od gryzonia, prawdopodobnie od szczura, bo to gdzieś tam panowie kopali dół, coś wyskoczyło, ugryzło jednego pana i ten pan po jakichś kilku tygodniach rozwinął chorobę i drogą wywiadu ustalono, że to musiał być tenże gryzoń. Więc jeż raczej lepiej nie będzie. I takiego jeża można próbować mu pomóc. Odsyłam, Warszawa to zwłaszcza w stronę Powsina. Tam mamy ośrodek chyba lasów miejskich dotyczący właśnie azyl taki, gdzie te jeże ratują. Z jeżem trzeba być uważnym raczej z powodu chorób skórnych. No, jeż ma bogate życie zewnętrzne dla odmiany. Czop ma wewnętrzne, a jeż ma zewnętrzne. I to jest zrozumiałe, no bo jak tam przyjdzie jakiś kleszcz albo pchła i zamieszka na jeżu i wejdzie w ten gąszcz kolcy, no to przecież jeż konie wyczesze, bo by się pokuł. Więc tam się dużo dzieje. Ale oprócz tych takich właśnie krwiopijnych, no to mamy też te skórne, takie drobniejsze jak świerzbowce i mamy inwazję, niestety inwazję, infekcje grzybicze, czyli są choroby grzybicze skóry. Dlatego jeża też co do zasady lepiej, jeżeli chcemy mu pomóc, to jednak
0: nie przytulać.
1: Podnosić go w rękawiczkach i nie przytulać do twarzy. I rękawiczki, no właśnie, to z powodu i tego, że ostry, i z tego, że miewa choroby. Oczywiście miałem jeża bez rękawiczek wielokrotnie w dłoniach i dzięki Bogu nic tam się nie zadobyłem, ale faktycznie jak się takiego jeża weźmie i on się i się przyży między te igiełki, to tam czasami tych pcheł jest dużo. Jeszcze parazytolodzy mieli taki żart, że właśnie można poziom zakleszczenia okolicy sprawdzać w ten sposób, że się bierze takiego jeża, oczyszcza z kleszczy, wypuszcza na godzinę w trawę, a później się tego jeża podnosi i liczy kleszcze i się ma jednostkę jeżokleszcza godzinę.
0: Jeżokleszcza godzinę.
1: No i to jest tak. Ale jeżeli jeż siedzi na asfalcie, to coś mu jest nie tak jest i w mieście stołecznym to można zadzwonić na zielone, na ekopatrol chyba to się nazywa. A nie wiem, czy oni istnieją, nie wiem, czy się nie zamknęli. Była taka, taki odłam jakby straży miejskiej, która się tym zajmowała. W każdym razie na straż miejską można zadzwonić albo na 112 i oni powinni odkierować, albo wygooglać sobie Powsin, albo takiego jeża zabezpieczyć w pudełko. I samemu sobie znaleźć adres i do takiego Powsina dostarczyć. Jest chyba ze dwie czy ze trzy jeszcze jakieś fundacje w mieście stołecznym, które się jeżami zajmują, a na terenie całej Polski jest, no nie za dużo ich jest, ale powiedzmy, że w każdym województwie jeden, dwa, czasami trzy podmioty, które takim jeżem się zaopiekują, istnieją, więc jeża można ratować. Jeż jest ciekawy, nieszkodliwy, pożyteczny.
0: No o wiele bardziej lubimy jeża niż czopa.
1: Tak? Tak jest, mimo że nie przytulamy ani jednego, ani drugiego.
0: Dobrze. Halo, no dobra.
1: Halo, słychać mnie?
0: Tak, bo tutaj informacja, że już nie ma wiadomości, więc zaraz będziemy sobie spokojnie mogli dokończyć rozmowę i puścimy piosenkę właśnie o oczy węża. I co, umawiamy się za jakiś tydzień na kolejne jakieś, może właśnie obrobimy te jeże, bo to ciekawa w ogóle postać taki jeż, prawda?
1: Jest. Możemy jeża zawsze obrobić. Możemy, chociaż, bo to już jest pora, żeby się tymi jeżami powoli tam zwrócić na nie uwagę, bo one już intensywnie przygotowują się do zimy. To wszystkim umyka, ale wbrew pozorom mamy pełnię lata, czyli początek jesieni.
0: No właśnie, to może też o tym momencie właśnie, no to jednak przełomowy moment dla wielu zwierząt i tak dalej. Ja jeszcze marzę mi się jeszcze taka rozmowa o naszych wspaniałych orłach. Orzeł jest ważna sprawa, jest w okolicach Święta Narodowego, może byśmy, albo znaczy 15 zwycięstwa pod Grunwaldem, bo ten orzeł to tak by wtedy się wzniósł.
1: Pod Grunwaldem 15 to chyba nie, to 10 bardziej.
0: No nie, ja tak mówię o okolicach.
1: 15 to w okolicach Wisły, tak. Była jakaś zadyma. Ale dobra, zróbmy orły i też możemy zahaczyć troszeczkę o bociany, bo one tam już, te co nie gniazdują, to się zbierają w sejmiki, a te co gniazdują też już powoli w sadach siadają i coraz mniej ich siedzi w gniazdach, coraz więcej ich wylatuje i ani się obejrzymy, nagle okaże się, że bociany odleciały, a to już jest poważny temat, to już jest nie przelewki, nie, to już trzeba chrust zbierać.
0: Bez bociana to jesteśmy, że tak powiem, jak bez ręki, no.
1: Tak jest, wydaje. Albo jak bez przyrostu naturalnego.
0: No właśnie, to absolutnie. Bociana lubimy, Ale bocianów podobno mniej. One niektóre tam przemieniły miejsce, kraj siedliskowy, tak czytałem coś.
1: No, ale tak, to... tak, jakby przestajemy, znaczy tracimy mocną pozycję lidera powoli. Ale też ciekawe jest, bo bocian i sęp są blisko spokrewnione, a jak sęp, no to orzeł, a jak orzeł, to wracamy do tematu. To duże takie ptaki i bocian jest... Bocian jest, oj, on jest drapieżnikiem, on jest tak mięsożerny, że jest bardzo, teraz modna jest taka dieta carnivore albo paleo dieta, że się je samo mięso, to bocian taki jest, to wszystko się dobrze będzie spinać. To tak zrób.
0: Tak jest, bocian, orzeł i może kawałek jeża.
1: Dziękuję. No to pasuje właśnie.
0: Dziękuję. Maciej Perzyna był naszym gościem. W przyszłym tygodniu będziemy się umawiać na właśnie lot orła cień. Zobaczymy. Albo i dwa, albo trzy. Ale z tym sępem. Ciekawe, czy sępy są w Polsce, a tego się dowiemy. Poza zoo, bo w zoo to widziałem kiedyś. Ale, ale może byśmy tutaj te zamiast tych szopów, to importowali sępy. No ale to już poraz.
1: Tak, i moglibyśmy je dokarmiać szopami właśnie. No, ten plan nie ma słabych punktów.
0: Nie ma. Czyli, kochani, stawiamy na sępy, które nam zlikwidują problem szopa. Dziękuję bardzo. Maciej Perzyna, a teraz oczy węża zapowiadane, które zaczęły się, skończyły się, a teraz znowu się zaczynają. Dziękuję bardzo.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
4: Reklama.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
4: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
9: To była autopromocja.

0: Dobry Państwu.
1: Dzień
0: dobry,
1: dobry
0: kabaretotto. Ja wyglądam na upał.
1: Bardzo upalny dzień, to już Państwo szczerze, zauważyliście.
0: No bo w Warszawie rzeczywiście jest troszkę tych, no kiedyś się mówiło gradusów trochę, czy tam no, teraz to się nazywa, nazywają się, to normalnie stopni.
1: Po prostu stopni.
0: Tak, zebrało się trochę, a ja jakoś tak wypiłem tutaj trochę wody i jakoś tak mnie po prostu ta woda postanowiła mnie od razu opuścić. No i tak mnie nagle opuściła, że już koszulę, no ale no proszę Państwa, nie będę się rozbierał, bo to widać przecież tam, bo jesteśmy tutaj dzięki panu Szymonowi Krystianusowi. Dzisiaj Państwo nas mogą oglądać, no i słuchać, bo pan Szymon dzisiaj i włączył nagrywanie i będzie włączał piosenki i pilnuje, żeby nasz głos szedł w eter, bo dzisiaj pani Ksenii Parmańczuk nie ma, no. Okres wakacyjny.
1: No nie tylko pani Ksenii nie ma, nie ma też dziś Wiesława Tupaczewskiego.
0: Nie ma Wiesława.
1: W podróży z tego co wiemy.
0: No chyba tak.
1: Pozdrawiamy tam samolotowo. Podróżujemy. Dziękujemy za opiekę panie Szymonie. Także.
0: Także proszę Państwa, trzeba ściszyć, ale no proszę Państwa, ale my jesteśmy. Także
1: czyli jest Ryszard Makowski i Andrzej Tomanek.
0: Czyli tak. Kabaret Totto, tak jak to we wtorki z Państwem się spotykamy. Tutaj no muszę taką...
1: Poczekaj, bo tu ktoś bardzo dowcipnie zauważył, nie Agnieszka, że ale panu Wiesłowi chyba za zimno i do Grecji uciekł. Może tak być.
0: Może tak być, no na razie nie mamy żadnych relacji, jaka jest temperatura w Grecji, ale był taki moment rzeczywiście, kiedy Wiesiek był w Grecji, a tu było...

0: dla mnie ona płonie. Z tym, że nasza piosenka, jak już tłumaczyliśmy to 15 razy, jest zupełnie o czym innym. Jak już doszliśmy do naszej płyty, to taka zaistniała sytuacja, że ja cały czas tutaj namawiam Państwa, żebyście Państwo nabywali naszą płytę tutaj na Facebooku, namawiam, ale okazało się, że no, te nasze płyty się po prostu w tym miejscu wysyłkowym, w tej firmie wysyłkowej wyprzedały. Ja nawet na to nie zwróciłem uwagi. Dopiero zadzwonił do mnie jeden pan z Łomianek i mi zwrócił uwagę, że no wie pan, ale nie można płyt zamówić, bo są wyprzedane. I także, proszę państwa, poszedł do druku już jest zrobiony, także będę niedługo zachęcał, muszę nawet, jeszcze nie zdążyłem sprawdzić, czy już uruchomiono sprzedaż płyt. Będą też płyty z autografem, bo te płyty z autografem cieszyły się dużym zainteresowaniem. Także no działamy jak możemy. Ta nasza płyta, no jak widać, pewien drobny sukces, no dzięki między innymi Radiu Wnet, no i jakieś tam naszym piosenkom, które napisaliśmy, jakiś tam drobny sukces odnosi.
1: Zgadzam się z tobą, Ryszardzie, drogi. Tylko tak dodruk, to tak brzmi, jakby to nie wiadomo, jaki to był, ile tych płyt zostało sprzedanych.
0: Drodzy
1: państwo, no to jest...
0: Pierwsza, dosyć ostrożnie to robiliśmy, no bo wiadomo, że nie jesteśmy aż tak wszędzie rozchwytywani. Ale te płyty trafiły podobno do Empiku, do różnych hurtowni. Także jeżeli ktoś z państwa próbuje je nabyć nie poza tym, poza tą firmą wysyłkową, to oczywiście taka możliwość istnieje.
1: Ja sprawdzę dzisiaj w Empiku, czy one są rzeczywiście.
0: Pierwsza ilość, którą wydrukowaliśmy, była 500 sztuk, bo zrobiliśmy to ostrożnie, bo wiadomo, że płyty teraz, no przynajmniej nasze, nie sprzedają się w jakichś nie wiadomo jakich nakładach i teraz też dodrukowaliśmy 500 sztuk, także 1000 sztuk to jak na takie wydawnictwo, nie jakoś tam rozchwytywane po różnych tych najważniejszych stacjach muzycznych i najważniejszych forach muzycznych.
1: Gdyby nie Radio Wnet, no to by milczały na temat tego.
0: Tak, więc to jest jakiś tam spory sukces. To nie możemy, tutaj się w jakiś sposób tam tego naszego sukcesu nie możemy umniejszać.
1: Powiem ci, Ryszardzie, że a propos płyty CD, bo ona wyszła jako nośnik CD, chociaż mamy nadzieję, że może też uda nam się na winylu tę płytę zorganizować,
0: tak,
1: ale czytałem niedawno, że płyta CD wraca do łask. Dlatego, że po tej dobie takiej, w tym czasie, że te płyty, że w sieci może ściągnąć to wszystko, że jednak ludzie potrzebują, żeby mieć kontakt z tym materiałem. To znaczy, że jest książeczka w środku, że masz te płyty, że jest cała celebracja, zresztą tak samo jak z winylem, że kładziesz, wpuszczasz ten krążek, widzisz go, masz namacalnie, o to chodzi.
0: Nie, no oczywiście. No.
1: Że to gdzieś to, wiesz, wraca.
0: Zawsze to powtarzałem, że płyta jest także jakimś fantem kolekcjonerskim, no bo jednak tam jest jakiś zamierzony układ utworów, jest opisane kto napisał jakiś utwór,
1: oczywiście,
0: kto napisał, kto co zrobił, kto brał udział w sesjach, gdzie to było nagrywane, no tam parę słów też do czytelnika jest, jest też trochę zdjęć, no jak na naszej płycie też tam są nasze zdjęcia, no ale też są grafiki tam mojego syna Aleksandra, więc płyta zawsze według mnie płyta będzie jakimś walorem, to jest tak samo jak książka, można czytać te książki na różnych tam notebookach, czy na różnych
1: e-bookach. Ja jestem takim przykładem, bo tak, płyty cały czas jednak zbieram, czy winyle, czy właśnie CD, tak samo z książkami. Jeżeli są to książki, albumy ze zdjęciami, czy ciekawsze, chociażby właśnie muzyczne, no to staram się je kupować jako książki faktycznie. Natomiast takie książki do lżejszego czytania, powieści, no to można sobie gdzieś tam w e-booku.
0: Ale teraz stała się rzecz dosyć ciekawa, bo państwo pewnie też widzieli takie ogłoszenia, że kupię książki. Kupię wszystkie książki, jakie państwo tam macie, proszę oddawać książki.
1: Tu się kłaniają teorie spiskowe.
0: Bo się okazuje, że te książki są kupowane po to, żeby je czytała sztuczna inteligencja, a potem są niszczone. I to jest tak, że podobno w antykwariatach, nie tylko w Polsce, ale w Niemczech i na całym świecie, są propozycje, żeby wyprzedać cały księgozbiór.
1: No tak.
0: Więc to są rzeczy dosyć niebezpieczne, bo to coś...
1: Ale antykwariusze...
0: Zwrócił uwagę.
1: Antykwariusze o tym wiedzą i właśnie przestrzegają, żeby tego nie robić, żeby się nie pozbywać, dlatego że jeżeli to słowo zostanie zdigitalizowane, bardzo trudne słowo, to potem tym słowem już można operować i na przykład taka sztuczna inteligencja, której się powie, tym promptem rozkaże, że zmień tam coś, przebieg tej historii, albo na przykład opisy pani Orzeszkowej, piękno przyrody, żeby zmienić inaczej, żeby to coś inaczej było opisane i nagle się okaże, że ta książka już nie jest tą książką,
0: nie, no to,
1: a nie będzie mieli źródła, żeby sprawdzić.
0: Opisy przyrody to opisy zapisami przyrody, ale jak się nagle

0: okaże, że to my wywołaliśmy drugą wojnę światową?
1: No ja ci powiem, że są pewne środowiska, które próbują nam to udowodnić,
0: no,
1: że to, tak
0: oczywiście,
1: jest.
0: No, ale wiesz, no, z zaangażowaniem tej nowej techniki można to tak wszystko pokombinować, że to będzie tak jak w roku 84, kiedy historia będzie poprawiana w zależności od tego, jakie jest zapotrzebowanie.
1: Stary dobry Orwell się kłania. No, to jest niesamowite, że no, autor ten przewidział to, no, no, tak, dużo, no, to jest, dużo wcześniej, przed 84. No, wszystko.
0: No, książka niby została wydana w 48, to była taka przewrotka, 84.
1: 4,48.
0: No. Natomiast, no rzeczywiście, także jak państwo macie książki, to raczej nie wyrzucajcie tych książek, raczej nawet jak gdzieś tam zagracają, to może gdzieś się tam schować, gdzieś w piwnicy, czy w komórce, bo jednak to może być kiedyś bardzo ważny aspekt, słuchaj, tak samo jak i nasze płyty. Też na pewno to zawsze się przydadzą kiedyś.
1: Ciekawe tutaj mamy pytanie, a książka o kabarecie Otto może też będzie? I tu, proszę państwa, jest historia.
0: Z tym jest historia dosyć, no dosyć taka, no... Ta książka jest, tak naprawdę. Ta książka powstała w 90-tych latach. Marek Ławrynowicz, chyba pod pseudonimem nawet wtedy.
1: Pod pseudonimem, tak.
0: Napisał Zasmażka od kuchni. Tak, no ale miało być tak, że to miało być wydane, no ale to był taki już nasz moment trochę, kiedy no nie ze wszystkim tak się dogadywaliśmy, nie ze wszystkim tak było to wszystko. No jeden z kolegów miał to wszystko przeczytać, no, żeby to zobaczyć i ocenić i tak dalej. No i nie wiem, czy on to przeczytał, czy nie przeczytał. W każdym razie nie doszło do tego momentu, że zrobiliśmy jakikolwiek ruch, żeby to wydać, ale to nie jest powiedziane, że w tej sytuacji, jaka teraz jest, żeby tego nie wydać, bo książka jest napisana. Ja nie
1: może
0: wiem, kto ją ma. Masz ją?
1: Nie, ja jej nie mam.
0: Ale ona gdzieś powinna być. Ja nie wiem, czy jej nie mam.
1: Na pewno Wiesław ma, bo Wiesław archiwizuje
0: wszystko. Ja muszę sprawdzić,
1: czy
0: jej nie mam, bo coś kiedyś mi chyba wpadło
1: w rękę. Ale wiesz co, i można by było dopisać po prostu, taki dopisek po 30 czy tam 40 latach. Może piosenkę?
0: Piosenkę. Piosenkę mamy przygotowaną. Teraz będzie piosenka. Jaki piękny cyrk.

0: Ryszardzie.
1: Tak.
0: Panie Ryszardzie.
1: Znaczy, panie Ryszardzie, bo w studiu panie jest panie Ryszardzie jest i panie Andrzeju jest w studiu, tak. Bo jest kabaretot.
0: Drogi Ryśku, powiedz drogi ty Ryśku. Mi, no. Bo to jest, ja bardzo lubię tę piosenkę, to już to wiesz o tym, bo wielokrotnie ci o tym mówiłem. A za klaunem klaun, niby rozrywkowo, niby tak, ale to jest, podteksty jednak są mocno polityczne, zwłaszcza.
1: No ja patrz, wiem, masz, to nie tylko polityczne, bo to w życiu też masz różne postawy ludzkie.
0: No masz
1: to,
0: postawy ludzkie,
1: patrzysz na niektóre osoby, wydaje,
0: ale,
1: że
0: wiesz co,
1: to
0: a ja właśnie patrzę na niektóre postaci, które są w polityce. Po pierwsze zastanawiałam się, jak one się tam znalazły. Ktoś musiał wybrać.
1: O, to jest tak, no to jest, to
0: I,
1: są duże
0: I coraz
1: duże
0: częściej
1: zagadki.
0: Widzę właśnie zastępy klaunów, bo no nie mam pojęcia, bo wiesz, zastanawia mnie to, że oni decydują o nas, prawda? Oni wprowadzają jakieś ustawy, uchwały, nad czymś debatują, tak to powinno być.
1: No niby tak jest. No.
0: Niby tak jest, ale wychodzi mnóstwo głupot z tego.
1: No tak, ale jak spójrz na tych ludzi, to chyba za dużo od nich nie wymagasz, nie?
0: Ale jak powinniśmy tych, wymagać.
1: Jak patrzysz na tych posłów niektórych,
0: ja coraz
1: na tych senatorów,
0: się,
1: na tych europosłów, którzy za duże pieniądze
0: coraz
1: gdzieś
0: częściej
1: tam,
0: zastanawiam
1: w Brukseli,
0: się,
1: tam się
0: coraz
1: prężą.
0: Częściej zastanawiam się nad tym, czy idea pod tytułem zawiesić senat w ogóle, bo to senat polegał na tym, że to miała być taka rada starszych osób, które... No, wiek wtedy znaczył, że też masz pewną mądrość, które jakby miały poprawiać to, co wyjdzie od posłów, tak? Z Sejmu.
1: No tak, ale
0: wiemy,
1: u nas...
0: Wiemy, że tak nie jest.
1: Ale
0: jest
1: u nas jest tak zwana parademokracja, jak ja to nazywam, bo to jest tak, że no niby masz demokrację, niby na kogoś głosujesz, niby ten ktoś cię potem reprezentuje, ale on cię potem już w ogóle nie reprezentuje. Tylko jak zbierze głosy, to wszystko polega na tym, że te partie mają też tam poukładane pomiędzy sobą, kto ma jedynkę, kto ma dwójkę, kto ma ktoś. I na przykład no, głosujesz nawet na kogoś tam dalej chyba, jeżeli nie zbierzesz za dużej ilości głosów, to przechodzisz na tą jedynkę.
0: Dobrze, ale
1: no i potem masz masę ludzi w tej polityce, no, jak się okazuje, niekoniecznie odpowiedzialnych.
0: No,
1: teraz,
0: no ale jak głosujesz, ale jak idziesz
1: tak,
0: głosować,
1: no.
0: Bo chodzisz głosować, spełniasz ten obywatelski obowiązek tak samo jak ja, to jednak patrzysz, na kogo skreślasz to, jeżeli tam
1: no,
0: głosujesz.
1: Wiesz, może się zdziwisz, ale jednak patrzę.
0: No nie dziwię się wcale, bo jednak uznaję
1: natomiast,
0: się za człowieka
1: no, nie, ale natomiast no, człowiek ma jakiś taki ten stadny odruch, no bo jeżeli popierasz na przykład na jakąś tam partię, no wiadomo jaką ja popierałem, bo teraz to jestem na lekkim rozdrożu, nawet na poważnym rozdrożu.
0: Ja jestem tak w pozycji oczekującej, wyczekującej, wiesz?
1: Na stand-by.
0: Na stand-by, tak.
1: ale to jest tak, że no też czasem się oddawało ten głos po prostu, no wiadomo, że jak Jarosław Kaczyński był, no to głosowałem na Jarosława Kaczyńskiego, czy jak były prezydenckie wybory, no to też wiadomo, na kogo głosowałem. Natomiast no to jest tak, że no niestety to się wszystko wiąże z wieloma rozczarowaniami. Ja nawet napisałem teraz taki felieton, że to tak no, że my jako elektorat nie zawodzimy. My jesteśmy cały czas, no jakoś staramy się po tej stronie tej uczciwej Polski być. Natomiast nagle się okazuje, że nas zawodzą przywódcy. No na przykład, no, ja mam ten przykład z Lechem Wałęsą. No przecież jak ja byłem za tym Lechem Wałęsą? Wszystkim chodziłem, opowiadałem na Lecha Wałęsę.
0: Kto z nas nie był?
1: Za Lechem Wałęsę. No, poszedłem na taki, był wiec pod Hutą Warszawa. Poszedłem, tam się podpisałem, bo znaczy tam takie to zbierano podpisy właśnie na to, żeby Lech Wałęsa. No w porządku, został ten Lech Wałęsa. A potem było tak, że byliśmy w Stanach na występach w 95 roku. To ja o ile pamiętam, to było 19 listopada i była druga tura wyborów prezydenckich. No i tam był wybór pomiędzy Lechem Wałęsą a Aleksandrem Kwaśniewskim.
0: A my głosowaliśmy? Nie, nie głosowaliśmy.
1: Nie, bo to było tak, że w Stanach, do tego zmierzam, że w Stanach w drugiej turze już nie można było głosować. Można było w pierwszej.
0: Rozumiem.
1: I ja tak sobie szedłem wtedy po New Jersey i tak sobie myślałem, jak to dobrze, że ja tu jestem, że nie muszę wybierać. Bo to byłyby wybory dla mnie marne, bo Lech Wałęsa no, zawiódł po całości, a Aleksandra Kwaśniewskiego pamiętałem jako no, aparatczyka z ekipy Jaruzela, no więc to
0: no,
1: też nie było dla mnie...
0: Aleksandra Kwaśniewskiego, Ryszardzie, a nie, ty na FAMę nie jeździłeś.
1: Razem byliśmy chyba nawet na któreś,
0: Ja pamiętam jak, bo to był pan, który pracował w takiej gazecie, pamiętasz, taka studencka
1: ITD.
0: Była ITD, tak?
1: Ale nie, no, ale był przecież,
0: potem
1: przyjeżdżał
0: przecież
1: ministrem sportu i od młodzieży.
0: Sportu no. I od młodzieży, więc ale, bywał na takich
1: zgrupowaniach.
0: No nie,
1: ale poczekaj, to ja w 87 roku brałem udział w jakimś takim festiwalu, nawet nie pamiętam, jak on się nazywał, wiem, że to było na Śląsku, nie wiem, czy to były Katowice, czy inne miasto, i tam był jakiś taki galowy koncert, bo ja wtedy w tym ruchu studenckim byłem tam zapraszany na te różne koncerty, i do garderoby przyszedł właśnie pan minister Kwaśniewski. Ja jakoś tak, nie jakoś ostentacyjnie, ale dyskretnie z tej garderoby się oddaliłem, bo po prostu no, nie chciałem tam mieć jakichś wielkich kontaktów, jak się okazało, z przyszłym prezydentem Polski. No więc to tak, tak to wszystko wyglądało. Więc wracając do tego, poza tym potem było tak, że no, na pana prezydenta Dudę, no to nie dość, że głosowałem, to jeszcze popierałem jego kandydaturę ze śpiewem na ustach. No, napisałem na tego prezydenta Pakuj się Bronek, która niektórych nawet bulwersowała, że jak to można tak się zwracać do prezydenta, no ale do tak wielkiego szacunku do pana prezydenta Komorowskiego nie miałem. No i a potem się okazało, że no, za pierwszym razem to głosowałem na pana prezydenta Andrzeja Dudę ze śpiewem na ustach, tak jak mówię, z przekonaniem, no bo był jednak dobrym mówcą. Natomiast już za drugim razem, no to po prostu głosowałem, bo głosowałem, no. Ale to już nie było tak, no i to wszystko. No i teraz jest tak, powinniśmy dojść, no i dojdziemy do sprawy PiS-u, no, który jednak w sytuacji, kiedy pan Nawrocki wygrał wybory, teraz będą obchody 6 sierpnia, nawet byłem w komitecie pana Nawrockiego, no tam teraz też zostałem zaproszony na zasadzie, że każdy może przyjść, no więc, ale to już jest inna, to już jest inna
0: jako
1: sprawa.
0: Jako prezydent wszystkich Polaków.
1: Tak jest, no, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Natomiast no jest tak, że wydawało się, że wystarczy się, no bo to zwycięstwo nie było takie proste, oczywiście ono jest cały czas obłożone tym, a że głosy są niepoliczone. A głosy są niepoliczone.
2: Właśnie, głosów nie policzyli.
1: To policzcie te głosy i nie zawracajcie ludziom głowy. No bo przecież to jest tak, że akurat rządzili w czasie wyborów prezydenckich, no rządziła ta opcja, która cały czas opowiada, że głosy są niepoliczone. No to czemu ich nie policzyli? Niech się wezmą te liczydła, tam sobie wezmą i niech policzą. No. A nie w kółko tam się gdzieś odgrażają, że głosy są niepoliczone i nie wiadomo, czy to jest prezydent. No więc wiadomo, że to jest prezydent, bo głosy zostały policzone, wygrał. No ale było tak, że no wydawało się, że wtedy wystarczy się skupić wokół Pałacu Prezydenckiego i być może jest szansa, że nawet ten rząd uda się jakoś tam troszeczkę zastopować w tych jego bzdurnych działaniach. Natomiast no, to się nie udało. I tu się PiS nagle PiS poszedł w jakieś tam rozgrywki
0: może
1: wewnętrzne.
0: Są inne siły, o których nie wiemy albo nie chcemy mówić, które...
1: Znaczy jak to nie chcemy? Jak chcesz, to mów.
0: które rozgrywają to wszystko. No,
1: nie no, te
0: tu,
1: siły...
0: Tu właśnie pani Ania Wieczorek słusznie zauważyła, bo wiem, że ta rozmowa jest, że proponuję zapoznać się z debatą na Kanale Zero. Uczestnicy panowie Morawiecki, Rokita Dymski oraz Andrzejczak może coś wniosą do tego stand-by'u. To uwaga do mnie. Wiem, o co chodzi. Tak jak powiedziałem, na razie słucham, patrzę, co z tego wszystkiego wyniknie. No bo no, ale generał, my swój udział...
1: Ale generał Andrzejski to jest bo to chyba ten generał, który już przed samymi wyborami też się wycofał z tej swojej funkcji, którą zajmował na zasadzie takiej, że on się od tego odżegnuje, żeby jakoś to pokazać, że on w zasadzie też nie popiera tego wszystkiego. Więc to tutaj ja nie wiem, no w tej chwili, jeśli chodzi o tych zawodowych mędrców, którzy mają coś mądrego powiedzieć, to niestety za wielu nie zostało chyba, no, żeby ktoś tak, żeby tak kogoś posłuchać i powiedzieć, no, on to jak powie, to powie. No.
0: A więc tutaj, tu za klaunem, klaun.
1: No, może tak być, no. Więc to jest tak wszystko, no dla mnie to jest wszystko przykre, bo jednak, co to dużo mówić? Za to ostentacyjne i publiczne popieranie jednej partii politycznej, no gdzieś tam te moje losy, no też nie zawsze były takie, jakie bym chciał, żeby były. Natomiast nie żalę się, no bo robiłem to jako dorosły człowiek.
0: No, ale oczywiście,
1: jakąś tam
0: tak.
1: premedytacją. I,
0: wiesz, no, ja ci powiem,
1: że... Ale przykro mi, to jest tak, że w tej chwili to się wszystko tak rozchełstało i na przykład, no tam, jak ja, no teraz załóżmy, są te dwie wersje PiS-u, no bo jest ta, jedna jest z panem Morawieckim, druga tam, która zostali po prezesie, przy prezesie Kaczyńskim. Natomiast, no, to jest tak, że no widzę tam parę osób, szczególnie jedną panią, która się tam do mediów pcha i która opowiada, że będzie ministrem kultury. Jak
0: tylko
1: to,
0: bez nazwisk.
1: No, nie, bez nazwisk.
0: Ale...
1: się.
0: Ale wiemy, o kogo chodzi.
1: No więc jak ona opowiada, że będzie ministrem kultury, to trzeba zrobić wszystko, żeby ten PiS nie wygrał. Więc to jest taka sytuacja, że PiS... No. Znaczy ja uważam, że tak, że PiS ma szansę, ale musi się niestety zdecydować na to, żeby wiele osób, które odgrywają tam teraz takie, no niby publiczne role, żeby jednak się wycofały.
0: Ja myślę, że tak zwane siły konserwatywne, czy ruch konserwatywny powinien naprawdę w tej chwili razem działać, dlatego że tak zwane środowiska w cudzysłowie broniące demokrację naprawdę to nie mają włączonego myślenia demokratycznego. To jest myślenie na zasadzie demokracja, ale po naszemu. Ale prawda? Zresztą sami uknuli to powiedzenie demokracja walcząca, prawda?
1: Ale mnie się spodobał pan Krzysztof Jackowski, którego słucham, no, który tam, co prawda, zawsze podważam to, czy można mieć...
0: Mówisz o panu, który jest jasnowidzem.
1: Tak, to jest bardzo sympatyczny człowiek, bardzo dobry gawędziarz. Natomiast ja zawsze podważałem to w jednym felietonie, czy można mieć 3 razy w tygodniu nową wizję świata. No to jest dla mnie trochę niepewne, no bo jednak ta wizja świata, jak jest, no to chociaż niech nam na miesiąc niech będzie stała, prawda? Ale rzeczywiście udało mu się wiele rzeczy przewidzieć. Ja nie deprecjonuję go w żaden sposób. Uważam, że to wszystko, co pomagał policji, to jest na pewno. Zresztą był kiedyś taki ojciec Klimuszko, który po wojnie znajdował ludzi ze zdjęć, który o losach ludzi opowiadał, a wtedy to teraz to już troszkę łatwiej jest, no bo są różne media, różne formy komunikacji. Po wojnie tego nie było i on bardzo pomagał ludziom. No.
0: Tu pan obserwator zadaje nam pytanie, dlaczego panowie nie bierzecie pod uwagę możliwości poparcia Konfederacji, nie Konfederacji, bądź drugiej Konfederacji. Skąd pan wie? No ja obserwuję, patrzę na wszystko i na pewno w dniu wyborów wybiorę tak, jak będę uważał tego dnia. Natomiast patrzę w tej chwili, no to...
1: Nie jest też prosto. Ja miałem
0: nie
1: okazję,
0: jest też prosto, zgadzam się.
1: Miałem się okazję zetknąć z panem Braunem. Tak, robiłem z nim nawet wywiad, który nie poszedł. No nie poszedł już, ja chyba też opowiadałem tutaj, ale ten wywiad w każdym razie nie został wydrukowany, bo Braun się z jednego powodu nie zgodził, żeby jeżeli tam jedna rzecz będzie gdzieś tam niewydrukowana. To nie ma mowy. Natomiast jest to rzeczywiście erudyta, wyjątkowy.
0: Bardzo czytany.
1: Świetnym reżyserem. Jego filmy, tam Generał idzie na wojnę. To kapitalne. To jak w klubie Ronina, żeśmy to oglądali, bo to były takie pokazy specjalne. Potem była dyskusja. Był pan Braun też zapraszany bodajże z tego, co pamiętam dobrze. No i to jest bardzo sympatyczny człowiek. Natomiast jego forma uprawiania polityki mnie nie do końca przekonuje, no bo to jest taka forma happeningowa, forma performance'u.
0: Dobrze powiedziałeś, może właśnie chcę zwrócić uwagę. Może
1: ja
0: w ten
1: wiem,
0: sposób,
1: zwraca
0: masz,
1: uwagę, ja masz tego
0: mnóstwo,
1: nie neguję. No.
0: Ty masz już swoje lata, podobnie jak i ja, więc możemy, tak się nam wydaje, czasami chłodnym okiem na to wszystko spojrzeć. A teraz pomyśl o tej młodzieży, do niej musisz jakimś językiem przemówić. A ta młodzież już w tej chwili nie słucha autorytetów.
1: Ale o młodzieży to jeszcze porozmawiamy.
0: Tak? Czyli co, piosenka jakaś?
1: Teraz piosenka przy tobie.

0: Halo, halo? Czy słyszysz pana Wiesława?
1: Słychać, słychać.
0: Ja dzień dobry, Wieśku.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Jacku. Dzień dobry, Ryszardzie.
2: Dzień dobry, Państwa. No, Wiesiek to jest Wiesław Tupaczewski, Andrzej to jest Andrzej Tomanek,
0: Ryszard. A Rysiek to jest Ryszard Makowski.
2: Kabaret Otto.
0: To jest kabaret
2: Otto. No i teraz mamy tu korespondencję. Nie wiemy skąd. Gdzie jesteś?
1: No teraz jestem na Wyspie Greckiej.
0: Kalina. Za górą, za lasem, za rzeką.
2: To już doleciałeś już, tak?
1: Doleciałem już, tak, tak. A byłem w Austrii na operze Toska. W takim kamieniołomie. No to takie piękne miejsce, piękne przedstawienie, piękna opera, piękne okoliczności przyrody, piękna pogoda. Wszystko pięknie było.
0: Czyli trochę się zresetowałeś.
1: I to dokładnie tak. Nie wiem, co się dzieje w Polsce. Wiem, że chyba jakaś fala upałów u was.
0: Są upały jeszcze przez dwa dni. Jutro jeszcze większy upał. W Warszawie przynajmniej zapowiadają 37 stopni, więc całkiem nieźle. A potem wróci takie lato typu 23-4-5 stopni.
2: A to nigdy nie wiadomo.
1: No to już sam nie wiem, co lepsze.
2: A u ciebie jaka temperatura?
1: U mnie 30 stopni, 33, no. Ale jest tak w miarę przewiewnie, także chłodno, spokojnie.
2: No dobrze, no to opowiedz nam coś, nie wiem, coś nam opowiedz.
0: Coś ze świata opowiedz.
2: No ze świata, no bo także no, to o pogodzie, jak Anglicy rozmawiamy.
1: Słuchajcie, no więc byłem
0: w Wiedniu byłeś.
1: W Wiedniu w związku z faktem, że musiałem przenocować, żeby to samolot był tutaj do Grecji, do Austrii, z Wiednia był. I chodziłem po Wiedniu, zwiedzałem ten Wiedeń i tak imponujące wrażenie robi. Te budowle wszystkie, których no naprawdę jakby szukać tak ze świecą, to w Polsce nie znajdziemy takich.
0: A drzewa nie przysłaniają tych budowli?
1: Nie przysłaniają tych budowli drzewa.
0: Pytam dlatego, że... Pytam dlatego, że dzisiaj w Warszawie został tutaj przy kinie Palladium, które znasz, i przy kinie Relax, znaczy teraz tak? Już jest jakiś klub, scena Palladium, to wszystko jest tam zamknięte, ten tunel już jest zakopany, który był pod ulicą Marszałkowską w kierunku Pałacu
1: Kultury. O Jezu, taki tam fajny tunel.
0: Tam są w tej chwili, jest proszę pana, fontanna, są drzewa, jest nawet tęcza.
2: Ja tylko się zastanawiam, jak się będzie podjeżdżało do klubu Palladium albo do klubu Hybrydy ze sprzętem grającym, jak się będzie chciało zagrać.
0: Proszę pana, dla chcącego nic trudnego. Riksze wejdą. Riksze może się zaczną pojawiać. To ekologiczne będzie. No,
1: riksze też tu jeździły.
0: No, a widzisz.
1: Zwiedzałem Belweder, tutaj wiedeński Belweder.
0: Schönbrunn?
1: Nie, Schönbrunn to jest, a Belweder to dwie różne rzeczy. To dwie różne rzeczy.
2: Belweder to ja tam nie byłem.
1: Jeszcze jest Hofburg, jest, ale to też jest jeszcze co innego. Także no tak, naprawdę tak, dużo tych budowli imponujących. I tak się zastanawiałem, jak to się stało, że te budowle powstały i przetrwały wszystkie zawieruchy wojenne. Nikt ich nie zniszczył, nikt ich nie
0: zniszczył. No wiesz, akurat Wiednia nie zbombardowano inne miasta.
1: Ale i stoi, słuchajcie, i byłem pod pomnikiem, co mnie zdziwiło, że jest pomnik wdzięczności żołnierzom radzieckim. I nikt go nie zniszczył, nikt go nie zdemontował, nikt go nie rozwalił. Ja wiem, że Austria była w strefie radzieckiej, no ale tak czy inaczej, że taki wyrazu wdzięczności się doczekali Rosjanie, nie rozumiem. Że nikt tego nie chce rozwalić.
0: Ach, to jest, wiesz, to jest Weltpolitik.
2: Nie wspominałeś z łezką wokół, jak w 90-tych latach występowaliśmy z kabaretem Otto w Wiedniu?
0: To prawda.
2: Czy nie pamiętałeś już o tym?
1: Nie byłem pewien, że tam byłem, wiedziałem, tylko nie wiedziałem, czy ja byłem, że chyba byłem z kabaretem Otto, ale kiedy, to nie pamiętam.
2: No dokładnie daty ci nie podam, ale to 95 albo wcześniej. W każdym razie występowaliśmy w Wiedniu.
1: No właśnie, też miałem takie wrażenie, że dla Polaków graliśmy
0: dla Polonii Polskiej, tak.
2: Dla Polonii, jakiejś takiej winnicy, tutaj coś mi się kojarzy.
0: Aż tak nie pamiętam.
2: No ale w każdym razie, w każdym razie Wiedeń podbiliśmy też.
1: No to dobrze. I jeszcze byłem, słuchajcie, mieszkałem 3 dni na Węgrzech, w miejscowości Sopron, w takim klasztorze przerobionym na hotel.
0: A to pamiętasz, we Wrocławiu też spaliśmy w takim hotelu, znaczy w klasztorze przerobionym
1: I rzeczywiście te budowle, które zostały na Słowacji i na Węgrzech, robią wrażenie. To tak jakby sobie tam pozostawiali takie bawele w różnych miejscach porozstawiali i których też nikt nie zniszczył.
2: Także no tak,
1: tyle,
2: ale no,
1: tyle fajnie. Takie ślady, wiesz, ślady przeszłości.
2: No ja akurat w czasach studenckich często do Budapesztu jeździłem. Wiedeń, no to tak nie wiem, parę razy byłem, ale dokładnie ile to też nie wiem. Natomiast no, 2 lata temu byłem w Pradze czeskiej. Z moim synem pojechaliśmy na koncert Boba Dylana, ale było też czas, żeby pochodzić. No i rzeczywiście to jest tak, że no, tym wszystkim miastom można pozazdrościć. No, Warszawa też była kiedyś tym Paryżem północy. No teraz mieliśmy akurat kolejną rocznicę 82. Powstania Warszawskiego.
0: No wiesz, ale Warszawa została
2: docna. Ale Warszawa została zniszczona po Powstaniu Warszawskim. To było że była z premedytacją doprowadzona.
0: Zachować Kraków.
2: Do kompletnych gruzów, no.
0: To też była decyzja bombardować, no, czy tak, nie? Zostawmy to.
2: Chyba jak, no tak, no także no tamtym miastom możemy zazdrościć, no ale możemy też mieć pretensje tutaj, że ta nasza stolica została przez kogoś, a dokładnie przez Niemców, no za aprobatą Rosjan, no tak. Doprowadzona do gruzów. No i tak,
0: było niesamowite.
2: Że to zostało odbudowane, że ta starówka jest, to i tak są ogromne sukcesy. No. To, że to krakowskie jest całkiem przyjemnym miejscem, przy którym zresztą siedzimy tak naprawdę w tej chwili, w studiu, znaczy nie siedzimy przy ulicy, tylko siedzimy w studiu, ale przy krakowskim przedmieściu, także to można nazwać też jakimś tam naszym dużym sukcesem.
0: Znaczy, niesamowite w ogóle to, że odbudowano w ten sposób stolicę, ten fragment, prawda, tego starego miasta.
2: Poza tym to jest tak, że nie wiem jak jest teraz w Wiedniu, ale kiedyś tam był zakaz stawiania budynków powyżej, nie wiem, 6.
0: piętra.
2: Pewnego
0: tak, pewnego poziomu.
2: W Budapeszcie tak samo, no.
1: A z tego to tak dokładnie nie wiem, czy tak jest nadal. No w każdym razie
0: wracając.
1: Świetnie skomunikowane, świetnie tam poruszają się również dorożki, jeżdżą po tym Wiedniu, po centrum, jeżdżą takie samochody do zwiedzania, takie, no rzeczywiście robi wrażenie Wiedeń i też i żal trochę, że w Polsce takie spustoszenia były.
0: No żal panie Wiesławie, bo jesteśmy na osi między dwoma takimi państwami.
2: No, ostatnio spadła rakieta, ale nie zrobiła spustoszeń, a co więcej nie wiadomo gdzie ona jest. No.
0: Ale bardzo mi się podobał...
1: Rakieta zginęła?
2: Pokazywali tylko
0: potem
2: jeden odłamek.
0: Był lej taki, a potem przyjechano, ten lej zasypano. A w tej chwili znowu go odsypują, żeby znaleźć, bo tej rakiety nie ma. Natomiast bardzo mi się podobała wypowiedź marszałka pana, czyli drugiej osoby, która powiedział, ale o co chodzi? No przecież czy zestrzelona, czy nie, to i tak by spadła. Logiczne?
1: No ale nie wiadomo, gdzie by spadła.
0: Przecież nasz minister obrony narodowej tłumaczył, że rakieta była cały czas obserwowana i gdyby miała się gdzieś tam, gdzie jest cywilizacja, miała upaść, to by było, z drugiego końca Polski zostały poderwane tam, nie wiem, 56 czy ileś jakieś, więc ten czas, żeby uruchomić to tam, dojść do tego samolotu i potem, żeby przelecieć z drugiego końca tam, gdzie ta rakieta już leci, bo na 80 kilometrów, absurd go nie absurd.
2: Nie, ale ja tu zacząłem mówić o Krzysztofie Jackowskim, o panu Krzysztofie Jackowskim. I właśnie on to świetnie skomentował, bo mówi, że tak, to ja trochę narrację zmienię, bo to on tak nie mówił, ale mówił, że tak, stoi tych trzech nad tą dziurą, czyli premier, plecak ewakuacyjny i pogłos. Stoją we trzech, to jest moja wstawka, stoją we trzech nad tą dziurą i mówią, jest git, daliśmy radę. No,
0: ale co?
2: Przecież wszystko jest dobrze. No. Daliśmy radę, rakieta spadła, rakiety są po to, żeby spadały.
0: W ogóle ona na początku była na początku w ogóle balistyczną rakietą manewrującą.
2: To jest ciekawe, jak to się zostało, zmieniało.
0: Tak, tak.
2: Jak ona się w locie zmieniała.
1: Słuchajcie, a czy właśnie jak mówiliście o tej rakiecie, że nie wiadomo gdzie jest, no to tak myślałem, że można by prosić o pomoc Jackowskiego, żeby zobaczyć, gdzie ta rakieta jest.
2: Ja tak mówię, że nie wiem, ale może ona się tam rozprysła, ale taka rakieta wielka, bo ona, nie pamiętam ile tam ma tych ton, ale sporo, no to jakby tak uderzyła normalnie, no to powinna tam gdzieś zrobić krater nie na tą parę metrów, czy tam na ileś, tylko to rzeczywiście. No ja trochę tego nie rozumiem do końca, ale ja się nie znam na rakietach. No dobrze, Wiesiek, słuchaj.
0: Wiesław, odpoczywaj. Odzywaj się do nas.
1: Dobrze.
0: Wiesz, i śledź, co się dzieje.
2: A my działamy, jak możemy.
1: Dzisiaj mam zamiar montować teledysk.
2: Dobrze, a my mamy przyśpiewkę, tylko jeszcze nie zaśpiewaliśmy, także będzie.
1: O czym? O rakiecie?
2: Nie, mamy inna.
0: Wiesz, to jest tak, że wiesz, że były obchody 1 sierpnia związane, wiesz, z czym? Z Powstaniem Warszawskim.
1: No,
0: i znowu zaobserwowaliśmy,
1: tak,
0: że brakuje premiera, bardzo ważnej osoby, która...
2: I to jest tak, kolejna...
0: Pomija takie święta typu święto Konstytucji 3 maja, właśnie święto rocznicy Powstania Warszawskiego. No dobrze, 1 września pojawia się na Westerplatte, tak. Nawet kiedyś się sam nie pojawia.
2: Ach, dobrze. Ale mamy przyśpiewkę w każdym razie zrobioną. Dobrze, proszę Państwa, to teraz...
1: Pamiętam taki dowcip, jak opowiadam, kabaret Tapeta, który wystawał Krzysiek Skiba. I to był taki dowcip. Mój ojciec walczył na Westerplatte. Nazywał się Hans Krieger.
2: No tak, tak. To było...
1: Stary dowcip.
2: Tak, stary, jest. To było u Jasia w szkole się pytają, kto może z waszej rodziny walczył w czasie II wojny światowej? No i tam właśnie Jasio podnosi rękę. Mój dziadek walczył w powstaniu. A jak się nazywał? Hans Miller.
0: No dobrze.
2: To takie dowcipy przez łzy, można powiedzieć.
0: Odpoczywaj. Pełną piersią.
1: Dziękuję Wam bardzo za połączenie.
2: Proszę bardzo.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Trzymaj się.
0: Dużo zdrowia.
2: A my puścimy.
1: Fajna audycja, aczkolwiek bardzo poważna, tak było na początku, jak opowiadałeś o tych politycznych sprawach.
0: Oj tam.
1: Strasznie trochę poważnie się zrobiło.
0: Oj tam.
2: Dlatego zadzwoniliśmy do ciebie, żeby było wesoło.
0: Trzymaj się.
1: No to dobrze. To dzwoncie, jak będziecie chcieli być wesoło, to dzwoncie.
0: Dobrze.
2: To na razie.
1: Na razie, papa.
2: To cześć. To teraz, proszę Pani, druga piosenka z naszej płyty, w której też słychać głos kobiecy, to jest Mural klęczon.

0: To piosenka z naszej płyty Prawdziwa Interwencja. Proszę Państwa, musimy się bardzo sprężyć, bo jak zwykle nam uciekł czas.
1: Tak.
0: To jest tak, no tu nas jakiś pan
1: Jan zapytał, że panowie, czy odszczekacie piosenkę, bo ten planeta płonie, mając na uwadze, to poziom wód w rzekach jest tak niski i wyłączają siłownie jądrowe.
0: Nigdy nie będziemy nic odszczekiwać, a szczególnie tej piosenki, bo ta piosenka nie dotyczy tego. Susze zdarzały się zawsze, upały zdarzały się zawsze, pożary wielkie lasów zdarzały się zawsze. Natomiast ta nasza piosenka dotyczy tego, że nam się próbuje wmówić i próbuje nas się, no co to dużo mówić, zubożyć jakimiś opłatami od dwutlenku węgla i nas o wszystko obwiniać.
1: A no na proste pytanie,
0: ja się nie czuję winny, że jest susza. No.
1: Na proste
0: albo
1: pytanie,
0: gorąco,
1: ile jest dwutlenku węgla, jeżeli chodzi o mierzenie procentu, to większość nie wie właśnie im się wydaje.
0: Ale
1: nieważne.
0: Jeszcze chciałem jedną rzecz tutaj poruszyć. Chciałem opowiedzieć jeszcze o Poland Rocku, bo teraz tam się pojawiło w internecie, że tam się nabijali z barki. No nawet nie wiem, czy... To nie, oczywiście na tak dużej imprezie, gdzie jest 500 000 ludzi, znajdzie się
1: trudno,
0: zawsze...
1: oczywiście, no, że
0: jak
1: tak.
0: Jak znajdą się różni pomysłodawcy, różnych głupot. Natomiast tam zdarzyła się też taka sytuacja, że nasz kolega Bartek Mięcznikowski, który był tutaj w studiu, był na Poland Rocku i przechadzał się tam i nagle słyszy, że przy jakimś tam namiocie, przy jakimś samochodzie, słuchają piosenki mojej na ochotnika do psychiatryka.
1: O.
0: A Bartek znał tę piosenkę, bo grał w tej piosence na gitarze. I mówi, że tak się zszokował, jak nigdy w życiu, no bo nie myślał, że na Poland Rocku usłyszy gdzieś piosenkę z naszej płyty. No ale to już są jakieś tam takie tylko moje prywatne radości. Natomiast generalnie oglądałem ten Poland Rock i można o Jerzym Owsiaku mówić to czy tamto. Natomiast jeśli chodzi o organizację, to ta impreza jest naprawdę bez zarzutu i koncerty bardzo dobre. Zresztą występował zespół POD, który jest kojarzony z chrześcijaństwem. Oni nie występują jako grupa chrześcijańska, ale przyznają się do tego, że wszyscy są chrześcijanami. Także no, to jest wszystko takie dosyć, taki tam jest dualizm się robi. No, że z jednej strony wiemy, że Jurek Owsiak nie ze wszystkim tam jest fair wobec tych, którzy te pieniądze mu tam powierzają, czyli zbierają je do puszek. Natomiast jeśli chodzi o organizację, to jest bez zarzutu. Z tym, że oczywiście no, my jako ludzie starszej daty pamiętamy, że w 80-tych latach też w ten sposób urabiano młodzież przez Jarocin, przez to, że dopuszczono zespoły rockowe i że były koncerty, ale no dzięki temu wypłynęły takie zespoły jak Manam, jak Perfekt, jak Republika. No, bo
1: no ja nie wiem, czy oni w Jarocinie grali, wiesz?
0: Nie, oni w Jarocinie nie, ale generalnie było otwarte zielone światło dla rocka, żeby młodzież miała czego słuchać. No, tak naprawdę i żeby ten bunt
1: muzyka młodej generacji.
0: Tak, tak. No, młodzieży był jakoś tam ukierunkowany. Proszę Państwa, no audycja jak na zwykle nam przeleciała.
1: Znowu tak
0: nie wiadomo kiedy.
1: Czyli tydzień trzeba czekać.
0: No trzeba znowu tydzień czekać. Będzie następna audycja.
1: Pojawią się tematy.
0: No tak.
1: Pewno znowu.
0: No być może jakieś tam się pojawią.
1: Zobaczymy.
0: Proszę Państwa, no dziękujemy bardzo. Kabaret Toto, czyli
1: bardzo.
0: W studiu Andrzej Tomanek
1: oraz Ryszard Makowski
0: i na linii
1: oraz na łączeniu
0: Wiesław Tupaczewski. Dziękuję bardzo. Zapraszamy za tydzień.

0: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
1: Smutne dzisiaj te moje programy, bo po pierwsze 82. rocznica śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, a z drugiej strony z wywiężonym językiem dotarłem kilka minut temu do studia 37 z mszy żałobnej. Dzisiaj cała Irlandia i cały muzyczny świat żegna Glena Hansarda. Podpory opoki fundacji, formacji The Frames i niezwykłego artysty, który był tym światłem, tą dobrocią i nigdy się nie zmienił, nawet gdy otrzymał Oscara za piosenkę do filmu Once, czy zdobywał niezwykłe nagrody po obu stronach Atlantyku. Służył biednym, służył bezdomnym, służył dzieciom w potrzebie i był zawsze sobą, jak mawiał, najlepiej czuł się wokół przypadkowych ludzi, w pubie albo gdzieś pod niebem Grafton Street, jak mawiał. Piosenka nie jest po to, aby artysta błyszczał. Piosenka jest po to, aby spotkał się ten, kto słucha tej piosenki, z tym, który ją śpiewa. Ale 82 lata temu zginął z bronią w ręku wielki Krzysztof Kamil Baczyński. W pierwszej części dzisiejszego programu o nim słów kilka.

Krzysztof Kamil Baczyński. Niebo złote ci otworzę, w którym ciszy biała nić, jak ogromny dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć. Zielonymi listeczkami, śpiewem jezior, zmierzchu granie masz ukaże, jądro mleczne, ptasi świt. Ziemię twardą ci przemienię, z mleczów miękkich płynny lot. Wyprowadzę z rzeczy cienie, które prężą się jak kot. Futrem iskrząc zwiną wszystko, w barwy burz, w serduszka listków, w deszczów siwy splot. I powietrza drżące strugi, jak z anielskiej strzechy dym. Zmienię ci waleje długie, w brzusz przejrzystych śpiewny płyn, aż zagrają jak wiolonczel żal, różowe światła pnącze pszczelich skrzydeł hymn. Jeno, wyjmij mi z tych oczu szkło bolesny obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno, odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki. Zetrzyj z włosów pył bitewny, tych lat gniewnych czarny pył.

Tadeusz Gajcy. O nas. Niebo zmalałe w łunie na ciebie i na mnie czeka, jak kubek srebrny u studni albo o zmierzchu twa ręka. Gdy ognia porusza kaskiem błyszczącym i biały jak puzon serce, jak światło na maszcie w piersi kołyszy się pustej. Modlimy się dłonie łącząc o pamięć otwartą jak pejzaż. Niech dźwiga nas dalej młodość, choć z ognia, głodu, powietrza. Kiedy ognista kropla spłynie zachodem jak liściem, niebo jak ścieżka ogrodu wróci na sercu i przyjmie. Wtedy się łuna tętniąca pod brwią nieruchomą przyśni i sen jak głęboki krajobraz piorun otworzy tygrysi.

Legia o chłopcu polskim. Tadek solo firma. Z tej niezwykłej pierwszej płyty, którą wydaliśmy jako Radio Wnet w roku pańskim 2014. A za chwilę, panie i panowie, fragment z tego mojego radiowego słuchowiska Teatru Wyobraźni, kiedy na antenie Radia Wnet celebrowaliśmy setną rocznicę narodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Dzisiaj 82. rocznica jego śmierci, śmierci poety, żołnierza. I w tym fragmencie z tego mojego spektaklu rzeczy absolutnie magiczne i niezwykłe. Był 24 sierpnia, kiedy Barbara, żona Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, nie wiedząc jeszcze wtedy, że jest wdową, wyszła na podwórko kamienicy, w której mieszkali jej rodzice. Warszawa cały czas była pod ostrzałem i wciąż bombardowana. Wybuchła bomba, z okien posypały się drobiny szkła. Kawałek szyby wbił się głęboko w skroń Barbary.

roku. Matce Barbary przyśnił się Krzysztof. Jak wspominała w tym śnie, półśnie albo półjawie, Krzysztof podszedł do Basi i nakrył ją swoim płaszczem, a potem odeszli razem. Barbara Baczyńska, żona Krzysztofa, odeszła 1 września 1944 roku. Jak wspominała jej matka, pani Feliksa Drabczyńska, Basia trzymała w dłoni wymięty tomik wierszy Krzysztofa i mówiła, rozgorączkowana, jak w malignie, w somnambulicznym śnie: idę do ciebie, już idę.

pierwszym numerze Tygodnika Powszechnego, który ukazał się już w marcu 1945 roku, wydrukowano wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Z wiatrem. Co ciekawe, towarzyszył mu komentarz. Największą może rewelacją życia literackiego okresu niewoli była poezja Krzysztofa Baczyńskiego, nieznany i niedrukujący przed wojną. Objawił się nagle jako gotowa i zdumiewająco dojrzała organizacja poetycka. A dalej czytamy. Wybuch powstania zastał Baczyńskiego w Warszawie. Poeta z bronią w ręku wziął udział w nierównej walce z okupantem. Dalsze losy Baczyńskiego są zupełnie nieznane. Na pytanie, czy poeta żyje, dziś jeszcze odpowiedzieć nie można. Być może ta notka sprawiła, że matka wielkiego poety, którego dzisiaj wspominamy, to może sprawiło, że Stefania Baczyńska nie wierzyła w śmierć Krzysztofa Kamila i wciąż czekała, aż wrócą ostatni jeńcy z obozów i wciąż powtarzała znajomym, no bo jeżeli nie ma ciała Krzysztofa, to znaczy, że musi żyć. Schorowana chodziła na kolejne masowe ekshumacje mogił powstańczych i za każdym razem, jak mówili jej bliscy, oddychała z ulgą. Natomiast w styczniu 1947 roku ruszyły wreszcie ekshumacje przed ratuszem, kiedy tę część naszej stolicy udało się już odgruzować.

Ale zmarzniętą ziemię trzeba było rozbijać siekierami i kilofami. W rozkopanych masowych grobach nikt, ani matka Stefania Baczyńska, ani pani Feliksa Drabczyńska, nie mógł rozpoznać szczątków Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Ale oto zdarzył się cud. Pewnej nocy matce Barbary, pani Feliksie Drabczyńskiej, przyśnił się Krzysztof Kamil Baczyński, który jej powiedział: Mamo, ja leżę drugi od brzegu. I w te pędy państwo Drabczyńscy szybko pobiegli zawiadomić matkę poety, panią Stefanię, która absolutnie nie mogła zrozumieć, dlaczego syn przyśnił się obcej, jak sądziła, kobiecie teściowej. Ale następnego dnia, przed 7 rano, byli już pod ratuszem. Otworzyli im drugą trumnę i wtedy przy szyi zmarłego uwagę wszystkich przykuła dziwna kształtem gruda zbrylonej, zmarzniętej ziemi. Wszyscy wpatrywali się w tę niezwykłą

grudkę, aż w końcu ktoś odważył się wziąć ją w ręce i rozgnieść. I w ten wypadł złoty medalik ze świętym Krzysztofem i inicjałami KKB. Nabożeństwo żałobne odbyło się kilka dni później w kościele kapucynów. 14 stycznia pochowano na Powązkach, na cmentarzu wojskowym, również Barbarę.

barykady, planetę ognia opływamy. Nic nie widzący, niewidoczni, przejrzyste cienie dni.

Okręt nabiera krwi. Unoszą nas ceglane fale piętnastoletnich kapitanów w spełnienie marzeń o podróżach w nietknięty stop.

niosący w darze huk i pocisk, śmierć niezawodną w mgnieniu oka, z którego cała nam wypadła planeta, grudka krwi.

0: gasący w darze huk i pocisk, śmierć niezawodną w mgnieniu oka, z którego cała nam wypadła planeta. Grudka krwi.
1: Barykada śmierci Baczyńskiego. Wielki, wielki bard Jacek Kaczmarski. Trochę jak z tą grudką ziemi, kiedy poszukiwano ciała Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, dzisiaj 82. rocznica jego śmierci. Ale też mamy zacne grono słuchaczek i słuchaczy. Gdzieś pod niebem Gdańska, pani Zofia Konstancja, tak myślę, która kilka miesięcy temu wysłała mi taki oto list. Panie Tomaszu, w załączniku przesyłam wiersz mojego taty, Władysława Miłkowskiego. Wiersz napisany w maju 1946 roku, podczas pobytu rodziców w Dusznikach. Tato z mamą musieli wyjechać na drugi koniec Polski, ponieważ tatę poszukiwało UB za jego wojenną działalność w Związku Jaszczurczym, a potem w Narodowych Siłach Zbrojnych. Rodzice już nie wrócili do Warszawy. Nie mieli do czego. Serdecznymi pozdrowieniami, Zofia Konstancja. I teraz ten wiersz niezwykły. Władysław Miłkowski. Duszniki, maj 1946 roku. Może lepiej zapomnieć. Może lepiej zapomnieć, może lepiej nie myśleć. Czerwienieją neony, księżyc spływa ku Wiśle mleczną drogą z asfaltu. Cicho mkną limuzynę. Gary Cooper z Marleną jest wśród reklam nad kinem. Szklane tafle kawiarni. Tutaj śpiewa chór Dana. Można chodzić po mieście całą noc, do rana. Może lepiej zapomnieć i wymazać z pamięci. Miejsce gorsze niż piekło. Stutthof, Dachau, Oświęcim. Może lepiej zapomnieć, któż nam teraz uwierzy. Czerwienieją plakaty rozstrzelanych żołnierzy. A smarkacze w bryczesach z panienkami w objęciach piją wódkę i tańczą na domowych przyjęciach. Jutro akcja o 5:00. Czy ktoś datę pamięta? Malowane dziewczęta i chłopcy z zabawy z butelkami na czołgi poginęli za sprawę. Może lepiej zapomnieć. Znowu mur zęby szczerze. Pośród ruin kościołów milkną słowa pacierzy, tylko księżyc nad Wisłą. Mleczna droga też w górze. Na powązkach wśród chwastów pną się dzikie róże. Wiersz może lepiej zapomnieć, Władysława Miłkowskiego, napisany w Dusznikach w maju roku 1946. Z ukłonami dla pani Zofii Konstancji, z podziękowaniem za ten wiersz nadzwyczajny, nadświetny, słowa Krzysztof Kamil Baczyński, muzyka grupa Ankh, bez imienia, jak ci cisi bohaterowie, zdradzeni przez swoich dowódców, przez aliantów patrzonych w Związek Radziecki, mówię o Brytyjczykach i Amerykanach. Ankh bez imienia, jak ci, których wciąż poszukujemy.

Michał Jelonek na skrzypcach, formacja Ankh, bez imienia. Słowa Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. A teraz patrzę, bo to w linii prostej niespełna 3,5 kilometra. Ta wieża niezwykła katedry świętego Patryka, gdzie dzisiaj cały Dublin, Wyspy Brytyjskie, cały muzyczny świat żegna Glena Hansarta.

0: the handsome boatman who'd ferry me over to my love and die. My childhood days bring back fond reflections of happy times there.
1: Ten głos i śpiew tak nagle przerwany. 29 lipca odszedł w tragicznych okolicznościach Glenn Hansard. Dzisiaj już wiemy, że wracając z spotkania, celebrując zwycięstwo pewnej drużyny z zachodniej części wyspy, dostał zawału serca, jadąc na tym swoim ukochanym jednośladzie. Dzisiaj żegnamy w Dublinie Glenna Hansarda, podpory formacji The Flames, i podzielę się z Państwem refleksją, że zdarzają się pogrzeby, to śmierć to nieodłączny element naszego życia. Wszyscy kiedyś umrzemy, wszyscy kiedyś odejdziemy. Natomiast są takie pogrzeby, które są ostatnim akordem. Zamykają pewien rozdział i koniec. Ale są też takie pogrzeby, które stają się częścią historii miasta. W tym przypadku Dublina bez wątpienia takim niezwykłym pogrzebem zapisanym w annałach miasta był pogrzeb Shane'a McGowana przed ponad 3 laty. A dzisiaj, 4 sierpnia, Dublin nie żegna wyłącznie jednego z najwybitniejszych irlandzkich muzyków, tylko żegna człowieka, którego głos przez ponad 36 lat był symbolem tego, co nazywam autentycznością, ulicznym graniem, społecznym zaangażowaniem, nie dla orderów, nie dla prymarnych korzyści czy popularności, ale po prostu z miłości do człowieka i do rodzinnego miasta. I takim właśnie człowiekiem był Glenn Hansard. Pojawiłem się w okolicach katedry świętego Patryka i cóż, nastrój absolutnie niezwykły. Punktualnie o godzinie 13:30, kiedy rozpoczęła się w katedrze ceremonia pogrzebowa, msza święta w intencji duszy Glenna Hansarda, musiałem umykać w kierunku Smithfield do studia 37. Natomiast około godziny 13:15 czasu irlandzkiego do świątyni dotarł kondukt pogrzebowy tymi historycznymi ulicami Dublina. Bardziej niż powoli przejechał ten konny karawan z ciałem wielkiego artysty. A za nim niesiona na ramionach najbliższych z rodziny i przyjaciół wiklinowa trumna z ciałem artysty. Wiklinowa trumna, tak jak też w przypadku Shane'a McGowana. I powiem Państwu, że już sam ten obraz wywołał ogromne emocje. Ale ważna jest jeszcze jedna rzecz, że nie skupienie się na tragicznej śmierci jednego z największych głosów, największych bardów, artystów Irlandii, ale to przede wszystkim podkreślenie, że to nie jest wyłącznie pożegnanie z doczesnością Glenna Hansarda, lecz, i to możecie przeczytać w sieci, bo można już przejrzeć te strony, z tego pisma ulotnego Celebration of Glenn Hansard Life. Celebration of Glenn Hansard's Life, czyli świętowanie życia człowieka, który przez wszystkie swoje 56 lat dawał ludziom nadzieję poprzez muzykę. I powiem Państwu, że na długo jeszcze przed rozpoczęciem mszy świętej żałobnej, okolice katedry świętego Patryka, tam też zawsze kończy się parada świętego Patryka 17 marca, że wszystkie te zaułki, skwery, placyki, chodniki zaczęły szczelnie wypełniać się mieszkańcami Dublina, nie tylko fanami, nie tylko muzykami. Właściwie przed godziną 12 wszedłem tam na momencik, aby się pomodlić. Już nie było wolnych miejsc w samej katedrze. Ale przed wejściem ustawiono ogromny ekran, na którym wciąż transmitowana jest ceremonia. Dla tych, którzy nie zdołali dostać się do środka, w tej chwili, jeżeli wejdziecie na stronę Irish Timesa, to największy i najważniejszy dziennik na Szmaragdowej Wyspie, to będziecie mogli obejrzeć właśnie to, co dzieje się teraz w katedrze świętego Patryka. Co ciekawe, w chwili rozpoczęcia nabożeństwa internetowego The Irish Times podał informację, że ponad 50 tysięcy widzów z całego świata żegna w ten sposób Glena Hansarda. Jeszcze jedna rzecz, bo w pobliskim St. Patrick's Park, obok katedry świętego Patryka, jest takie mauzoleum, gdzie czci się irlandzkich poetów. Tam panowała atmosfera, którą trudno porównać z jakimkolwiek innym pogrzebem. Tak zwani bajoskerzy, wybrzmiała teraz ta niezwykła kompozycja Konstancji Kochanic, suita na harfę, ale ja teraz bez podkładu opowiem o tych baskerach. To uliczni muzycy, którzy uczcili pamięć swojego przyjaciela, brata po gitarze i ulicznym śpiewaniu, bo właśnie z tego środowiska wyrósł Glen Hansard. No i grali jego kompozycje. Oczywiście były utwory grupy The Frames, były nagrania z solowych płyt Glena, ale najczęściej rozbrzmiewała ta oto melodia. Falling Slowly, powoli spadając, Glen Hansard, Marketa Irglowa. Piosenka, za którą otrzymał Oscara i powiedział podczas ceremonii w Los Angeles tylko 6 słów. Nie bójcie się marzyć i twórzcie.

Łzy same napływają do oczu. Falling Slowly, Marketa Irglova i ten, którego dzisiaj w Dublinie żegnamy, chowamy w matce ziemi, Glenn Hansard. Mnóstwo muzyków ulicznych, grajków, których nazywamy baskerami, grających do koszyka albo do futerału gitary. Bardzo wiele osób, wielu ludzi przyniosło gitary, świece i najrozmaitsze zdjęcia Glenna Hansarda. I powiem tak, zapytałem kilku osób, czy ktoś to organizował, ktoś nad tym panował. Słyszałem, że nie, że nikt tych spontanicznych koncertów nie organizował. Powiem Państwu, że ta muzyka po prostu płynęła. Tak jak przez całe życie płynęła też to jego muzyka z ulic Dublina, szczególnie z Grafton Street. No i potem na pogrzeb, długo jeszcze przed rozpoczęciem nabożeństwa żałobnego o 13:30 czasu irlandzkiego, ale przybyli ci najważniejsi ludzie irlandzkiej i światowej sceny muzycznej, bo kilka chwil po godzinie 12 pojawił się w katedrze Paul Hewson, czyli Bono, któremu towarzyszył The Edge, oczywiście jedna, druga grupy U2, ale pośród gości była także Imelda May, cała w czerni, niezwykła irlandzka piosenkarka, która przyjaźniła się z Glennem Hansardem od ponad 35 lat i wielokrotnie współpracowała z nim muzycznie. Tak było też podczas tego wielkiego koncertu w pierwszy piątek lutego 2026, kiedy celebrowaliśmy 50-lecie istnienia pisma muzycznego Hot Press. Natomiast chyba najwcześniej, do pustej jeszcze świątyni, zauważyłem go, choć był w okularach i w kapeluszu, Edward Louis Siverson III, czyli nasz Eddie Vedder, podpora, głos amerykańskiej grupy Pearl Jam, którego obecność podkreśliła, jak wielkim autorytetem był Glenn Hansard, także poza granicami Szmaragdowej Wyspy. No a pośród żegnających muzykę pojawili się w katedrze świętego Patryka także Hozier, czyli Andrew John Hozier Byrne, który tak wiele zawdzięcza Glennowi Hansardowi. Pojawił się też były menadżer U2, Paul McGuinness, ale też Angelina Ball, Googie, czy Andrew Strong, to oczywiście jego koledzy. I przypomnijcie sobie może dzisiaj wieczorową porą ten film z 1991 roku, The Commitments. Pojawił się też wielki John Sheehan z grupy The Dubliners. Też widziałem Toma Duna z formacji Something Happens. No i oczywiście wielki irlandzki głos, wokalista Dermot Kennedy. Nie zabrakło także ludzi kina, dziesiątej muzy. Był reżyser oscarowego filmu Once, John Kearney, który rozmawiał z znanym angielskim aktorem Stevem Coganem. Pośród uczestników ceremonii był także irlandzki aktor Chris O'Down, który szybko przeszedł do wnętrza katedry, unikając rozgłosu i kamer. Ale co ciekawe, prawie nikt nie wyciągał swoich iPhone'ów, aby robić zdjęcia, aby polować na tych znanych ludzi, bo nie to było absolutnie ważne. Właśnie tylko fotoreporterzy z Irish Timesa i z irlandzkich redakcji. Natomiast to, co uderzyło, to przede wszystkim niezwykła organizacja uroczystości pogrzebowej Glenna Hansarda. Osobno były strefy dla rodziny, gdzie indziej mogli usiąść najbliżsi przyjaciele, gdzie indziej zaproszeni goście, ale też było sporo miejsca w katedrze dla zwykłych Dublińczyków, dla zwykłych ludzi. No i jeszcze
Bardzo ważna rzecz, o której muszę powiedzieć. Rodzina Glena Hansarda poprosiła, aby zamiast kwiatów składać datki na rzecz Simon Community. To jest organizacja, która pomaga osobom w kryzysie bezdomności, szczególnie dzieciom, a także Ukrainian Action Island. Decyzja symboliczna, zamiast kwiatów wpłaty na te dwie organizacje, szczególnie dla Simon Community. No bo Glen Hansard, o czym mówiłem często z Katarzyną Sudak, z Bogdanem Ferencem w okołoświątecznych programach Studia Dublin, że Glen Hansard był silnikiem, był motorem tych słynnych bożonarodzeniowych ulicznych koncertów charytatywnych dla Simon Community. No i angażował w to dziesiątki, ba setki artystów i mieszkańców Dublina. No i jeszcze takie wspomnienie, bo kilka godzin po śmierci Glena Hansarda wielki Bruce Springsteen dokonał poruszającego wpisu w swoich mediach społecznych. Nazwał go wielkim muzykiem, dobrym przyjacielem i człowiekiem o niezwykłym hojnym sercu. A wielki Christy Moore, bo któż nie zna tej legendarnej formacji irlandzkiej Planxty, zadedykował mu podczas festiwalu All Together Now to przejmujące wykonanie. To wybrzmiało niezwykle. Możecie to sobie obejrzeć gdzieś w brzuchu YouTube'owego wieloryba The Old Triangle. Ale powiem Państwu jedną rzecz, że najbardziej poruszający obraz pozostanie we mnie. Ten obraz spoza murów katedry świętego Patryka w Dublinie, gdzie tysiące zwykłych mieszkańców Dublina, to raz uliczni muzycy, ludzie, którzy pamiętali go jeszcze z czasów, gdy jako tak zwany łepek gdzieś spod nieba Ballymun grał na Grafton Street, a także młodzi artyści, którzy wychowali się na jego muzyce, a oni stworzyli wspólnotę. Też byłem częścią tej wspólnoty. I powiem szczerze, że gdyby ktoś chciał z kunktatorską dokładnością dla celów politycznych albo show biznesowych coś takiego zrobić, wiem jedno, że na pewno by się to nie udało. No bo Glen Hansard do końca pozostał człowiekiem ulicy, mimo tych tytułów, nagród Grammy, zdobycia Oscara za piosenkę Falling Slowly, wciąż był tym prostym, uśmiechniętym chłopakiem z lokami na głowie, który nigdy nie zapomniał, skąd wyszedł. I on zawsze o tym mówił, że wciąż jestem zwykłym człowiekiem, jestem jednym z was, a tak naprawdę w piosence nie chodzi o to, aby błyszczeć, aby być znanym, oklaskiwanym, tylko chodzi o to, że w piosence widz, słuchacz spotyka się z autorem, z pieśniarzem, który tę pieśń wykonuje. A powiem Państwu, że Dublin dzisiaj odwdzięczył mu się najpiękniej, jak tylko potrafił, obecnością, wielką obecnością ludzi, ciszą i muzyką. No i powiem szczerze, że naprawdę byłem przejęty, kiedy wielki Eddie Vedder, lider Pearl Jam, też się pojawił pod niebem Dublina, gdzieś we wnętrzu katedry świętego Patryka. Takie oto powieści na antenie Radia Wnet spod nieba Dublina ze studia 37. Dzisiaj żegnamy wielkiego Glena Hansarda. Teraz nagranie, tak zaplanowałem, że musi dzisiaj to nagranie popłynąć w eter Wrocławia, Szczecina, Białegostoku, Lublina, Łodzi, Bydgoszczy, Krakowa i Warszawy. Between Us There Is Music. Myślę, że tytuł bardziej niż piękny i przystający na tę dzisiejszą uroczystość, mszę świętą w intencji duszy Glena Hansarda i pogrzeb, który za niespełna półtorej godziny.

melody.

Between Us There Is Music. Z albumu All That Was East Is West Of Me Now. Dzisiaj żegnamy wielkiego, choć prostego chłopaka z Ballymun, Glenna Hazarda, w finale Say It To Me Now, wersja z filmu Once. Zmówcie za Glenna modlitwę.

0: Jutro w cieniu w jaskini. Drugie epitafium dla Glenna Hazarda, Tomasz Wybranowski. Kłaniam się, że stańcie z Radiem Wnet.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
6: Sofa Surfing.
7: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Gorwat.
4: To była autopromocja.
8: Słoneczny patron w Radio Wnet.
9: Dzień dobry, godzina 16.01, już prawie dwie, Szymon Krystianus realizuje, Grzegorz Milko, witam i zapraszam Państwa na spotkanie z naszą anteną, z Radiem Wnet. Zapraszamy Państwa do dzwonienia do nas, żebyście Państwo podzielili się tym, jak znosicie te upały, które są, chciałem powiedzieć sakramenckie, ale to jest złe słowo, no po prostu są bardzo wysokie. Dziś, jutro jakieś apogeum, jeśli chodzi o sierpień, bo pamiętamy, że już takie upały były. No i takie pytanie, jak sobie Państwo radzicie? Jakie macie Państwo propozycje, żeby sobie po prostu poradzić, żebyśmy jakoś razem przeszli przez tą falę naprawdę bardzo wysokich temperatur w Polsce. Pamiętajmy też rzeczywiście, że jest, dotyka wszystkich ta wysoka temperatura i naszych milusińskich, psy, koty, ptaki, no wszyscy gdzieś szukają cienia, po prostu nie chcą być w jakichś zamkniętych pomieszczeniach. Pewnie my wszyscy gdzieś szukamy przewiewu, wiatru, no pewnie też na swój sposób klimatyzacji. Choć oczywiście zbyt intensywna, zbyt niska temperatura w kontrze, tak, do wysokich, no to może się oczywiście jakimś przeziębieniem odpukać, skończyć, ale myślę, że właśnie wiatr jest wszystkim pewnie nam potrzebny i także właśnie w tej audycji słoneczny patron do godziny 17.30, żebyśmy razem przepłynęli przez tą falę właśnie upałów. Zapraszamy Państwa do dzwonienia. Już podaję telefon 572 296 545. Powtórzę jeszcze raz. 572 296 545, Radio Wnet, antena Radia Wnet jest dla naszych patronów, jest dla tych Państwa, którzy jesteście z nami i płyniecie razem z nami przez właśnie ten czas spędzany na antenie w Radia Wnet, koło Radia Wnet, słuchając także naszego radia, naszych audycji, naszych wszystkich aktywności. A więc pójdźmy razem i takie propozycje oczywiście, jeśli Państwo będziecie życzyli sobie jakąś piosenkę i będzie ona w zasięgu naszych możliwości, to oczywiście wraz z Szymonem ją Państwu zaprezentujemy lub na przykład też wykonawcę, bo czasami rzeczywiście gdzieś tytuł akurat może akurat gdzieś się minąć, ale ja bym zaproponował taki początek naszej audycji z takim Indian Summer, The Doors, takie lato Indiańskie, indyjskie, to może rzeczywiście jak ktoś z Państwa bliżej poznał historię dorsów i gdzieś to, o czym Jim zaśpiewał, o czym zagrał Ray, robi i John Densmore na perkusji, to myślę, że warto też gdzieś o tym może powiedzieć, ale przede wszystkim właśnie co u Państwa zapraszamy, zachęcamy, a więc zacznijmy od The Doors.

Słoneczny Patron, godzina 16:08. Wybrzmieli nam Dorsi. Natomiast zapraszamy Państwa, żebyście do nas dzwonili. Nasi patroni, nie tylko patroni, 572 296 545. Wraz z Szymonem tutaj czekamy. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie i bardzo nie chcę powiedzieć gorąco. Nie, w dzisiejszym dniu, dziś i jutro słowo gorąco jest takie, można powiedzieć, że ciężkie, jeśli chodzi o temperatury na zewnątrz. Ale oczywiście w jakiś sposób musimy się od tych temperatur, od tych upałów bronić, czy też z nimi po prostu przejść z nimi przez te dni bardzo upalne, jeśli chodzi o Polskę, o Warszawę, pewnie miasta także, w których Państwo jesteście. Nie chcę powiedzieć, żeby nie używać słowa gorące, bo przecież, prawda, różne są rzeczy gorące. Na przykład Lombard zaśpiewał piękny utwór, na który teraz bardzo serdecznie i gorąco Państwa zaproszę, ale wymienię tylko pierwsze słowo tego tytułu, może nazwę, Adriatyk, a resztę wyśpiewa nam Małgorzata Ostrowska. I taka propozycja, zanurzyć się w Bałtyku, w Adriatyku, gdziekolwiek, w jakichś akwenach wodnych, właśnie żeby troszkę tego chłodu nam ta woda dostarczyła, ale z drugiej strony nie każdy jest nad wodą, nie każdy ma taką możliwość, czy nad rzekami pięknymi polskimi, oczywiście z Wisłą, królową polskich rzek, Odrą, ale też jest po prostu taka sytuacja, że nie wszyscy mamy możliwość zanurzyć się w wodzie, w chłodnych akwenach, więc może Lombard niech nas przeniesie właśnie nad Adriatyk.

To jest audycja Słoneczny Patron Radia Wnet. Zapraszamy Państwa, byście do nas dzwonili ze swoimi sprawami różnymi, oczywiście dzielili się także dniem codziennym. 572-296-545. A więc powtórzymy jeszcze raz ten numer, który być może dla niektórych z Państwa jest znany. Jeśli ktoś ma możliwość zapisać, czy od razu do nas dzwonić, 572-296-545. Czekamy na Państwa połączenie, na naszych patronów i nie tylko patronów, słuchaczy, wszystkich tych, którzy chcieliby do nas zadzwonić, żebyście Państwo z nami byli na antenie w tym czasie do 17.30, ale także słuchamy muzyki. Myślę, że muzyki dobrej, ambitnej, zależy oczywiście jak to rozumieć dobre, ale ponieważ o gustach się nie dyskutuję, ale pewni twórcy stworzyli muzykę na wieczność. Po prostu to się nigdy nie zestarzeje z pokolenia na pokolenie. Pewnie twórczość poszczególnych wykonawców będzie przekazywana, tak jak zaczęliśmy od The Doors, teraz przeszliśmy przez Lombard. No to kolejna propozycja, oczywiście czekając na Państwa telefony. Myślę, że Merillion z płyty Misplaced Childhood i przedostatni utwór jeszcze z Fishem, jeszcze zaśpiewany przez Fisha, oczywiście zagrany przez znakomity zespół Merillion. Childhood Hand.

0: Słoneczny patron w Radio Wnet.
1: +572 296 545 to numer do nas. Zapraszamy, dzwońcie Państwo, czekamy na Was, jesteśmy z Wami, Radio Wnet, płyniemy razem po morzach, falach i oceanach wszystkich wydarzeń naszej takiej codzienności, naszych radości i zmartwień czasami, trosk, ale także oczywiście takich pozytywnych. Wakacje 4 sierpnia, kto ma urlop, kto ma wakacje, to dobrego wypoczynku. Kto nie ma, kto jest w pracy, czy też wraca z pracy, czy jedzie do niej, no też życzymy wszystkiego dobrego. I słoneczny patron dziś do godziny 17.30. No to jeśli jesteśmy teraz praktycznie 25 minut po godzinie 16, to myślę, że tak można powiedzieć, będąc w temacie wybitnych dzieł, wybitnych artystów poszczególnych, oczywiście każdy ma pewnie swoje odczucia, ale myślę, że Metallica z płyty Master of Puppets, utwór, którego nie zaśpiewał James Hetfield i nikt go nie zaśpiewał, Cliff Burton, który niedługo później po wspaniałej płycie Misplaced Childhood zginął tragicznie w wypadku grupy Metallica, ale jeszcze na płycie właśnie Master of Puppets był, grał na gitarze basowej, oczywiście Lars Ulrich perkusja, Kirk Hammett już był, zastąpił Dave'a Mustaine'a, który założył Megadeth. No i co? I James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich i Cliff Burton. Także na tej płycie zagrali utwór instrumentalny, więc zanim posłuchamy Orion, bo pewnie doskonale wielu z nas znany utwór, jeśli nie, to myślę, że warto się z nim zapoznać. 572 296 545 to numer na naszą antenę do Radia Wnet, słoneczny patron, a teraz niech wybrzmi Metallica.

pewnych przyczyn nie dochodziły wszystkie połączenia jakieś, ale już wszystko jest dobrze. Być może po prostu ktoś z Państwa nie mógł się dodzwonić z jakiejś przyczyny, czy też po prostu nie byliśmy w stanie akurat w tym momencie zareagować, ale zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie, nie używam przymiotnika gorące dzisiaj, niech tak będzie, więc 572 296 545 572 296 545.

0: Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Po reklamie.
5: Słoneczny patron. W Radio Wnet.
6: Słoneczny patron. Zapraszamy, zachęcamy Państwa. 572 296 545 to telefon do nas, do naszego studia, na naszą antenę radiową. Podzielcie się Państwo z nami, jeśli jest taka możliwość, taka prośba. Jak znosicie ten upalny dzień? Jak znosicie Państwo tą falę upałów? Dziś, jutro bardzo wysokie temperatury w naszym kraju, ale myślę, że właśnie wszyscy jakby jeśli każdy będzie się wspierał, to w jakiś sposób jesteśmy oczywiście w stanie tęże falę upałów razem przetrwać, pamiętając także o naszych pieskach, kotkach, żeby nie brakowało im wody, głównie wody, chyba właśnie o to chodzi, ale także ptaki, gołębie gdzieś widać na skwerach szukają odrobiny nawet wody. Warto postawić w jakimś małym pojemniku, miseczce. Myślę, że skorzystają z tego po prostu nasi bracia mniejsi. To teraz jeszcze do godziny 17, czekając, oczywiście do 17.30 jest słoneczny patron, ale czekając na Państwa telefony, na połączenie, słuchajmy także muzyki takiej naprawdę bardzo, bardzo ambitnej, która przeszła do historii i z pokolenia na pokolenie. Myślę, że przekazujemy sobie i po prostu twórczość poszczególnych wykonawców. Byliśmy z Dorsami, byliśmy z Lombardem, z Marillionem, z Metallicą. To teraz niech będzie Perfect z płyty Unu. Zamieniam się w psa.

Perfekt. Z płyty Unu. Zamieniam się w psa. Ta płyta, absolutnie fantastyczna, jak chyba każda płyta Perfektu ze Zbigniewem Hołdysem z tamtych czasów. Oczywiście, a z autobiografią, tak. Autobiografia została wydana. Oczywiście była pierwsza na płycie live koncertowej, ale w wersji studyjnej na płycie Unu. 16:44, słoneczny patron. Zapraszamy do tego, byście byli Państwo z nami, byście Państwo dzwonili do nas. 572 296 545. I jeśli chodzi o nasze muzyczne propozycje na to popołudnie, staramy się wybierać z takich dzieł, po prostu dzieł muzycznych, więc taka troszeczkę może dłuższa wersja, ale myślę, że bardzo, bardzo interesująca. Iron Maiden, Rayon the Ancient Mariner. I to była taka propozycja Bruce'a Dickinsona, Steve'a Harrisa i jego oczywiście wszystkich, całego zespołu Iron Maiden.

lifeless lump. They drop down one by one.

0: Godzina 16:58 już minęła, czekając na godzinę 17 na serwis watykański. Myślę, że i oczywiście czekając na Państwa telefony w ramach audycji Słoneczny Patron 572 296 545 o godzinie 17 serwis watykański, a zaraz po nim zapraszamy do połączenia się z nami. Mamy teraz na termometrach 28 stopni, ale myślę, że to są wartości pewnie zaniżone, jeśli chodzi o to, co podaje aplikacja, bo w słońcu, no wiadomo, już jest godzina prawie 17, ale dzisiaj było w kulminacyjnym momencie nawet 37, 38, 36 powiedzmy, no mniej więcej, ale myślę, że jeszcze jutro i oczywiście szanując wszystkie warunki pogodowe, jeszcze taka informacja, że PZPN nie wyjdzie przed szereg w sprawie Infantino, to jest taka za portalem, naradzamy się z innymi, nie będzie nagłych reakcji, bo wiemy, że jest grupa spora, która chce po prostu wyjść z FIFA, czy też założyć własną federację, żeby nie ulegać wpływom Infantino. I jest takie zapytanie do Łukasza Wachowskiego, sekretarza generalnego Polskiego Związku Piłki Nożnej. Czy PZPN dołączy do federacji, które cofną poparcie dla Gianniego Infantino? Nie mamy w planach nagłego posiedzenia. Poparcie uzgadnialiśmy z całą grupą związków i reakcję też uzgodnimy, a więc nie ma oczywiście takiego jasnego bunt przeciw Gianniemu Infantino sposobowi, w jaki próbował przeprowadzić częściową prywatyzację mundialu, bez konsultacji z federacjami kontynentalnymi, a nawet za plecami niektórych swoich współpracowników. No, to się rozlewa po świecie. Najmocniejszy jest w Europie, gdyż już trzy federacje oficjalnie wycofały udzielone wcześniej poparcie dla kolejnej kadencji Infantino. To Walia, Szwecja i Serbia. Godzina 17. Zapraszamy na serwis watykański.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Komunikacja internetowa jest kulturotwórcza, pisze Leon XIV w przesłaniu do uczestników ogólnoświatowej konferencji Signis w Rwandzie poświęconej mediom i komunikacji. Dziś w Seulu rozpoczyna się pierwsze spotkanie poświęcone dialogowi Kościoła katolickiego z konfucjanizmem. Wojna niszczy zaufanie, podkreślają franciszkanie na Ukrainie. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. O tym, że komunikacja internetowa służy nie tylko przekazywaniu informacji, ale też tworzeniu kultury i kształtowaniu zbiorowej świadomości, przypomniał Leon XIV uczestnikom ogólnoświatowej konferencji Signis w Rwandzie. Do uczestników zwrócił się także w wideoprzesłaniu prefekt dykasterii do spraw komunikacji Paolo Ruffini. Relacjonuje Dorota Abdelmulawiet.
3: Nawiązując do tematu konferencji Komunikacja cyfrowa na rzecz harmonii kulturowej i dobrostanu środowiska, papież zachęcił do poszukiwania narzędzi i strategii medialnych, które przyczynią się do promowania prawdy i godności człowieka. Dzięki temu wasza praca będzie sprzyjać budowaniu kultury odzwierciedlającej ewangeliczne wartości komunii, pokoju i odpowiedzialnej troski o środowisko, napisał. Z kolei prefekt Watykańskiej Dykasterii do spraw komunikacji Paolo Ruffini zwrócił się do uczestników w przesłaniu wideo, w którym poruszył m.in. temat zagrożeń związanych z rozwojem technologii cyfrowych. Mówił o tym, że początkowe przekonanie, że większa liczba połączeń będzie sprzyjała większemu wzajemnemu zrozumieniu, zostało skonfrontowane z doświadczeniem izolacji, fragmentacji i fałszywej bliskości, kształtowanej bardziej przez algorytmy niż przez autentyczne spotkanie.
2: Chrześcijańską nadzieję na nowe niebo i nową ziemię oraz konfucjański ideał Datong łączy przekonanie, że podziały, egoizm i ucisk nie są nieuniknione, wskazał kardynał George Jakob Kowakad, prefekt dykasterii do spraw dialogu międzyreligijnego, który dziś otwiera w Seulu pierwsze spotkanie poświęcone dialogowi Kościoła katolickiego z konfucjanizmem. Informuje o tym Karol Darmoros.
4: Kardynał Kowakad podkreślił, że wydarzenie ma zapoczątkować trwałą przyjaźń i współpracę na rzecz bardziej sprawiedliwego i pokojowego świata. Ale zestawienie chrześcijaństwa i konfucjanizmu nie zaciera jednak zasadniczych różnic. chrześcijaństwie odnowa człowieka i stworzenia dokonuje się dzięki zbawczemu dziełu Chrystusa. W konfucjanizmie harmonia rodzi się natomiast przez kształtowanie cnót, prawe przywództwo, formację poprzez rytuał oraz etyczne porządkowanie relacji międzyludzkich. Wartość spotkania polega, jak mówił kardynał, na zachowaniu tych różnic tak, aby każda z tradycji mogła stawiać wyzwania drugiej, ubogacać ją i poszerzać jej horyzonty.
2: Odbudowa bezpieczeństwa, nadziei i zaufania. Na tym skupia się dziś posługa franciszkanów konwentualnych na Ukrainie. O obecnej sytuacji na Ukrainie opowiada siostra Alina Anastazja Petrauskajte.
5: Kustodia franciszkanów ma 5 klasztorów i liczy 20 braci. Franciszkanie utrzymuje kontakt z osobami, które wyjechały z Ukrainy, aby ratować życie swoich dzieci. Rozmawiają z nimi telefonicznie, a gdy jest to możliwe, odwiedzają je za granicą. Na Ukrainie współpracuje 3 gałęzie zakonu franciszkańskiego. Bracia wspólnie prowadzą rekolekcje, nieskupienia i konferencje.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Autopromocja.
8: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
9: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
7: To była autopromocja.
10: Słoneczny patron w Radio Wnet.
0: Szymon Krystianos realizuje, Grzegorz Milko, zapraszamy wraz z całą załogą Radia Wnet do właśnie tego, byście Państwo byli z nami, byście Państwo podzielili się swoimi różnymi sprawami, choćby nawet także swoimi spostrzeżeniami co do tego, czy Polska powinna, Polska Federacja Piłkarska, myślę tutaj o PZPN-ie, powinna poprzeć bunt przeciwko FIFA, Gianniemu Infantino, a więc czy powinna Federacja Polska, czyli Polski Związek Piłki Nożnej, po prostu poprzeć Walię, Szwecję i Serbię, które całkowicie wycofały się oficjalnie z udzielonego wcześniej poparcia dla kolejnej kadencji Gianniego Infantino, kontrowersyjnego prezydenta FIFA, który zorganizował mundial długi, ale zakończony zwycięstwem Hiszpanii. Choć takie są różne doniesienia, że Argentyna nie była tak przysposobiona do tego finału, jak na przykład w tych wcześniejszych meczach. Coś tam się widocznie w kadrze Argentyny, być może takie są doniesienia, powiedzmy gdzieś tam w mediach społecznościowych, że przed finałem mogło coś się wydarzyć między po prostu tymi, którzy popierali to, że mecz z Anglią, czy mecze te wcześniejsze były dla nich, można powiedzieć, taką swoistą też manifestacją. Nie chcę wymieniać nazwisk, bo to nie o to chodzi. Malwiny, Falklandy, bo to Malwiny to jest argentyńska nazwa, są argentyńskie, a część drużyny po prostu nie chciała tego w ten sposób manifestować. Po prostu chciała jak najlepiej grać w piłkę i wygrać Mistrzostwo Świata, powtórzyć to, co stało się w Katarze. To wielkie zwycięstwo Argentyny 2022. I Messi, są takie nagrania z tunelu, gdzie Messi mówi: zapomnijcie o tym, nie myślcie o tym, wyjdźmy na ten finał. Przyjaciele. On nawet użył tak w przetłumaczeniu towarzysze, ale to jest oczywiście kwestia tej takiej poprawności języka hiszpańskiego używanego przez Argentyńczyków. I po prostu też były takie głosy, że trochę takie porównanie do 98 roku finału, kiedy Brazylia Ronaldo de Lima, więc in fenomeno, był niedysponowany właśnie na ten finał, w 100% niedysponowany, no bo oczywiście zagrał w tym finale w 98 roku z Francją, wtedy Francja przecież u siebie wygrała z Brazylią 3-0, wielki triumf reprezentacji Francji w Mistrzostwach Świata. I teraz to, co stało się na tym mundialu, właśnie Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, no to ten finał, ale oczywiście Hiszpania absolutnie grała najpiękniejszą piłkę, najlepszą piłkę, najskuteczniejszą piłkę. No to jest chyba właśnie takie, można powiedzieć, że no całe clue tego mistrzostwa i nie ma co... To, co bolało Argentynę, niech boli Argentynę, po prostu nie grali w finale tak, jak wszyscy być może tego oczekiwali, tak jak ktoś by myślał, że Argentyna jest w stanie zagrać, a Hiszpania zagrała po prostu bardzo dobrze, no była stroną ofensywną. Gdyby nie Dibu Martinez, to ten wynik mógł być bardzo szybko przez Hiszpanię otwarty i załatwiony. Przecież Jamal już na początku meczu. Dibu Martinez absolutnie fantastyczny. Właśnie na tym między innymi filmiku jest też takie, że ten Messi, który jest kapitanem i oczywiście on mówi do tej reprezentacji Argentyny, do tych swoich kolegów, że wyjdźmy, zapomnijmy o wszystkim. No i ten Dibu, taki najwyższy z nich wszystkich, po prostu jak taki nad nimi wszystkimi przybija tak przysłowiowe piątki, żeby po prostu wyjść. Ale to jest tylko tak, już płynę do portu, już nie będę więcej Państwu, bo przecież to nie o to chodzi. Ale nasunęło mi się coś takiego, że w 86 roku też są takie, ktoś wpuścił jakąś małą kamerę, no wtedy nie było, powiedzmy, telefonów, smartfonów i tak dalej, i tak dalej. I ktoś wpuścił widocznie na jakaś, może Federacja Argentyńska, kamerę, która była w tunelu i rejestrowała po prostu reprezentację Argentyny przed wyjściem. I tam Diego Maradona, no tak on tak bardzo sukcesywnie, jak pamiętamy tą jego rozgrzewkę, on tak po prostu no, z nogi na nogę przestępował, no tak to nazwijmy, tak jeszcze zanim wszedł, zanim z tego tunelu długiego na Azteka wychodziły reprezentacje Argentyny i ówczesnego RFN-u. I tam też Nery Pumpido, niższy niż Dibu Martinez, jakieś też po prostu między sobą, oczywiście nieżyjący już José Luis Brown, genialny stoper, który wtedy strzelił gola, no i między innymi tam Valdano, prawda, Buruchaga, ta Argentyna, i jest taka różnica, znaczy w sensie, oczywiście kapitan i tu wybitny, wielki, absolutny, a więc tu Lionel Messi, a wtedy Diego Maradona, takie można powiedzieć porównanie, no wtedy akurat Argentyna w 86 wygrała Mistrzostwo Świata, a teraz Hiszpania po prostu była lepsza. A więc już dobrnęliśmy do portu tej opowieści, a to tak po prostu, jak to redakcja, Grzegorz Milko z redakcji sportowej, czy też ze sportu Radia Wnet, redaktora Krzysztofa Skowrońskiego, po prostu gdzieś tam coś chce powiedzieć. To czasami tak, ale już. 17:12 prawie. Wraz z Szymonem zapraszamy Państwa do dzwonienia, do telefonów 572 296 545, to jest słoneczny patron do godziny 18:00, po prostu zachęcamy, zapraszamy, jest antena dla Państwa, dla wszystkich, którzy chcą się po prostu z nami podzielić, porozmawiać. A ja właśnie, może tak na przykład zapytam Państwa, czy Polski Związek Piłki Nożnej powinien poprzeć właśnie ten bunt przeciwko Gianniemu Infantino, ten, który poparła, czy też to już jest oficjalnie, Walia, Szwecja i Serbia. Czy Polski Związek Piłki Nożnej też powinien w tym brać udział? No to teraz Czesław Niemen, a my czekamy na Państwa telefony.

To jest słoneczny patron Radia Wnet 572, przepraszam, wróć. Nie było tej pierwszej liczby 700. 572, 296, 545. To jest numer na naszą antenę do Radia Wnet. Hiszpania została mistrzem świata. Hiszpania grała piękną piłkę. Może nie piękną tak bardzo, ale konsekwentną i skuteczną. Tak, skuteczną po prostu. Ferran Torres. Cała akcja ta na mistrza świata wyglądała fantastycznie. No i też taka jeszcze jedna analogia, bo przecież w 2010 w RPA, kiedy był finał Hiszpanii z Holandią, to przecież też w dogrywce strzelił gola Andres Iniesta. I jakaś analogia teraz też do tego, że Ferran Torres w dogrywce Argentynie strzelił. No nie wiem, czy niepodobnie, no może, ale też ta akcja taka, to można powiedzieć w jakiś sposób historia zatoczyła koło, no bo to drugie mistrzostwo świata w piłce nożnej dla reprezentacji Hiszpanii, w całej historii oczywiście. No to jeśli jesteśmy przy Hiszpanii i przy reprezentacji tego kraju w piłce nożnej, ale nie tylko, w każdej innej dyscyplinie, Hiszpanie potrafią być po prostu wspaniali, no, na swój sposób oczywiście, ale różne sytuacje w różnych dyscyplinach, natomiast rzeczywiście są czasami bajeczni, słoneczni i myślę, że też całe hiszpańskie wybrzeże teraz pewnie chcielibyśmy gdzieś tam, ja na przykład, nie wiem, jak państwo, może się państwo też z tym z nami podzielicie, czy chcielibyście państwo być może bardziej od strony Barcelony, może niżej, Walencja, Huelva, Alicante wcześniej, Wybrzeże i może jeszcze niżej, Sevilla, Cieśnina Gibraltarska i potem już jest otwarty ocean. Przydałby się taki powiew z tego Oceanu Atlantyckiego absolutnie dla nas wszystkich. Ale jeśli Hiszpania naprawdę oczarowała i na pewno oczarowała na tych piłkarskich mistrzostwach świata i zdobyła złotą nikę, czy też Puchar Świata za mistrzostwo świata, zasłużenie absolutnie, szacun, gratulacje, jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy. A Dorsi kiedyś zaśpiewali Spanish Caravan. Posłuchajmy The Dorsi.

17:22. Słoneczny patron, zapraszamy, zachęcamy na antenę Radia Wnet, żebyśmy Państwo razem byli w te upalne dni, żebyśmy mogli o wielu rzeczach i kwestiach właśnie porozmawiać, podyskutować. No to choćby cytując sportowe fakty, siatkarskie Mistrzostwa Świata w Polsce, już wiadomo co z występem Rosjan. Mamy taki artykuł, FIBA wydała oświadczenia, więc nie, FIVB, czyli Siatkarska Federacja Światowa, tak, powiedzmy odpowiednik FIFA, tylko siatkarski oczywiście, wydał oświadczenie w sprawie powrotu Rosjan do międzynarodowej rywalizacji. Wiadomo już, co z występem tej drużyny w przyszłorocznej Lidze Narodów i na Mistrzostwach Świata w Polsce. I nie są to dobre wieści. Z wydanego dziś oświadczenia wynika, że reprezentacje Rosji wezmą udział w przyszłorocznej Lidze Narodów. FIVB może potwierdzić, że męskie i żeńskie reprezentacje Rosji wezmą udział w VNL Lidze Narodów 2027 jako najwyżej notowane drużyny, które jeszcze nie zakwalifikowały się do tych rozgrywek, czytamy. To są złe wieści. Tym samym w 2027 roku w Lidze Narodów weźmie udział wyjątkowo 19 drużyn. Oprócz obu reprezentacji Rosji zobaczymy bowiem zespoły, które wywalczyły sobie przepustkę do tych rozgrywek w tym roku. U pań będzie to reprezentacja Słowenii, a u panów Finlandia. Wiadomo też, co z występem reprezentacji Rosji w przyszłych Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce. Informacje w tej kwestii są zaskakujące. Rosyjska Federacja Siatkówki oficjalnie powiadomiła FIVB, że dobrowolnie zdecydowała się nie brać udziału w Mistrzostwach Świata FIVB 2027. To dobra informacja dla Polski, która tym samym nie musi się obawiać o możliwość odebrania jej tej imprezy. Rosjanie zapewne nie zostaliby wpuszczeni do naszego kraju, a ich nieobecność oszczędzi niepotrzebnych nerwowych sytuacji, czytamy między innymi właśnie w tym komunikacie, w tej relacji. No, natomiast decyzja FIVB ma związek z czerwcową rekomendacją MKOL-u o przywróceniu reprezentacji Rosji drużyn z tego kraju do międzynarodowej rywalizacji. Ich zawieszenie trwało od lutego 2022, czyli od momentu wybuchu wojny w Ukrainie. Co Państwo o tym sądzicie? Też zachęcamy choćby i do takiego właśnie gorącego tematu z ostatniej chwili. Już jeszcze raz przypominam numer 572-296-545-572-296-545. No to teraz posłuchajmy Lombardu, Taniec pingwina na szkle.

0: Słoneczny patron w Radio Wnet.
1: Minęła 17:30. Grzegorz Milko, Szymon Krystianus. Zapraszamy na Słoneczny Patron do udziału w tej audycji, do dzwonienia, do telefonów 572-296-545 i no oczywiście także te tematy. Czy Polska powinna przeciwstawić się Gianniemu Infantino, czyli czy Polski Związek Piłki Nożnej powinien po prostu poprzeć trzy federacje, Walię, Szwecję, Serbię, o tym, że nie będą popierały Gianniego Infantino jako kandydata oficjalnego na kolejną kadencję, prawda, prezydenta FIFA. To jest jedna z informacji, no druga o tym, że FIBA i FVB podjęła decyzję w sprawie Rosjan, że dopuszcza ich i męską i żeńską reprezentację do udziału w przyszłorocznej Lidze Narodów, Mistrzostwa Świata, ale bez, ponieważ będą w Polsce, bez udziału reprezentacji Rosji. No ale rzeczywiście, to takie są sytuacje, o których myślę, że warto porozmawiać, warto też powiedzieć na naszej antenie, dlatego zapraszamy do godziny 18, bądźcie Państwo z nami, jesteśmy razem, jesteśmy po prostu na antenie patronite.pl/radiownet. Pójdźmy razem po morzach, oceanach, wszystkich wydarzeń. Czasami by się chciało powiedzieć sportowych wydarzeń, nie tylko politycznych, muzycznych, kulturalnych, prawda? Bo tych, mimo trwających wakacji, ale 4 sierpnia to już, no i dzisiaj ogromne upały, fala upałów jutro, może jeszcze pojutrze, ale przetrwajmy to wszystko razem, czy też cieszmy się, no bo z jednej strony też się należy cieszyć, że jest po prostu taka pełnia lata, że można zaczerpnąć tą energię słoneczną po prostu na resztę roku. No więc jeśli jesteśmy właśnie także przy różnych muzycznych dzisiaj propozycjach, bo i Dorsi z nami dzisiaj są, i Lombard, Grzegorz Stróżniak, Małgorzata Ostrowska, Piotr Zander, znakomity gitarzysta. Oj, gitara solowa w utworze Znowu Radio. Nie będziemy go teraz akurat prezentować. Nie mamy go w naszej tak zwanej playliście, ale no, polecam akurat, myślę, że też wszyscy, wielu z Państwa wie, że gitara solowa w utworze Znowu Radio to jest coś sięgającego gwiazd. Podobnie zresztą tak jak dzisiaj. Także i Marillion z płyty Misplaced Childhood, i my, ta Metallica, Orion, i ten Iron Maiden oczywiście jak najbardziej. Czesław Niemen, który też wybrzmiał. Oczywiście Perfect z płyty Unu, ale jeszcze dzisiaj też zapraszając oczywiście cały czas Państwa do godziny 18, żebyście byli Państwo z nami, no to zagrajmy też inny genialny zespół, który napisał wielką historię w polskiej muzyce, nie tylko polskiej. No już nie będę Państwa trzymał w niepewności. Tessa, Alien.

Wersja koncertowa Tessa Alien. To jest cały czas słoneczny patron 572 296 545. Różne tematy, różne historie, różne sytuacje oczywiście dotyczące kwestii i sportowych, i pozasportowych, i takich życiowych także. Ale jest godzina 17.40. Fala upałów już na pewno zelżała o tej porze, o tej godzinie. No i warto, myślę, że też jeszcze troszeczkę posłuchać dobrej muzyki, więc może Marillion Kaylee.

Kaylee grupy Marillion, wyśpiewane przez Fisha, no rzeczywiście, który później odszedł, zrobił solową karierę. Marillion miał, ma do dzisiaj nowego wokalistę, nowego starego, to już, mój Boże, tyle lat. Hogarth, który, no rzeczywiście znam takich, którzy dzielą Marillion z Fishem i Marillion bez Fisha, ale myślę, że po prostu tak się potoczyły losy jednych i drugich, a została wspaniała muzyka, oczywiście razem z zespołem, bo przecież Fish jak najbardziej ma się w dobrym zdrowiu i reszta Marillion także. No, między innymi ostatnio mieli taki koncert, bardzo ciekawy. Marillion oczywiście ten, no z Hogarthem, tak, no oczywiście, no, Fish to Fish, Marillion to Marillion, w Pompejach, tak, po prostu w Pompejach, więc u podnóża Wezuwiusza, obok, niedaleko, nieopodal Neapolu, właśnie w starym amfiteatrze rzymskim, po prostu Marillion właśnie w takiej scenerii miał koncert, no i można było rzeczywiście tam posłuchać klasyki, absolutnej klasyki gatunku. To my posłuchajmy jeszcze teraz, oczywiście pamiętając o tym, że do 18 słoneczny patron i jest godzina teraz 17:40, prawie już 6, więc jeszcze mamy chwilę do tej 18, żeby po prostu być, żebyście Państwo byli z nami. 572 296 545. To teraz Perfect, no z tej tam samej płyty, którą prezentowaliśmy wcześniej, utwór, ale tam studyjna wersja oczywiście autobiografii. No tak można powiedzieć ku przekorze, tak jak mieliśmy teraz koncertową wersję Alien, to jest studyjna wersja oczywiście na płycie TSA Heavy Metal World, natomiast właśnie autobiografia jest w wersji koncertowej na płycie Live, tej takiej z tą niesamowitą grafiką Edwarda Lutrzyna, ta szklanka przecięta brzytwą, no i jest, a później już wersja studyjna na płycie Unu. No i z tej samej płyty pochodzi utwór Dla Zasady Nie Ma Sprawy. Dla Zasady Nie Ma Sprawy, Perfect.

0: Godzina 17.52. Do godziny 18.00 jesteśmy z Państwem, Słoneczny Patron, no ale także oczywiście z tym, co dzieje się na bieżąco. Dużo informacji różnych ze świata sportu, ze świata, no mi dziedzina akurat bliska mojemu sercu, ale nie tylko, bo przecież także oczywiście wszystko to, co dzieje się wokół nas, z nami, i to są takie rzeczy rzeczywiście istotne, ważne. Do godziny 18.00 po prostu zachęcamy też jeszcze do tego właśnie, żeby chociaż nawet na tą chwilę jeszcze porozmawiać o różnych sprawach, ale są na przykład bardzo ważne sprawy bieżące. Szymon Krystianus jest na bieżąco, nasz realizator z transferami w Lidze Angielskiej. Szymonie, no nie tylko, ale Mundial razem śledziliśmy, prawda, i razem robiliśmy w teamie, a teraz co właśnie w Lidze Angielskiej?
1: Cześć Grzesiu, dzień dobry Państwu. No, Liga Polska i eliminacje do Pucharów Europejskich już się zaczęły, natomiast futbol w Anglii jeszcze trochę czeka na to, żeby wystartować. Za 15 sierpnia bodajże zaczyna się to tak zwane EFL, czyli druga, trzecia, czwarta liga, no i FA Community Shield, czyli taki odpowiednik Superpucharu w Anglii. Zmierzy się mistrz Anglii, Arsenal, ze zdobywcą pucharu, czyli FA Cup, Manchesterem City, który również jest wicemistrzem, ale już z nowym trenerem Enzo Mareską, ponieważ Pep Guardiola tak zawiesił swoją karierę po 10 latach spędzonych w Manchesterze. No i Premier League już od 22 chyba sierpnia. I jak wyglądają przygotowania do sezonu? Zwróciłbym uwagę przede wszystkim, Grzesiu, na zespół z Londynu, o nazwie z zachodniego Londynu, dosłownie o nazwie Chelsea, ponieważ tak w tym sezonie zdążyli zwolnić trenera, w ubiegłym, zdążyli zwolnić trenera dwa razy. Najpierw to był Enzo Maresca, wspomniany przeze mnie wcześniej. Był dotychczasowo właśnie trenerem Chelsea, później nieudany eksperyment z Liamem Rosseniorem, sprowadzonym ze Strasburga. I Xabi Alonso, który no zderzył się z Realem Madryt, tutaj z szatnią pełną gwiazd. I dostał właśnie taki skład pełen młodzieży. Chelsea była znana z tego i w ubiegłym sezonie, i nawet wcześniej, że było, nie było zawodników chyba po 30 w ogóle w jej składzie. Dlatego Xabi Alonso zabrał się za to, ponieważ wielu ekspertów mówiło o tym, że w Chelsea właśnie brakuje takich doświadczonych zawodników, i to niekoniecznie chodziło może o jakieś umiejętności techniczne i doświadczenia w samej grze, ale gdzieś taką mądrość w szatni. I do Chelsea, poza tym, że został sprowadzony gwiazdor mundialu Morgan Rogers za 117 milionów funtów z Aston Villa, to jeszcze Danny Welbeck z Brighton, czy Jordan Henderson z Brentford, które nie jest zresztą daleko, Brentford od Chelsea, to również jest zachodni Londyn, ale właśnie Jordan Henderson, który zdawałoby się już miał powoli kończyć trochę tę karierę, z Liverpoolu przeszedł do Ajaxu, jeden sezon zagrał, później czy dwa nawet, później Brentford, teraz ostatnio, i znowu wraca, można powiedzieć, na salony. I zobaczymy, czy te doświadczone nazwiska, zresztą reprezentanci Anglii, były reprezentant Welbeck, no i nawet obecny Henderson, który przecież pojechał na ostatni mundial, nie zagrał zbyt wiele, no i Xabi Alonso, który debiutuje w Premier League jako trener, bo oczywiście jako zawodnik pamiętamy go z gry w Liverpool, oczywiście. I tak, Grzesiu, co o tym sądzisz?
0: Wszystkim? No, myślę, że rzeczywiście też Mundial, oczywiście to zawsze te mody różne można powiedzieć takie wywiera, ale też Kukureja, który to już mówiliśmy w trakcie naszych studiów mundialowych, no przeszedł, prawda, do...
1: Kukureja z kolei z Chelsea, tak.
0: Z Chelsea właśnie.
1: Do Realu. Madry. Czyli można powiedzieć, z Xabim Alonso się zamienił. Mimo, że oczywiście inna rola tych poszczególnych panów. Boczny obrońca, no i trener.
0: Tak. No ale tak. Kukureja, wiadomo, gwiazda mundialu, prawda? Między innymi. No wspaniały, prawda? Takie też, jak mówimy o tych różnych sytuacyjnych rzeczach, to Puchar Świata, który na tym stadionie pięknie został wręczany, czy tam w sensie takim, a potem Kukureja, który i Ferran Torres, którzy gdzieś tak w torbie takiej przydrożnej, powiedzmy, idą do samolotu. Nie wiem, czy to widziałeś.
1: Tego akurat nie widziałem. Widziałem tylko te celebracje zaraz po wygranej dogrywce. No, Hiszpania absolutnie zasłużone zwycięstwo w mundialu. Ja kibicowałem Francji, tak jak przeważnie, oczywiście nie licząc naszej reprezentacji Polski, ale właśnie nawet jak rozmawiając z tymi, co kibicowali Francji, to była zgodność jedna, że Hiszpania wtedy ten półfinał wygrała absolutnie zasłużenie i nawet nie byłem zły po tamtym meczu, po prostu widać było, jak dobrze zgrany taki kolektyw.
0: Pamiętasz też rzeczywiście, że Argentyna pokonała Anglię, a później ten niesamowity mecz o trzecie miejsce Anglików z Francuzami, prawda? I wynik
1: absolutnie
0: hokejowy,
1: nie żałuję, że zarwałem wtedy noc.
0: Tak, jak my wszyscy, a potem finał już taki trochę pod Europę zrobiony, prawda? No, w sensie godzinę. Także dziękuję, Szymon. Dziękuję bardzo. Szymon Christianus.
1: Dziękuję również i mam nadzieję do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, tak. Już zbliża się godzina 18, więc takie szybkie telegraficzne informacje jeszcze na koniec, przed godziną 18, przed audycją Igora Toporowskiego. Mateusz Bąk, legendarny bramkarz Lechii Gdańsk, niestety to była informacja także rano podawana przeze mnie w serwisie, nie żyje, 43 lata, i także dotarła do nas informacja, że nie żyje Andrzej Morozowski, wieloletni dziennikarz TVN24, gospodarz programu. Tak jest, miał 69 lat, odszedł we wtorek po długiej chorobie, więc rzeczywiście ten dzień jest taki pełen wrażeń, bo i różnych sytuacji, różnych po prostu spraw. Mówimy o rzeczach dobrych, o rzeczach doczesnych, o rzeczach wiecznych, właśnie tak jak wymienieni przeze mnie dwaj, no też nasi w jakiś sposób znajomi, pewnie niektórzy doceniali, także też jednego i drugiego z tych, których już między nami nie ma, a między nami jest godzina 18, która minęła. Dziękujemy bardzo Państwu za uwagę, za odbiór, za wszystko, co się właśnie wydarzyło w audycji Słoneczny Patron, a teraz już za chwilę po prostu będziemy z Państwem i będziemy cały czas z Państwem. Płyńmy razem po morzach i oceanach wszystkich wydarzeń od poranka poprzez popołudnia i te wszystkie wakacyjne, całą naszą wakacyjną ramówkę patronite.pl/radiownet. Grzegorz Milko, dziękuję za uwagę i zapraszam także na jutrzejszy poranek, na od rana serwisy od 7 rano, a sportowe 8-9 i po 8 po 9 oczywiście po wiadomościach Radia Wnet. 18:01. Dziękujemy bardzo za uwagę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
2: Słoneczny Patron w Radio Wnet.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Autopromocja.
5: You must remember this.
6: Nazywam się Gabriela Potrac.
7: A ja Jerzy Głuszek i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
6: Magia Kina, radiowy magazyn filmowy. W każdą środę o godzinie 19.
5: As time goes by.
4: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
2: To była autopromocja.
8: Przedwieczorek z Igorem Toporowskim.
9: Witam Państwa serdecznie, wszystkie słuchaczki oraz słuchacze Radia Wnet, w tę wyjątkową dla mnie porę, ponieważ zwykle prowadzę audycję podczas weekendu, a teraz mamy wtorek, kilka minut po godzinie 18. Igor Toporowski, współprowadzący audycji Festinalente, tudzież współprowadzący listę przebojów Polish Chart, po jednej stronie z Tymoteuszem Dąbrowskim, po drugiej ze Sławkiem Orwatem, a dzisiaj tak wyjątkowo i może nawet i nie dzisiaj, ponieważ pragnę Państwa zaprosić na więcej takich przedwieczorków sierpniowych ze mną. W każdą środę o godzinie 18 do godziny 19 będą mieli Państwo szansę mnie usłyszeć, a ja będę miał szansę coś Państwu pokazać muzycznego. Dzisiaj tak wyjątkowo we wtorek, ale jeśli chodzi o następne tygodnie, będzie to właśnie środa. Oczywiście w każdą niedzielę o godzinie 15 w audycji Festinalento mogą mnie Państwo usłyszeć, tudzież w każdy wtorek o godzinie 18 na kanale Wnet Kultura, do którego gorąco Państwa zachęcam, żeby tam Państwo zajrzeli na serwisie YouTube. Jest tam codzienna dawka kultury, nie tylko ode mnie i od Tymoteusza, nie tylko spod skrzydła Festinalente, ale również spod skrzydła Konrada Mędrzyckiego i Kalejdoskopu Kulturalnego Tygodniowego, czy też i Jakub Duszak przeprowadza bardzo ciekawe rozmowy na temat starożytny, można tak to ująć, czy też Joanna Rawik i audycja Sztuka jest magią. Wnet Kultura na serwisie YouTube, bardzo gorąco zachęcam, żeby Państwo śledzili po prostu ten kanał. Jesteśmy bardzo młodym kanałem, narodziliśmy się na początku lipca, więc to wszystko dzieje się teraz na Państwa uszach, nie tylko, ale i na oczach. Gorąco zapraszam. Jeśli chodzi o to, co dzisiaj dla Państwa przygotowałem, to tak, żeby może się zapoznać ze słuchaczami, którzy może nie słuchają akurat Radia Wnet podczas weekendu, tylko na przykład tylko i wyłącznie w tygodniu, ponieważ w trakcie weekendu może wyjeżdżają, spędzają czas z rodziną, czy spędzają czas w jakiś inny sposób, ale nie przy radioodbiorniku. Może my jeszcze nie zdążyliśmy się zapoznać, to właśnie tak, to tyle słowem wstępu, to jest właśnie moje przedstawienie się dla Państwa. A dzisiaj przygotowałem utwory, które prezentują nam tylko i wyłącznie wokalistki. Tylko i wyłącznie kobiety będą rozbrzmiewały i tylko i wyłącznie Polki, aczkolwiek Joanna Rawik, która otworzy nam tutaj tę audycję. Ktoś może się kłócić, że nie jest ta pani Polką, ale spędziła tyle lat w tym naszym pięknym kraju i naprawdę porusza się, porozumiewa się taką polszczyzną, która no naprawdę wielu z nas może pozazdrościć po prostu z tym przedniojęzykowym L. Dlatego Joanna Rawik i Po co nam to było? O takim samym tytule wydana i książka Joanny Rawik i Pożegnanie z Orfeuszem, mój ulubiony utwór tej artystki. Posłuchajmy.

po co nam to było, po co nam to było, po co? Po co nam to było, po co nam to było, po co?

Joanna Rawik, Pożegnanie z Orfeuszem i Po co nam to było. Teraz posłuchamy Beaty Kozidrak i zespołu Bajm i mogą mi Państwo tutaj zarzucić pewną pretensjonalność. Mam nadzieję, że jednak tak nie będzie, ponieważ te dwa utwory są, no ich połączenie, jakie tutaj zaprezentuję, jest wręcz nad wyraz widoczne. Najpierw Nie ma wody na pustyni, a zaraz po tym utworze Modlitwa o złoty deszcz.

Modlitwa o złoty deszcz i nie ma wody na pustyni. Jeszcze jest Jezioro Szczęścia, które jest świetnym utworem Beaty Kozidra, który bardzo tkwi nie tylko w mojej pamięci, ale i w sercu. Ale ustaliłem sobie taki szyk dwójkowy, że tak to ujmę, więc może następnym razem usłyszymy Jezioro Szczęścia w przedwieczorku z Radiem Wnet z Igorem Toporowskim. Sława Przybylska z kolei i Rebeka, a zaraz po Rebece kolejny, no taki szlagierowy, sztandarowy utwór. Pamiętasz, była jesień.

Pamiętasz, była jesień, którą można wysłuchać nawet w dwóch filmach. Jeśli dobrze kojarzę, to w Zezowatym Szczęściu oraz w Pożegnaniach Hasa i poprzedzający ten utwór Rebeka. Teraz troszkę pójdziemy do przodu, jeśli chodzi o czas i przesłuchamy Agnieszkę Chilińską ONA, Kiedy powiem sobie dość oraz Znalazłam.

ONA znalazłem oraz Kiedy powiem sobie dość. Kiedy powiem sobie dość, to jest z kolei utwór, który miałem okazję usłyszeć i w ogóle poznać się, zapoznać się z nim podczas jednego z dyplomów spektaklu Kopciuch, który prezentowaliśmy w szkole aktorskiej Machulskich. Teraz posłuchamy z kolei Kory i Manamu, Cykady na cykladach. No tutaj jest tak wiele hitów, że aż ciężko wybierać coś niehitowego. Ale pomyślałem, że Korę usłyszymy tylko w jednym utworze, a w drugim to będzie stricte instrumentalny utwór, gdzie słyszymy piękną, piękną gitarę. Cykady na cykladach oraz Espana Forever.

Spana Forever oraz Cykady na Cykladach zespołu oczywiście Manam. I niestety zbliżamy się do końca przedwieczorka w Radiu Wnet, przedwieczorka z Igorem Toporowskim. Zaznaczam jeszcze jeden raz, że dzisiaj wyjątkowo we wtorek, ale w każdy jeszcze tydzień sierpnia, który jest przed nami, to będzie środa o godzinie 18:00. Gorąco Państwa zapraszam na stricte muzyczne audycje, muzyczne uczty. Również przypominam o kanale Wnet Kultura, gdzie udzielam się już kulturalnie z Tymoteuszem Dąbrowskim, gdzie dywagujemy na tematy literackie czy filmowe lub przeprowadzamy wywiad z artystami różnej maści. Teraz na zakończenie przedwieczorka Hej, Cztery pory oraz również sztandarowy utwór tego zespołu Moja i Twoja Nadzieja. Dziękuję Państwu bardzo, że byliście ze mną i mam nadzieję, że do usłyszenia.

0: Radio Wnet.
1: Autopromocja. Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.

0: Czwartek od godziny 21 do 23, pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
1: Sofa Surfing. To była autopromocja.
2: Szczecin 98,9 FM. Radio.

0: kadrowców.
1: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Justyna Miguła. Audycję realizuje Szymon Christianus. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w ten letni, bardzo, bardzo ciepły wieczór. Dzisiaj, tak jak obiecałam, będę mówić o Sycylii. Znów zabieram Państwa w tamtę stronę, ale wydaje mi się, że bardzo dobrze się będzie słuchało o Sycylii właśnie w Warszawie na przykład, przy tych temperaturach. Także rzeczywiście mamy tutaj klimat iście sycylijski, więc drodzy Państwo, pędzimy na południowy wschód Sycylii. Ponieważ będę chciała opowiedzieć Państwu co nieco o mieście Noto. Ostatnio byliśmy bardziej na północy, ostatnio byliśmy na wyspie Fawiniana, byliśmy też w Palermo. Dzisiaj może też na chwileczkę się w Palermo zatrzymamy, ponieważ chciałabym Państwu opowiedzieć również co nieco o sycylijskiej operze. Opera w całych Włoszech jest bardzo ważnym gatunkiem, no ale na Sycylii rzeczywiście ma klimat szczególny. Dlaczego? O tym w drugiej części audycji. Ale właśnie, żeby jeszcze się wprowadzić lepiej muzycznie, nie tylko temperaturowo w ten sycylijski klimat, to zabrzmi teraz pieśń wykonywana przez pana, który nazywa się Alfio Antico. To jest pochodzący z Sycylii mistrz, absolutny mistrz tamburynu, czyli właśnie instrumentu, który jest niemal reprezentatywny właśnie dla Sycylii. Tamburyn, tudzież bęben obręczowy, one są w różnych rozmiarach i Alfio Antico przepięknie, wirtuozowsko właśnie tego instrumentu używa, a używać go będzie właśnie w piosence Fila, Fila.

kami picha tiri kartu ni kanija.

Fila Fila i zespół Alfio Antico, zespół, któremu przewodniczy Alfio Antico, mistrz tamburynu. Nie wiem, czy mieli Państwo ochotę tańczyć. Ja przyznam, że tak, chociaż ta pieśń nie służyła do tańca. Jest to pieśń, jak się Państwo domyśli, tradycyjna pieśń ludowa, czyli była związana z jakąś czynnością, jak to zazwyczaj właśnie z tą muzyką tradycyjną bywa. I możemy się domyślić, z jaką czynnością, ponieważ fila fila, tytuł tej pieśni, pochodzi od słowa filare, czyli prząść. Więc chodziło o to, że przy takiej pieśni przędzono wełnę. Można by powiedzieć, że to fila fila oznaczałoby prząć, tak? Czyli właśnie chodziło o to, żeby szybciej i w taki energiczny sposób tę wełnę prząść. Ma to związek również z osobą, która tę pieśń wykonywała, czyli właśnie z Alfio Antico, dlatego, bo on do 18 roku pracował jako pasterz właśnie na Sycylii, także z przędzeniem wełny miał do czynienia na co dzień. Sycylia, drodzy Państwo, jest przepełniona takimi pieśniami, pieśniami, które towarzyszyły różnym czynnościom. W zależności od regionu oczywiście były to też różne czynności, bo w regionach nadmorskich połów ryb, czyszczenie ryb również, w regionach górskich pasanie owiec i szereg czynności, przy których właśnie śpiewano, żeby sobie ten czas umilić i żeby nadać pracy rytm. Można takie pieśni odtwarzać, można śpiewać je w takich oryginalnych wersjach, ale można też je reinterpretować, można je nieco przekształcać, można do archaicznych melodii dodawać jakieś współczesne brzmienia i tak właśnie postępuje zespół Lero Lero. Na płycie, która nosi ten sam tytuł, została wydana w tym roku. I tenże zespół właśnie wziął sobie na kanwę różne pieśni sycylijskie i postanowił dodać do nich nowe brzmienia. Więc może posłuchajmy jednej z takich piosenek w innym klimacie. Teraz się troszeczkę będziemy kołysać i to jest pieśń Ninna Nanna.

Ninna Nana, sycylijska pieśń w wykonaniu Lero Lero, czyli zespołu pochodzącego z Palermo, który tworzą Alessio Bondi, Donato Di Trapani, Fabio Rizzi i towarzyszy im też Giovanni Parinelli, perkusista. Jest to kolektyw artystów, bardzo ciekawy moim zdaniem, z bardzo ciekawym pomysłem, działających w Palermo i skupionych wokół jednego centralnego ogniska, jakim jest sycylijskie archiwum dźwiękowe XX wieku. I zespół właśnie korzysta z melodii, które tam się w tym archiwum znajdują. Melodii, które są śladami, jak czytamy na ich stronie, niemal całkowicie utraconego magicznego świata. Te melodie są przez Lero Lero przywoływane na nowo z krytyczną świadomością i współczesną wrażliwością. Jest to, jak piszą, akt ponownego zawłaszczania, twórczego przetworzenia i oddania wspólnocie dziedzictwa zawieszonego w czasie, które nie zostało poprzedzone żadnym testamentem. Więc mamy tutaj, drodzy Państwo, dźwięki, które są przesiąknięte śródziemnomorską elektroniką, mikrotonowymi melizmatami. Zresztą zaraz też Państwo usłyszą kolejne utwory i to wszystko właśnie w wykonaniu zespołu Lero Lero. Pieśń, której słuchaliśmy, mogliście Państwo domyśleć, to była kołysanka po prostu, stąd właśnie ten powolny rytm. Nina Nana to właśnie po sycylijsku kołysanka. Jeszcze przez chwilkę zostaniemy przy zespole Lero Lero. Chciałabym Państwu zaprezentować jeszcze może dwa utwory, nam się uda dwóch utworów posłuchać. Na pewno pieśń żałobną chciałabym Państwu zaprezentować i pieśń ta nosi tytuł Comhaju Afari, czyli to po sycylijsku znaczy co ja mam z tym zrobić, ale właśnie chodzi tutaj o ból. Jak mam sobie poradzić teraz? Co mam teraz z tym zrobić? Comhaju Afari, zespół Lero Lero.

Bedda ca cantari a mia sintisti, czyli piękna, która usłyszałaś mój śpiew zespołu Lero Lero, a wcześniej, drodzy Państwo, tak jak zapowiadałam, usłyszeliśmy żałobną pieśń Komhaju Afari. No właśnie, wydaje mi się, że już w samym tym zestawieniu tych trzech pieśni, których mogliśmy posłuchać, możemy usłyszeć tę wielokulturowość Palermo, wielokulturowość Sycylii. W tej ostatniej pieśni mieliśmy rzeczywiście takie charakterystyczne arabskie melizmaty i te zaśpiewy, które można usłyszeć na Sycylii, na targach, na ulicach, bo rzeczywiście oni jak krzyczą, nawet handlując, o czym opowiadałam ostatnio, albo nawet krzycząc po prostu do siebie, wołając się, to właśnie robią to w taki melodyjny, niemal śpiewny sposób. No dobrze, drodzy Państwo, ale teraz czas na zmianę tematu, ponieważ pędzimy do Noto. Pędzimy do miasta, które mogą Państwo znać jako perłę sycylijskiego baroku. Dlaczego? Ponieważ to Noto, które obecnie możemy oglądać, to jest miasto niewielkie, liczące około 25 tysięcy mieszkańców. Oczywiście nie w sezonie, kiedy do tego dochodzi przynajmniej 10 tysięcy turystów. Ale nie jest to miasto, które było tym średniowiecznym Noto, ponieważ pierwotne Noto znajdowało się około 10 kilometrów dalej, na wzgórzu, które dziś istnieje, to wzgórze zwie się Noto Antica. I było rzeczywiście, jak nazwa wskazuje, zamieszkiwane od starożytności, ponieważ mieszkali tam Sykanowie, później Grecy, Rzymianie, Bizantyjczycy i później Arabowie. Ale w 1693 roku południowo-wschodnią Sycylię nawiedziło jedno z najpotężniejszych trzęsień ziemi w historii Europy. Wówczas zginęło około 60 tysięcy osób i również dawne Noto zostało właściwie całkowicie zniszczone. I wtedy mieszkańcy podjęli bardzo odważną decyzję. Postanowili zamiast odbudowywać miasto w starym miejscu, to założyć je od nowa na nieco łagodniejszym zboczu. No i właśnie dlatego Noto jest tak niezwykłe, ponieważ ono nie rozwijało się przez stulecia w taki, no można powiedzieć, chaotyczny, trochę nieuporządkowany, nieplanowany sposób, tak jak to jest zazwyczaj ze starymi, długo istniejącymi miastami, tym bardziej z tymi miastami włoskimi, ale po prostu zostało zaplanowane niemal od podstaw, więc jest bardzo dokładnie przemyślane, jego struktura, jego architektura jest bardzo dobrze zaplanowana. Ponieważ architekci wykorzystali tę katastrofę jako okazję do stworzenia miasta, które było zgodne z tymi nowoczesnymi, właśnie jak na XVIII wiek, zasadami urbanistyki. Więc szerokie ulice przecinają się pod takimi przemyślanymi kątami, place otwierają się na najważniejsze budynki, więc to wszystko jest bardzo dobrze widoczne, a perspektywy prowadzą wzrok ku kościołom, których jest ogrom w Noto, i pałacom. I całość zostało zaprojektowane jeszcze dodatkowo tak, aby światło słoneczne wydobywało piękno elewacji. Więc sam kolor rzeczywiście jest czymś, co jest najbardziej chyba charakterystyczne dla Noto. Kiedy tam przyjeżdżamy, to miasto od razu wygląda jak w zależności właśnie od pory dnia, ale wygląda jak złoty kamień, złoty, może troszeczkę piaskowy, kiedy to światło się zmienia, bo większość budynków powstała z lokalnego wapienia, który rano jest kremowy, w południe jest prawie że biały, a wieczorem, właśnie kiedy to słońce zachodzi, przybiera odcienie miodu i złota. Więc niektórzy uważają, że zachód słońca w Noto jest w ogóle najpiękniejszy na całej Sycylii.
Jeśli chodzi o szczególne zabytki, to oczywiście katedra di San Nicolo. Tam trzeba pójść, trzeba wejść po monumentalnych schodach, które prowadzą na rozległy plac, więc świątynia w ogóle jeszcze wydaje się większa. Jest taka historia związana z tą katedrą, że w 1996 roku kapuła katedry niespodziewanie się zawaliła, ponieważ okazało się, że jednak były jakieś błędy konstrukcyjne, które osłabiły właśnie budowlę przez również te kolejne trzęsienia ziemi. Akurat jeśli chodzi o Sycylię, to trzęsienia ziemi są prawie że na porządku dziennym, więc świątynię ponownie otwarto w 2007 roku. Budynek wygląda absolutnie przepięknie. Akurat jak tam byłam, to mogłam zobaczyć prawdziwy włoski ślub. Jedną z najbardziej znanych ulic jest ulica Via Nicolaci, więc można, trzeba właściwie przejść tą ulicą i podziwiać balkony pałaców, balkony różnych budynków, które podtrzymywane są przez fantastyczne rzeźby syreny, lwy, przez centaury, przez aniołów. I to jest właśnie ten jeden z najbardziej charakterystycznych przykładów sycylijskiego baroku. Więc jeśli chcą Państwo zobaczyć ogrom barokowych budowli, to absolutnie trzeba wybrać się do Noto i też to jest przepiękna perspektywa wzgórza, ponieważ jest ono zbudowane na zboczu, więc możemy piąć się w górę i później spoglądać na to wszystko właśnie z góry. Gdzieś w oddali już widać morze, no i podziwiać, jak zmienia się ten kamień w zależności od tego, jak położone jest akurat słońce. No to oczywiście wraz z 7 innymi miastami południowo-wschodniej Sycylii zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako przykład wyjątkowego zespołu architektury późno-barokowej. I jest to przepiękne miasto, ale jest też to niezwykłe świadectwo w takiej odpowiedzi człowieka na katastrofę, ponieważ mieszkańcy nie odtwarzali tego, co utracono, ale stworzyli zupełnie nową przestrzeń i tę przestrzeń możemy wciąż podziwiać. Więc drodzy Państwo, bardzo serdecznie zapraszam do Noto. Ja też sobie pomyślałam o tym, może mówię to, żeby wprowadzić do kolejnego tematu dzisiejszej audycji, ale że spacer po Noto przypomina troszeczkę przechodzenie przez kolejne akty opery. Ponieważ miasto można potraktować jako dramaturgię. Kiedy idziemy wąskimi ulicami, one nagle otwierają się na monumentalne place, a schody prowadzą wzrok ku fasadom kościołów, niczym jakąś kulminację sceny. No a do tego właśnie ten złoty kamień, który zmienia barwę wraz z zachodem słońca, więc ta dekoracja, scenografia, można powiedzieć, że żyje własnym życiem, więc można potraktować Noto też jak teatr pod otwartym niebem. To może posłuchamy teraz. Posłuchamy Cecilii Pitino, która nam zaśpiewa coś o nocy.

Canturi la Notti, czyli po prostu Pieśni Nocy i Cecilia Pitino, Sycylijka. Oczywiście zbliża się noc, drodzy Państwo, także jest to idealna melodia na 21:34. Przypominam, że słuchają Państwo Radia Wnet, a to jest audycja Przystań Wędrowców. I teraz, drodzy Państwo, przystaniemy znowu w Palermo. A to dlatego, że chciałabym opowiedzieć Państwu co nieco o Teatro Massimo i o operze na Sycylii. Teatro Massimo w Palermo to jest największy budynek operowy we Włoszech. I kiedy patrzymy na niego, kiedy patrzymy na plac otaczający go i widzimy tę monumentalność, tę też ogromną dbałość o szczegóły w architekturze tego budynku, to widzimy, że nie jest to po prostu budynek, ale można powiedzieć, że jest to też manifest. Ponieważ właśnie budując Teatro Massimo w Palermo, miasto chciało pokazać całemu światu, że należy do wielkich europejskich stolic kultury. To był ten moment, kiedy Palermo znalazło się już pod panowaniem Włoch. Koniec XIX wieku, Włochy były już zjednoczonym państwem i Palermo chciało odgrywać ważną rolę na mapie Europy. A jak trzeba pokazać, że jest się kimś ważnym w Europie w tym czasie? No oczywiście trzeba zbudować ogromny teatr operowy, bo oczywiście jest to czas, kiedy opera święciła swoje triumfy. Więc wybudowano operę, która zachwycała właśnie nie tylko repertuarem, ale również swoją monumentalnością. To tak jak z kościołami, prawda? Zresztą teatr jest podobno dla tych, którym nie wystarcza kościół. Także te metafory i podobieństwa rzeczywiście są tutaj na miejscu. Teatro Massimo otwarto w 1897 roku i kiedy staniemy przed jego fasadą, od razu widzimy inspirację antykiem. Ogromne schody, monumentalne kolumny, taki bardzo klasyczny portyk. To wszystko sprawia, że mamy wrażenie, że patrzymy na grecką świątynię, a nie na teatr. I oczywiście to nie jest przypadek, ponieważ architekt Giovan Battista Filippo Basile świadomie nawiązał do starożytnej architektury Sycylii, chcąc podkreślić, że kultura tej wyspy nie jest nowa, ale że ma korzenie sięgające właśnie antyku, czyli czasów Greków i czasów Rzymian. Przed wejściem na te schody stoją dwa ogromne lwy z brązu. Jeden z nich symbolizuje tragedię, a drugi lirykę, operę, czyli lirykę. I oni, te lwy, można powiedzieć, że strzegą tego miejsca i wskazują na to, co najważniejsze, ponieważ nad lwami znajduje się napis, który tutaj przytoczę, ponieważ doskonale oddaje ideę całego Teatro Massimo. Jest tam napisane tak: sztuka odnawia narody i ukazuje ich życie. Próżna jest przyjemność sceny, jeśli nie przygotowuje przyszłości. Więc teatr miał być czymś więcej niż miejscem rozrywki. Miał wychowywać, inspirować, miał budować wspólnotę i miał właśnie przygotowywać się na przyszłość, przygotowywać publiczność na to, co nadchodzi. Możemy sobie pomyśleć, że no, patrząc na repertuar Teatru Massimo, w którym znajduje się absolutna klasyka opery, czyli nie zobaczymy tam raczej współczesnych dzieł, no to można różnie tutaj myśleć o tym zdaniu, czy rzeczywiście teatr idzie w tą stronę, czy jednak cały czas żyje przeszłością, ale może ta przeszłość ma wpisaną w siebie przyszłość, więc może tak naprawdę, kiedy oglądamy te dawne dzieła, to dużo, wiele możemy się dowiedzieć o sobie i o tym, co będzie. Oczywiście budowa Teatru Massimo trwała bardzo długo, ponad 20 lat i nie obyło się bez problemów, bez kontrowersji, ponieważ żeby wznieść nowy teatr, trzeba było wyburzyć część starej zabudowy miasta, w tym aż kilka kościołów i kilka klasztorów. Więc z tym wiąże się jedna z najsłynniejszych legend Teatro Massimo. Mówi się, że podczas prac naruszono grób młodej zakonnicy.
jej duch, nazywany przez mieszkańców La Monacella, czyli Mała Mniszka, podobno do dziś pojawia się w budynku. I przewodnik o tym opowiada, że pracownicy teatru słyszą tajemnicze odgłosy, słyszą samoczynnie otwierające się drzwi, jakieś się pojawiają drobne pechowe wydarzenia, które przypisuje się właśnie obecności tej małej mniszki. No, nie wiadomo, no, ile tam jest prawdy, ile legendy, ale tak jak to na Sycylii bywa, każda stara budowla ma swoją historię, no i ma swojego ducha. Mieszkańcy, a także turyści oczywiście bardzo lubią takie opowieści. Teatr otwarto 16 maja 1897 roku operą Falstaff Giuseppe Verdiego. Wybór oczywiście też nie był przypadkowy. Było to ostatnie ukończone dzieło kompozytora, napisane, gdy Verdi miał już ponad 80 lat. Przepiękna opera, oparta oczywiście na dramacie Szekspira, która jest, można powiedzieć, lekką, pełną humoru komedią, ale nie do końca. Jest tam bardzo dużo mądrości w tej operze, no i przepiękne melodie. Więc od tego Teatro Massimo właśnie rozpoczęło swoją historię. I do tej opery teatr też wraca przy różnych najważniejszych jubileuszach. Tak jakby po raz kolejny przypomina własne narodziny. Warto pamiętać, że ten koniec XIX wieku był ogromnym czasem ogromnego rozwoju Palermo, ponieważ powstawały wtedy bulwary, pałace, ogrody, nowe dzielnice. Miasto było bardzo bogate dzięki handlowi cytrusami, siarką, winem. Już wtedy przyjeżdżali tam artyści, turyści, czyli właśnie różni podróżnicy, arystokraci z całej Europy. No i Teatro Massimo idealnie wpisywało się w tę atmosferę. Miało być symbolem nowoczesności i prestiżu. Kiedy wejdziemy tam do środka, niestety wejść można tylko z wycieczką, z przewodnikiem. Nie jest to najtańsza wycieczka i trzeba tę wycieczkę albo zarezerwować wcześniej, albo troszeczkę poczekać, ponieważ te grupy wychodzą co jakiś czas. Ale kiedy wejdziemy już do środka, to możemy zobaczyć ogromną salę z 5 kondygnacjami lóż i ogromną, imponującą kopułą. Ale to, co jest najciekawsze, jeśli chodzi o Teatro Massimo, to akustyka. Ponieważ jeśli spróbują Państwo nawet bardzo cicho powiedzieć coś ze sceny, to będzie to słyszane w najdalszych rzędach. Czyli to jest to, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o wykonywanie dzieł operowych, żeby właśnie to, co ze sceny jest śpiewane, niekoniecznie forte, było słyszane przez wszystkich. I jest to efekt bardzo przemyślanego, bardzo starannego projektu architektonicznego, więc cały czas śpiewacy operowi marzą o występie w Teatro Massimo. Jest to absolutnie wyjątkowe doświadczenie, ale też mogą Państwo kojarzyć Teatro Massimo z filmu, ponieważ tutaj właśnie Coppola nakręcił finał Ojca Chrzestnego trzeciej części i ostatnie sceny rozgrywają się właśnie podczas przedstawienia operowego, jak Państwo pamiętają. No i te monumentalne schody przed wejściem stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w historii kina, więc jak Państwo oglądali Ojca Chrzestnego, to właśnie tam dzieje się ta scena i warto te schody na żywo zobaczyć. Teatro Massimo to nie tylko piękna architektura, ale to też miejsce, które przyciągało największe nazwiska świata opery i bardzo często tutaj odkrywano te głosy. Na przykład śpiewali tutaj Enrico Caruso, Mario Callas, oczywiście Luciano Pavarotti, wielu innych artystów, którzy tworzyli historię opery.
Ale myślę, że chyba czas czegoś posłuchać, więc skoro teatr otwarto 16 maja w 1897 roku operą Falstaff Giuseppe Verdiego, to posłuchamy właśnie fragmentu Falstaffa z aktu trzeciego. Śpiewa Bryn Terfel.

0: dove?
1: Il ciel perdoni al mio peccato!
0: Il diavolo non vuol che io sia dannato!
2: Tak, chciałoby się słuchać dalej, ponieważ akcja się rozwija, już zaraz różne dziwy się pojawią, ponieważ jak Państwo słyszeli, właśnie ten fragment z aktu trzeciego rozpoczyna się liczeniem, bo już zaraz północ i zaraz różne czary będą się dziać. Berlińscy filharmonicy, dyrygował Claudio Abbado, Brünterfel śpiewał. Także, drodzy Państwo, ten Falstaff rzeczywiście bardzo często się przewija w Palermo, przewija się przez historię Teatro Massimo, ale no nie tylko Falstaff, ponieważ Sycylijczycy mają swojego własnego, można powiedzieć, kompozytora, którym się szczycą jako największym synem Sycylii, tym operowym synem. I był to Vincenzo Bellini, który urodził się w Katanii i stał się jednym z największych, najważniejszych przedstawicieli bel canta. Napisał tylko 11 oper, ale prawie wszystkie weszły do światowego repertuaru, więc mamy no przede wszystkim chyba Normę. Norma to jest ta najbardziej znana opera. Mamy też Purytan, Somnambuliczkę i jeszcze wiele innych. Więc jeśli bel canto, no to wyjątkowe, długie, śpiewne melodie, które były podziwiane przez wszystkich jego czasów. Nawet Wagner podziwiał jego umiejętność budowania właśnie takiej muzycznej frazy. Ale Bellini większość kariery spędził poza Sycylią. Mimo to mieszkańcy wyspy traktują go właściwie jako patrona swojej kultury. I myślę, że warto by było posłuchać fragmentu Normy. Normy i najlepiej posłuchać fragmentu Normy w wykonaniu słynnej Marii Callas.

Słynna Maria Callas we fragmencie, niestety tylko normy, to jest aria z aktu drugiego, więc myślę, że warto sobie posłuchać całości. Niezwykła absolutnie emocjonalność, ale też właśnie ta przepiękna melodia i Maria Callas szczególnie w normie, bardzo chętnie i uwielbiana przez publiczność występowała właśnie w Teatro Massimo. Ale Sycylia nie tylko tworzyła operę, również sama stawała się bohaterką opery. I najlepszym tego przykładem jest Rycerskość Wieśniacza Mascagniego, Kawaleria Rusticana, czyli opera, której akcja rozgrywa się właśnie w sycylijskiej wiosce w czasie Wielkanocy. I ta opera zmieniła dzieje teatru operowego, historii, ponieważ nie ma tutaj już królów, nie ma tutaj mitologicznych bogów. Są sprawy, można powiedzieć, czysto ludzkie. Jest zazdrość, jest honor, jest religijność, jest zemsta, jest namiętność. I Rycerskość Wieśniacza Mascagniego jest uznawana za pierwszą, taką klasyczną, w pełni zrealizowaną operę werystyczną. Mascagni wykorzystał w niej właśnie sycylijską atmosferę jako symbol świata, w którym emocje są silniejsze od rozsądku. Więc dla wielu melomanów właśnie ta opera jest pierwszym skojarzeniem z Sycylią i posłuchamy sobie teraz fragmentu preludium Rycerskości Wieśniaczej Mascagniego.

Jest godzina 21:57, więc już za 3 minuty kończymy przystanie wędrowców. Bardzo Państwu dziękuję. Ja nazywam się Justyna Miguła. Audycję realizował Szymon Christianus. Mam nadzieję, że zachęciłam Państwa do odwiedzin Sycylii i do słuchania sycylijskiej muzyki, która jest absolutnie różnorodna. A pożegnać się chcę z Państwem jeszcze jedną pieśnią. Pirati a Palermo, czyli piraci w Palermo. Dobranoc.

0: nie wie się zbudzić.
1: Nocne powtórki wnet.
2: A my teraz przechodzimy w naszym decyzyjnym procesie do rozmowy. W naszym studiu profesor Henryk Domański, socjolog Polska Akademia Nauk. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Trochę widziałem, że zrobiło na panu profesorze wrażenie artykuł z Rzeczpospolitej o Tiszy i o Węgrzech i krytyka, że patrz Donaldzie Tusku, jak to się w Budapeszcie robi, jaki to Peter Modziar jest skuteczny, a tobie nic nie wychodzi. Rzeczywiście tak jest, te rozliczenia i albo dokładnie ich brak, to jest coś, co może zaszkodzić obecnemu rządowi?
3: Raczej nie, bo tutaj chodzi raczej o usatysfakcjonowanie w tym przypadku elektoratu Koalicji Obywatelskiej, która byłaby usatysfakcjonowana, gdyby rzeczywiście Donald Tusk i jego ekipa rozliczyli Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy liderów Prawa i Sprawiedliwości, tak jak to było zapowiadane między innymi w wyborach w 2023 roku. Tak się nie stało, ale stało się między innymi powodu zupełnie innego układu sceny politycznej w Polsce w porównaniu z Węgrami. Madziar ma przewagę zdecydowaną i może zrobić wszystko, może zmieniać konstytucję nawet. Natomiast Donald Tusk nie może, więc ja bym tu sprawiedliwiał trochę.
2: Jędrzej Bielecki jest niesprawiedliwy.
3: Nie jest sprawiedliwy, no bo nie bierze tego czynnika, tak zwanego czynnika kontrolnego, który powinien uwzględnić wtedy pewnie jego, ta ocena była bardziej pozytywna, przychylna dla pana premiera Tuska.
2: Jak na razie Donald Tusk się pod oprzem nawet przychylnych mu publicystów. Węgry mają też swoje kłopoty, ale to zaraz o tym powiemy szerzej. A ja pana profesora zaprosiłem trochę na podsumowanie sezonu, bo nie ukrywam, za chwilę dłuższy urlop, sierpień. Chociaż polityka w tym roku urlopu raczej nie będzie miała chyba w ten piątek, żebym państwa nie oszukał, to jeszcze sprawdzę. W ten piątek spotkanie Mateusza Morawieckiego we Wrocławiu, na słynnym wrocławskim osiedlu Jagodno. I taki symbol: Mateusz Morawiecki chce iść do tych, którzy gremialnie stali w kolejkach i głosowali na Donalda Tuska prawie 3 lata temu w wyborach parlamentarnych. To jest dobry pomysł, to jest miejsce odpowiednie dla Mateusza Morawieckiego, łowienie tych, którzy są zniechęceni rządami Donalda Tuska, a wybrali tą partię w poprzednich wyborach?
3: To był jeden z celów Mateusza Morawieckiego w tworzeniu tej nowej formacji, która stanie się partią, niezależną partią, tak jak to wynika z ostatnich kilkudziesięciu godzin już na pewno.
2: Tak, zapowiedział w wywiadzie wczoraj, że do 15 października...
3: Bo nie ma wyjścia.
2: Tak, będzie nowa...
3: Bo nie ma wyjścia, aczkolwiek tego nie powiedział, bo w dalszym ciągu jakby deklaruje się zwolennikiem PiS-u i chciałby być w PiS-ie, no ale sytuacja się potoczyła innym torem. Natomiast o to chodziło przede wszystkim Mateuszowi Morawieckiemu, o takie rzeczy, po pierwsze, jak rozszerzenie elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Temu ma służyć pewnie kolejny kongres, jakby można powiedzieć, bo już się odbyły ze 2-3 tego typu spotkania z szerszą populacją, którą postanowił zapoznać z programem, czy z tym, co chce zrobić, a więc rozszerzenie elektoratu, a po drugie pokonanie Donalda Tuska. Żeby pokonać Donalda Tuska, trzeba mu odebrać trochę tego elektoratu. No tam są również inne elementy w tym, co zapowiada. Przede wszystkim, no, można to nazwać modernizacją tej prawicowo-konserwatywnej części polskiej sceny politycznej, czyli PiS-u, mówiąc innymi słowy, na co liderzy PiS-u, ci, którzy w nim są, nie chcieli się zgodzić. To właściwie są główne cele Morawieckiego, więc ta aktywność jego chyba to ma na celu. Ważne jest, jak się zaczyna. Pewnie z takiego założenia wychodzi, a to jest dobry moment.
2: Jagodno, rzeczywiście piątek, 18, spotkanie razem też z byłą polityk, to dłużej polityk PiS-u niż Mateusz Morawiecki był w tej partii, Mirosławią Stachowiak-Różecką, kiedyś kandydatką PiS-u na prezydenta Wrocławia. Piknik reklamowany. Powinien Donald Tusk się bać? Mateusz Morawiecki ma takie instrumentarium polityczne, taki program, który może docierać do wyborców tego, no w tym wypadku nawet nie przysłowiowego Jagodna, ale właśnie Jagodna, bo tam to spotkanie będzie.
3: Może, no z jednej strony może, z drugiej na pewno jest w tej chwili zadowolony, bo myślę, że w świadomości społecznej raczej to, co się dzieje, to raczej dochodzi do głosu jako oznaka rozbicia tej prawicowej części sceny politycznej, ale to tak nie jest przecież. Mateusz Morawiecki cały czas, trzeba podkreślić, deklaruje swoją sympatię do Prawa i Sprawiedliwości, że jest jej członkiem. I natomiast Czy ta partia powstaje po to, tego Morawiecki nie mówi jasno, żeby zmienić wizerunek PiS-u, poprawić wizerunek PiS-u. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, że to, w czym PiS przegrywa z Koalicją Obywatelską i Koalicja i Tusk wcale to wykorzystują, że jest to partia zaściankowa i anachroniczna. Natomiast Morawiecki jakby doszedł do głosu. Nie mówi tego wprost, ale chodzi mu o to, żeby zmienić, żeby stworzyć z niej nową chadecję. Na przykład chadecję, odpowiednik chadecji, dawnej chadecji niemieckiej. Więc jest z tego punktu widzenia, a jest bardzo skuteczny, był bardzo dobrym premierem. Za czasów jego rządów Polska odnosiła największe sukcesy gospodarcze. To najłatwiej zmierzyć, więc kiedy to się wszystko bierze, kiedy Tusk weźmie to wszystko pod uwagę, to na pewno jest to powód do zaniepokojenia, tym bardziej mając w kontekście wyborów przyszłorocznych. Najprawdopodobniej, ja sądzę, że zostanie stworzona wspólna lista PiS-u i Rozwój Plus.
2: Ale to nie będzie, że najpierw Mateusz Morawiecki spróbuje, bo nie wiem, jaka będzie tylko efekt, przejąć część wyborców od Platformy, znaczy jak potem nie pójdzie z PiS-em na jednej liście, to się tego nie stracić. Nie jest tak, że jednak to rozdzielnie powinno być trwałe, żeby było skuteczne. No i zapytam, czy Mateusz Morawiecki jako jednak osoba, która była 2 lata wicepremierem, 6 lat premierem Prawa i Sprawiedliwości, może być wiarygodna dla wyborców, którzy dość tłumnie, nawet bardzo tłumnie, bo to była rekordowa frekwencja w roku 2023, poszli i często oddawali głos na Donalda Tuska.
3: To jest niewiadomo, ale oddawali głos na Donalda Tuska do pewnego momentu.
2: Albo na Szymona Hołownię, co jeszcze ciekawsze.
3: Cofnijmy się do 2015 roku, oddawali głos na Donalda Tuska do 2015 roku, a później oddali na Nowoczesną, a później oddali na Trzecią Drogę.
2: A część oddała na Pawła Kukiza na przykład.
3: No to musiał być jakiś powód tego, dlaczego.
2: A potem w 2019 roku poparli Prawo i Sprawiedliwość. No, pamiętajmy cały czas, że PiS wygrało te wybory w roku 2023.
3: Zwłaszcza w 2019 z największą przewagą jakąkolwiek dostała jakakolwiek partia polityczna.
2: Po 1993 RP.
3: Tak, 43,7 z tego co pamiętam, bo tych głosów było oddanych, więc w związku z tym, biorąc to pod uwagę, że część elektoratu obecnej, tego te 35%, załóżmy średnio rzecz biorąc, elektoratu Koalicji Obywatelskiej może być rozczarowana. Między innymi z tego powodu, o których pan powiedział na początku, to na pewno nie jest, ale z tego powodu nie będzie głosować na Morawieckiego, ale z innych powodów, właśnie z powodów tego, że wolałoby coś nowego, coś świeżego w tej takiej części centrowo, bym powiedział, konserwatywnej, czyli bliskiej na przykład Polski 2050, bliskiej Nowoczesnej z 2015 roku, kiedy to przypomnijmy sobie, w grudniu, zaraz po wyborach 2015, Nowoczesna miała 25-26% poparcia, a Koalicja Obywatelska poniżej 20%. Więc to jest ten elektorat, o którym mówimy i pewnie na niego Morawiecki ma prawo liczyć i nawet mimo tego, że był premierem za czasów PiS-u, to go nie dyskredytuje, biorąc pod uwagę te sukcesy, o których żeśmy mówili, a poza tym, że nie jest kojarzony w ogóle z czymś takim nowym, Nowoczesnością, nie jest kojarzony z tym właśnie tradycyjnym PiS-em, Prawem i Sprawiedliwością. Na pewno nie jest kojarzony z, no, można wymienić kilka tutaj postaci, no ale również z Przemysławem Czarnkiem, więc jest to zupełnie inna postać.
2: To prawda, oni się rozchodzą. Ten tekst Przemysława Czarnka także, jak cytowałem, miejscami uderzający Mateusza Morawieckiego, chociaż to nazwisko i imię nie pojawia się w tym artykule Przemysława Czarnka, no ale pojawia się Jan Rokita i uderzenia czy polemika z Janem Rokitą, szczególnie po jego występie na tym grillu Mateusza Morawieckiego, gdzie mówił, że będzie popierał każdą Ukrainę, także tą, gdzie chwalone będzie SS Galicien czy inne jednostki ukraińskie kolaborujące z nazistowskimi Niemcami. No to rzeczywiście jest wprost uderzenie w Mateusza Morawieckiego, więc ta wrażliwość jest zakreślona. A ja jeszcze chciałem pana profesora zapytać o inny styk na prawicy, bo jeżeli Mateusz Morawiecki ma odświeżyć odbiór społeczny, markę Prawa i Sprawiedliwości, to czy nie wejdzie w duży spór także z Konfederacją, która też jechała na tym, że jest prawicą, ale właśnie tą nowoczesną, lepszą dla młodszych, bardziej rozumiejącą współczesny świat. Lepiej.
3: Dla części Konfederacji, zwłaszcza tej kierowanej przez Mentzena, nazwisko Morawieckie jest uosobieniem zła, mówiąc z pewną przesadą, więc na pewno nie ich pozyska.
2: Mentzen się budował na krytyce Mateusza Morawieckiego, ale z drugiej strony nie jest tak, że ludzie trochę myślą swoimi własnymi kategoriami, a nie kategoriami polityków, że mogą patrzeć na to też trochę symbolicznie, że jest Mentzen młody ekonomista, no ale z drugiej strony też jest niestary, przynajmniej nie mający obraz osoby z podeszłym wieku, Mateusz Morawiecki, także ekonomista, no i to jeszcze z większymi sukcesami, bo prezes banku kiedyś, no i jeszcze lepsza kariera, jeżeli chodzi o ten zasób materialny. No i to na przykład wyższy od Mentzena, to ludzi też zdaje się bardzo interesuje,
3: znany
2: jaki
3: na rynku
2: wzrost.
3: Na rynku międzynarodowym, tak. Morawiecki jest znany, Mentzen raczej nie jest znany, nie sądzę, żeby się kojarzył politykom.
2: Czy... Nie jest tak, że dla części aspiracyjnego elektoratu konserwatywnego może być ciekawszy mimo swojego bagażu rządzenia Mateusz Morawiecki.
3: To jest właśnie taka dosyć korzystna konfiguracja, która się wyłania z tego jakby rozłamu. No z jednej strony załóżmy, powstaje wspólna lista, na której jest osobna partia Rozwój Plus, która przyciąga ten elektorat, o której mówiliśmy, części byłej Polski 23 drogi, a z drugiej w dalszym ciągu pozostaje Prawo i Sprawiedliwość. No Prawo i Sprawiedliwość, co do której może przejść ten elektorat, który od niej odszedł do Konfederacji, no bo niewątpliwie odszedł, no te 13-14%, które Konfederacja uzyskuje, to nie uzyskuje ich znikąd, to nie spływa z nieba, tylko przyszło z PiSu. To jest były elektorat PiSu, który w dalszym ciągu może głosować na PiS już bez Morawieckiego, a więc całkiem do zaakceptowania przez tych, których odeszli. No gdyby to tak rozumować, spekulacje są to trochę, ale gdyby rozumować w ten sposób, to ten tak zwany rozłam z punktu widzenia wyborów jest sytuacją korzystną, bo są tutaj możliwe właśnie do pogodzenia jakby dwie trochę sprzeczne opcje. Morawiecki przyciąga elektorat z tej lewocentrowej strony, a równocześnie PiS, do PiSu wraca ten elektorat mocno radykalno-prawicowy z Konfederacji.
2: No, tak to można ostatnie, sobie... ostatnie sondaże pokazują, że po rozłamie różnica między Konfederacją a PiSem jest bardzo, bardzo nieznaczna, że Konfederacja notuje ponad 15% poparcia i jest, a jak się odrzuci głosy tych, którzy nie mają jeszcze swojej preferencji, to jest to jeszcze więcej. I że nagle ta różnica jest bardzo, bardzo nieznaczna.
3: Tak jest w tej chwili oczywiście, no, no ale to wynika z tego, że PiS powinien mieć 25. Tego, co mu brakuje z 16 do 25, no to wiadomo, co to jest. To jest te 7%, które w tej chwili część respondentów deklaruje, że będzie głosować na Mateusza Morawieckiego, bo tak to wynika z tych ostatnich.

0: poziom wspólnej listy. I tu wszystko zależy od jednego czynnika, mianowicie dobrej woli liderów PiS-u i dobrej woli, tej jest mniej, i dobrej woli ze strony Morawieckiego, tej jest zdecydowanie więcej. Więc gdyby ta dobra wola była, to w gruncie rzeczy ten rozłam nic by nie zmienił, jeżeli chodzi o poparcie dla tej formacji, która była PiS-em przed kilkoma tygodniami, no powiedzmy.
1: Panie profesorze, to już trochę wchodząc to w to podsumowanie, patrzę na sondaże zaufania, popularności. I tutaj po pewnym zawahaniu kilka miesięcy temu są bardzo wyraźne wzrosty dla prezydenta Karola Nawrockiego, który rzeczywiście zaczyna dominować w tych odpowiedziach, komu się ufa, i wydaje się, że już przekracza takie proste partyjne okopy. Na ile to jest unikatowa sytuacja, a na ile to jest no coś, co ma małe znaczenie w polityce. Jak kiedyś Bronisław Komorowski, ktoś miał duże zaufanie, ale potem w wyborach niewiele z tego wynikło. Jak czytać te sondaże, te odpowiedzi, co to oznacza w aktualnej sytuacji politycznej? To duże zaufanie, na przykład ostatni sondaż CBOS-u, 55% ufa prezydentowi.
0: Tak, 41 chyba ma następne.
1: Tak. A następny Kośniak-Kamysz ma 41, czyli to jest no przepaść. To widać na takich słupkach sondaży, gdzie jest prezydent, a potem jest tąpnięcie i są...
0: Takiej przepaści nie było, ma pan rację. Tak. Samodzielność, wydaje mi się, że głównym atutem prezydenta jest poczucie tego, że jest to polityk całkowicie samodzielny, co ma uzasadnienie, no bo przyszedł jakby, co prawda, kojarzony z PiS-em był i z tą częścią prawicową, ale jednak był kimś bardziej niezależnym, no uniezależnionym, można by powiedzieć, politycznie od prezydenta Dudy. No to, a poza tym prowadzi jednak bardzo aktywną i samodzielną politykę, chociażby w postaci tych wet, które są bardzo dobrze uzasadnione, jeżeli chodzi o ustawy proponowane przez obóz rządzący. To jest główny powód, a poza tym jakby trafia w oczekiwania społeczne, jeżeli chodzi o te swoje decyzje, na przykład albo zajmowanie stanowiska dotyczącego Ukrainy chociażby. No
1: a tutaj... co to znaczy o mediach? No bo fenomen Aleksandra Kwaśniewskiego, czy trochę też Bronisława Komorowskiego można wytłumaczyć pełną osłoną medialną. To też były trochę inne czasy, zwłaszcza Aleksandra Kwaśniewskiego, zupełnie inny system medialny, bez internetu de facto, otoczka medialna NIMP, a tu mamy człowieka, który idzie wbrew temu, który jednak przeszedł całą swoistą ścieżkę zdrowia w życiu publicznym, ataków, insynuacji, a mimo to buduje i z każdym miesiącem jeszcze rozbudowuje zakres swojego poparcia społecznego.
0: Tak jakby większość społeczeństwa była odporna na ataki ze strony mediów, ale nie mediów oczywiście centrowo-prawicowych, tylko tych lewicowo-tuskowych, że tak. Tak, to też jest kolejny fenomen, ale to właśnie chyba świadczy o tej konsekwencji, o tej sile przekonującej Nawrockiego, której nie mieli jego poprzednicy, która według mnie bierze się z pewnego treningu akademickiego. No jest to w końcu przedstawiciel tej części. Ta ma za sobą taką karierę naukowo-badawczą, tak to można określić, i ma tą siłę przekonywania, która działa bardziej skutecznie. Ludzie w to wierzą, no, a to się przekłada jednak na te wskaźniki zaufania. Zaufanie w dużym stopniu od tego zależy, na ile można zaryzykować, żeby na kogoś głosować czy uwierzyć w coś, i tutaj Nawrocki ma przewagę.
1: To już na koniec pytanie, też jedno z najważniejszych, szczególnie dla polskiej prawicy, ale szerzej dla sceny politycznej również, czy Karol Nawrocki, czy pan prezydent, czy to jest siła, którą można przełożyć na partyjne wybory? Czy prezydent, mając tak duże zaufanie, tak większe, może być aktywnym aktorem w kampanii parlamentarnej?
0: No na pewno będzie, bo już powiedział na przykład, że jeżeli chodzi o stosunek do tego, co nazywamy rozłamem w PiS-ie, będzie w dalszym ciągu się temu przyglądał, to znaczy nie zajmuje jednoznacznego stanowiska, ale że on uważa, że silna prawica jest raczej atutem polskiej sceny politycznej, tak jak była do tej pory, i na pewno w odpowiednim czasie zajmie takie stanowisko, które będzie stanowiskiem sprzyjającym, będzie działało na rzecz PiS-u i Mateusza Morawieckiego. Właśnie przy tych wszystkich założeniach, o których mówiliśmy, że również z tej strony będą oznaki dobrej woli, że będzie warto kogoś popierać, warto się opowiadać. Bardziej jednoznacznie niż to ma miejsce w tej chwili, ale w tej chwili mamy do czynienia z takim wstępnym okresem i prawdopodobnie prezydent jakby zdawał sobie z tego sprawę, że warto odczekać. Natomiast jeżeli chodzi o jego stosunek do tego,

0: jakie stanowisko zajmie w wyborach w ciągu tych najbliższych kilkunastu miesięcy, to w moim przekonaniu no odpowiedź jest chyba prawie że jednoznaczna. No, na pewno nie będzie popierał rządu Donalda Tuska, tym bardziej, że stale i stale nieustannie krytykuje.
1: Wizja listy prezydenckiej, nie paktu stanowskiego pod patentem, ale listy prezydenckiej do Sejmu.
0: Ale wybory wygrywa partia polityczna, a nie lista wyborcza, nawet prezydencka, bo coś takiego chyba w świadomości społecznej nie istnieje. Ludzie już w tej chwili przekładają sobie ten wynik wyborczy i to, na kogo oddadzą głos, na to, co będzie robiła ta partia prezydencka. Prezydent nie będzie robił dwóch rzeczy naraz, czy trzech rzeczy naraz. Nie będzie prezydentem, nie będzie premierem. Więc myślę, że to jest chyba mniej realistyczne, mi się to rysuje, taki scenariusz.
1: O czym powiedział Henryk Domański, socjolog Polska Akademia Nauk. Panie profesorze, dziękuję bardzo za wizytę w Poranku Wnet i za takie podsumowanie, bo zobaczymy się pewnie w Poranku Wnet dopiero we wrześniu. Będziemy otwierać, tak jak teraz trochę zamykamy sezon, tak otwieramy. Przecież jak powiedziałem, w tym roku nie będzie jakiejś większej pauzy i też Radio Wnet pozostaje na straży, więc Poranki Wnet funkcjonują, więc my będziemy na tą całą letnią kampanię polityczną także patrzeć. Ale my zaczniemy sobie we wrześniu na antenie z panem profesorem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wracamy do poranka wnet, a teraz naszym gościem profesor Maciej Szymanowski, hungarysta, historyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: I od Węgier zaczniemy. Zanim polityka, to trochę klimat. Rumunia ma swoje kłopoty, ale też Węgry. Wszystkie państwa, które leżą nad Dunajem, który ma rzeczywiście bardzo niski stan wody, nawet niektórzy mówią, że wysycha Dunaj, ale szczególnie te państwa, które mają siłownie, elektrownie jądrowe, właśnie chłodzone wodą z tej rzeki. Premier Madziar mówi, że czeka 5 dni bardzo trudnych dla Węgier. Co to oznacza i na ile ten kryzys energetyczny może także w polityce węgierskiej namieszać?
2: Już wyjaśniam. Węgrzy posługują się bardzo specyficznym językiem i też bardzo specyficzny sposób mierzą wysokość lustra wody w swoich rzekach od XIX wieku. Także to, co słyszymy, te komunikaty w Polsce, że Dunaj ma plus 35 centymetrów, to nie oznacza, że to jest 35 centymetrów mierzone od dna Dunaju, tylko od takiego umownego poziomu zero ustalonego jeszcze na początku XIX wieku jako stan niski, czy bardzo niski Dunaju. Także w dalszym ciągu jest powyżej tego bardzo niskiego stanu Dunaju, ale faktem jest, że elektrownia atomowa jest w tej chwili wyłączana, czyli 3 z 4 bloków elektrowni atomowej w Paks na południe od Budapesztu zostały wyłączone. 4. blok prawdopodobnie zostanie wyłączony dzisiaj. Przyczyną jest niski stan Dunaju bez wątpienia. Po drugie też trzeba pamiętać, że Dunaj przechodzi, przynajmniej ten odcinek węgierski, podobny proces jak Wisła w Warszawie, czyli po prostu lustro wody się obniża. Z uwagi na to, że zapory wodne w Austrii, 10 zapór wodnych na Dunaju, czy progów wodnych, 2 na Słowacji, powodują, że od kilkudziesięciu już lat mniej piasku, żwiru po prostu woda z sobą niesie. Tym samym koryto Dunaju w Budapeszcie jest mniej więcej o 1,20 m niższe niż było. Także nie tylko, że jest mniej wody, ale jest też niżej ten Dunaj położony niż był kilkadziesiąt lat temu. Natomiast nie tyle jest brak energii w tej chwili na Węgrzech, ile brak właśnie tej elektrowni atomowej. Z tej elektrowni atomowej Węgrzy czerpią 2 gigabajty energii, energii, natomiast z samej fotowoltaiki to jest około 8 gigawatów, także wielokrotnie więcej. Problem polega na tym, że jak nie działa elektrownia atomowa, nie do końca mogą działać te właśnie odnawialne źródła energii. One potrzebują stabilizatora. No i oczywiście w nocy nie świeci słońce.
1: To jest rzecz jasna, więc w nocy trudno prąd z paneli fotowoltaicznych. Wyłączy się w Budapeszcie prąd, kiedy zostanie odłączona elektrownia jądrowa, co czeka pod względem tym też ekonomicznym Węgry.
2: Raczej myślę, że zakłady przemysłowe będą wyłączane. Być może niektóre rejony kraju będą miały pewne godziny, w których nie będzie prądu, gdyby faktycznie ta sytuacja, która jest obecnie, była kontynuowana. Natomiast z tego, co czytałem już rano, poziom Dunaju na tym odcinku przed Budapesztem i w samym Budapeszcie o kilka centymetrów już wzrósł w stosunku do wczoraj, przedwczoraj, więc myślę, że chyba przez to najgorsze Węgry przeszły, jakkolwiek w dalszym ciągu meteorolodzy twierdzą, że do końca tygodnia czekają Węgry upały na poziomie nawet plus 40 stopni.
1: No to skąd ten alarmistyczny język premiera Madziara? To jest walka o bezpieczeństwo państwa? To jest pokazywanie, jaka jest rzeczywistość, czy to jest polityka?
2: Jedno i drugie, chociaż chyba z pewnym postawieniem akcentu na politykę. No, to jest premier influencer, on potrzebuje sensacyjnych wiadomości codziennie, albo ogłasza, że odkryto jakiś gigantyczny przekręt, korupcję z czasów Fideszu. We wtorek, w środę kogoś się aresztuje, no a w czwartek na przykład się mówi, że straszne rzeczy się dzieją w energetyce, ponieważ poprzedni rząd to zaniedbał. Wspomniałem o to, że Węgrzy mają jeden z najwyższych w ogóle w Unii Europejskiej współczynnik fotowoltaiki. I to jest właśnie zasługa poprzedniego rządu. Nieważne, natomiast w ten sposób się to w interpretacji premiera Modziora pojawia w tej chwili, chociaż brzmi to humorystycznie, może wręcz niewiarygodnie, ale wczoraj podał do wiadomości, że udało się dzięki Solidarności, takiej narodowej, zbudowaniu Solidarności Narodowej po raz pierwszy obniżyć zużycie prądu o 700 megawatów i to oznacza, jakie wielkie poparcie jest dla rządu.
1: Ach, czyli jednak popieraj partię, wyłączając lodówkę albo telewizor, tudzież nie robiąc prania. Patrząc na tą politykę już w sposób ścisły, patrzę na dzisiejszy dziennik Rzeczpospolita, a tam tekst Jędrzeja Bieleckiego, który bardzo, bardzo chwali ten dziennikarz Piotra Madziora. To już Państwu na początku poranka wnet cytowałem. Madzior pokonał Tuska niespełna 4 miesiące od zwycięskich wyborów. Przywódca Tiszy zrobił więcej dla odbudowy państwa i rozliczeń niż polski premier w ciągu 3 lat. Są granice rozliczeń, których węgierski premier nie zamierza przekraczać. Tak zaczyna swój artykuł, przynajmniej na razie. Cokolwiek to znaczy, jak wyglądają te rozliczenia i skąd ten zachwyt liberalnej prasy, jak chociażby pana Jędrzeja Bieleckiego, nad tymi błyskawicznymi, a tym blitzkriegiem polityczno-rozliczeniowym Piotra Madziora.
2: Jeśli pan redaktor pozwoli, posłużę się informacją źródłową. Niestety źródła nie mogę podać, ale jest do dyspozycji redakcji w przypadku potrzeby. Pisze to, napisała to do mnie dzisiaj rano pewna osoba, która miała okazję spotkać się w areszcie śledczym z byłym burmistrzem dzielnicy Stara Buda, panem Polarzem Buszem. To jest bardzo reprezentacyjna część Budapesztu, a jednocześnie w pewnym okresie wiceprezesem Fundacji Państwowej Fundacji Kultury, która operowała środkami w wysokości około 200 milionów złotych w przeliczeniu. Ta osoba, ten wiceprezes trafił, pan Busz, do aresztu śledczego i taką relację otrzymałem. To straszne, przez co przechodzi teraz Bolasz. Dziś na przykład po przesłuchaniu nie pozwolono mu nawet się wykąpać. Ostatnio kąpał się w piątek, a tu takie upały. Kontrole osobiste kilka razy dziennie. Na rękach pojawiła się egzema. Jest niemiłosiernie pogryzione przez pluskwy. I tak dalej, i tak dalej. Kończy się ta relacja. Traktowany jest jak morderca. Na szczęście trzyma się pan Bolasz Busz. Jest przetrzymywany w areszcie śledczym na kolejne 3 miesiące. W najcięższym więzieniu na Węgrzech pod Segedem w Börtönchilok. Jest właśnie nie bardzo wiadomo, o co jest oskarżony. Sam pan premier Modzior w parlamencie powiedział, że ta fundacja ukradła tych 200 milionów złotych w przeliczeniu, to jest 17 miliardów forintów. W tym roku jak mogła ukraść jej kierownictwo, jak to mogło ukraść, skoro wydało tylko część tych pieniędzy, wybory były w kwietniu, mniej więcej 7 miliardów z tych 17 miliardów forintów zostało w ogóle gdziekolwiek przekazane. Także takie są w tej chwili standardy na Węgrzech. Jest około 12 osób, jest 12 osób więzionych w aresztach śledczych w tej chwili. Nie zawsze obrońcy mają do nich dostęp. Jest ewidentnie próba zastraszenia przywódców opozycji. Jeżeli to są standardy, które komuś się podobają, no to ja się do tych osób nie zaliczę. Jeszcze dodam, że pan Busz jest osobą szczególnie zasłużoną, jeśli chodzi o stosunki polsko-węgierskie. To na terenie jego dzielnicy został za jego kadencji odsłonięty pomnik katyński, park imienia Jerzego Popiełuszki czy park Adama Mickiewicza.
1: A teraz jest w więzieniu. To jest jeden z kilku, będą kolejni. Na ile Peter Madziar buduje taki system, gdzie już alternatywy nie będzie, gdzie ta demokracja walcząca rzeczywiście w sposób całościowy przejmie Węgry w węgierską politykę i wykluczy, zamknie, a może i zdelegalizuje opozycję.
2: Sam sobie zadaję to pytanie. Na pewno Peter Modzior w tej chwili posiada największą władzę wśród premierów Unii Europejskiej. Na pewno większą władzę niż ma na przykład kanclerz Niemiec. Po tych zmianach, których dokonał, czyli po usunięciu prezydenta, po usunięciu prokuratora generalnego, po usunięciu szefa Trybunału Konstytucyjnego, więc ma pełnię władzy, ma oczywiście też olbrzymi dług wobec społeczeństwa. 1243 konkrety zostały obiecane społeczeństwu węgierskiemu. Obawiam się, że sytuacja na Węgrzech idzie w kierunku coraz większych igrzysk, ponieważ tego chleba siłą rzeczy będzie nie tak dużo, jak obiecał premier Modior. Jeden przykład, pedagodzy mieli otrzymać w tym roku 20% podwyżki swoich uposażeń, otrzymali, co prawda od 1 stycznia z wyrównaniem tego roku, ale 0,4%. No jest to pewna różnica, więc to jest w tej chwili chyba taktyka, którą przyjął premier Madziar. Jak ona będzie długo skuteczna, trudno powiedzieć. Myślę, że to na długą metę nie może się udać, chociażby z tego powodu, że nie zapominajmy o tym, że to oczywiście imponująco wygląda mieć większość ponad 2/3 w parlamencie, ale na premiera Modiora, na jego partię TISO zagłosowało 53% społeczeństwa węgierskiego, 47% nie oddało głosu na jego partię TISO.
1: Ja proszę powiedzieć, jak te 4 miesiące rezonują w społeczeństwie. Peter Madziar zdobywa poparcie, krzepnie w ramach rozliczeń, czy jest odwrotnie?
2: Bezpośrednio po wyborach poparcie dla partii TISO i jego osobiste poparcie, popularność, wiarygodność wzrosły. W tej chwili ten trend się zatrzymał, pojawiał się trend spadkowy. W ostatnich sondażach partia TISO zaczyna tracić niewiele, 2-3-4% w stosunku do tego, co nie było wynikiem wyborczym, ale co się stało bezpośrednio po wyborach. Ta premia za zwycięstwo, w stosunku do tej premii za zwycięstwo, natomiast sam Madziar traci bardzo dużo. To już jest spadek w granicach 10-12%, jeśli chodzi o zaufanie, nie jest najpopularniejszym, nie jest chyba nawet w pierwszej trójce najpopularniejszych polityków w tej chwili węgierskich.
1: A na koniec, jak się zakończył spór o prezydenta, bo udało się odwołać legalnie, nielegalnie, ale ta próba przeszła, no a potem był kłopot z następcą. Tak jakby Peter Madziar nie do końca, czy jego ekipa nie do końca panowała nad tymi krokami, które podejmuje.
2: No, w tej chwili mało chyba, po raz pierwszy widzę coś takiego, że jest prezydent pilnie poszukiwany. Jeszcze jest 2 tygodnie do znalezienia kandydatury na prezydenta Węgier. Jakoś się osoby, które mogłyby godnie prezentować Węgry i w kraju, i za granicą, jakoś się do objęcia tej funkcji nie garną, a powód jest oczywiście prosty. Po tym, jak się okazało, że można prezydenta, nie ma obecny rząd żadnych skrupułów, żeby odwołać prezydenta z dnia na dzień, korzystając ze swojej większości 2/3, no to też liczba kandydatów, podejrzewam, takich niepartyjnych bardzo, bardzo zmalała. Stąd też bardzo szybka odmowa pani Judith Polgar, słynnej szachistki węgierskiej, która była typowana jako pierwsza. W tej chwili jest cisza zupełna. Myślę, że to będzie, ktoś będzie oczywiście, bo w 10-milionowym kraju ktoś się znajdzie, kto będzie chciał sobie do CV dopisać prezydenturę. Natomiast jak do tej pory o żadnych nazwiskach, realnych nazwiskach nie ma mowy.
1: O czym mówił profesor Maciej Szymanowski, hungarysta, historyk. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: A ja się mogę zgłosić? Nie, trzeba mieć obywatelstwo węgierskie, jakby ktoś chciał. Czyli nie, to taki otwarty konkurs.
2: Chyba, że coś się zmieni w ramach kolejnej poprawki do konstytucji. Będę informował pana redaktora.
1: A to prawda. Czyli nie wiem, czy bym chciał, bo ja to nie jestem zwolennikiem upałów, a w Budapeszcie jednak cieplej niż w Warszawie.
2: Byłem tydzień temu. Świetna kuchnia, piękny kraj. Bardzo sympatycznie.
1: Bardzo zachęcam. Budapeszt bardzo lubię, ale właśnie tak raczej turystycznie, tak na cały rok, to jednak pan profesor mi wybaczy, wolę Warszawę. Rodzinną. Profesor Maciej Szymanowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Zwłaszcza łaźnie w Budapeszcie lubię, szczególnie tą postosmańską z wieku XV. Robi niezwykłe wrażenie, jeżeli ktokolwiek nie był, a chciałby zobaczyć, to zachęcam.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Razem z nami Robert Bagiński, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pozdrawiam, witam serdecznie.
1: Bardzo ładny plener takiej polskiej wsi za panem, tylko kłopot w tym, że nasi odbiorcy na YouTubie widzą pana do góry, nie wiem, że bokiem trzeba włączyć autoobrót i wtedy nie tylko nie, bo teraz to, co jest przed panem widać, jakoś trzeba autorotację w komórce włączyć, wtedy się obraz sam dostosuje. Dalej jest krzywo, dobrze, będziemy walczyć. Ja tymczasem powiem, że jeśli nas Państwo na YouTubie oglądają, nawet pod tym kątem, to można subskrypcję zostawić zawsze. A teraz jest nawet lepiej znośnie, można powiedzieć, widać i las, i pola, i pana redaktora, a jeżeli ktoś nas widzi, to tą subskrypcję na kanale YouTube Radia Wnet może zostawić, szczególnie, że zbliżamy się do 451 tysiąca subskrybentów, niewiele nam brakuje, więc można zakasać rękawy i nam pomóc ten kolejny kamek milowy przekroczyć w drodze do miliona subskrybentów, a może i więcej. No dobrze, tyle tytułem autopromocji. Bierzemy się za polską politykę. Mówiliśmy już o Mateuszu Morawieckim, to powiedzmy trochę o Donaldzie Tusku, który zdaje się będzie robił rekonstrukcję na jesieni, bo szuka rządu na wybory. Donald Tusk po rozmowie w PiS-ie może być spokojny, czy musi jednak intensywnie główkować nad tym, jak własną partię szeregować przed rokiem wyborczym?
2: Donald Tusk przede wszystkim ma kłopot z rządzeniem, dlatego że po 3 latach nie ma czym się pochwalić i wymiana ministrów, jakakolwiek rekonstrukcja, z pewnością tutaj w niczym mu nie pomoże, ponieważ problem nie leży tylko w ludziach, którzy oczywiście są pozbawieni kompetencji i predyspozycji do rządzenia, ale często także kręgosłupa moralnego, ale problem tkwi w braku wizji rządzenia. Ten rząd i Donald Tusk nie ma żadnej wizji, idą po najmniejsze linie oporu, tak aby w żaden sposób nikomu nie podpaść, jakoś lekką i suchą stopą przejść do wyborów, które mam nadzieję będą dla niego przegrane, ponieważ bilans 3 lat rządów jest katastrofalny dla gospodarki, dla instytucji państwa polskiego. I myślę, że nawet ten rozłam na prawicy, z którym mamy do czynienia, który być może będzie dobry dla prawicy, to się okaże oczywiście dopiero za rok, w żaden sposób mu nie pomoże.
1: Czyli jednak ta praktyka rządzenia dogoni Donalda Tuska, no bo jak na razie efekty są jakie są, rząd jest oceniany fatalnie, ale obecna koalicja, patrząc w sondaże, wcale nie musi uznawać, że już wybory przegrała.
2: No tak, ale jeśli zwrócimy uwagę na sondaże, to one wynikają raczej z faktu, że Donald Tusk zjadł swoje przystawki. Nie mamy już Polski 2050, nie mamy Szymona Hołowni, nie mamy praktycznie PSL-u. Lewica gdzieś tam raz jest pod progiem, raz nad progiem. Mówiąc wprost, siła Donalda Tuska i koalicji wynika ze słabości koalicjantów, a nie z efektów rządzenia. Efekt jest taki, że kiedy nadejdą wybory, a niektórzy będą chcieli podkreślić swoją odrębność programową i nie tylko, niektórzy kandydaci będą chcieli podkreślić swoją indywidualność, no wtedy szwy w tym hafcie puszczą i wszyscy zobaczą, że to jednak nie jest jedna wielka koalicja, jak to sobie wymarzył Donald Tusk, ale jednak konglomerat bardzo różnych, dziwnych, często oryginalnych, a nawet niebezpiecznych dla Polski, mimo kilku lat rządzenia, osobowości.
1: No, rzeczywiście te rządy pokazują, że jest pewne... No, może jest pewien kłopot z tymi osobowościami, bo tak jak wiele osób mówi, czeka nas być może rekonstrukcja rządu. Donald Tusk, nawet niektórzy mówią, może powinien się cofnąć na tylnie siedzenie, kogoś innego wystawić do pierwszego szeregu. Mówiło się o pani Sobkowiak-Czarnecki, która zarządzała programem SAFE, tudzież SAFE. No ale poza tym to nie ma kandydatów. Tak jakby nawet pani Sobkowiak nie zachwyca specjalnie, tak jakby Donald Tusk był niewolnikiem słabego własnego zaplecza.
2: Donald Tusk w sposób bardzo skuteczny wyjałowił partię i w ogóle koalicję rządzącą z osobowości, bo dziś mamy do czynienia tylko z osobowościami typu paleontologicznego, mówię tutaj o na przykład panu Czarzastym, i potem długo, długo nic. Gdzieś dalej jest Szymon Hołownia i reszta, a w samej koalicji obywatelskiej Donald Tusk swoim stylem całkowicie wyeliminował konkurencję, więc dzisiaj tak naprawdę nie ma nawet kim zastąpić siebie samego, jeśli w ogóle ta operacja dałaby jakikolwiek efekt. No bo tak jak powiedziałem wcześniej, to są 3 lata zmarnowane. Mamy premiera, który podpisuje traktat o bezpieczeństwie z premierem Wielkiej Brytanii, którego już nie ma, podpisuje porozumienie z kanclerzem Niemiec, którego sondaże szorują pod nie, czy z prezydentem Francji na temat bezpieczeństwa, który za chwilę odejdzie i zastąpi go ktoś całkowicie innego obozu politycznego. I tego typu sytuacje mają miejsce w każdym innym obszarze, więc Donald Tusk jest goniony przez brak efektu swojego rządzenia, jest goniony przez niekompetentnych współpracowników i chyba co kluczowe, afery, które pokazują demoralizację i zepsucie tej koalicji, bo nie ma nic gorszego niż wykorzystywanie służby zdrowia ani tylko dla politycznych korzyści niektórych działaczy, nieliczenie się z ludźmi, i moglibyśmy tutaj wymieniać bez końca.
1: Panie redaktorze, a może taki wariant, o którym się kuluarowo mówi, szybszych wyborów, że Donald Tusk, patrząc na to, co się dzieje na prawicy, uzna, zanim PiS się otrząśnie, zanim Konfederacja jeszcze bardziej okrzepnie, zanim pojawią się struktury Mateusza Morawieckiego, to iść na szybkie wybory, może jeszcze tej jesieni podać wniosek o samorozwiązanie Sejmu, zanim ta prawica jakoś się w tej nowej sytuacji na nowo uszykuje.
2: Obawiam się, że poziom zepsucia i demoralizacji członków tej koalicji jest tak mocno zakorzeniony, że to jest niemożliwe, bo sama Koalicja Obywatelska nie jest w stanie przegłosować wniosku o rozwiązanie parlamentu. Myślę, że prawicy na tym etapie, zwłaszcza po ostatnich wydarzeniach, również nie jest na rękę przystępowanie do elekcji na jesień, ani nawet na bitką wiosnę. Więc nie ma nikogo, kto mógłby być, oprócz Donalda Tuska, oczywiście, beneficjentem wcześniejszych wyborów. Boję się raczej scenariusza, w którym wybory mogłyby się w ogóle nie odbyć w przyszłym roku, a to pod pretekstem, nie wiem, wprowadzenia stanu wyjątkowego z powodu jakiejś sytuacji na granicy, która raptem zostanie może wykreowana, a może rzeczywiście będzie miała miejsce. Bo na pewno nie ma dzisiaj nikogo, kto byłby interesariuszem, oprócz Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej, aby wybory odbyły się już teraz, jak najszybciej, więc nie będzie tych, którzy poparliby wniosek.
1: No chyba, że opozycja, bo opozycja trudno, żeby głosowała przeciwko skróceniu kadencji, która daje władzę Donaldowi Tuskowi. Ty patrzę jeszcze na to, że premier w zasadzie nieobecny w ostatnich dniach, nawet 1 sierpnia się nie pojawił. Nie wiem, czy to jest urlop, tego jeszcze nie sprawdziłem, ale ewidentnie widać, że Donald Tusk gdzieś się schował w tej polityce, stara się przeczekać, czy by daje czas prawicy, żeby sama trochę się sobą zajęła? Jak to wygląda?
2: Nie, tą sytuację z Powstaniem Warszawskim to oceńmy wprost, że to jest rzecz, która nigdy nie powinna mieć miejsca, choć ma kolejny już rok, bo i w przypadku kolejnej ważnej rocznicy, ważnego wydarzenia państwowego, premier Polski, który nie uczestniczy w tak ważnym dla nie tylko powstańców, nie tylko dla stolicy, nie tylko dla historii Polski, ale również dla młodego pokolenia wydarzeniu, jak rocznica Powstania Warszawskiego, wysyła tam wojewodę. No to jest, mówiąc wprost, skandal i naplucie tym wszystkim ludziom w twarz. No, gdybym był złośliwy, mógłbym powiedzieć, że nie ma co oczekiwać od premiera, którego babcia pracowała w organie NSDAP, dziadek nie wiadomo w jakich okolicznościach, wiadomo gdzie służył, mama nauczyła się języka w wieku 11 lat, a sam Donald Tusk swoim stylem rządzenia nieustannie pokazuje, że bliżej mu do realizacji interesów niemieckich niż polskich. Jeżeli to razem zestawimy, te inklinacje takie proniemieckie, a z drugiej strony no, ewidentną postawę, która no, nie była godna i nie była adekwatna do tego, jak powinien się zachowywać premier, no to mamy premiera, który abdykował moralnie, no ale politycznie chciałby to w jakiś sposób rozgrywać poprzez milczenie, bo pamiętajmy, że milczenie, schowanie się również jest elementem polityki.
1: I czekanie, to jest w polityce najważniejsze, żeby się schować, zejść z linii strzału i przeczekać. I chyba taką taktykę aktualnie stosuje Donald Tusk. O czym mówił Robert Pagiński, dziennikarz, publicysta, portal Inna Polityka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: To my biegniemy do Krakowa, zanim Kraków przyjdzie do nas do studia, bo w naszym studiu za chwilę będzie Aleksandra Owca, ale najpierw w Krakowie Michał Drewnicki, kandydat i radny Krakowa i kandydat PiSu na prezydenta tegoż miasta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry z Krakowa, witam serdecznie.
1: Wtorek, 4 sierpnia, wielu pana konkurentów zapowiada, że dziś właśnie będzie rejestrować komitety wyborcze. Pan już zarejestrował, pan zarejestruje. Jak to wygląda technicznie?
2: Technicznie mamy jeszcze czas. W piątek planujemy zarejestrować komitet. W sobotę taki większy event, wydarzenie rozpoczynające zbiórkę podpisów też planujemy. Jesteśmy gotowi, zwarci. Tak naprawdę teraz już chodzi o te formalności, bo tak naprawdę prekampania trwa już od 1,5 miesiąca. No ale teraz takie 2 miesiące
1: cierpień. Prawdziwej kampanii, już tej formalnej, także z wszelkimi obostrzeniami. 27 września. Jak to się wydarzyło, że to jest końcówka września, a nie końcówka sierpnia, albo jeszcze później, bo najpierw mówiono, no wakacje będą sierpień pod znakiem kampanii w Krakowie i to będą wtedy dziwne wybory, bo w terminie wakacyjnym, potem protesty ludzi związanych z KOD-em, nawet mówiono, że być może premier to przeciągnie do grudnia, do listopada, koniec końców padło na końcówkę września. Jak to politycznie pan radny odczytuje?
2: No, Koalicja Obywatelska i jej akolici, sympatycy nie mogli się pogodzić z tym, że utracili władzę w drugim co do wielkości mieście w Polsce, potężnej aglomeracji krakowskiej, no co powodowało, że szukali sztuczek formalnych. No i jedna z osób powiązana bardzo silnie z obecną ekipą rządzącą, bo i była szefem spółki państwowej w czasach rządów Koalicji Obywatelskiej i była w Komitecie Obrony Demokracji i tak dalej, no składała wnioski do sądu, przedłużanie terminów, odbiór uzasadnienia w ostatnim możliwym terminie, no to spowodowało, że ten termin był przedłużany. Natomiast finalnie ten poszedł po rozum do głowy, bo no, mieszkańcom to się nie podobało, że mieszkańcy jednoznacznie w demokratycznej procedurze odwołali Miszalskiego i Koalicję Obywatelską z tego fotela prezydenta, a tutaj z sztuczkami się robi takie rzeczy. No więc ludziom to się nie podobało i groziło to już kompletną katastrofą ich kandydatki w wyborach, dlatego też ten termin mógł być jeszcze dalszy, natomiast na szczęście nie jest. Sąd też jednoznacznie twierdził, że nie było żadnych powodów do stwierdzenia nieważności. Teraz kampania może się udziałać legalnie i wreszcie możemy zmienić w Krakowie sytuację, wreszcie możemy pokazać, że Kraków zasługuje na zmianę i nie będzie nami rządził ktoś z Koalicji Obywatelskiej, ale ktoś zupełnie nowy. Mam nadzieję, że będę to ja.
1: To jest nadzieja, która pewnie nie tylko panu jest towarzyszy, jest przypisana, bo kandydatów będzie bardzo, bardzo dużo. Zapowiadano, że to będzie kilkanaście, nie wiadomo ile osób koniec końców swoje komitety zawiąże, ale także na prawicy wydaje się, że będzie dość ciasno. Jest i pan Michał Klimek, to jest przedstawiciel Grzegorza Brauna, jest Bartosz Bochańczak z Konfederacji, jest pan, jest też Jan Hoffman, jest też Marian Banaś, jest też Rozwój Plus, który może kogoś wystawi. Wczoraj deklarował Ryszard Terlecki, że Rozwój Plus, czyli Mateusz Morawiecki, będzie pana popierał, ale teraz to już nie jest chyba takie do końca pewne, jak to na tej prawicy wygląda krakowskiej.
2: Ja się cieszę, że jest duża liczba kandydatów, bo to też pokazuje, że te wybory są ważne, istotne, no ale też, że każdy mieszkaniec będzie miał możliwość wyboru kandydata, któremu najbardziej ufa, wierzy, kwestie i doświadczenia, i programu. Ja się cieszę, nie narzekam. Skupiam się na jakby własnej aktywności, programie, też ta aktywność jest jedna z największych, jak i największa spośród innych kandydatów. Tak zamierzam od początku pracować, spotykam się z ludźmi, mam propozycje programowe, przedstawiam po kolei, będę niebawem prezentował wizję rozwoju miasta w najbliższych latach. To są te rzeczy, na których się skupię. A odnośnie Rozwoju Plus, ja się bardzo cieszę, że pan marszałek, profesor Ryszard Terlecki jednoznacznie i w Radiu Wnet, i wcześniej w Radiu Kraków potwierdził, że Stowarzyszenie Rozwój Plus premiera Mateusza Morawieckiego mnie popiera, będzie mnie popierało. Ja zresztą jestem osobą, która lubi współpracować, ja też nie mam żadnych animozji personalnych względem nikogo. Zresztą jeszcze gdy panowie byli na komitecie politycznym, w Prawie i Sprawiedliwości, to uzyskałem ich poparcie. Także życzyli mi i powodzenia, i głosowali za mną te osoby, które były, jakby potwierdzając moją kandydaturę, więc ja się z tego cieszę, że jestem takim szerokim kandydatem, czy w sensie kandydatem szerokiego poparcia prawicy.
1: No, dokładnie to Prawa i Sprawiedliwości, no i też Rozwoju Plus, ale to przecież partia, która dopiero co, czy Ruch Społeczny, jeszcze partia dopiero będzie się tworzyć, dopiero co wypączkowała z PiS-u, a Konfederacja i Grzegorz Braun mają swoich kandydatów, plus jeszcze są ci dookoła, jak na przykład Marian Banaś, też przecież przez wiele lat z PiS-em związany. A nie jest tak, że to jest sztuka dla sztuki, panie radny, że kandydować na prezydenta Krakowa z legitymacją Prawa i Sprawiedliwości to jest, no właśnie, sztuka dla sztuki. Walka o dobry wynik, a nie o zwycięstwo, bo prawica w Krakowie nigdy nie wygra.
2: Podobnie mówiono, że nie warto robić referendum, bo i tak nie odwoła się prezydenta Koalicji Obywatelskiej w drugim co do wielkości milionowym mieście, no bo jak jeszcze kiedyś pamiętamy, tu są młodzi wykształceni z wielkich miast i Koalicja Obywatelska, niezależnie kto tam będzie prezydentem, to i tak będzie rządził wiecznie. No, tymczasem krakowianie właśnie pokazali, że przełamują te stereotypy, że tak naprawdę to jest tylko taki mit, stereotyp, który powoduje, że Koalicja Obywatelska wygrywa. Dlaczego? Wygrywa dlatego, że wszyscy myślą, że wygra. Przegrali w referendum i dlatego upatruję w tym wielkiej szansy na zwycięstwo. A też ja jestem osobą, która dała się poznać. Tym odróżniam się od innych kandydatów, że 12 lat jestem w Radzie Miasta Krakowa, 12 lat broniłem mieszkańców Krakowa przed złymi decyzjami wcześniej prezydenta Majchrowskiego, potem Miszalskiego. Przedstawiałem konkretne rozwiązania, czy to w postaci uchwał, interwencji, spotkań z ludźmi, więc ja się dałem poznać jako też osoba, która współpracuje z każdym i do mnie teraz, panie redaktorze, piszą, dzwonią, rozmawiają osoby różne, z różnych środowisk, z różnych opcji i nawet, co ciekawe, panie redaktorze, kilka osób z Koalicji Obywatelskiej życzyło mi powodzenia, mówiąc, że będzie na mnie głosowało. Więc ja odbieram, że jestem kandydatem, który po pierwsze ma wartości, ma ideę, stoją za mną czyny, konkretne decyzje w przeszłości. Pokazałem, że potrafię współpracować, dlatego też uważam, że mam dużą szansę na zwycięstwo.
1: Panie radny, ale jakim pan będzie kandydatem i czy prawica też już wie, jaką chce być partią w Krakowie? Czy to ma być partia swoistej rewolucji przeciwko krakowskiemu establishmentowi, czy to ma być właśnie partia, która będzie ten establishment zachowywać, bo jak się popatrzy na różne wypowiedzi polityków PiS-u, no to mają bardzo różny stosunek do poprzednika, do pana, który, profesora Majchrowskiego, który rządził Krakowem wiele, wiele lat. To już nie będę rzucał nazwiskami, a może rzucę. Przed Małgorzata Wasserman, która no, ma bliskie relacje, znajomości z profesorem Majchrowskim, jest przez niego wskazywana jako dobra kandydatka. No, nie wystartowała. Sam pan profesor wszedł do Rady Konstytucyjnej przy prezydencie Karolu Nawrockim. Na drugiej strony pan z Nowej Huty jawi się jako ten, który będzie z tym układem walczył. Tak to jest na prawicy. Wy chcecie go walczyć, czy petryfikować układ krakowski?
2: Ja mogę jednoznacznie powiedzieć, że nie zgadzam się na żadne monopole, nie zgadzam się na żadne układy, nie zgadzam się na żadne koterie, na żadne jakieś towarzyskie porozumienia, bo to jest coś, co niszczy Kraków. Jeżeli takie różne grupy lobbingowe obsiadły urząd i de facto one podejmowały decyzje albo wpływały na te decyzje kosztem życia mieszkańców, no choćby konkretne przykłady, deweloperzy, którzy tutaj w Krakowie mieli takie Eldorado, że betonowano każdy możliwy skrawek terenów zielonych i dzisiaj mamy większe korki niż w Warszawie, panie redaktorze, co jest dla mnie ewenementem i czymś no, niewyobrażalnie niesłychanym. Z drugiej strony mamy lobby turystyczne, które wypędzało ludzi z całych kwartałów w centrum miasta Krakowa i dzisiaj w centrum miasta Krakowa już mieszka bardzo mało mieszkańców, a ci, co pozostali, chcą się albo wyprowadzić, albo są już starsi i po prostu nie mogą, no to prowadziliśmy do sytuacji, że układniki lokalne, różni baroni turystyczni czy dewelopersy po prostu zawłaszczyli miasto i ja bym chciał z tym jednoznacznie skończyć. Kraków powinien być miastem równych szans, równych inwestycji, dobrego transportu, tego by każdy miał szansę na rozwój, aby jedna czy druga grupa po prostu nie dominowała, więc tutaj jednoznacznie mogę to stwierdzić, że chciałbym być kandydatem ludzi, chciałbym słuchać ludzi. No i choćby jeden z przykładów z brzegu. W Krakowie centrum miasta zamieniono w skansen turystyczny, tak? Tutaj jest więcej turystów niż mieszkańców. Ja bym chciał ten proces może zatrzymać, odwrócić i na przykład to jest możliwe, by wprowadzić w Krakowie już dzisiaj strefy, gdzie będzie zakaz lokalizacji na przykład hoteli. To jest możliwe do wprowadzenia. Poprzedni prezydenci nie chcieli o tym słyszeć, no bo albo tak jak Michalski wywodzili się z branży turystycznej, albo Majchrowski, który, że tak powiem, korzystał na ich poparciu. Ja bym chciał jednoznacznie być kandydatem ludzi, więc sądzę, że ta deklaracja, panie redaktorze, chyba mówi wszystko.
1: Mówi wiele, to prawda. I nagle okazuje się, że w takich miejskich sprawach kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości no pewnie bliżej do kandydatury partii Razem niż do kandydatur centrowych.
2: Nie, ja jestem jak najdalej od partii Razem, jakby w tym kontekście, że ja nie wyznaję idei socjalizmu ani innych marksizmów, natomiast jestem wręcz przeciwnikiem skrajnym takiego poglądu. Natomiast partia Razem, tutaj akurat muszę uczciwie powiedzieć, jest w Krakowie antyestablishmentowa, to znaczy my w Radzie Miasta Krakowa, ja na przykład z panią Radomowcą, potrafimy współpracować, gdy chodzi o te najważniejsze sprawy, więc sądzę, że to też jest pokazanie właśnie na konkrecie, że ja jestem kandydatem, który mimo pewnych różnic partyjnych, politycznych, ideowych, gdy sprawa dotyczy jakby kluczowych kwestii, na przykład monopolii, na przykład zawłaszczania miasta przez jakieś tam grupy lobbingowe, to potrafię współpracować i chcę współpracować z różnym, nawet z przeciwstawną mi ideowo partią Razem, jeśli mamy podobne spojrzenie na sprawy i potrafimy to robić, bo by nie być gołosłowem, ostatnio mieliśmy nawet wspólny projekt uchwały na Radzie Miasta Krakowa. Więc chcę pokazać jedno, że głosując na mnie, po pierwsze sprawiamy, że to mieszkańcy będą na pierwszym miejscu, a po drugie, że ja będę kandydatem innym niż Michalski. Michalski słuchał tylko swoich, obsadzał miasto kolesiami, nie słuchał innych, odrzucał wszystkie albo większość zadań zgłaszanych przez inne kluby, inne opcje, innych mieszkańców. Ja nie chcę być takim prezydentem, chcę być prezydentem porozumienia, natomiast mam oczywiście twarde idee prawicowe, konserwatywne, więc dla mnie tutaj kwestia i wolności i choćby na przykład zakaz albo brak takich stref czystego transportu, z drugiej strony kwestia rozwoju gospodarczego, nowych miejsc pracy, inwestycji, rozwoju transportu, ale nie tylko zbiorowego, ale zbiorowego i samochodowego i indywidualnego. Sądzę, że to są te rzeczy, które wreszcie muszą w Krakowie się zmienić, by miasto rzeczywiście zaczęło się rozwijać. Bo do tej pory mieliśmy wielu ideologów, którzy na przykład blokowali ruch samochodowy, a ja bym chciał, żeby każdy mógł sobie wybierać środek transportu, którym pojedzie. Rozwijajmy komunikację, rozwijajmy system drogowy, rozwijajmy kolej, budujmy metro. Sądzę, że sam mieszkaniec najlepiej wie, czym jeździć po mieście.
1: Chociaż czasami można mieć wrażenie, że jakby wpuścić samochody na starówkę, czy tą naszą siłą rzeczy niewielką w Warszawie, czy tą znacznie większą w Krakowie, to różnie by się to mogło skończyć.
2: Znaczy, powiem tak, no centrum miasta dzisiaj zasadniczo jest wyłączone z ruchu samochodowego. Tutaj jest rolą to, by
1: prezydent... I mało komu się wyobraża, żeby do tego wracać.
2: Nie będziemy wracać, żeby samochody jeździły po rynku tutaj. To jest raczej jakaś fikcja. Chodzi mi o to, że ludziom trzeba dawać alternatywę i wspierać ich i inwestować, a nie tylko tworzyć zakazy i nakazy. Poprzednicy wychodzili z takiej filozofii, żeby zakazywać ludziom tworzyć nakazy, czyli strefa czystego transportu, zakaz wjazdu. Znaki strefy ograniczonego ruchu, zakaz wjazdu. Blokowanie ulic z dwóch pasów do jednego, zakaz. Ja bym chciał postąpić inaczej. Jeżeli chcemy, załóżmy, ograniczyć ruch, to budujmy parkingi, tak by ci ludzie mieli gdzie zaparkować, a potem by mieli dobrą ofertę komunikacyjną dojazdu na przykład tramwajem, pociągiem, koleją, metrem czy rowerem, ale niech sami zdecydują. A w Krakowie mieliśmy sytuację taką, że zakazywano parkingów tych takich, gdzie ludzie spoza miasta mogą się zatrzymać, jest tylko raptem 1600 miejsc, bo to jest kpina, jak 250 tysięcy samochodów dziennie wjeżdża do miasta. No, metra nie ma, a kolej, są przystanki, bardzo fajna sieć, ale no właśnie, nie ma przy nich parkingów, ani nawet często dróg dojścia, więc trzeba wykorzystać te szanse i rzeczywiście wziąć się do pracy.
1: Panie radny, na koniec pytanie o znaczenie ogólnopolskie. To będzie kampania lokalna, krakowska, czy to będzie też jednak probierz tego, jak sobie radzi rząd Donalda Tuska i też probierz tego, jak w pana wypadku prawica może sobie, to ta prawica spod znaku Prawa i Sprawiedliwości może sobie poradzić i powalczyć o wyborcę wielkomiejskiego?
2: Wszyscy mówią, że ta kampania rzeczywiście będzie miała odzwierciedlenie w wyborach w przyszłym roku. Ja mam wątpliwości, tak szczerze powiedziawszy, bo patrząc po referendum w Krakowie, które oczywiście trzęsieniem ziemi jest w Krakowie, to nie ma większego wpływu na całą Polskę. Te sondaże Koalicji Obywatelskiej trochę tąpnęły, ale czy z wyniku referendum, wątpię. Natomiast jedno jest pewne, ja chcę pokazać przede wszystkim dla krakowian alternatywę, ale też pokazać, że mądrze prowadzona polityka, że znajomość tematów miejskich, że ideowe podejście do właśnie spraw, czy to transportu, czy rozwoju gospodarczego, czy wreszcie równości, na przykład dostępie do inwestycji w mieście, to są tematy bliskie prawicy. Ja jestem kandydatem, który jest silnie prawicowy, silnie konserwatywny, a z drugiej strony mam bardzo duże doświadczenie samorządowe. Od 12 lat jestem radnym Krakowa, wcześniej jeszcze 4 lata byłem radnym dzielnicy. Ja byłem, panie redaktorze, najmłodszym radnym w Krakowie, więc sądzę, że pokazuje, że jeśli się chce, to się da, a trzeba to robić mądrze, więc też zachęcam wszystkie osoby o konserwatywnej wrażliwości do tego, by starać się walczyć o elektorat miejski. My naprawdę w Krakowie mamy 25-20, czasami 30, w zależności jak te badania pokazują, poparcia jako Prawo i Sprawiedliwość mieliśmy. Tu są ludzie, więc musimy o nich pamiętać, musimy o nich walczyć, musimy dla nich przedstawiać postulaty programowe i też pokazać, zachęcać do tego, by inni wyborcy, którzy do tej pory głosowali na inne partie albo nie głosowali, mieli alternatywę, że nie tylko ten salon liberalno-lewicowy, który nic z tym miasta nie potrafi tutaj rządzić, robi bałagan i dziadostwo, jak w ostatnich latach w Krakowie, że być może warto postawić na takiego kandydata młodego, aktywnego, sprawdzonego jak ja. I sądzę, że o tym są te wybory. O Krakowie,
1: i
2: ale też
1: tak,
2: o
1: elementy oczywiście, autoreklamy na koniec też się zdarzył, ale takie są prawa kampanii wyborczej. Każda pliszka swój ogonek chwali, a w tym wypadku Michał Drewnicki 12, to powoli zaczyna brzmieć jak 8 lat. 12 lat radny Krakowa, a teraz kandydat PiSu na prezydenta Krakowa był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Kontynuujemy naszą krakowską godzinę i to nie ostatnia krakowska godzina i to nie tylko dlatego, że 27 września wybory w mieście królewskim Krakowie. Kontynuujemy, bo w naszym studiu Aleksandra Owca, wiceprzewodnicząca, czy współprzewodnicząca partii Razem oraz kandydatka tejże partii na prezydenta Krakowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Krakowa. Państwu.
1: No dobrze, mamy kolejnego gościa i niestety tak się ułożyło, kolejnego gościa to jest w opozycji do władz krakowskich odwołanych, chociaż Rada Miejska się ostała. To trochę opiszmy sytuację co do kandydatów na lewicy. Też są dwie, przynajmniej dwie kandydatury, bo jest pani i jest pani Gosek-Popiołek, która też kiedyś była w partii Razem, a teraz już jest w Nowej Lewicy. Tak. Dlaczego? Skąd taki dwugłowy pomysł na kandydowanie w Lewicy?
2: Czym to znaczy, różnicy? Jeżeli chodzi o przynależność partyjną posłanki Gosek-Popiołek, no to trzeba się na pewno zapytać posłanki Gosek-Popiołek. Natomiast myślę, że tutaj ważniejsze niż łatki lewica, prawica są po pierwsze konkretne plany, a po drugie jakaś wiarygodność w tym, co się mówi. To znaczy, tak jak pan redaktor słusznie powiedział, mamy pewien podział w Radzie Miasta, to znaczy mamy tych, którzy rządzili przez ostatnie dwa lata, to jest Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica, bo bez głosów Nowej Lewicy tej większości w Radzie Miasta nie ma. No i mamy i kluby, i radne niezrzeszone, opozycyjne, które przy tych decyzjach Aleksandra Miszalskiego, które w efekcie doprowadziły do jego odwołania, wyraźnie mówiły, że tak polityki nie powinno się prowadzić, bo musimy pamiętać, że te powody, które padają jako jedne z najważniejszych, to znaczy podwyżki cen biletów, podwyżki innych opłat, takie jak chociażby śmieci, to są wszystko rzeczy, które wydarzyły się w tej kadencji, które były głosowane przez Radę Miasta. Pan prezydent Miszalski sam tego nie zrobił.
1: Głosuje się w tak dużych miastach jak Warszawa, jak Kraków, nawet nie na konkretny program, tylko na partię polityczną, na etykietę polityczną i że Platforma, nieważne kogo by wystawiła, to i tak ma magistrat krakowski w kieszeni.
2: W kieszeni na pewno nie. Myślę, że to jest na pewno duża wskazówka dla wyborców, jaki mają szyld partyjny, czy jaką mają markę wcześniej sobie jakąś inną metodą wyrobioną. Natomiast myślę, że ta kampania, najpierw z długą prekampanią, bo już 2 miesiące w niej tak naprawdę jesteśmy, następnie z 2-miesięczną kampanią, to jest prawie pół roku, pozwala ludziom trochę zapoznać się z osobami, które podniosły rękawice i są gotowe teraz objąć urząd prezydenta miasta Krakowa. Myślę, że zarówno dotychczasowa działalność, również otoczenie polityczne, to są rzeczy, które powinny mieć wpływ na to, jakie wybory są podejmowane przy urnach. Koalicja Obywatelska w Krakowie pokazała swoją bardzo brzydką twarz. Wiem, że w Warszawie być może brzmi to delikatnie, dlatego że
1: Szpital Południowy, to prawda, świeża sprawa.
2: To się odbiło echem w całej Polsce. Natomiast Koalicja Obywatelska przyszła do władzy po wielu dekadach władzy prezydenta Majchrowskiego i myślę, że Kraków, krakowianie, krakowianki, byliśmy bardzo gotowi na zmianę. Byliśmy bardzo gotowi na to, żeby Kraków ruszył do przodu jako nowoczesne miasto, jako miasto myślące w przyszłość, jako miasto, które wyrywa się trochę z tego dotychczasowego układu i zaczyna działać dla ludzi. No i prezydent Miszalski był tutaj bardzo wielkim zawodem, również dla swoich wyborców, dlatego że jego polityka nie tylko była bardzo mocno chaotyczna, nie tylko w wielu miejscach była przeciwko ludziom, ale również pełną piersią postanowił korzystać z tego, z czego nie powinien korzystać, czyli używać majątku publicznego jako nagrody dla swoich działaczy i kolegów partyjnych.
1: A teraz partia rządząca dość długo i chyba nawet trochę chaotycznie szukała kandydata na prezydenta Krakowa. Mówiono o różnych postaciach, bardzo głośno mówiono o Rafale Soniku, przedsiębiorcy, rajdowcy wcześniej. Koniec końców stanęło na aktualnej pani senator, jest w jednym z dwóch okręgów senackich w Krakowie, pani senator Piątkowskiej. Dlaczego? Myślę, skąd taka decyzja i czy to jest czy tak, że Platforma nie wiem, zlekceważyła te wybory, czy nie miała kandydatów, jak to się stało?
2: Myślę, że mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że nie wiem, co kierowało Koalicją Obywatelską i w żaden sposób nie uczestniczyłam w tych rozmowach ani decyzjach.
1: Ale się pani domyśla, podejrzewam, pani Redna.
2: Dlaczego tak wybrali, nie wiem, szczególnie, że tak jak wspominałam, moim zdaniem po latach prezydentury prezydenta Majchrowskiego Kraków był gotowy na zmianę. My potrzebujemy nowoczesnych europejskich rządów. Potrzebujemy rozwoju dla tego miasta. Potrzebujemy inwestycji, które są dla ludzi. Tymczasem pani senator Piątkowska reprezentuje tak naprawdę ten porządek, który już trochę odszedł, ten porządek, który minął. Pani senator Piątkowska...
1: Ale to jest tak, że w tej chwili to jest minął porządek krakowski, czy na przykład z referendum wyszło, że minęła pewna przewaga czy dominacja partii liberalnych w Krakowie?
2: Nie, myślę, że...
1: To jest personalny, po prostu ktoś się nie sprawdził, czy to jest nurt polityczny odchodzi?
2: Myślę, że w przypadku prezydenta Miszalskiego to był problem po prostu jego sposobu zarządzania, to znaczy zawiódł po prostu również swoich wyborców. Natomiast mówiąc o senator Piątkowskiej, mam przede wszystkim na myśli to, że ona przez wiele lat pracowała w magistracie prezydenta Majchrowskiego. Jej sposób podejścia do polityki to jest ten sam sposób, to znaczy pewien niedasizm, jeśli chodzi o decyzje dla ludzi, połączony z dość dużą, powiedziałabym, arogancją. Myślę, że w tej kampanii będziemy mieli okazję posłuchać więcej pani senator Piątkowskiej i myślę, że krakowianie i krakowianki podejmą te decyzje, patrząc również na to, żeby znaleźć kandydata czy kandydatkę, którzy będą stali za prawdziwą zmianą, będą stali za
1: prawdziwym zwrotem. Prawdziwa zmiana w Krakowie.
2: Chodzi o zwrot w stronę ludzi. To znaczy mamy inwestycje, które być może ładnie wyglądają na papierze. Duże budynki, duże jakieś tam instytucje, ale nie mamy podstaw. To znaczy w Krakowie potrzebujemy realnego zwrotu na najważniejsze problemy. Najważniejsze problemy to w tym momencie, moim zdaniem, będą mieszkania, praca i transport. To znaczy w Krakowie wyprzedaliśmy niemal cały zasób miejskich mieszkań. To jest sprawa, za którą niemalże w pełni odpowiada administracja Jacka Majchrowskiego. Właściwie w pełni, nie ma co tego rozwadniać. Mamy ceny mieszkań szybujące w sposób kompletnie niekontrolowalny, które prowadzą do tego, że młode rodziny po prostu nie mają gdzie się wprowadzić, że młodzi ludzie po studiach wyjeżdżają z Krakowa albo w ogóle nie decydują się na to, żeby do Krakowa przyjechać studiować i wiązać z Krakowem swoje życie. To jest realny problem, na który musimy znaleźć odpowiedzi.
1: No, nawet my w Radiu Wnet to widzimy, mamy w naszej niedużej nie było redakcji, aż dwie osoby z Krakowa, które mieszkały, są związane rodzinie z Krakowem, a wyjechały do Warszawy.
2: To prawda. No i tutaj dochodzimy do następnego problemu, czyli praca. W Krakowie mamy w tym momencie masowe zwolnienia grupowe.
1: A właśnie, a może to jest, bo wiele osób mówi, już tak odchodząc do takiej partyjnej czy miejskiej polityki, że to jest może clue, czy ta cała tajemnica sukcesu referendum, że dla osób w wieku średnim skończyło się pewno Eldorado w Krakowie. Przecież przez wiele lat Kraków miał wyższe wynagrodzenia niż Warszawa. To głównie napędzało, no różnie było statystyczne, ale rzeczywiście było tak,
2: nie mediane.
1: Mediane pewno nie, ale średnią przez chwilę Kraków miał wyższą niż Warszawa. To wszystko za sprawą centrów informatycznych, informatyków i to się podobno kończy.
2: Nie tylko informatyków, mówimy o obsłudze biznesu generalnie. Tylko w tym roku ponad 1500 osób zostało zgłoszonych do zwolnień grupowych. Jeszcze nie aż tyle zostało zwolnionych, ale to jest poważny problem, dlatego że przez wiele lat widzieliśmy, jak prezydent Majchrowski ściskał sobie ręce z prezesami kolejnych oddziałów korporacji, chwalił się, że miasto ściąga nowych pracodawców do siebie, że są nowe miejsca pracy, a w tym momencie, kiedy te miejsca pracy znikają, nie ukrywajmy, dlaczego znikają. Częściowo są przenoszone na przykład do Indii, bo jest tam po prostu taniej. Częściowo są zastępowane narzędziami nowych technologii. to miasto po prostu milczy, nie podejmuje tak naprawdę żadnych działań, żeby temu zapobiec. Wiem, że, bo również byłam na spotkaniu z dyrektorem Grodzkiego Urzędu Pracy, wiem, że sam Urząd Pracy podejmuje wiele działań zmierzających do tego, żeby temu problemowi zapobiec, ale ze strony prezydenta Miszalskiego i jego wiceprezydentów tych działań nie ma.
1: Ale sukces referendum i teraz może wpływ na wybory ma pewien bunt klasy średniej, albo więcej wyższej klasy średniej, która zaczęła się bać o swój status materialny?
2: Nie wiem.
1: Czy to zbyt daleko idący wniosek?
2: Powiem szczerze, że trudno mi jest wyśledzić, w jaki sposób to akurat byłoby decydującym czynnikiem. Wiem, że jest bardzo wiele różnych powodów, dla których ludzie poszli na referendum, albo dla których zostali w domu. Bo są zarówno ludzie, którzy są zwolennikami prezydenta Miszalskiego, którzy poszli na referendum mimo wszystko, i są ludzie, którzy bardzo mocno się z tą polityką nie zgadzają, ale zostali w domu. Tych powodów są naprawdę dziesiątki. Ludzie, decydując się na pójście do referendum, nie mieli wyboru, na jaki Kraków głosują. I ten wybór pojawia się dopiero teraz, bo samo referendum nie odwołało żadnej dziury w chodniku, nie stworzyło nowej linii tramwajowej, nie zmieniło żadnego przepisu. To dopiero teraz zadecydujemy o tym, jaki jest kierunek, w którym chcemy pójść. Teraz wybierzemy takiego kandydata, taką kandydatkę, którzy poprowadzą nas w dobrą stronę.
1: Nie udało się też Rady Miejskiej odwołać, chociaż pierwotne sondaże Exit Poll wskazywały na frekwencję, która by na to pozwalała. No i narracja, która pojawiła się dookoła obozu rządzącego w Krakowie, to jest tożsame w zasadzie z rządzącym na poziomie polskim, na ogólnopolskim, że de facto ponad 60% wybrało Miszalskiego, bo zostało w domach. Mhm. Jak powiem, taki to był argument?
2: To była taktyka prezydenta Miszalskiego, która...
1: Kim był ten, który został w domu? To był zwolennik Miszalskiego, który się zaraz objawi w wyborach prezydenckich i pani Piątkowska w pierwszej turze wygra, czy to jednak było bardziej złożone?
2: Myślę, że bardzo, bardzo różni ludzie zostali w domu. Zostali ludzie, którzy po prostu bali się alternatywy. Zostali ludzie, którzy zgadzali się z polityką prezydenta Miszalskiego, tacy też są. Uważali, że przeważają te pozytywne decyzje nad tymi nieudanymi. Myślę, że też rozmowy z mieszkańcami, z mieszkankami w tym momencie wskazują na to, że wiele osób dalej dokonuje refleksji, czy to była dobra decyzja. I tak jak mówię, nie ma w tym momencie większego już znaczenia, czy ktoś poszedł, czy nie poszedł na referendum. To, co ma znaczenie, to jest to, co zrobimy 27 września. To znaczy 27 września będziemy musieli zadać sobie bardzo poważne pytanie, czy chcemy spojrzeć tylko na szyld i wybrać coś, co znowu nam zostało przygotowane w Warszawie, czy być może wybierzemy trochę mądrzej, trochę lepiej dla miasta, bo ja nie mam wątpliwości, że działania Koalicji Obywatelskiej przez ostatnie, no już ze 3 lata w stosunku do Krakowa, no to jest trochę lekceważenie drugiego największego miasta w Polsce, bo zarówno zachowanie polityków Koalicji Obywatelskiej w obliczu referendum, w obliczu tych decyzji Aleksandra Miszalskiego, jak i te działania, które teraz odprawiają łącznie z przedstawieniem swojej kandydatki w Warszawie na prezydentkę Krakowa, no to jest po prostu lekceważenie.
1: Pani radna, naszym gościem Aleksandra Owca, współprzewodnicząca partii Razem i kandydatka tej partii na prezydenta Krakowa. Trochę ostatnie minuty spędźmy na polityce ogólnopolskiej, skoro jest wiceprzewodnicząca partii Razem. Za 2 dni, to dokładnie będzie czwartek, przypadnie 6 sierpnia, pierwsza rocznica, czyli pierwszy rok pełnego urzędowania prezydenta Karola Nawrockiego, rocznica zaprzysiężenia. Jak partia Razem patrzy na ten rok?
2: Ja nawet byłam na tym zaprzysiężeniu, powiem panu, panie redaktorze.
1: Ale jako osoba urzędowa, czy jako...
2: Jako zaproszona przez nasze koło poselskie. Myślę, że pan prezydent podejmuje bardzo wiele decyzji, z którymi się nie zgadzam. I to muszę powiedzieć bardzo otwarcie. Uważam, że część z jego decyzji to są decyzje, które po prostu powstrzymują nas przed poprawą życia ludzi na co dzień. Mam na myśli...
1: Związki partnerskie zapewne.
2: To nie były nawet związki partnerskie. I ja się tutaj zgadzam w 100%, że z tym, powiedzmy, co mówi część konserwatystów, że nie powinniśmy robić wyrwy w przepisach. Tak, lepiej byłoby nie zrobić wyrwy w przepisach, lepiej byłoby po prostu wprowadzić równość małżeńską. Natomiast jeżeli mówimy o wygodzie życia, o jakiejś tam podstawowej administracyjnej równości, czy nawet powiedziałabym podstawowym szacunku wobec osób, które po prostu inaczej żyją niż akurat pan prezydent, no to to była bardzo, bardzo zła decyzja. Ale nie tylko, bo mówimy też o rzeczach kompletnie niezwiązanych z, nie wiem, tym, kto kogo kocha i w jaki sposób żyje, typu wiatraki, kwestie związane z podatkami, opodatkowaniem poszczególnych wielkich biznesów. To są decyzje, które nas trzymają.
1: A to dla was, dla partii Razem lepiej się stało, że wygrał Karol Nawrocki, czy lepiej by było, gdyby prezydent był Rafał Trzaskowski?
2: Panie redaktorze, to nie jest pytanie, jak jest lepiej dla partii Razem. My nasz kandydat niestety nie dotarł do drugiej tury tym razem.
1: Jasne.
2: Adrian Zandberg zebrał niemal 1 000 000 głosów w pierwszej turze wyborów prezydenckich i mam nadzieję, że to był tylko pierwszy z milionów naszych wyborców.
1: Wygrał Magdaleną Biejat, co było dla was pewnie ważne, bo to też kiedyś osoba, która zajmowała pani miejsce, czyli była współprzewodniczącą partii Razem, a potem odeszła, tak jak Daria Gosek-Popiołek do Włodzimierza Czerwonego, do Nowej Lewicy. No dobrze, ale politycznie, jak to jest dla systemu, dla państwa polskiego, dla obywateli? Lepiej jest, że jest prezydent Karol Nawrocki, czy lepiej by było, gdyby prezydentem był Rafał Trzaskowski?
2: No właśnie, panie redaktorze, problem polega na tym, że my musimy trochę wyrwać się z tej popisowej przepychanki, bo to nie jest tak, że jeden z nich jest we wszystkim lepszy, a drugi we wszystkim gorszy i że to są jakieś wartości, które da się porównać. Jest duża gorycz we mnie, że mamy prezydenta, który w ten sposób z taką naprawdę pogardą podchodzi do Polek i Polaków, którzy na przykład mają po prostu inną orientację seksualną, kochają kogoś, z kim pan prezydent się nie zgadza. Jest we mnie ogromny smutek, że głowa państwa, która powinna reprezentować wszystkich, w ten sposób z pogardą podchodzi do naszych obywateli, naszych obywatelek. Natomiast również patrząc na przykład na to, co Koalicja Obywatelska robi w ochronie zdrowia, co próbowała zrobić tuż przed wyborami prezydenckimi, to znaczy kolejne obniżenie składki zdrowotnej, które również po spotkaniu z Adrianem Zandbergiem zawetował ówczesny były prezydent Duda. Mam również obawy, co się stanie, jeśli tego typu władza będzie w rękach liberałów, bo my mówimy o państwie, które powinno być dla wszystkich. Powinno być dla ludzi, którzy mają prawo, konstytucyjne prawo korzystać z publicznej ochrony zdrowia. Powinno być dla pracowników, których prawa powinny być chronione. Powinno być dla ludzi, którzy chcą założyć rodziny, nawet jeśli, tak jak wspomniałam, nie jest to taka rodzina jak akurat pana prezydenta. I takie państwo chcielibyśmy zbudować. Państwo, które faktycznie działa dla tych wszystkich ludzi, a nie dla konkretnych grup wpływów, ani nie dla jakichś, przepraszam, prawicowych halucynacji o tym, czym jest inność i czym są inni obywatele, inne obywatelki.
1: Chociaż pewnie o małżeństwie moglibyśmy dyskutować, czym jest i czym powinno
2: zawsze
1: być.
2: Zawsze moglibyśmy.
1: I czym było od czasów starożytnej Grecji aż po XXI wiek. I czy na pewno warto to zmieniać?
2: Możemy o tym podyskutować, panie redaktorze.
1: Ale helenistyczną Grecję zostawimy sobie na kiedy indziej. Kampania ogólnopolska to jest tak, że Kraków będzie uwerturą, będzie początkiem, przedbiegiem do tej prekampanii, do wyborów krajowych, no i wszyscy patrzą

0: była jasna. To znaczy, absurdem jest start opozycji z koalicją rządzącą i to się tyczy po prostu wszystkich partii. My jesteśmy partią opozycyjną wobec rządu Donalda Tuska, który doprowadza do tego, że na przykład publiczna ochrona zdrowia toczy się w przepaść, który...
1: Ale macie wiele wspólnego z pomysłami Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na przykład.
0: Pani minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wybrała swoją walkę związaną z mieszkaniami i oczywiście wiele z tych pomysłów, które prezentuje, to jest coś, co za czym spokojnie jesteśmy w stanie zagłosować, z czym możemy się zgodzić. Natomiast no, tak jak mówiłam, można się zgadzać w jednej sprawie, nie zgadzać w dziesiątkach innych. I tak będzie i tak jest w demokracji. To znaczy czasami te pomysły się będą pokrywać, mimo tego, że ktoś jest w opozycji, ktoś jest w koalicji rządzącej, ktoś jest z prawa, ktoś jest z lewa. Ale najważniejsze jest to, żeby znaleźć taki kompromis, który będzie służył ludziom. Więc jeśli
1: kompromis
0: chodzi...
1: z Czarzastym znajdziecie, czy nie? Jest na tyle dużo wspólnych...
0: Kiedy się pojawiają ich dobre pomysły w Sejmie, to nasi posłowie głosują za tymi dobrymi pomysłami. My nie mamy...
1: Ale wspólnie nie wystartujecie już.
0: Nie ma żadnego sensu w tym, żeby partia, która godzi się na to, w jaki sposób w tym momencie jest rządzona Polska, startowała z partią, która chce w tym zakresie zmiany. To jest kompletnie bezsensowne.
1: No, natomiast nie, no, sensem są miejsca w Sejmie.
0: No tak, panie redaktorze, ale celem nie są miejsca w Sejmie dla dowolnych ludzi pod konkretnym szyldem. Celem są miejsca w Sejmie dla ludzi, którzy potem będą mieli odwagę głosować za sprawami ludzi. I to jest trochę clue tego wszystkiego, co wydaje mi się, że gubimy w polityce. To znaczy... My musimy doprowadzić do tego, że większość parlamentarna będzie działała dla ludzi, a nie dla biznesów, nie dla stołków swoich kolegów, nie ze strachu i nie pod czyimś butem. I to jest nasz główny cel. I jeszcze pozwolę sobie zrobić małą nawrotkę, bo tak wyszedł pan redaktor od tego, że Kraków jest uwerturą. Kraków bardzo potrzebuje... w tym momencie dobrej decyzji. To znaczy, myślę, że zarówno przy bogactwie kandydatów i kandydatek, jakie się teraz pojawia, jak i przy tematach, które się pojawiają w Krakowie, bardzo wyraźnie widzimy, że to jest trochę odrębna sprawa. To nie jest żaden wstęp, to nie jest żaden sondaż. To jest walka o drugie największe miasto w Polsce i o milion ludzi, którzy tam mieszkają. To jest walka o to, czy w tym mieście będziemy mieli szansę wyznaczyć kierunki takiej polityki, w której po prostu da się stać po stronie ludzi.
1: A ja pani radnej gwarantuję, że my jako dziennikarze i tak zrobimy z tego temat do analiz ogólnopolskich. Aleksandra Owca, współprzewodnicząca partii Razem i kandydatka tej partii na prezydenta Krakowa. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wnet tu i tam, czyli
0: wakacyjne podróże, małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński i witam serdecznie w audycji w Podróże Wnet Małe i Duże, ale to tylko taka bardzo, można powiedzieć, ogólny tytuł, ponieważ jak Państwo wiedzą, jeżeli Państwo słuchają Radia Wnet, to na pewno Państwo wiedzą, że w tych letnich czasach, w tych wakacyjnych czasach o sprawach także tych społecznych nie zapominamy i również je odkrywamy w różnych częściach Polski. Ja wczoraj prowadziłem dla Państwa audycję, ale z Landskorony, natomiast teraz już jestem w zupełnie innym miejscu, ponieważ znajduję się w Nowej Hucie, czyli w Krakowie, ale znajduję się też w miejscu dość niezwykłym, ponieważ w tak zwanym Pałacu Dożów, to jest ten kompleks budynków przy głównym wejściu do huty imienia Tadeusza Sędzimira i tutaj, choć huta już w dużej mierze nie przypomina tego, czym kiedyś była, to nadal tutaj istnieją zakłady różne i bardzo, no, można powiedzieć, takie wyspecjalizowane. I to właśnie o jednym z tych zakładów będziemy mówili, ponieważ 3 dni temu mniej więcej w sieci pojawił się list otwarty do premiera pracowników firmy Metal Odlew, który tutaj właśnie na terenie kombinatu funkcjonuje. Metal Odlew, przedsiębiorstwo, któremu grozi likwidacja i tak samo grozi likwidacja miejsc pracy tutaj w tym przedsiębiorstwie. My dzisiaj rano dużo mówimy o Krakowie, było o Krakowie w poranku wnet. Była także mowa właśnie o likwidacji miejsc pracy w różnych branżach tutaj w tym mieście. Dzisiaj porozmawiamy właśnie o Metal Odlewie i jestem tutaj już w pomieszczeniu z moim pierwszym gościem, czy też jestem gościem pana doktora inżyniera Zbigniewa Sieranta, pełnomocnika zarządu do spraw produkcji, planowania i rozwoju przedsiębiorstwa Metal Odlew. Dzień dobry panie doktorze.
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
3: To ja tak wprowadziłem bardzo ogólnikowo, gdzie jesteśmy, czym jest Metal Odlew, ale proszę opowiedzieć właśnie, czym jest Metal Odlew, o czym w ogóle mówimy, jaka jest historia tego przedsiębiorstwa.
4: No, Metal Odlew jest oznią, która funkcjonuje na terenie w tej chwili ArcelorMittal, a kiedyś to była huta, jeszcze kiedyś Lenina, zaczęła działalność właściwie w 1953 mniej więcej roku, jako spółka akcyjna, prywatna, polska spółka już w pełni w 1994 od stycznia i od tego czasu działamy, to już jest blisko 32 lata i od początku zajmujemy się właściwie, i to naszym celem było produkcja odlewów staliwnych. Później weszliśmy w trochę inny asortyment, a w odlewach staliwnych były to odlewy dla energetyki. Tam zresztą do tej pory wykonywaliśmy dla większości elektrowni odlewy staliwne, zestawy miażdżące tak naprawdę do mielenia węgla. Chodzi o to, że pył, który jest spalany, musi powstać z brył węgla i te bryły są miażdżone tymi zestawami, które my produkujemy w naszej firmie.
3: Te zestawy, one służą przede wszystkim właśnie w kopalniach, tak? One są kierowane do polskich kopalni, czy nie tylko?
4: Inaczej. Kopalnie kopią u nas węgiel, jest tego dużo. Dzięki temu energetyka węglowa przez lata miała się dobrze, a my ten węgiel dzięki tym elementom pozwaliśmy na to, żeby go zmielić przed spaleniem w palnikach w elektrowni. Czyli taki węgiel w całości nie da się efektywnie spalać, a poprzez rozdrobnienie go w postaci pyłu, dostarczenia tam tlenu pozwalano, że te palniki spalają to tak jak należy. I każda elektrownia, może nie każda w tej chwili, wiele elektrowni w Polsce większych, nie wiem, Kozienice, Połaniec, nie wiem, Rybnik, mogę wymieniać, jeżeli jeszcze inne, korzystają z tego typu rozwiązań ciągle. No i
3: To jest przedsiębiorstwo, które ma też dłuższą historię. Powiedział pan o roku 1994, kiedy ono się tak wyodrębniło, ale jego historia sięga do początków w ogóle kombinatu, prawda?
4: No tak, no w tej chwili to jest chyba już 72 rok funkcjonowania odlewni jako odlewni, nie? Jako spółka funkcjonujemy 32 lata, a wcześniejszy okres to był okres funkcjonowania jako wydział, jeden z wydziałów huty, to był tak zwany zakład mechaniczno-odlewniczy. Tam produkowaliśmy części, właściwie ta huta, która była budowana, pewnie w dużym stopniu była budowana na bazie elementów odlewu, które były wykonywane właśnie w tej odlewni. A później po sprywatyzowaniu odlewnia miała być likwidowana w 1993 roku. Tam grupa ludzi się skrzyknęła wtedy i została powołana spółka prywatna i troszkę rynek trzeba było przekształcić, bo 100% produkcji wtedy była przeznaczona na rynek wewnętrzny tutaj huty. Trzeba było ten rynek zmienić i po kilku latach tam, nie wiem, 1-2% było produkcji na hutę, czy tak zwaną na potrzeby huty. Większość była na rynek zewnętrzny i w tym właśnie już od 1994 roku były intensywne działania w zakresie energetyki. Nawet tutaj Wydział Energetyczny w hucie korzystał z naszych zestawów miażdżących już na samym początku.
3: I jeżeli mówimy o tych miejscach pracy, ile osób pracuje w metalodlewie dzisiaj?
4: No w tej chwili jest to 129 osób. No odlewnia musiała ulec pewnym przekształceniem, restrukturyzacji. Musieliśmy zmniejszyć to zatrudnienie. W najwyższym takim porywie tam, już w okresie funkcjonowania jako prywatna spółka, pracowało tutaj 450 osób. No w tej chwili po zoptymalizowaniu do produkcji na odlewni Staliwa właściwie, w tej chwili te 129 osób jest koniecznych, żeby tę produkcję realizować efektywnie.
3: Co się dzieje właśnie?
4: W tym momencie nie mamy takiej możliwości, ponieważ uczciwie trzeba przyznać, w wyniku tam różnych problemów, które były przez ostatnie lata na rynku. Był COVID, były straszne wielkie ruchy cenowe, chociażby gazu. W pewnym momencie gaz kosztował 10 razy więcej, jak COVID się zaczął, niż standardowa cena. My do obróbki cieplnej odlewów musimy używać medium takiego, jakim jest gaz ziemny, więc no wtedy to spowodowało, że firma wydawała 10 razy więcej za gaz. Czyli na przykład, jeżeli wydajemy, nie wiem, 400 tysięcy za coś, wtedy wydawaliśmy tam pod 4 miliony, czy 3 miliony z czymś za sam gaz. Nie? To są niesamowite rzeczy. No, krótko mówiąc, spółka niestety się zadłużyła w tym czasie, a dostawcą mediów u nas jest na tym terenie ArcelorMittal i prąd, i gaz jest dostarczany przez nich. No, w tym momencie, w skrócie mówiąc, jesteśmy w takim punkcie, że mamy dług niespłacony do huty. Huta postawiła jasno warunki, że spłacamy lub musimy opuścić teren, który jest dzierżawiony. No, bólem tego wszystkiego jest to, że my ten majątek dzierżawimy przez cały okres i właściwie nigdy nie udało się doprowadzić do takich rozmów, żebyśmy otrzymali ofertę kupna. Staraliśmy się, występowaliśmy wielokrotnie w czasie funkcjonowania spółki jako prywatny podmiot o kupno tego majątku. No, byłoby dużo łatwiej wtedy zrestrukturyzować, zoptymalizować pewną produkcję, nie wiem, zlikwidować pewne budynki, być może wynająć cokolwiek, zrobić, jak to właściciel może zrobić. My jako dzierżawca musieliśmy dzierżawić całość albo wcale, więc trudno było mówić o jakiejś optymalizacji właśnie kosztowej w firmie w takich warunkach, jeżeli my produkujemy w tej chwili, załóżmy, 150-200 ton odlewów staliwnych na powierzchni 3 hektarów pod dachem, nie? No to jest to.
3: No i ten list otwarty, który został skierowany do premiera, czy jest jakaś odpowiedź?
4: Na ten moment jeszcze nie. Jedynie jest informacja, że list został przekazany do prawdopodobnie innego ministerstwa energetyki prawdopodobnie.
3: No właśnie, bo w tym liście jest, no poza tym właśnie przedstawieniem to, co pan, tej sytuacji, o której pan mówi, to również podkreślany jest fakt, no, że jest to pod wieloma względami takie przedsiębiorstwo mocno wyspecjalizowane. Tu nie chodzi tylko o miejsca pracy, o utratę miejsc pracy, ale o utraty rzeczywiście przedsiębiorstwa, które, no, które mogłoby jakoś także przysłużyć się do tej inicjatywy, prawda, reindustrializacji Polski. Czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście Metal Odlew jest takim przedsiębiorstwem mocno wyspecjalizowanym?
4: Myślę, że tak. Można spokojnie tak stwierdzić. No, te kompetencje, które my posiadamy, no, są coraz rzadsze. Nie tylko w Polsce. Generalnie w Europie odchodzi się od produkcji odlewniczej, produkcja odlewnicza też jakby dzieli się na pewne specjalizacje. My wydaje mi się, jesteśmy dobrzy w produkcji odlewów staliwnych różnego typu, między innymi właśnie te dla potrzeb energetyki. Możemy je oferować w szerokim zakresie. Praktycznie dla każdej elektrowni w Polsce, elektrociepłowni, jesteśmy w stanie wykonać te elementy do kruszenia węgla. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że no, jest to już nie czas na węgiel, na tego typu elektrownie. No, choć chyba nie jest to do końca prawda. Jestem przekonany, że pewna część, którą energetyki wytwarzamy w Polsce, jest, powinna być i będzie oparta na energetyce klasycznej, bo daje to pewną gwarancję i bezpieczeństwo naszego kraju. Ja jestem Polakiem, tutaj żyję i chciałbym, żeby nasz kraj był bezpieczny. My mamy ludzi, którzy potrafią takie rzeczy robić, dobrze potrafią robić. Przez ponad 30 lat produkowaliśmy to i trudno powiedzieć, że odlewnie elektrownie były zadowolone. Faktem jest, że wszyscy mieli prąd, nikt nie narzekał. No, nie, no, potrafimy to robić, krótko mówiąc. I gdyby nawet 20-25% dla bilansu energetycznego zachowało się energetyki klasycznej, to ciągle będzie potrzebna firma, która jest w stanie skutecznie i pewnie wykonać tego typu elementy. My jesteśmy taką firmą i ten jakby segment produkcji jak najbardziej byłby wystarczający, a umiejętności ludzi, odlewników, którzy pracują u nas, pozwalają na wykonanie dużo bardziej skomplikowanych rzeczy, przepraszam, że tak mówię, niż nawet te odlewy dla energetyki. Wyzwania, które stawiane są przed firmą, potrafimy realizować w sposób zaskakujący. Wiele lat temu wykonaliśmy nawet blisko 60-tonowy dzwon z brązu. De facto nasza odlewnia w życiu nie miała takich możliwości odlewniczych. My mamy piece największe 12,5 tony. No to proszę sobie policzyć, jakie to było wyzwanie inżynierskie, żeby odlać tak duży element, gdzie de facto ciekłego metalu weszło blisko 70 ton.
3: Czy są takie inne zakłady w Polsce, nie wiem, na przykład w Hucie? Katowice, no tak strzelam, ale czy są takie inne przedsiębiorstwa, które specjalizują się w takich sprawach?
4: No w tej chwili no jesteśmy jednym z ostatnich zakładów, który właściwie może coś takiego produkować. Niedawno została zamknięta duża firma przez prywatnego przedsiębiorcę w Elblągu. To była jedna z, obiektywnie muszę powiedzieć, lepiej wyposażonych, rozwiniętych odlewni w Polsce, która w tej chwili już nie działa. No, odlewnie staliwa generalnie z takimi odlewami, to nasze odlewy do tych zestawów, one kilka ton muszą ważyć, bo to nie są małe rzeczy. Największa kula, która jest elementem miażdżącym, która mieści się między pierścieniami, waży 2700 kg. Pierścień ponad 10 ton. Oczywiście mniejsze mają odpowiednio mniejsze wagi, ale to są tego typu wagi, więc nie każdy zakład jest w stanie w tej chwili coś takiego zrobić.
3: To w takim razie na czym teraz przedsiębiorstwo stoi? Na czym polega teraz sytuacja i czy jest jakaś w ogóle wizja, aby Metal Odlew uratować?
4: Ciągle twierdzimy, że tak. Należałoby to w miarę szybko robić, bo niestety no, ta trudna sytuacja, która się w firmie już dość długo ciągnie, może już w tym momencie nie będę tego opisywał, ale jest taka, że no, pracownicy trzymają się firmy, ale każdy potrzebuje miejsca pracy po to, żeby mieć dochód. I jeżeli będziemy stać tutaj pod bramą, bo my obecnie w tej chwili nie możemy wejść na teren zakładu, na którym jest nasza firma, bo ArcelorMittal ma takie regulacje, przepisy. Jeżeli skończy się umowa dzierżawy, która została wypowiedziana, a tak się stało 31 lipca, żaden z nas nie może wejść legalnie na teren swojej firmy.
3: Jednym słowem, odlewnia jest poza zasięgiem w tym momencie.
4: Tak, nie możemy świadczyć swojej pracy, swojej firmie w tej chwili. W tej chwili jesteśmy w tymczasowym biurze właśnie, który pan redaktor na początku opisał, dość blisko naszej firmy, ale poza jakby murem, krótko mówiąc, tej dużej firmy ArcelorMittal. No i są możliwości. W tej chwili, w ostatnich dniach nasz potencjalny, myślę, inwestor rozmawiał z panią senator Piątkowską, panią Moniką Piątkowską. Zdaje się, że nawet nie raz. I ona jest bardzo jakby zainteresowana tym tematem i wydaje mi się, że jest dobry kierunek, że może udałoby się z pomocą władz miasta i spółki KN, HP, która tam od lat tutaj jakby funkcjonuje, właścicielem, z tego co wiem, jest miasto, dałoby się tą spółkę uratować, czyli czy to wydzierżawić, czy przejąć przez tą spółkę ten teren, na którym my funkcjonujemy, i wtedy my moglibyśmy, choć szczegóły, myślę, pan redaktor, możemy...
3: Nie, właśnie, no bo trwa kampania wyborcza w Krakowie już oficjalnie, bo już mamy termin wyborów. Czy tutaj jacyś kandydaci, no poza panią senator, czy jacyś kandydaci tutaj sprawą się zainteresowali?
4: Na razie poza panią senator nie mam informacji, choć być może coś takiego jest. Nie jestem na bieżąco akurat z tym, także przepraszam, mógłbym kogoś skrzywdzić. Pani senator Piątkowska na pewno tym się interesuje i mamy wstępne jakby deklaracje, że da się ten temat być może w miarę szybko, no, pomóc nam w tym, krótko mówiąc.
3: Minęła godzina 9:30. Moja propozycja jest taka, ponieważ my teraz, tak jak już powiedziałem, siedzimy w zaciszu biura, ale tutaj, gdy przybyłem na miejsce, to zastałem całą grupę pracowników Metalodlewu, którzy stali przed wejściem, przed bramą numer 1 na teren huty. Jak rozumiem, nie mogą tam się dostać. I zrobimy tak. Posłuchamy teraz muzyki. I my w międzyczasie spróbujemy się przemieścić właśnie na dół, tam przed bramę, i gdy powrócimy na antenę, postaramy się porozmawiać i porozmawiać i też posłuchać tego, z czym tutaj przyszli dzisiaj pracownicy Metalodlewu. Dlaczego pikietują, jakie są ich oczekiwania, ale to po piosence w wykonaniu Hanki Ordonównej, której rocznica urodzin przypada dzisiaj, bodajże nawet chyba okrągła 120, ale to jeszcze państwu potwierdzę, a my schodzimy kilka pięter w dół.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Ja tylko przypomnę Państwu, że jesteśmy przed hutą imienia Tadeusza Sędzimira w Krakowie. Tutaj trwa pikieta pracowników Metaloodlewu S.A., o którym Państwu opowiadamy w tej audycji. Jesteśmy przed bramą numer 1 i to jest też takie bardzo symboliczne miejsce, też związane z historią Solidarności, z tymi latami 80., ale właśnie dzisiaj trwa pikieta pracowników, którzy też nie mogą się dostać na swoje miejsce pracy do odlewni, to w związku właśnie z wypowiedzianą dzierżawą tych obiektów. I jestem teraz właśnie z jednym z pikietujących. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Proszę się przedstawić.
4: Kamiński Radosław. Jestem jednym z pracowników odlewni Metaloodlew S.A.
3: Dlaczego tutaj jest? Pan, jest tutaj ogólnie kilkadziesiąt osób zebranych. O co chodzi? Widzimy też takie hasła, które sygnalizują właśnie, że Metaloodlew nie może pracować. O co w ogóle chodzi?
4: No nie udało się niestety doprowadzić do pozytywnych negocjacji między ArcelorMittal a nowym inwestorem. W piątek jeszcze ostatni dzień pracowaliśmy. Na koniec dnia dowiedzieliśmy się, że umowa dzierżawy się kończy i te negocjacje spełzły na niczym. Zebraliśmy się wczoraj, dzisiaj jesteśmy ponownie. W ten sposób chcemy zaprotestować przeciw tej całej sytuacji i chcielibyśmy w ten sposób doprowadzić do jakichś pozytywnego rozwiązania, żeby te negocjacje między nowym inwestorem a ArcelorMittal skończyły się pozytywnie.
3: Dużo mówimy o tym, że to jest przedsiębiorstwo już takie dość rzadkiego rodzaju na terenie Polski. Czym się zajmował Metaloodlew? Co pan robił konkretnie właśnie w tym zakładzie? Mówimy cały czas w czasie teraźniejszym.
4: Ja jestem kierownikiem na Wydziale Formierni. Wykonywaliśmy formy, które później były zalewane ciekłym metalem.
3: Rozumiem. Ale jeżeli chodzi właśnie o to, co robi Metaloodlew, czy to jakby, co właśnie jest tutaj odlewane, mówiliśmy o tych młynach, elementach do młynów węglowych, czy jest koniunktura w ogóle na takie produkty?
4: Znaczy my przede wszystkim wykonujemy odlewy z żeliwa, odlewy z taliwa. To są odlewy też skomplikowane. Między innymi wykonujemy elementy do młynów węglowych, do elektrowni. To są zestawy miażdżące, kule, pierścienie. My jesteśmy specjalistami w wykonywaniu tych odlewów. W zasadzie w Polsce nie ma takiej drugiej odlewni. Troszeczkę koniunktura się zmieniła i przez ostatnie lata dało się zauważyć, że tych zamówień było coraz mniej. Niestety odlewnie chińskie, indyjskie niestety nas wypierają i stąd być może te kłopoty finansowe, stąd te długi, bo to są wieloletnie długi, za które my jako pracownicy nie odpowiadamy.
3: To zadam takie psychologiczne pytanie. Jak pan się czuje emocjonalnie? Co pan czuje tutaj będąc dzisiaj?
4: No jest mi przykro, ja tu już pracuję 26 lat. Wiele osób, które tutaj stoją, pracujemy nawet dłużej, 40 lat. Odlewnia w ogóle powstała w roku 49, także ma historię bardzo, bardzo długą. Sam Metaloodlew S.A. powstał w 94 roku.
3: Czy jest taki etos pracy, taki właśnie jeszcze związany trochę z historią tego miejsca, z Huty?
4: Tak, dokładnie.
3: W sumie na terenie Huty to już niewiele zostało, tak chyba z tego co ja wiem. Wielki Piec chyba już nie funkcjonuje.
4: No odlewnia ma trochę inną specyfikę, wiadomo, tutaj są odlewy, to jest w ogóle co innego. Wiadomo, to są jakieś części maszyn, urządzeń o skomplikowanych kształtach, które mogą być odlane tylko przez formowanie ręczne. Także takich odlewni jest coraz mniej. No, co chwilę dowiadujemy się, że wiele odlewni upada, między innymi ja pochodzę z Elbląga.
5: Tam też była odlewnia.
4: Tak, pracowałem w odlewni elbląskiej też 70 lat. Ona też w wyniku przekształceń własnościowych na samym końcu była własnością GA, to jest koncern amerykański. No i tak samo nie udało się doprowadzić do jakichś negocjacji, żeby ktoś mógł tą odlewnię przejąć. Także oni to po prostu zniszczyli. No.
5: A czy powinno być jakieś, według pana, jakaś pomoc państwa, żeby takie przedsiębiorstwa chronić?
4: Ja uważam, że tak. Bo jeżeli państwo nie pomoże, a raczej odlewnie, raczej państwowe już nie są. Po prostu tą gałąź przemysłu zniszczymy.
5: Panowie tutaj się zgromadzili przed wejściem. Czy jest jakieś oczekiwanie, że ktoś wyjdzie, że z kimś będzie można porozmawiać, przedstawić rację? Może, czy jaki jest cel tego dzisiaj zgromadzenia, poza takim oczywiście symbolicznym, aby pokazać niezadowolenie?
4: No cel, jaki cel? No każdy chce pracować. Każdy chce pracować. Jeżeli pracujemy tu po 20, po 30 lat, to wiadomo, no też żal po prostu się rozstawać, żal. Na pewno ci ludzie znajdą pracę. Raczej kurde, tacy fachowcy nie ma żadnego problemu, żeby znaleźć pracę. To jest kwestia czasu. Jeżeli nie uda się pozytywnie rozwiązać tej sytuacji, no to po prostu ludzie nie będą czekać.
5: Bo mówimy o pracownikach bardzo wykwalifikowanych.
4: Tak, dokładnie.
5: Czyli to jest prawdziwe know-how, które również może zniknąć wraz z tym przedsiębiorstwem.
4: Dokładnie, tak będzie, bo odlewni niestety, no tutaj w Krakowie jest wprawdzie odlewnia Krakoodlew, no ale na pewno część pracowników znajdzie to miejsce. No a część po prostu będzie musiała szukać pracy w jakichś innych branżach.
5: Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
5: Ja tutaj wracam do mojego pierwszego rozmówcy raz jeszcze, pan doktor inżynier Sierand. No właśnie, bo nie dokończyliśmy tej naszej rozmowy o tych negocjacjach, które się toczyły. Wspomniał pan o tym, że no, były podejmowane jakieś interwencje, no oczywiście list otwarty do premiera. Co jeszcze, jakie jeszcze były podejmowane działania, aby no, jakoś Metalodlew czy uratować, czy też zwrócić uwagę władz publicznych na to, co się dzieje tutaj na Hucie.
6: Dziękuję za to pytanie. W ostatnich właściwie dniach, tygodniach udało się doprowadzić do spotkania dzięki panu wicewojewodzie, panu Śmiałkowi, do spotkania z ArcelorMittal. Wprawdzie to spotkanie no, nie zakończyło się pozytywnie, ale zaczęliśmy rozmawiać. Kolejnym jakby tym być może etapem w tej chwili są próby przeprowadzenia rozmów i w dobrym kierunku wydaje mi się to idzie. To tak jak wcześniej wspominałem z panią senator Piątkowską. Miejmy nadzieję, że uda się wypracować jakiś model.
5: Tutaj problemem jest czas, tak jak rozumiem. Znaczy, o jakim czasie my mówimy, właśnie o jakim oknie, aby Metalodlew w jakiś sposób uratować?
6: W tej chwili to już tak to